0: refleksję, gdzie w tym tutaj wzrastamy i czujemy, że nie tylko jesteśmy biologiczno-psychiczno społeczni, ale mamy tą sferę właśnie, każdy z nas ma tą sferę duchowości. I to najbardziej w tych momentach...
1: Tak?
0: Tak, i potrzeby, oczywiście.
1: To są i wartości, i potrzeby, ale to nie sprowadza się tylko to, co jest tutaj istotne, to co pani mówi, do wyznawania jakiejś religii.
0: Nie, teraz już dużo badań jest prowadzonych, ja tak przytoczam te Stany Zjednoczone, bo w Polsce w dalszym ciągu mamy tych badań trochę za mało, gdzie bada się odrębnie duchowość, odłącza się w ogóle od religii. Oczywiście ta część religijna często gdzieś jest, bo człowiek wierzący będzie opierał się na tym, co wierzy, ale duchowość ma każdy, niezależnie od tego, czy jest osobą wierzącą, czy jest ateistą.
1: Tej duchowości, tak jak pani mówi, w opiece nad pacjentem w Polsce jeszcze trochę brakuje, ale z drugiej strony mamy też postępującą, to co mówiłam też na początku, laicyzację państwa. To chyba też nie ułatwia sprawy. Z jednej strony otwiera na różne religie, bo mówi tak. Pani, że w szpitalu, nawet w Opolu te placówki są otwarte na różne religie, na osoby różnych wyznań i bardzo dobrze, no bo przecież każdy człowiek ma jakieś swoją religię, albo też nie ma, no bo też są osoby niewierzące. No właśnie, i też są osoby niewierzące, które mogą potrzebować takiego wsparcia duchowego, ale niekoniecznie religijnego. I wracając do początku pytania, no laicyzacja państwa trochę sprawia, że my jesteśmy tacy neutralni. Możemy się odsuwać od tej duchowości.
0: Możemy się odsuwać, ale jest to sfera naszego życia, która i tak gdzieś w momencie kryzysowym nas tutaj gdzieś uświadomimy sobie ją po prostu. Ja też będę się opierać głównie na wynikach badań naukowych i tutaj przytoczę swój wniosek z swoich przeprowadzonych badań. Badałam trzy placówki, w sumie 250 pacjentów kilkoma narzędziami, więc tutaj pacjenci ewidentnie chcą tej opieki duchowej i chcą tak. Na pierwszym miejscu oczywiście to jest rodzina. Rodzina, kapelan, jeżeli są wierzący, ale zaraz na trzecim miejscu jest lekarz. Jest pracownik służby zdrowia, gdzie ma kontakt z pacjentem, też przedstawia mu diagnozę i oni też tego wsparcia chcą od lekarza i żeby wziął pod uwagę ich potrzeby duchowe, nie tylko te fizyczne, stricte, że tylko boli, bo ból może być tak samo duchowy. Więc pacjenci chcą tej opieki duchowej bez dwóch zdań.
1: Ze mną w studiu dr Ewa Radwańska, pielęgniarka, wykładowczyni z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Rozmawiamy o duchowości i za chwilę ciąg dalszy tej bardzo ważnej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole. Radio Opole.
1: Ze mną w studiu pielęgniarka dr Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, badająca duchowość, która, jak się okazuje, jest bardzo potrzebna pacjentom. Czy duchowość jest potrzebna tylko pacjentom, którzy są w tym najtrudniejszym, najcięższym stanie? Jest wszystkim,
2: jest wszystkim potrzebna, tak. Tylko wtedy, kiedy jesteśmy właśnie w jakimś kryzysie, w jakimś takim dołku, my ją wtedy najbardziej odczuwamy, doświadczamy.
1: Kierujemy się w stronę duchowości.
2: Tak. Pacjenci zadają tutaj pytania pod kątem sensu życia, pod kątem czy umieram, tak? Często właśnie słyszę takie pytania, dlaczego ja?
1: Tak. Jaki jest sens tego cierpienia? Tak,
2: tak. I one tak głównie też odnoszą się do etapów umierania. Tutaj według Elizabeth Kübler-Ross, kanadyjskiej psychiatry, która przez lata prowadziła badania w hospicjach dla dorosłych i dla dzieci, i ona poprzez swoje wieloletnie obserwacje wysunęła takich 5 etapów. To nie znaczy, że każdy je przechodzi, ale te osoby, które badała, głównie właśnie przechodziły przez takie 5 etapów, kiedy pacjent otrzymuje diagnozę o niepomyślnym rokowaniu. Często to jest właśnie choroba nowotworowa. Pierwszym okresem jest okres zaprzeczenia, kiedy on nie potrafi tej diagnozy przyjąć. Jak to? Przecież ja się dobrze czuję, nie schudłem, jestem w pełni sił, tak? A tutaj diagnoza, na przykład nowotwór jelita grubego. To na pewno ktoś się pomylił, lekarz, laboratorium, więc szuka potwierdzenia na tym etapie u kolejnego lekarza, wykonuje badania. Więc to jest ten okres, kiedy nie potrafi przyjąć. Jeżeli już się przebada 2 razy, 3 razy, wie, że nikt się tu nie pomylił, że ta diagnoza jednak jego dotyczy, no to wtedy zaczyna zadawać sobie pytania, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? I to jest okres gniewu. Zaczyna być zły, wściekły. Ten gniew przelewa na osoby najbliższe, czyli w środowisku domowym to będzie rodzina. Ale w środowisku szpitalnym to jesteśmy często my, pielęgniarki, opiekunowie medyczni. My najwięcej czasu spędzamy z tym pacjentem. To jest dla nas pacjent trudny, często jest dysforyczny, często nas obraża w tym czasie, tak? Że wszystko, co robimy, jest złe, mamy przestać, tak? Więc to jest dla nas w tym momencie taki też pacjent trudny, do którego musimy dotrzeć, do którego musimy mieć bardzo, bardzo dużo cierpliwości, rozmawiać przede wszystkim z tym pacjentem. I jak on już tak się pogniewa i widzi, że to gniewanie nie przyniosło żadnego efektu, wchodzi w taki okres, zaczyna, mówię, kombinować, w okres negocjacji, więc sobie myśli, no jak tutaj z tej sytuacji po prostu wyjść, co ja mogę na tym etapie, jak ja mogę się tutaj ratować, więc podejmuje negocjacje z lekarzem. Na przykład przeczytał o leku eksperymentalnym, najczęściej to są Stany Zjednoczone, tak, i prosi, żeby taki lek dla niego tutaj umożliwić mu takie leczenie. Albo z Bogiem, ale z Bogiem to my tego za bardzo nie widzimy. Często to nam gdzieś tam zwierzają się rodziny i mówią, więc to jest taki okres takich poszukiwań. Jak niestety nie udało się w tej negocjacji nic wynegocjować, no to niestety załamuje się, przychodzi okres smutku, załamania, okres depresji.
1: I to jest też bardzo trudne,
2: bardzo.
1: Nawet dla medyków, to utrudnia wam leczenie.
2: To jest pacjent wycofany, to jest pacjent, który nie chce spożywać posiłków, który nie chce się myć, który jest z wszystkim tutaj na nie. Tutaj pojawiają się myśli samobójcze. Ale nie tylko myśli, ale nawet próby i skuteczne. Przed laty w jednym ze szpitali doszło do tego, że młoda pacjentka wyskoczyła z okna, bo jak otrzymała diagnozę, jak zobaczyła swoje ciało okaleczone po zabiegu operacyjnym i już wiedziała, że tak będzie do końca życia wyglądać, że jeszcze czekają radio, chemioterapia.
1: Cierpienie.
2: No to skutecznie targnęła się na swoje życie. Więc to jest okres bardzo trudny, gdzie my musimy mieć tego pacjenta tak pod taką ścisłą właściwie kontrolą, zapewniać pomoc przede wszystkim psychologiczną. i tą opiekę duchową. I tutaj jest potrzebne właśnie wdrożenie do polskich procedur opieki duchowej. My mamy do tego skonstruowane tak naprawdę narzędzia, tylko brak jeszcze procedur, to się jeszcze w naszym środowisku polskim nie zadziało. To tylko dobrze funkcjonuje na razie w opiece paliatywnej, ale przecież mamy wiele, wiele innych dziedzin.
1: Co pani mówi pacjentowi, który cierpi, który albo jest na etapie tej złości, albo jest na etapie depresji, rezygnacji? Jak wspierać duchowo takiego pacjenta?
2: Jeszcze powiem ostatni etap.
1: Dobrze.
2: To jest etap akceptacji i to jest taki etap, gdzie pacjent szczęśliwie przeszedł ten okres depresji, wyszedł z tego, akceptuje swój stan zdrowia, akceptuje to, że umiera, że śmierć jest dla niego tak naprawdę przyszłością. I to nam tak samo personelowi bardzo ułatwia. Jeżeli pacjent akceptuje, to nam też jest łatwiej to zaakceptować, rodzinie tak samo.
1: Czyli ta pacjentka z pierwszej części...
2: To była w okresie akceptacji, właśnie, oczywiście. I śmierć w okresie akceptacji, takim naszym okiem, doświadczamy śmierci, no nie powiem, że na co dzień, no ale bardzo, bardzo często pracując właśnie tak w hospicjach, na oddziałach, właściwie każdym oddziale, to jest dla nas taka śmierć chyba najlepsza dla pacjenta, takiego pogodzonego.
1: Spokojnego, ale nie każdy,
2: tak? Ale nie każdy dochodzi do etapu akceptacji. Najsmutniejsza dla nas jest śmierć w okresie depresji, kiedy pacjent jest niepogodzony. Często widzę nawet po śmierci płyną łzy takim już zmarłym prawie, no zmarłym pacjentom. Ale czy każdy może dojść do akceptacji? Każdy. I niezależnie od czasu.
1: No to właśnie, to teraz wrócę do tego pytania, które zadałam przed piątym etapem. Jak w takim razie wspierać tego pacjenta, czy na tym drugim etapie złości, czy w tym stanie depresyjnym, żeby udało mu się dojść do tego etapu akceptacji?
2: My tak naprawdę...
1: Co w ogóle mówić pacjentowi?
2: Często pielęgniarka nie ma wykształcenia, nie może podejmować ściśle psychoterapii, więc kierujemy tutaj psychologów, ale często taką najbardziej metodą wykorzystywaną przez nas, co możemy prowadzić, to jest po prostu wysłuchanie tego pacjenta. Mieć czas dla tego pacjenta i empatycznie go tutaj z cierpliwością wysłuchać. To, co on potrafi wypowiedzieć, to już dla niego jest wielka ulga. Nigdy nie zaprzeczam, kiedy pacjent mi mówi, wie pani, że umieram. Bardziej kieruję, dlaczego pan tak myśli, dlaczego pani tak myśli, tak? I wtedy słyszę, albo jestem coraz to słabszy, bo gorzej oddycham, źle się czuję, nie potrafię już praktycznie nic zjeść, więc czuję, że mój czas się kończy.
1: Bliscy też powinni wytrwać, być po prostu przy tej osobie. Dobrze, jeżeli taka osoba chora
2: to wszystko
1: ma
2: zależy od relacji,
1: właśnie otoczenia.
2: Oczywiście.
1: No właśnie, jak, czym powinny się kierować osoby obok?
2: Ta edukacja też powinna obejmować, jeżeli chodzi właśnie o tą duchowość tych pacjentów, tak samo rodziny. Bo tutaj wsparcie w wyniku tych też przeprowadzonych badań, wsparcie rodziny jest bardzo, bardzo w tym momencie ważne. My często nie widzimy tego, co rodziny, gdzieś tam staramy się zachować im taką też intymność, jak tutaj wspierają tych swoich najbliższych. My staramy się właśnie wspierać słowem, przy czym, ale zwykłymi gestami. Zwykłe pogłaskanie policzka, przytrzymanie za rękę, tak? Bycie przy tym pacjencie. To często i to wysłuchanie, to często jest to, co my możemy zrobić. Pytać przede wszystkim o te odczucia też pacjenta. Inaczej też reaguje, powiem, pacjent głęboko wierzący, im jest łatwiej. Inaczej pacjent, który nie wierzy. I pamiętam takie rozmowy pacjentów, pamiętam pacjenta, który dziękował mi za opiekę, mówi, wie pani, dzisiaj jestem przewożony do hospicjum, dziękuję pani bardzo, no niestety, wie pani, jadę tam umrzeć, mój czas się kończy i wszystko się skończy, wie pani, wszystko się skończy. Będzie zupełny koniec. I patrzy na mnie tak głęboko w oczy, mówi, pani wierzy, że jest całkowity koniec? Ja mówię, nie. Ja jestem osobą wierzącą, praktykującą i wierzę, że dalej mamy życie, tylko inne. Naprawdę. I oni wtedy czasami gdzieś no, chcą tego i mówi, wie pani co, mam nadzieję, że ma pani rację i że się mile zaskoczę.
1: Doktor Ewa Radwańska, pielęgniarka z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, jest ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Doktor Ewa Radwańska z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim, pielęgniarka, jest z nami w studiu. Pielęgniarka wieloletnia, która miała do czynienia z pacjentami i takimi, którzy zdrowieli, ale też z pacjentami odchodzącymi. I pani doktor tutaj się dzieli z nami swoimi refleksjami, przeżyciami, doświadczeniem. Czy tej duchowości w nas na co dzień jest ciągle za mało, jak patrzy pani na pacjenta? I czy widzi pani taką przemianę u pacjentów w trakcie choroby, że oni zwracają się ku tej duchowości?
2: Tak, szczególnie właśnie w okresie akceptacji już, bo na początku to tak jak mówiłam, jest zaprzeczenie, jest gniew, więc w tym okresie to oni są bardziej tacy zbuntowani, zadają sobie pytania, na które sami i pacjenci, i my nie odpowiemy. Dlaczego ja, tak? Choroba zawsze spada na nas w najmniej oczekiwanym momencie i nie mamy na to najmniejszego wpływu. I tą duchowość kształtujemy właściwie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy jest nam ciężko, kiedy jest nam źle i kiedy przede wszystkim mamy czas na myślenie, na zastanowienie się. Tak jak powiedziałam, duchowość w współczesnym czasie, kiedy człowiek żyje w pędzie, jest zdrowy, dlatego żyje w pędzie, biega z pracy do pracy, ma mnóstwo obowiązków, nie będzie się nad tym zastanawiał, nie ma też na to czasu i w tym momencie jest mu tak dobrze, ale jak przychodzi właśnie kryzys i wszystko się zmienia, nie pójdzie do pracy, tak, ma mnóstwo ograniczeń, zmienia się ciało pacjenta, wtedy ta duchowość staje się jedną z tych potrzeb najważniejszych.
1: Ale duchowości nie powinniśmy przeżywać tylko, kiedy jesteśmy w stanie takim cierpiącym, kiedy cierpimy.
2: Wtedy ją rozwijamy. Wtedy ją właściwie mamy możliwość rozwijania, tak? No, duchowość, no, cały czas, tak jak pani mówi, mamy potrzeby, ale uświadamiamy sobie je wtedy, kiedy się zatrzymamy trochę.
1: Mhm. I co sobie uświadamiamy? Jak choroba zmienia człowieka? Pacjent zdrowieje, bo też
2: tak, oczywiście.
1: Są takie na szczęście bardzo dobre tak. scenariusze.
2: Większość pacjentów zdrowieje.
1: I co taka choroba może dać pacjentowi? Ta duchowość wyciągnięta, zgłębiona w czasie choroby. Co pacjent mówi po przejściu takiego trudnego momentu w życiu?
2: No, że przede wszystkim jest dużo bogatszy duchowo, może się też swoimi doświadczeniami, swoimi takimi przemyśleniami dzielić. Nie tylko z rodziną, ale tak samo z innymi pacjentami, którzy no, są gdzieś na początku tej drogi, a ten człowiek już to przeszedł, przeżył no, i ma takie doświadczenie i osiąga też taki troszeczkę spokój.
1: Przewartościowuje swoje życie.
2: Dokładnie, dokładnie. I to powoduje właśnie w tym momencie taki spokój u tego pacjenta. A co osiąga ten
1: tak,
2: poziom.
1: A co staje się ważne właśnie po takiej chorobie dla takiego pacjenta? Już chyba nie ma tego biegania za pieniędzmi, za pracą,
2: dokładnie.
1: Za sukcesem. Co właśnie się zmienia?
2: Zmienia się to, że stawia bardziej na być niż mieć. Czyli na jakość życia, przede wszystkim na relacje. Te, które gdzieś w tym czasie tego biegania, tego swoistego pędu gdzieś zaniedbał, teraz widzi bardziej wyraźnie i chce pewne rzeczy gdzieś tam uporządkować i na tym się skupić, poprawić, tak? Widzi, co w życiu jest ważne.
1: Pani doktor, ale my nie musimy czekać na choroby, żeby zgłębiać
2: oczywiście.
1: Duchowość. Jak zgłębiać na co dzień naszą duchowość? Ja myślę, że takie rozmowy też skłaniają do refleksji. Kiedy słyszymy o cierpieniu, o chorobie, na co dzień odwracamy od tego głowę, ale oczy. Ale tak naprawdę każdy albo większość osób miała w rodzinie kogoś, kto chorował, kto cierpiał. To też daje nam jakieś świadectwo, tak, też nas czegoś uczy. To też może zmieniać samych członków rodziny.
2: Oczywiście. Każdego wtedy to zmienia. Jak na co dzień, no dla osoby wierzącej to będzie tak samo praktykowanie swojej wiary. Dla osoby niewierzącej medytacja jest tak samo taką metodą.
1: Kontakt z naturą na przykład?
2: Kontakt z naturą.
1: Refleksje nad światem?
2: Oczywiście. Jak najbardziej. Medytacja może być przeróżna. Od medycyny wschodu, tak, po zupełną tutaj jogę, a może być dla mnie najlepszą medytacją jest różaniec. Mhm.
1: Czyli każdy powinien oczywiście taki swój sposób tutaj znaleźć. Dla kogoś to może być na przykład czytanie poezji, tak? I refleksja nad tym, co przeczytali, nad tym słowem. Słuchanie muzyki też może wpływać na naszą duchowość. To są takie prozaiczne sprawy. Oczywiście muzyki, niekoniecznie jakieś disco. Chociaż może właśnie.
2: Każdy z nas jest indywidualnością, więc każdy ma różne w tym momencie potrzeby.
1: A czy życie w cierpieniu ma sens? Jeśli mówimy o pacjentach chorych, co pani mówi takiemu cierpiącemu pacjentowi?
2: Bardziej możemy tylko i wyłącznie trwać. Ja wierzę, że życie w cierpieniu ma sens, tak? Bo jestem osobą wierzącą, ale no, osoba niewierząca ma trudniej. Ma dużo trudniej. Dlaczego no, w tym momencie cierpi i nie widzi często tego sensu?
1: Co można powiedzieć takim osobom cierpiącym? Pani jako pielęgniarka, co by powiedziała o sobie?
2: My w takim momencie nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego to cierpienie na kogoś spada, dlaczego no, dotyka akurat tego pacjenta, dlaczego dotyka w takim wieku, w takim akurat jego momencie życia. To są pytania bez odpowiedzi, egzystencjonalne, gdzie my możemy tylko i wyłącznie po prostu trwać przy tym pacjencie, empatycznie wspierać tego pacjenta byciem, współczuciem też. To jest też bardzo ważne. Taka postawa współczująca też tym pacjentom.
1: A jak dopingować, wspierać pacjenta, ale jakby jak go mobilizować do walki z chorobą? Bo może on w pewnym momencie się wycofa, mówi, że nie chce, a wy wiecie jako medycy, że on musi walczyć, musi mieć tę wolę walki, no bo to też wam ułatwia proces leczenia. Zrezygnowany pacjent ma mniejsze szanse na to, że wyzdrowieje.
2: Łatwo nam powiedzieć pacjentowi, musi pan walczyć, tak? Nie może się pan poddawać. Ja to słyszę tak samo od koleżanek. To tak łatwo powiedzieć. Żeby tutaj konkretnie pomóc takiemu pacjentowi, niestety trzeba z tym pacjentem porozmawiać. Trzeba tutaj wyłonić jego tutaj potrzeby, trzeba troszeczkę o nim wiedzieć. Więc często tutaj kierujemy na pole psychologów.
1: Duchowość to jest pewnego rodzaju potrzeba psychologiczna?
2: Tak, tak. To jest jedna z potrzeb, oczywiście.
1: Ale to nie jest tylko ta potrzeba psychologiczna, jedna z potrzeb, tak?
2: Jedna z potrzeb, tak.
1: Pani pracowała wiele lat jako pielęgniarka w szpitalach. Na pewno ma pani swoje refleksje na temat życia, też jako osoba wierząca. Ja nie wiem, czy tutaj za głęboko teraz nie pozwolę sobie wejść, ale po tych wszystkich latach, po tym jak pani obserwowała leczenie pacjentów, odchodzenie, ale na szczęście też zdrowienie, ale to bycie w cierpieniu. Co pani może powiedzieć, co jest sensem życia dla pani, co jest ważne w życiu z pani perspektywy i z pani doświadczeń?
2: No co pani powiem? Prozaiczne, no najważniejsza jest w życiu miłość. Miłość skierowana do swoich najbliższych i z tego będziemy rozliczani. Nie tylko do swoich najbliższych, ale do wszystkich, z którymi mamy kontakt. Pierwsza zasada w medycynie to jest nie szkodzić, tak? No i tak żyć po prostu, żeby nie szkodzić drugiemu człowiekowi.
1: Sobie też zresztą.
2: Sobie też.
1: Bo to może pozwoli uniknąć pewnych chorób, na przykład
2: oczywiście.
1: Niektórych nowotworowych, tak?
2: Oczywiście.
1: Czyli miłość. No, wydawałoby się, że zdrowie jest najważniejsze, tak?
2: No, pani pyta o wartości. Dla mnie, no to zdrowie tak samo oczywiście jest ważne, ale no, musimy żyć w zgodzie z sobą, swoim sumieniem, żeby no, móc na siebie w tym lustrze jakoś patrzeć.
1: A co pomaga przejść cierpienie w chorobie?
2: To jest dla każdego pacjenta troszeczkę jest coś innego, tak? Dla jednego jest bardzo ważny kontakt, że jest współmałżonek, że jest osoba najbliższa. Druga osoba, no, chce tego kapelana, tak? Więc to będzie również sprawą bardzo, bardzo indywidualną.
1: Jeżeli mówimy o osobach wierzących, to takie oczekiwanie, że jest coś po życiu na ziemi,
2: tak,
1: prawda? To
2: tak,
1: na pewno jest, przynosi tę ulgę.
2: Życie się zmienia, tak? Ale się nie kończy. Tak.
1: Pani też podała tutaj przykład właśnie tego pacjenta. A miała Pani do czynienia z pacjentem, który przeszedł śmierć kliniczną?
2: Tak, z takimi pacjentami no, wielokrotnie się spotykamy, którzy byli reanimowani, którzy no, później opowiadają też nam no, swoje przeżycia z tego okresu. Nie każdy ma oczywiście, ale są pacjenci, no, którzy mają i się tym dzielą. Pamiętam takiego młodego człowieka, który no, od rozpoznania do śmierci 3 tygodnie. Pacjent miał 27 lat i 3 tygodnie chorował i zmarł. I on potrafił w ciągu tych 3 tygodni dojść do etapu akceptacji. Skąd o tym wiem? Stąd, że rodzina miał na etapie 27 lat, już miał żonę i 2 córeczki, pamiętam. Żona przychodziła do nas, żaliła się, że ten mąż nie chce z nią rozmawiać na temat bieżących problemów, co tam u dzieci, tak? On odwraca głowę, patrzy gdzieś w dal, w ogóle nie chciał ją słuchać. Ona mu robiła wyrzuty, ty mnie zostawiasz, jak ja sobie poradzę. I doszło u tego pacjenta do nagłego zatrzymania krążenia. Został reanimowany, bardzo szybko powrócił, nie musiał nawet pojechać na oddział OIOM-u, bo większość pacjentów tego wymaga. I wezwał dokładnie tą pielęgniarkę, która wszczęła reanimację i mówi do niej tak: dlaczego pani to zrobiła? Kto pani na to pozwolił? Wie pani, jakie mam rozpoznanie? Ja już tam byłem i tych słów nie zapomnę do końca życia, mówi, i było mi tak dobrze.
1: Nie było już tego cierpienia też.
2: Mówił o jakimś bardzo przyjemnym miejscu, słyszał muzykę, było zielono, były kwiaty i ja już tam byłem, było mi tak dobrze, a pani mnie stamtąd zabrała. Co mam zrobić, żeby już więcej nikt mnie nie reanimował? Koleżanka wezwała lekarza, drukował oświadczenie, pacjent podpisał, że nie wyraża zgody na kolejną reanimację. Po 3 dniach doszło do kolejnego zatrzymania, nikt już tego pacjenta nie reanimował, tak? Więc mamy również doświadczenia z pogranicza właśnie tutaj tej śmierci klinicznej, gdzie pacjenci z takimi doświadczeniami nam się, po prostu z nami się dzielą.
1: W chorobie czy nie, oby nie, zgłębiajmy nasze dusze, tak?
2: Nie jesteśmy tylko ciałem. Dokładnie.
1: Tak, nie jesteśmy tylko ciałem, ale to może też nas tak wyciszać w tym codziennym biegu. Kiedy wyjdziemy na spacer, zaczniemy kontemplować na przykład, nie wiem, otoczenie, tak, roślinność, może
2: to nas
1: Boga,
2: uspokaja,
1: jeżeli ktoś jest wierzący.
2: Tak? Odstresowuje przede wszystkim, stres jest główną przyczyną większości chorób.
1: No właśnie, czyli tej duchowości potrzebujemy na co dzień.
2: Dokładnie.
1: Żeby nie dopuścić do choroby, czyli to ma też właściwości profilaktyczne.
2: Tak, tak można powiedzieć.
1: Dziękuję. Myślę, że spotkamy się jeszcze na rozmowę.
2: Ja też dziękuję bardzo.
1: Uważam, że powinnyśmy jeszcze zrobić rozmowę na temat bliskich pacjentów, bo zazwyczaj mówi się o przeżyciach pacjenta, ale bardzo ważne jest też to, co przeżywają osoby, które patrzą na przykład na cierpiącego pacjenta. Doktor Ewa Radwańska, pielęgniarka, Instytut Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A ja dziękuję Państwu dziś za uwagę. W programie To Wszystko. Polecam się za tydzień między 13 a 15. Marzena Śmierciak. Do usłyszenia. Dużo zdrowia i przyjemnego weekendu.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
2: W ubiegłym tygodniu z Grzegorzem Bagińskim spacerowaliśmy po stolicy Czech. Dziś udamy się do wschodniej części tego kraju, graniczącej od północy z Polską, a od wschodu ze Słowacją, słynącej nie tylko z unikalnego krajobrazu kulturowo-przyrodniczego wpisanego na listę UNESCO, ale także wspaniałych zamków czy malowniczych wzgórz i znajdujących się tam punktów widokowych oferujących zachwycające widoki. Czym jeszcze turystów przyciąga region morawski? O tym za chwilę opowie Grzegorz Bagiński, licencjonowany przewodnik po Republice Czeskiej.
3: My to utarliśmy sobie, że Czechy stoją piwem. No właśnie, Morawy są nazywane czeską Toskanią. Dlatego na Morawy jedzie się, żeby pić wino.

0: którzy twierdzą, że jak się w ogóle nie pije albo nie może pić, to po co na tę Morawę jechać? Czyli od Brna wszystko w dół, Mikulow, Znojmo, Brzeclaw, Wielkie Pawłowice. To jest tylko jakby ułamek tego, co można na tych Morawach zobaczyć, a tak naprawdę tutaj z Opola, z Opolszczyzny, to jest
1: rzut
0: kamieniem, a to jest zupełnie inny region. Czeskie wina, białe najbardziej, są uznawane za jedne z najlepszych na świecie i rokrocznie wygrywają nagrody w różnego rodzaju plebiscytach winiarskich. I to jest taki trochę właśnie traktowany po macoszemu, chociaż już odkrywany przez turystów region Czech. Ja to nazywam mojej własnej opinii subiektywnie, takie prawdziwe Czechy. Zupełnie inaczej tam się żyje, mają zupełnie inne podejście, chociaż powiedzieć o Morawianach, że są Czechami, to jak im splunąć w twarz dosłownie, bo oni mają naprawdę wielką odrębność kulturową, tożsamość swoją, więc to są Morawianie, a nie Czesi. Natomiast faktycznie jest to region zupełnie inny od innych części całej Republiki, ale to jest na przestrzeni wieków. Od samego początku Morawy były swego rodzaju enklawą, miejscem, w którym niewiele się może zmieniało też, nazwijmy to w dużym uproszczeniu, natomiast zawsze zachowujące jakąś tam odrębność od reszty państwa. Takim pierwszym przystankiem, który można sobie zrobić, i to nawet po drodze, bo to jest miasto na 2-3 godziny takiego pierwszego zwiedzania, zrobić sobie przerwę, to jest Brno. Jedni nie lubią, inni nienawidzą, bo Brno jest uważane za mało ciekawe miasto. Ono faktycznie bardzo długo było w cieniu Ołomuńca, który zaraz po Pradze pod względem zabytków jest miastem z największym ich natężeniem i warto Ołomuńc odwiedzić. Natomiast Brno, ono się rozwijało w cieniu tego Ołomuńca, dopiero w XVIII wieku staje się siedzibą biskupów i zaczyna się ten rozwój tego miasta, ale to jest to miasto, które nic nie musi udawać. Tu piękna kamienica, tu za chwilę jeszcze lepsza kamienica, a zaraz obok komunistyczna kostka obdrapana. Niektórzy nazywają małym Wiedniem, chociaż tak można mówić o innych miastach, jak o Bielsku Białej, Cieszynie, bo wiadomo, to był wpływ Imperium Austriackiego, moda architektoniczna przychodziła z Wiednia. Natomiast jest to miasto na tyle kompaktowe, że można w 2-3 godziny zwiedzić najważniejsze jego zabytki, przejść się tymi uliczkami, przyjemnie w nim spędzić czas. Będąc w Brnie, warto zajrzeć do klasztoru kapucynów. O ile lubimy takie atrakcje, można zobaczyć krypty, w których zachowały się zmumifikowane zwłoki zarówno mnichów, jak i dobroczyńców samego klasztoru, którzy mogli być tam pochowani. Natomiast dobre warunki pod względem gleby, powietrza pozwoliły na zachowanie tych szczątków w dobrej, nazwijmy to, formie. Jest to takie dosyć mocne przejście pomiędzy tym, co oferuje klasztor pod względem duchowym, jak i tym, co jest w tak zwanym życiu po życiu. Warto przejść się na zamek Spielberg. Oczywiście to był zamek, natomiast później było to jedno z najcięższych więzień, o którym nawet Adam Mickiewicz wspomina w Panu Tadeuszu. Jest dostępne osarium, w którym złożono 50 tysięcy kości i to są osoby, które zmarły w kontekście wojny 30-letniej, różnego rodzaju zarazy, ale to jest niewątpliwie rzecz warta podkreślenia, bo to niedawno zostało odkryte, że są podziemia wypełnione ludzkimi czaszkami, kośćmi, przewyższające nawet to osarium w Kutnej Horze.

0: zdjęcie. A więc tak też jest Brno nazywane.
1: Czesi, jak widzą grupy turystów, którzy stają pod ich pomnikiem, to co?
0: A czy sami Czesi się z tego śmieją, z tego projektu, że to rozsławiło Brno na skalę europejską? Natomiast oni mają podejście do tego, że potrafią śmiać się sami z siebie. I to jest nie tylko utarty nasz stereotyp, ale faktycznie tak jest, tylko że Czechowi wolno śmiać się z Czecha, ale obcokrajowcowi z Czecha już się niekoniecznie wolno śmiać, natomiast oni...
1: I co, zgrzytają zębami?
0: Tak, natomiast faktycznie oni potrafią sprowadzić sytuację, w której nie mogą sobie za bardzo poradzić, do formy absurdu i wyśmiania tego, natomiast potrafią się śmiać z siebie sami, to jest ten czeski humor, który tak mocno gdzieś się przewija w kontekstach polskich wycieczek. Niemniej jednak ten brneński orlo jest takim symbolem samego miasta, zrobić sobie przy nim zdjęcie. Natomiast kompaktowość tego ścisłego centrum Starego Miasta pozwala na pochłonięcie wszystkich najważniejszych kamienic. Kamienica pod Atlasami, czy Pałac Klejnów, czy Dom Panu z Lipy. To jest faktycznie miejsce, które pokazuje historię zmieniającego się Brna też na przestrzeni wieków. Ale tak jak wspomniałem, to jest to miasto na 2-3 godziny. Tak jak już robimy sobie przystanek w drodze na te Morawy, czy w ogóle w drodze nad Adriatyk, że one powinny w zupełności wystarczyć, żeby tą całą tkankę najważniejszą zabytków sobie zobaczyć. No bo faktycznie większość oglądamy z zewnątrz. Z mojej perspektywy takim miejscem, które warto zwiedzić, to jest lednicko-waltycki areal, czyli Pałac Neogotycki w Lednicach i Pałac w Walticach. One tworzą właśnie lednicko-waltycki areal wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. I naprawdę, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądały pałace neogotyckie tutaj na terenie Polski, to warto w tych Lednicach wejść, zobaczyć ten przepych i zobaczyć, jak te nasze pałace mogły wyglądać w czasach swojej świetności. To jest takie pierwsze miejsce, które na pewno warto zobaczyć. Ponadto Znojmo, miasteczko przyjemne do spacerów, do po prostu spędzenia tam kilku dni, że naprawdę warto się do niego wybrać. I oprócz tego, co mamy na górze, pod względem zabytku, pod względem zamku czy ratusza, to jeszcze jest tak zwane miasto podziemne, gdzie jest duża sieć podziemnych korytarzy wykutych w piaskowcu na przestrzeni też wieków. Możemy sobie zobaczyć zarówno miasto na powierzchni, można wejść. Są różnego rodzaju trasy, zarówno takie dla zwykłego turysty, jak i trasy bardziej ekstremalne, gdzie chodzimy trochę na kolanach, gdzieś się możemy przeczołgać, no bo wiadomo, oferta dla turysty jest bardziej szeroka, ale my faktycznie możemy poznać to miasto nie tylko z powierzchni, ale też zobaczyć, co było tworzone pod powierzchnią całej tkanki miejskiej. No i też, jak już tam jesteśmy, możemy zauważyć praktyczny brak turystów.
1: Dlaczego?
0: Bo tak jak mówię, wycieczki odkrywają te Morawy, więc w przypadku Brna czy Znojma my możemy faktycznie pochodzić we własnym zakresie, w spokoju, nie obijając się o kolejnego turystę i po prostu pochłonąć to miasto. Kolejnym jest Mikulow. W kontekście Mikulowa grupy sobie chwalą to, że to miasto jest tak małe, że nawet przy popołudniowym przejeździe do miasta można się przejść na rynek i poznać tą całą zabudowę, no bo to faktycznie jest bardzo, bardzo małe miasto. I oprócz tego, że możemy się zanurzyć w tych już winiarniach, które są otwarte przy głównej ulicy prowadzącej do rynku, to możemy parę zabytków sobie obejrzeć. Ja tak naprawdę Mikulow bardzo lubię wiosną, kiedy już kwitnie bez, bo na Morawach wszystko odrobinę szybciej zaczyna kwitnąć niż u nas. Więc takim punktem, który na pewno warto zobaczyć, jest tak zwany Kozi Hradek, czyli taka strażnica, która miała chronić dostępu do samego miasta. Ale oprócz tego, że stamtąd rozciąga się bardzo piękny widok na całe miasto, to jeszcze dodatkowo mamy możliwość utonięcia w tej roślinności, więc zupełnie te Morawy inaczej wyglądają. To jest jakby piękno tego miasta. Możemy przejść też na wzgórze, idąc po poszczególnych stacjach drogi krzyżowej i wchodzimy na wzgórze, możemy obejrzeć wschód słońca, a naprawdę jest fenomenalny, jeżeli patrzymy na rozciągające się pola i winnice i warto wstać na taki wschód słońca. Nawet jeżeli ktoś lubi sobie bardziej pospać. Do samego zwiedzania można zaliczyć zamek na początku Liechtensteinu, później Dietrichsteinu, bo jednak właściciele się zmieniali. Natomiast Dietrichsteinowie i Liechtensteinowie to są dwa najważniejsze rody, które kształtowały Mikulow na przestrzeni wieków i to w głównej mierze im zawdzięczamy to, co dzisiaj możemy obejrzeć. Wiadomo, po II wojnie światowej rody szlacheckie zostały znacjonalizowane i zabrano im wszelkie majątki, czy to Schwarzenbergom, czy Dietrichsteinom, czy Liechtensteinom. Do dnia dzisiejszego się sądzą z państwem czeskim o zwrot swoich dóbr. Sam zamek, on oczywiście po II wojnie światowej był zniszczony, on jest w dużej mierze odbudowany.

0: Natomiast warto wejść i poznać historię margrabstwa Moraw, bo tak tą enklawę można nazywać też na przestrzeni wieków. Zupełnie inna część do tego, co my znamy pod względem pałacy, jeżeli chodzi o Europę.
1: Bogatsze?
0: Pod względem zdobień, pod względem wyposażenia, pod
1: oryginalne
0: względem...
1: wszystko?
0: Tak.

0: skupiliśmy się na zabytkach, natomiast już na początku wspomnieliśmy, Morawy to jest miejsce wina. Niektórzy twierdzą, że jak się w ogóle nie pije albo nie może pić, to po co na te Morawy jechać? Dlatego wina się na te Morawy jedzie, są różnego rodzaju festiwale, czy to Młodego Wina, czy 11 listopada Święto Marcina, patrona wina, gdzie nawet piwniczki na co dzień niedostępne otwierają się
1: i
0: dla turystów.
1: Można zwiedzać?
0: Można nie tyle zwiedzać, co pochłonąć atmosferę tego wina, pochłonąć tą morawskość, że można przy tej lampce wina, podobnie jak przy kuflu piwa w innych regionach Republiki, po prostu siedzieć, to jest dodatek do rozmowy, a winiarnia czy hospoda są przedłużeniem naszego salonu. Natomiast dla Morawian wino jest powodem do dumy i rzeczą, która ma być cechą charakterystyczną ich regionu. Ja mam odczucie, że oni nie uważają wina w ogóle za alkohol, tylko za coś, co
1: napój.
0: Leczy
1: człowieka.
0: Napój, tak, napój, który leczy różnego dusze. Rodzaju i dusze. Na zaparcia nie ma nic innego lepszego jak burczak. Nic lepiej jelit, złogów jelitowych nie przeczyszcza jak właśnie ten burczak. Okropnie słodkie. Natomiast faktycznie jest przeczyszczające i oczyszczające, ale to wino jest symbolem Moraw, który zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze.

0: zależy mi na tym, żeby turyści poznali zupełnie inny region, różny od innych części Republiki Czeskiej, a jednocześnie tak swojski i tak przyjemny pod względem zwiedzania.
1: Że chcą wracać.
0: Że tak, dużo osób mówi, że chętnie wraca na Morawy. I znowu to jest miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Ktoś, kto chce pozwiedzać, to faktycznie znajdzie miejsca ciekawe dla siebie pod względem architektury, pałace, zamki, kamienice i tak dalej. Natomiast ktoś, kto lubi pojeździć na rowerze, to może sobie tymi szlakami, które są wyznaczone pomiędzy winnicami, przejeździć rowerem, nawet nie pić tego wina, czy dojechać komunikacją publiczną, która uważam w tym kraju jest świetnie zorganizowana.
1: Droga?
0: Nie. Wiadomo, cena biletu będzie zależeć od odległości i miejsca, gdzie kwaterujemy, natomiast śpiąc pod znajomym w odległości 15 minut, to bilet będzie nas kosztować w jedną stronę 4 zł, więc to nie są jakieś duże pieniądze, a faktycznie my dojeżdżamy do miejsc, które oferują małe winniczki, miejsca kameralne do spróbowania tego wina, jak starsze, młodsze, każdy może sobie coś znaleźć dla siebie. No takim najlepszym przykładem jest, przynajmniej w mojej ocenie, Nowy Szaldor, czyli pod Znojmem miejscowość, gdzie na przestrzeni kilometra po lewej i po prawej stronie są zlokalizowane domki, każde ma swoją piwniczkę i winnicę, produkuje się tam wino. Po lewej stronie drogi są piwniczki wykonane w piaskowcu, a po prawej stronie już są nowoczesne piwnice, gdzie faktycznie przebiega ten proces fermentacji, produkcji samego wina, gdzie jest to przechowywane, ale mamy takie przejście z tej starości do nowoczesnej produkcji wina.
1: By zadziwić gospodarza, właściciela takiej winiarni, jak turysta z Polski powinien go przywitać?
0: W zasadzie podobnie jak u nas, czyli dobry den, czyli dzień dobry. Natomiast na pewno dobrze by było powiedzieć, że my chcemy dać sobie szklaneczkę czy lampkę wina. Ja si dam szkleniczku Bielechowina. I tutaj mamy według własnych preferencji albo półwytrawne, albo wytrawne, bo to są główne wina, czyli suche, polosuche, suche, wytrawne, polosuche, półwytrawne. Słodkich nie ma tak dużo, przynajmniej ja może nie znalazłem. Natomiast jakby półwytrawne i wytrawne wino jest takim najbardziej chodliwym rodzajem wina. I to też często jadą grupy i mówią, ale ja wina nie piję. Dobrze, można nie pić, ale tutaj warto by było spróbować. Tak, ja mówię, a czemu na przykład pan pani nie lubi wina? A bo trąci jakąś beczką. Ja mówię, dobrze, to proszę tutaj popróbować, fajnie zacząć od Rieslinga, bo to są takie bardziej odświeżające wina, mniej kąśliwe dla języka. Ja mówię, nie jestem jak sommelierem, natomiast gdzieś tam już te smaki człowiek poznał. I faktycznie jak już tak sobie pojeżdżą od winiarni do winiarni, gdzieś kosztują tego wina, bo wiadomo, każda winnica zupełnie inne wino będzie produkować, to faktycznie mówią, że a jednak to jest dobre wino. Ja osobiście sam kiedyś, dla mnie półka z winami w ogóle nie istniała. Natomiast poznając te Morawy, człowiek poznał smak wina i że nie trzeba jechać do Włoch, żeby popróbować dobrego wina. I co ciekawe, polscy winiarze...
1: Nawet na opolszczyźnie już
0: tak,
1: mamy.
0: Przyjeżdżają na Morawy, czy jeżdżą do Saksonii edukować się też właśnie produkcji wina, bo my dopiero, jak w mojej ocenie, odtwarzamy winnice. W Polsce smaki nam się zmieniły, nie czysta berbelucha, tylko faktycznie możemy popróbować dobrego trunku i my jako Polacy zaczęliśmy szukać dobrego alkoholu. Ja mówię, jak grupy jadą, to później jest takie, no, miał pan rację, faktycznie to wino jest tutaj dobre, szczególnie, że jak dobierzemy sobie z jakąś deską wędlin, serów, winogron, popróbujemy to, zapijemy później winem. Przy każdym różnym produkcie, czy rodzaju sera, rodzaju wędliny, zupełnie to wino będzie inaczej smakować. I tam tak naprawdę ta deska serów może nie tyle jest obowiązkowa, co wskazana po prostu do wina.
1: Tak,
0: tak.
1: Wina.
0: I to, co mnie najbardziej zaskoczyło, podawana woda do wina. Zwykła kranówka, oni mają dobrą wodę z kranu, natomiast ona jest po to, żeby przepłukać sobie kubki smakowe, a jednocześnie
1: oczyścić
0: i nie upić się, opóźnić to upicie. No bo wiadomo, oni oferują długie menu różnego rodzaju wina, chcą tego wszystkiego spróbować, to faktycznie niedaleka droga do przekroczenia granicy. Natomiast ta woda jest faktycznie i do oczyszczenia, i do tego, żeby opóźnić
1: ten nasz stan
0: upojenia, więc to jest naprawdę dobre miejsce na taki drugi wyjazd, żeby zobaczyć zupełnie coś innego, inaczej jakby Morawianie się zachowują, inne jest podejście dla mnie, bardziej gościnne, bardziej przyjemne, bardziej otwarte, a jednocześnie to, co mnie tak uderzyło, no bo my mamy stereotyp utarty, że Czesi są ateistami. To jest bardzo duży stereotyp, jakby dużo tradycji ich modelu rodzinny jest oparte na chrześcijaństwie. Wigilia była od dawien dawna wolna, Wielki Piątek u nich też był wolny. Wierzą, że coś jest może po drugiej stronie, więc ja nie utożsamiam ich typowo z ateistami, to jest takie mocne uproszczenie. Natomiast Morawy to jest enklawa katolicyzmu i tam faktycznie widać tą wiarę katolicką. I ona była od średniowiecza aż do dnia dzisiejszego taką właśnie ostoją też katolicyzmu. Więc my zupełnie znajdujemy się w innym regionie, tak różnym od reszty kraju.
2: Žehnám tomuto nádhernému městu, žehnám našim vinohradům. Kniha knih Bible oslavuje víno jako vzácný boží dar, ale také biblický Sirachovec varuje, při pití vína nechtěj dělat hrdinu, víno už mnohé zahubilo. Tak kéž víno přijímáme s vděčností, pijeme s radostí a ať nám chutná.

0: Chcemy gospodarzowi podziękować za smakowite wino, to...
1: Dziękuję. Jakby też wszystko zależy od tego, na jakiej stopie jesteśmy z tym właścicielem, bo wiadomo, obcej osobie to powiemy bardziej dziękuję, czyli tak bardziej oficjalnie dziękuję, to jest to takiego kolegi, dobrego znajomego, to też się musiałem nauczyć rozróżniać, ucząc się języka czeskiego, że inaczej mówimy w urzędzie, a inaczej mówimy do kolegi, gdzie kolega nie zrozumie, dlaczego ja do niego mówię tak oficjalnie. Natomiast możemy podziękować za wyborne win.
0: I chciałabym jeszcze dodać, powrócę tutaj, na pewno.
1: Ja wratim. Możemy to nawet skrócić do Wratim, czyli oczywiście wrócę. Jeżeli nam się faktycznie naprawdę bardzo podoba. Wiadomo, są lepsze winnice, gorsze winnice, lepsze restauracje, gorsze restauracje, no to trzeba pochodzić, popróbować. Ale faktycznie dużo osób wraca na Morawę.
0: A do Radia Opole powróci pan od chociażby na taką rozmowę?
1: Na każde zaproszenie jak najchętniej.
0: Zatem do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

warszawskiej enklawy zwanej czeską Toskanią zapraszał Grzegorz Bagiński, przewodnik i pilot wycieczek po Republice Czeskiej. Dziękując za wspólnie spędzony czas, pragnę jeszcze polecić stronę internetową Radia Opole, bo tam w zakładce Obierzy Świat można odsłuchać nasze radiowe wirtualne wojaże. Życząc udanego weekendu, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Medialny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Koniec z uzależnianiem nieletnich od treści w internecie. Komisja Europejska przedstawiła projekt przepisów, które zakazują dzieciom poniżej 13 roku życia dostępu do mediów społecznościowych. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. O szczegółach poinformowała w Strasburgu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Będą jedynie konta mini zakładane i nadzorowane przez rodziców lub opiekunów z ograniczonymi funkcjami i limitem czasu do maksymalnie jednej godziny dziennie. Jeśli chodzi o osoby w wieku od 15 do 18 lat, platformy będą miały obowiązek zapewnienia bezpiecznego projektu serwisu. Żeby było jasne, ograniczenie wiekowe nie oznacza zwolnienia firm technologicznych z odpowiedzialności za treści na platformie. Platformy dotychczas postępowały lekkomyślnie, nie zważając na zdrowie psychiczne dzieci. Teraz to one muszą nam udowodnić, że są bezpieczne. Szefowa komisji przytoczyła dane, z których wynika, że młodzi ludzie w Europie spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a w przypadku tych, którzy zaczęli korzystać z mediów społecznościowych przed ukończeniem 10 lat, czas ten jest jeszcze dłuższy. Dzieci spędzają codziennie od 7 do 8 godzin w sieci. Komisja Europejska jest przy tym pod presją państw członkowskich. Część wprowadziła już zakazy czy ograniczenia w trosce o zdrowie psychiczne nieletnich, a część rozważa takie regulacje. Z europejskich stolic płyną sygnały, że im dłużej Bruksela zwlekałaby z propozycją nowych regulacji, tym trudniej byłoby ją wdrożyć na poziomie unijnym. Od przedstawienia przez Komisję Europejską propozycji regulacji do przyjęcia ich w Unii jeszcze długa droga, standardowo od kilkunastu miesięcy do nawet 2 lat. Polski rząd popiera kierunek działania Komisji Europejskiej, ale przygotowuje też swoje propozycje. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Polski rząd zgadza się na wprowadzenie zakazu dla dzieci korzystania z mediów społecznościowych, ale jak wskazuje ministra edukacji Barbara Nowacka, powinien on obowiązywać do 15, a nie 13 roku życia.
3: I będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
2: Propozycją Komisji Europejskiej kibicuje również wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W tym kontekście polityk zwraca uwagę na konieczność nałożenia na platformy obowiązku weryfikacji wieku.
4: Polskie państwo będzie prowadziło intensywne prace dotyczące wprowadzenia weryfikacji pozwalającej na to, żeby logować się do platform społecznościowych w taki sposób, żeby można było sprawdzić wiek w sposób anonimowy, ale odpowiedzialny.
2: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Konieczne są kolejne działania w ochronie dzieci przed negatywnymi skutkami internetu. Zgodnie mówili o tym uczestnicy 20. konferencji Safer Internet, Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży Online. Doktor inżynier Radosław Mielek, dyrektor NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, przypomniał, że 17 miliardów dolarów koncern Meta zapłaci w ramach ugody w sprawie dotyczącej celowego uzależnienia dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych. Podkreślił, że takie odszkodowanie powinno też trafić do europejskich państw.
5: Koncerny takie jak Meta są w zasadzie, i użyję tego sformułowania, koncernami tytoniowymi XXI wieku. Tak jak koncerny tytoniowe, państwa i organizacje międzynarodowe, tak jak Unia Europejska, powinny je traktować, rozliczać i obciążać kosztami związanymi ze szkodami, które wywołały.
1: Przedstawiciele rządu wskazywali, że elementy cyfrowej higieny znajdują się na lekcjach edukacji zdrowotnej, która od tego roku szkolnego jest przedmiotem obowiązkowym. Polskie prawo od sierpnia tego roku przewiduje też karę więzienia za tzw. patostreaming. Polski rząd buduje również europejską koalicję w sprawie walki z fałszywymi reklamami w mediach społecznościowych. Warszawa rozmawia z Berlinem o wypracowaniu mechanizmu wypłacania odszkodowań ofiarom tzw. internetowego skamu. Według raportu Fundacji Instrat spółka Meta, czyli właściciel Facebooka oraz Instagrama, w ubiegłym roku zarobiła na fałszywych reklamach ponad 760 milionów złotych. Michał Makowski.
6: Ministerstwo Cyfryzacji rozważa stworzenie mechanizmu, dzięki któremu pieniądze z kar nakładanych na platformy cyfrowe nie trafiałyby do unijnego budżetu, lecz do osób, które straciły pieniądze wskutek oszustw. Komisja Europejska może nałożyć na spółkę Meta ponad 1 mld złotych kary za fałszywe reklamy.
4: Niech ta kara będzie wyraźna, niech uderzy ich po zarobkach, niech w mecie wiedzą, że płacą, niech odliczą to od zarobków swoich menadżerów, a nie karają społeczeństwo.
6: Powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski. Przedstawiciele Mety nie przyszli na dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji. Szef InPostu, Rafał Brzoska, którego wizerunek jest wykorzystywany do internetowych oszustw, stwierdził, że Meta stchórzyła.
0: Według Reutersa Meta na świecie zarabia 10% swoich wszystkich dochodów na skamie. Skam to oszustwa na fałszywe inwestycje.
6: Meta nie przedstawiła danych dotyczących skali zarobków na fałszywych reklamach. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: I na koniec jeszcze o innych, nie tylko elektronicznych zagrożeniach, które dostrzegane są również u naszych sąsiadów. Powódź, blackout, pożar, skażenie chemiczne lub radiacyjne. Na takie scenariusze przygotowuje się czeskie radio publiczne. Nadawca we współpracy ze służbami ratunkowymi stworzył nowy system reagowania kryzysowego.
7: Chodzi o to, by w sytuacji zagrożenia nie improwizować. Stąd 22 gotowe scenariusze działania. Dziennikarze znają procedury i mają listy kontaktów. Rozgłośnia deklaruje, że pierwszą zweryfikowaną informację wraz z praktycznymi zaleceniami dla mieszkańców może przekazać w ciągu kilkunastu minut od komunikatu służb. Nowością jest testowany właśnie system automatycznego powiadamiania kryzysowego. Odbiorniki cyfrowego radia DAB+ w przypadku poważnego zagrożenia same uruchomią się lub przełączą na komunikat. Starsze odbiorniki analogowe otrzymają alert RDS. Czeskie radio planuje rozwijać możliwość kierowania takich komunikatów do konkretnego, objętego zagrożeniem obszaru. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.

Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Witam się z Państwem bardzo serdecznie. Zaczynamy Agroradio. W dzisiejszym programie porozmawiamy m.in. z laureatami konkursu Piękna Wieś Opolska. Ja przypomnę, najpiękniejszą opolską wsią zostało sołectwo Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie, a najpiękniejszym miejscem Kamień Śląski. Będziemy sprawdzać, co zachwyciło komisję konkursową i czym te miejscowości wyróżniają się na tle innych w naszym regionie. A skoro mówimy już o pięknych miejscach, to odwiedzimy również Łubniany. Tam powstał nowy mural prezentujący wzór Opolski. To w ramach projektu Opolska Wieś Malowana. Będziemy m.in. na Dniach Soi w Głubczycach, ale wspomnimy również o kolejnych umowach podpisanych w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej z opolskimi organizacjami. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z regionu. Będziemy m.in. zapraszać na dwa konkursy. To konkurs dla uczniów szkół rolniczych poświęcony bezpieczeństwu w rolnictwie. Przy okazji sprawdzimy, czy tegoroczne żniwa były bezpieczne. Drugi konkurs, bardziej smaczny, skierowany dla kół gospodyń wiejskich. Czego będzie dotyczyć, to powiemy w dalszej części programu. Podsumujemy także 2 lata po powodzi w naszym regionie, a ta dotknęła także producentów rolnych. Takiego podsumowania podjęto się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. To wszystko i wiele innych nowinek z agroświata będzie można posłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: zgodnie z zapowiedzią będziemy teraz mówić o wynikach konkursu na piękną wieś opolską. W tegorocznej odsłonie tego plebiscytu zwyciężyło sołectwo Grodzisko w gminie Strzelce Opolskie. Hasłem przewodnim 28. edycji konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski było dziedzictwo, tożsamość i wspólnota.
1: Romek Gawlik, sołtys wsi Grodzisko. Staramy się iść z czasem i promować nasze Grodzisko, żeby było jak najpiękniejsze.
2: Mottem przewodnim jest dziedzictwo, wspólnota. Grodzisko wpisuje się w to hasło?
1: Mi się wydaje, że tak. Możemy się pochwalić różnymi inicjatywami. Najbardziej świeża inicjatywa to jest kolejny mural, w sumie drugi dopiero, ale jakby nie było, to powstał w tym roku drugi mural. Mieszkaniec Grodziska sam go zainicjował i zafundował nam, mieszkańcom, żeby wioska była piękniejsza.
2: A w jaki sposób też łączycie tą tradycję i pokolenia?
1: My staramy się robić wszystko, żeby ludzie byli szczęśliwi, zadowoleni. Niekiedy prosimy o pomoc, oni przychodzą, pomagają i słuchamy, co mówią i staramy się realizować to, co, jakie są propozycje mieszkańców.
2: Ale Grodzisko to też jest takie miejsce, gdzie wszystko jest właśnie na miejscu, jest i ta lokalna społeczność, i szkoła, i straż, i izba tradycji.
1: Znaczy, no, staramy się, żeby tak było, bo jakby nie było, szkoła jest niepubliczna, sami ją prowadzimy, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Grodzisko ją prowadzi, straż działa już 120 lat, 121 lat, prowadzimy sami świetlicę wiejską jako OSP, Izba Tradycji powstała tak naprawdę w zeszłym roku i się rozwijamy ciągle, jesteśmy w sieci opolskiej Izb Tradycji.
3: Jak my się zgłaszali, to pierwszym takim przewodnią myślą było to, żeby się pokazać z jak najlepszej strony.
0: Dodaje Barbara Felux z Grodziska.
3: Pierwszą myślą było to, żeby pokazać to, co mamy najfajniejsze, czyli nasza legenda Jelenia, nasz kult Walentego w naszym kościele. Przede wszystkim nasze miejsca spotkań, tam gdzie teraz mamy właśnie na starej farze Izba Tradycji, nasze boisko LKS, ale też przede wszystkim nasze miejsce spotkań, czyli plac rekreacyjno-integracyjno-sportowy, tam gdzie się naprawdę odbywają nasze imprezy, takie na co dzień jakby też związane, czy z świetlicą, czy z szkołą. Po prostu wieś tam się organizuje. Tam jest miejsce wypoczynku do każdego, do starszego i do młodszego. Oprócz tego, że Dni Grodziska odbywają się na boisku sportowym. Ale to było priorytetem. To było właśnie najważniejsze, żeby się pokazać z tej strony, ale oprócz tego też i kulinarnie, i tak jak u nas to jest, że i pierze się szkubie, że robi się korona każdego roku, że jest nowo robiono, że nie robimy co dwa lata, czy co trzy, jak niektórzy, no bo tak bywa, ale my robimy każdego roku, obojętnie jakie jest Boże na polu, ale korona powinna być robioną i podziękowanie wtedy Bogu za te plony, jakie dą w danym właśnie roku kalendarzowym. O.
0: Drugie miejsce ex aequo zajęły miejscowości Biedrzechowice w gminie Głogówek i Główczyce w gminie Dobrodzień. Do konkursu zgłosiło się 21 miejscowości. Jury konkursowe oceniało m.in. to, jak mieszkańcy włączają się w działania na rzecz całej wsi, jaki jest ich wpływ na integrację wspólnoty czy wzmacnianie więzi między pokoleniami.
4: Tam mieliśmy hasło przewodnie dziedzictwo i tożsamość i jeżdżąc patrzyliśmy właśnie na to, jak pielęgnowane jest dziedzictwo na wsi. Ta pamięć zbiorowa i pamięć indywidualna, czy ona przekłada się na działania podejmowane we wsi i na to, jak budowana jest wspólnota właśnie w oparciu o te wartości związane z dziedzictwem. To był taki główny kryterium oceny. Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
0: Mottem drugiej kategorii było miejsce, serce wspólnoty. O zwycięstwie decydowało to, w jaki sposób miejsce wyraża i kształtuje tożsamość oraz sposób zaprezentowania, zaangażowania mieszkańców w jego rozwój. Tu pierwsze miejsce zajął Kamień Śląski z gminy Gogolin za Centrum Integracji Wiejskiej.
5: Zbigniew Kawa, sołtys Kamienia Śląskiego. Zgłosiliśmy Centrum Integracji Wiejskiej, miejsce, które zaczęliśmy tworzyć ponad 20 lat temu. Były Farskie Pole, następnie Farska Stodoła, jest to miejsce, którym były salki, jest piękna Alwernia, którą budowaliśmy społecznie przez 3 lata, miejsce na siłownię, plac zabaw, Izba Tradycji i jeszcze więcej miejsc. Stworzenie miejsca, wybudowanie murów, placu zabaw, czy jakiekolwiek stworzenie infrastruktury, to nie jest problemem. Większym problemem jest, żeby to żyło i to nam się udaje, to żyje. To jest to miejsce spotkań dla wielu osób, młodszych, starszych i dla gości z zewnątrz. No, czasami czujemy się tak wyjątkowo, ale to też poprzez własną pracę, no jakąś tworzymy w miarę, staramy się tworzyć jakąś swoją markę. Rada Sołecka, ale jest Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Kamyki, to jest Ochotnicza Straż Pożarna, KGW, Koło Mniejszości Niemieckiej. Staramy się przekazywać, żeby to, co jest, żeby to utrzymać i pamiętając jednocześnie o korzeniach, o tradycji. Czujemy się też dowartościowani, że pracujemy i to na zewnątrz też jest zauważalne. Choć myślę, że nasi mieszkańcy zauważają, że mają dobre warunki do życia i goście, którzy do nas przybywają.
0: Drugie miejsce w tej kategorii przyznano Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce z gminy Strzelce Opolskie. Trzecia lokata przypadła z kolei Bogacicy z gminy Kluczbork za chałupkę stażików.

0: A teraz kilka informacji z naszego regionu. Łubniany zyskały w końcu swój mural inspirowany opolską tradycją. Na ścianie miejscowego ośrodka kultury pojawił się charakterystyczny wzór opolski, nawiązujący do regionalnego dziedzictwa. To pomysł Koła Gospodyń Wiejskich Dziołchy z Klasą z Masowa. Nowa dekoracja ma nie tylko ozdabiać przestrzeń, ale także przypominać o tradycjach i charakterystycznych motywach opolskiej wsi. Projekt został zrealizowany w ramach programu Opolska Wieś Malowana. Takich murali w całym województwie jest już 88 i są one w 53 wsiach, mówi Szymon Ogłaza, marszałek regionu.
1: Ten pomysł na to, aby wspierać murale, myślę, że jest naprawdę świetny, dlatego że one to nie są jakieś wysokokosztowe inwestycje, natomiast no, powodują, że jak się jedzie przez nasze wsie, które same w sobie są piękne i zadbane i są na pewno naszym produktem reklamowym na zewnątrz, no to jeszcze w pewnym momencie dojeżdżamy do takiego miejsca jak na przykład Ośrodek Kultury w Łubnianach, gdzie no aż zapiera dech, bo ta ściana bardzo duża, bardzo się rzuca w oczy, ten wzór, który od wielu lat wspieramy, wzór opolski.
0: Co ciekawe, projekt tego muralu został stworzony przez naszą mieszkankę, Zuzannę Karwat, dodaje Paweł Wąsiak, wójt Łubnian.
2: Cieszę się niezmiernie, że gmina Łubniany w ten sposób stara się przypominać o tym niematerialnym dziedzictwie kulturalnym województwa opolskiego. Znając moich współpracowników z Łubniańskiego Ośrodka Kultury, to myślę, że to jest pierwszy i nie ostatni.
0: Jest barwnie, kolorowo, tak jak na całą gminę Łubniany przystało, zaznacza Tomasz Siniew, dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury.
3: Szczególnie, że wielu rękodzielników na terenie naszej gminy i pielęgnatorów, ambasadorów niematerialnego dziedzictwa krajowego, bo przecież kroszonka i wzór opolski wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa w 2019 roku, a my konsekwentnie pielęgnujemy tę tradycję, przekazujemy ją dalej za pomocą i przy otwartości twórców ludowych i chcemy, żeby ten mural cieszył oko przejezdnych, gości, no i mieszkańców. Wierzę w to, że rzucą okiem na dziedzictwo.
0: Dodajmy, że kolejny mural ma powstać na ścianie sali koncertowej Łubnieńskiego Ośrodka Kultury, czyli pierwszej siedziby placówki. Zmieniamy temat. Blisko 5 milionów złotych trafiło do opolskich organizacji społecznych, parafii, stowarzyszeń i gmin. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 16 umów w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Dofinansowanie zostanie przeznaczone m.in. na ochronę dziedzictwa kulturowego. To organizacje i nie tylko, które są zaangażowane w dbanie o naszą tożsamość i dziedzictwo kulturowe, mówi Robert Węgrzyn, członek Zarządu Województwa Opolskiego.
4: Również przyrodnicze oraz beneficjenci, którzy dbają o dostęp do małej infrastruktury publicznej. Dzisiaj podpisujemy 16 umów na kwotę 4,7 miliona złotych, a do tej pory takich umów w ramach lokalnych grup działania podpisaliśmy 120 na kwotę ponad 24 milionów złotych.
0: Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 260 tysięcy złotych, a cały wniosek opiewa na kwotę 380 tysięcy, dodaje Dominik Pikos, wójt Turawy.
5: Będziemy przede wszystkim modernizować plac Font Garnier, czyli to jest takie centralne miejsce w miejscowości Turawa, tutaj w okolicach skrzyżowania ulic i również do tego dochodzi oznakowanie naszych ścieżek pieszo-rowerowych, także duży zakres prac potrzebny i na pewno działający na to, jak będzie jeszcze pięknie wyglądała okolica sama Turawa, no i dla naszych mieszkańców, ale i rowerzystów, udogodnienie takie, że jeszcze lepiej będzie oznakowany nasz szlak rowerowy.
0: Dodajmy, że łączna wartość 16 inicjatyw wynosi ponad 5,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie to 4 miliony 600 tysięcy złotych. A zaraz informacja dla uczniów szkół rolniczych. Do 21 września trwa nabór do pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu KRUS pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie, wiedza dla przyszłości. Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi. O szczegółach mówi Piotr Czechowski, zastępca dyrektora KRUS w Opolu.
6: No w tym roku ruszamy po raz pierwszy z konkursem dla uczniów szkół średnich, dla uczniów szkół o profilu rolniczym. Konkurs jest pod tytułem Bezpieczeństwo w rolnictwie, wiedza dla przyszłości. Ten konkurs ma na celu tak jakby zakorzenienie od najmłodszych lat, u młodzieży już dobrych praktyk w rolnictwie, żeby unikać tych wypadków, żeby wiedzieć, jak ta prewencja działa, żeby mogli pracować bezpiecznie, gdy już przejmą gospodarstwo lub będą pracować w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenie do tego konkursu przeprowadzają szkoły i zgłoszenie szkoła musi przeprowadzić zgłosić swoich uczniów do 21 września. I konkurs jest podzielony na 3 etapy. Pierwszy jest etap szkolny, etap regionalny oraz później etap centralny. Etap szkolny przeprowadzają szkoły, jest to wszyscy uczniowie z całej Polski, logują się w jednym czasie, jest w formie testu to przeprowadzane. Następnie jest etap regionalny, który przeprowadzają uczelnie wyższe. Na naszym terenie uczelnią wyższą, która będzie prowadzić ten etap regionalny, to jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i kolejnym etapem jest etap centralny, na którym będzie trzeba pokazać lub stworzyć indywidualne zadanie projektowe. Uczeń będzie musiał przygotować projekt gospodarstwa, gdzie będzie musiał wskazać wszystkie zagrożenia i wskazać, jak ich ewentualnie uniknąć. Także bardzo ciekawa etapowość, bardzo wymagająca.
7: No to jak już właśnie jesteśmy w temacie bezpieczeństwa w gospodarstwie, to myślę, że możemy też powiedzieć o tym, czy te żniwa były bezpieczne. Już pierwsze dane, jak wiemy, do Państwa spływają.
6: No jak na tą chwilę, no wydawać by się mogło, że są bezpieczniejsze, aczkolwiek jeszcze nie mamy pełnych danych, bo te wypadki mogą jeszcze do nas wpływać. My zawsze prosimy rolników, żeby zgłaszali te wypadki niezwłocznie. No różnie to bywa z tą terminowością. No ale na tą chwilę faktycznie tych wypadków jest troszeczkę mniej. Jest to o jeden wypadek mniej zgłoszony niż w zeszłym roku, był w lipcu, i o 6 wypadków mniej niż w sierpniu, niż w zeszłym roku. Także jest na razie nadzieja, że tych wypadków będzie mniej, a co będzie później, to czas pokaże. Tak jak mówię, jeszcze może nie mamy pełnych danych. Też biorąc pod uwagę pełne dane, chciałbym poruszyć tutaj kwestię osób, które są zatrudnione zawodowo, czyli są rolnikami, prowadzą działalność rolniczą, ale są zatrudnione. Mają też możliwość ubezpieczenia się w KRUS-ie na wniosek, który może w przypadku wypadku w rolnictwie mogą starać się o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowie. Może nie każdy o tym wie, bo że może z takiej formy ubezpieczenia skorzystać, a może i muszę się starać ubezpieczenie. Odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy w rolnictwie tylko związane z tym wypadkiem związanym z rolnictwem. Także jeżeli rolnik będzie miał wypadek, który nie jest związany z rolnictwem, no niestety w KRUS-ie nie dostanie ubezpieczenia. Także to działa również w drugą stronę. Trzeba mieć to na uwadze, że to komercyjne ubezpieczenie też dobrze mieć.
7: A jeśli chodzi o te wypadki, które zwykle mają miejsce w gospodarstwach, to są upadki z maszyn, czy na przykład innego rodzaju wypadki?
6: Największa grupa wypadków to są właśnie upadki i one są związane właśnie czy przy schodzeniu z maszyn, potknięcia, na nierównościach podłoża, czy o różne progi. Także to są różne sytuacje, ale generalnie tak, największą grupą wypadków to są upadki.
7: Przenosimy się jeszcze na moment do Głubczyc. Tam po raz 16 świętowano Dni Soi. Podczas tegorocznego spotkania rolnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jak postępujące zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie areału uprawy i poznać rekomendowane odmiany soi. Soja w ostatnim czasie bardzo zyskuje na popularności, mówi Wojciech Żłobicki, kierownik działu badawczo-doświadczalnego w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach. To organizator wydarzenia.
8: Jest to roślina bardzo wysokobiałkowa. No i teraz właśnie ludzie też na rzecz właśnie tych roślin wysokobiałkowych w tej diecie sobie dopasowują różne tutaj posiłki. Dlatego zwiększa się popyt na tą soję. Producenci też to zauważyli, dlatego sięgają właśnie po te rośliny. To niesie za sobą dużo korzyści, bo taka roślina, jaką jest soja, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o płodozmian. Na dniach soi pojawia się coraz więcej tych rolników, bo coraz ludzi więcej chce się dowiedzieć, jak ją uprawiać skutecznie, żeby przynosiła odpowiednie zyski dla gospodarstwa.
7: Każdego roku uczymy się czegoś nowego i dowiadujemy się o nowych rzeczach w uprawie soi, dodaje Marcin Markowicz, kierownik gospodarstwa rolnego, Ewa Matejka w Dzielowie.
9: Po raz kolejny mogę przedstawić prezentację na tematy tradycyjnie agrotechniczne i podsumowanie takiego bieżącego sezonu, jak to się wszystko układało w polu i też te takie nowe wyzwania, które gdzieś tam były przed nami, może które będą w przyszłości, jak powinniśmy sobie z nimi radzić. Technologia co roku gdzieś tam się usprawnia i każdy z rolników próbuje jakieś nowe rzeczy w swoich gospodarstwach wdrażać i wprowadzać. I myślę, że to jest idealne miejsce do tego, że tutaj właśnie możemy się spotkać, można wysłuchać prezentacji, ale później oczywiście też jest bardzo ważne, żebyśmy między sobą wymieniali się tym doświadczeniem.
7: A organizatorem tegorocznej edycji Dni Soi w Głubczycach była miejscowa stacja doświadczalna oceny odmian. Zaglądamy jeszcze do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 14 września zainteresowani producenci mogą ubiegać się o dopłatę do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Chodzi o ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia choroby zakaźnej. Część opłaconej składki, czyli nawet 70%, może zostać zrefundowana z pieniędzy unijnych. Wnioski przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformy usług elektronicznych ARiMR PUE. Nabór trwa do 13 października.
0: I jeszcze smaczna informacja dla kół gospodyń wiejskich. Do 25 września zainteresowane panie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie kulinarnym na danie świętego Huberta. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie wyjątkowej potrawy z dziczyzny. Liczą się smak, pomysłowość, kreatywność i nawiązanie do tradycji kulinarnych. Wydarzenie zaplanowano na 10 października w siedzibie Związku Łowieckiego w Opolu. Jego start o godzinie 14.30. Organizatorem konkursu jest Opolski Oddział ARIMR i Polski Związek Łowiecki w Opolu. Przypomnę, zgłoszenia przyjmowane są do 25 września w biurach powiatowych ARIMR.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada działania, które mają sprawić, że kolejny sezon będzie łatwiejszy dla rolników. Sytuację rolników w tym roku utrudniły przede wszystkim susza i wysokie ceny paliw oraz nawozów. Dla wielu z nich uprawa ziemniaków czy kapusty jest na granicy opłacalności. Polskie ziemniaki długo miały problem z bakteriozą. To utrudniało eksport do innych krajów, mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski podczas uroczystości dożynkowych w Spale.
1: To wiązało się z dodatkowymi badaniami, kontrolami, sprawdzaniem naszych ziemniaków. Natomiast już robimy wszystko w tej chwili, żeby być może w 2027 roku uzyskać status kraju wolnego od bakteriozy.
0: Według ministra w październiku mogą rozpocząć się zapisy na dopłaty za nawozy, które bardzo podrożały po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z ministerialnego wsparcia będą mogli skorzystać także hodowcy. Jeszcze w tym roku rozpocznie się nabór do dopłat na odbudowę pogłowia trzody. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował politykę rolną rządu. Polityk wziął udział w konwencji programowej PiS Polska Wieś, Polski Plan w miejscowości Zdania koło Radomska. Głównym tematem spotkania było rolnictwo. Kaczyński mówił, że przez ostatnie 3 lata zapomniano o polskiej wsi, a prowadzona polityka jest w dużej mierze narzucana z zewnątrz.
2: Polityka, która kieruje się ideologią. Ideologią, która patrzy na wieś bardzo niechętnie. Bo wieś jest generalnie rzecz biorąc dużo bardziej konserwatywna, dużo bardziej zachowuje tradycyjne wartości niż miasto.
0: Jedna z najważniejszych ustaw proponowanych przez PiS ma dotyczyć deregulacji przepisów w polskim rolnictwie. Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera, zapowiedział, że w razie wygranej PiS w wyborach plan na polską wieś będzie realizowany od pierwszego posiedzenia nowego rządu.
3: Bo nie ma czasu do stracenia. Chcemy polskiej wsi, normalności na polskiej wsi, chcemy młodzieży na polskiej wsi, dumnej z tego, jak jest wychowywana w duchu tradycji, w duchu polskości, kultury ludowej, która jest rdzeniem kultury polskiej.
0: Wśród prezentowanych propozycji były także zmniejszenie biurokracji, szybszy zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy czy wspieranie lokalnej sprzedaży detalicznej. Przenosimy się teraz za granicę. We Francji mówi się o narastającym społecznym gniewie z powodu rosnących cen paliwa. Po raz kolejny w ciągu ostatnich dni rybacy zablokowali terminal naftowy. Ceny na stacjach benzynowych osiągają we Francji bezprecedensowy poziom. Protestujący ustawili ciężarówki na drodze, a z podpalonych barykad unosiły się duże kłęby czarnego dymu.

0: Podobnych akcji doszło też w innych terminalach naftowych na południowym wybrzeżu. Związki zawodowe grożą zaostrzeniem protestu do czasu uzyskania konkretnych odpowiedzi od rządu. We Francji litr benzyny kosztuje około 2,15 euro, litr diesla to średnio 2,30 euro, a w niektórych miejscach nawet 3 euro. To oznacza wzrost o około 70 centów od początku roku. Wzrost cen paliw przekłada się na wyższe koszty działalności nie tylko w sektorze rybołówstwa, ale również w rolnictwie i transporcie. Brak zamrożenia cen paliw lub szerokiego wsparcia ze strony rządu wywołuje rosnące niezadowolenie Francuzów. W mediach społecznościowych pojawiają się nawet apele o powrót ruchu żółtych kamizelek. Rząd broni się, tłumacząc, że nie odpowiada za obecny kryzys, a wzrost cen paliw jest związany z niestabilną sytuacją na Bliskim Wschodzie. Z Francji przenosimy się teraz na Florydę. Tam promowano zdrową żywność z Polski. Eksperci i producenci z sektora rolnictwa ekologicznego uczestniczyli w targach American's Food Beverage Show, które odbywały się w Miami. Eksperci i producenci spotkali się z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Poznali specyfikę amerykańskiego rynku i analizowali możliwości rozwoju współpracy.
1: Ważnym punktem misji jest spotkanie z przedstawicielami biznesu i mediów, połączone z degustacją polskich, europejskich produktów ekologicznych oraz dań inspirowanych kuchnią europejską. Prezentowana żywność wyróżnia się nie tylko smakiem i wysoką jakością, lecz także bezpieczeństwem potwierdzonym rygorystycznymi normami produkcji ekologicznej Unii Europejskiej. Za projekt odpowiedzialna jest Krajowa Izba Gospodarcza, mówi prezes Zarządu Centrum Promocji Izby Bożena Wróblewska.
2: Amerykańskie społeczeństwo chce coraz bezpieczniej, zdrowiej jeść, więc my tą ofertę pokazujemy jako jedną z najbardziej zdrowych, bezpiecznych na świecie.
1: Do projektu włącza się również Ministerstwo Rolnictwa, mówi obecny w Miami na targach Marek Sławiński, prezes zarządu Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych.
3: Jesteśmy tutaj dzięki temu, że Ministerstwo Rolnictwa, że KOWR współpracujemy cały czas i znajdujemy zainteresowanie, zrozumienie dla inicjatyw producentów, tak jak my reprezentujemy Stowarzyszenie Hodowców.
1: Projekt pokazuje, że można jeść szybko, ale bezpiecznie i ekologicznie, bez rezygnowania z codziennych przyzwyczajeń i zaufania do jakości oferowanej żywności. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I wracamy jeszcze na grunt krajowy. Producenci nawozów, nasion czy środków ochrony roślin uczestniczyli w targach AgroShow w Bednarach w województwie wielkopolskim. Podczas wydarzenia zwracano uwagę na największe wyzwania dla rolnictwa, a to m.in. wahania na światowych rynkach płodów rolnych i paliw. Dążenie do stabilizacji cen jest najważniejsze, powiedział podczas targów wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak.
4: Te działania, które podejmujemy, w części będą niwelowały te skutki, jak chociażby planowana pomoc nawozowa i paliwowa, nabór od 1 października, który planujemy ogłosić, a po drugie wywalczenie znacznego budżetu w ramach wspólnej polityki rolnej, planu partnerstwa krajowego i regionalnego na lata 28-34, żeby odporność polskiego rolnictwa budować, stawianie na zróżnicowanie w rolnictwie, zmniejszać rolę pośredników, aby jak największa część tego zysku, tej marży zostawała u rolników, a z drugiej strony stawianie na innowacyjność i wystawa AgroShow w Bednarach jest najlepszym przykładem tego, co polskie rolnictwo, co polskie przedsiębiorstwa na rynku krajowym w zakresie nowych technologii oferują.
0: Dodajmy, że największe w Europie plenerowe targi rolnicze AgroShow zorganizowano po raz 27.

0: na koniec jeszcze krótkie podsumowanie. Mijają 2 lata od powodzi, która 15 września przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Podczas konferencji prasowej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podsumowano dotychczasowe działania związane z odbudową i wypłaconą pomocą. O tym, jak to wyglądało w przypadku poszkodowanych producentów rolnych, mówił wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech.
1: Komisje wojewody oszacowały straty w 1413 gospodarstwach. Tyle powstało protokołów. Dotknięte klęską zostało prawie 10,5 hektara gruntów. Szacunkowa wartość tych strat przekraczała 93 miliony złotych. W trybie pilnym zostały zadysponowane dla producentów rolnych następujące środki pomocowe, jak już to padło, w łącznej kwocie ponad 45 milionów złotych, a więc dopłaty po 5 tysięcy do hektara zostały zrealizowane jako pierwsze na wartość prawie 27 milionów złotych. Ulgi w podatku, czyli państwo zapłaciło trzecią i czwartą ratę podatku za poszkodowanych rolników, to 2 miliony 860 tysięcy złotych. Na początku 2025 roku rekompensaty za straty w środkach trwałych, maszyny, obiekty zostały wypłacone na poziomie prawie 12 milionów złotych. I jednocześnie KRUS udzielił ulg ubezpieczonym w spłacie ich składek na ubezpieczenia społeczne w okresie od 1 października 2024 do 31 sierpnia 2025 skorzystało 1013 ubezpieczonych. Wartość ulgi to 3 miliony 700 tysięcy złotych.
0: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6, ale warto jeszcze zostać z nami, bo lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opol.
1: Ruszamy na grzyby, ale nie na maślaki, podgrzybki czy kozaki, ale na grzyby, które potrafią zaskoczyć kształtem, smakiem czy zapachem.
2: Śmierdzi po prostu zgniłym mięsem. To powoduje, że przyciąga od razu muchy, które po prostu mylą to z padliną i w ten sposób muchy, te zarodniki, prawda, na swoim ciele roznoszą po całym lesie czy obszarze, na którym się znajdują.
1: Będzie też o grzybie, który przypomina morskie stworzenie.
2: Pęka, zaczynają się z tego wysuwać zazwyczaj 4 do 6 ramion, jak u ośmiornicy, pokrytych czerwienią.
1: O jakie gatunki chodzi? Proszę z nami zostać i się przekonać. O nietypowych grzybach opowie ich znawca, leśnik Michał Moskal. Zapraszam do 17:00, Agnieszka Wawer-Krajewska.
3: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W tej części naszego programu zabieram naszych słuchaczy na grzyby, a na te grzyby z nami pójdzie, albo właściwie po lesie będzie nas oprowadzał Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg, leśniczy Leśnictwa Stobrawa. Witam bardzo serdecznie.
2: Witam panią, witam państwa.
1: Pan Michał wie chyba o grzybach wszystko.
2: No, znaczy, ja uważam, że jednak mimo wszystko to jest tak, że im bardziej się w jakiś temat zagłębia, tym człowiek ma wrażenie, że coraz mniej jednak o tym wszystkim wie.
1: To prawda, że ten ogrom wiedzy w ramach jakiejś przestrzeni jest czasami niewiarygodnie duży. Ale dzisiaj chcemy rozmawiać o grzybach i rzecz jasna idziemy na grzybobranie, przy czym będziemy szukać grzybów takich wyjątkowo nietypowych. Nie wszystkie te grzyby będą jadalne, natomiast chodzi o to, żeby właśnie tak ciekawostkowo do tego tematu podejść. A punktem wyjścia do naszej rozmowy jest nasza wymiana SMS-ów sprzed, myślę, 2 tygodni, panie Michale, tak? Bo byłam na spacerze w lesie i zobaczyłam grzyba. No przepiękny, potężny, żółto-pomarańczowy grzyb, który rósł na takim starym pniu. Wyglądał troszeczkę jak taka potężna kurka, jeśli można sobie to w ten sposób wyobrazić. No i od razu zrobiłam zdjęcie i wysłałam do pana z pytaniem, cóż to za okaz?
2: W tym przypadku był to żółciak siarkowy, po angielsku śmiesznie nazywany, bo można powiedzieć, tłumacząc na polski, że to drzewny kurczak. A to z tego tytułu, że raz, że jest to grzyb jadalny, dwa, że jest bardzo w sumie smaczny, to wyrasta często gęsto w dużych skupiskach, więc łatwo jest go dużo nazbierać. No i tak naprawdę wywołuje, jako leśnicy go nie do końca lubimy, bo wywołuje bardzo dużą, jeżeli nie największą z możliwych zgnilizm w drzewach liściastych. Tak naprawdę proces tego gnicia może przebiegać bardzo wiele lat, a w tym przypadku on jest na tyle intensywny, że zajmuje mu kilka lat, żeby całkowicie powalić duże drzewo.
1: Czyli to nie jest tak, że jest pień i on na tym rośnie, chociaż też pewnie tak może być. Może też to być tak, że on po prostu zaczyna rosnąć na zdrowym drzewie?
2: Tak, w zasadzie można powiedzieć, że on jest na początku pasożytem, to znaczy zabija to żywe drzewo, ale też się może przekształcić w tak zwanego saprotrofa, czyli organizma odżywiającą się tą martwą materią organiczną, no i rosnąć, rozkładać później to, co już obumarło, to, co leży na ściole, to znaczy gałęzie, jakieś tepniaki, prawda, po tych drzewach, czy całe kłody, które się przewróciły. On tam sobie żyje, występuje, że tak powiem, konsumuje w cudzysłowie to drewno. No i tak naprawdę mówię, no przede wszystkim jest to fajny, ciekawy grzyb, bo raz, że jest ładny, dwa, że jest duży, no i w sumie ta jego biologia jest taka dosyć ciekawa, jest troszkę inna niż większości grzybów, które zbieramy.
1: Powiedział pan, że to jest kurczak drzewny. Czy smak tego grzyba rzeczywiście przypomina troszeczkę mięso kurczaka?
2: Znaczy w konsystencji jak najbardziej. Ja bym go porównał w smaku, jeżeli ktoś powiedzmy jada bądź jadł kiedyś, to bym go porównał do takiego, prawda, tego wege mięsa, powiedzmy na przykład z boczniaków, które często się kotlety robi, właśnie takie wege, które mają imitować mięso. To tutaj bym przypuszczalnie smak byłby bardzo podobny, z tym, że on jest bardziej sprężysty, bardziej taki, no, przypominający swoją fakturą, strukturą to jednak mięso.
1: Rozumiem, że to jest grzyb, który możemy zbierać, tak? To nie jest grzyb pod ochroną?
2: Nie, to nie jest grzyb pod ochroną, jest w pełni jadalny i tak naprawdę sposób jego przyrządzenia jest bardzo prosty, tak naprawdę jak czubajki kani, to znaczy do jajka, do paniery i na patelnię, mówiąc kolokwialnie, prawda? Jak typowego schabowego.
1: To ja w takim razie spróbuję jeszcze raz przejść się w to samo miejsce i sprawdzić, czy nikt tego grzyba nie porwał, bo zdjęcie jest, pamiętam dokładnie, gdzie ten grzyb rósł, ale tak jak pan powiedział, w tym akurat miejscu były takie dwa grzyby, potężne grzyby, myślę, że spokojnie takich kotletów byłoby dla całej rodziny, ale ostatnio widziałam też, już po tym jak pan mnie doedukował i wiedziałam, że to jest żółciak siarkowy, tych grzybów tak na drzewie, myślę, nie wiem, z kilkanaście co najmniej w innym miejscu, no to rzeczywiście można by taką całą kompanię chyba obdzielić.
2: Tak, na pewno można byłoby całą rodzinę tym wykarmić, ale w sumie to ja jeszcze tutaj nadmienię, że jeżeli chodzi o jego spożycie, to najlepsze są młode owocniki, które są jeszcze tak siarczyście żółte, bo później on zaczyna się bielić, zaczyna, prawda, mieć ta faktura bardziej, nie jest taki sprężysty, nie jest taką gąbeczką, tylko staje się twardy, wtedy łykowaty. To już się takie, to jest po prostu niesmaczne. To trzeba szukać młodych, sprężystych, siarkowo-żółtych. Takie będą najlepsze do spożycia.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg. Pan Michał doskonale zna się na grzybach, a dzisiaj rozmawiamy o grzybach, które można znaleźć rzecz jasna w opolskich lasach, ale o grzybach takich nietypowych, wyjątkowych, czy to w kształcie, czy to w smaku. Przed momentem mówiliśmy o żółciaku siarkowym. Okazuje się, że z tego grzyba można zrobić doskonałe kotlety, chociażby, tak jak z czubajki kani. Natomiast teraz słów kilka o sromotniku smrodliwym. Ten grzyb swego czasu był nazywany sromotnikiem bezwstydnym. Z czego to wynikało, panie Michale?
1: Ponieważ po prostu rośnie w takim bardzo specyficznym kształcie, który po prostu przypomina narządy płciowe u mężczyzny. W gruncie rzeczy w sumie praca domowa, to też warto sprawdzić jego nazwę łacińską, której może nie przytoczę. Niech to zostanie tajemnicą. Ale w każdym razie kiedyś nazywany sromotnikiem właśnie bezwstydnym ze względu na to, jak wyglądał. Dzisiaj jest nazywany sromotnikiem smrodliwym. Też pytanie, dlaczego?
0: Pewnie nie za pięknie pachnie.
1: Oczywiście, że tak. Jego sposób taki, powiedzmy, roznoszenia zarodników polega na tym, że jak już się całkowicie rozwinie, to wytwarza taki śluz na swoim końcu, który śmierdzi po prostu zgniłym mięsem. To powoduje, że przyciąga od razu muchy, które po prostu mylą to z padliną i w ten sposób muchy te zarodniki, prawda, na swoim ciele roznoszą po całym lesie czy obszarze, na którym się znajdują. Ba, kolejną ciekawostką z nim jest to, że zanim pokaże się nam, prawda, coś, co przypomina nam tego każdego grzyba, to znaczy coś z trzonkiem i z tym kapeluszem, to na początku wygląda całkowicie jak purchawka. To znaczy istnieje takie określenie nazywane czarcim jajem. Czarcie jajo to jest, powiedzmy, to stadium wczesne, z którego ten grzyb dopiero wyrośnie. I co ciekawe, jeżeli on jest w formie tego czarciego jaja, to się uważa, że to czarcie jajo jest w zasadzie jadalne. W środku jest taka galaretka, prawda, z czymś, co później będzie tym kapeluszem. No i nie dość, że jest to jadalne, to niektórzy to smakowo zachwalają, ale też nawet w internecie gdzieś kiedyś widziałem przepis na nalewki z tego. Tylko tutaj byłbym ostrożny, bo to jednak jak z internetu, to nie wiadomo, czy to w ogóle nie jest jakaś ściema. Sam nie próbowałem.
0: Widziałam też takie zdjęcia tego sromotnika smrodliwego, bezwstydnego, tutaj w tym kontekście należałoby powiedzieć, bo nie dość, że był grzyb w specyficznym kształcie, to u stóp tego owocnika były właśnie takie dwie purchawy, białe purchawy, no więc Państwo mogą sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Także ewidentnie bezwstydny. Tylko jeszcze tutaj chcę dopytać, czyli jakby ta pełna forma brzydko pachnie, natomiast same te czarcie jaja mają jakiś przyjemny zapach, tak?
1: Czy podobno z tego, co powiedzmy w tej takiej nomenklaturze szło wyczytać, leśno-grzybowej, to, że łagodny jest ten zapach, no i w smaku ja bym to chyba porównał trochę do tego wywaru, tej galarety takiej naszej typowo polskiej, prawda, z mięsem, co się na święta podaje, to jest podobna konsystencja. Zapach na pewno jest bardziej delikatny, więc przypuszczam, że może w smaku trochę jak ta galaretka być też podobne. Ale warto zaznaczyć, że fakt faktem nigdy go nie spożywałem.
0: A kiedy można znaleźć tego grzyba? Kiedy on najlepiej się czuje? W którym momencie sezonu?
1: Szczerze mówiąc, to aktualnie o tej porze, to znaczy jesienią. Jesienią on się pokazuje, to nie jest super częsty grzyb. Raczej myślę, że przy szczęśliwym trafie, ja zazwyczaj jak zbierałem grzyby, to powiedzmy na 2-3 godziny chodzenia po lesie zbierania, 1-2 sztuki widywałem, raczej więcej nie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Z naszymi słuchaczami wędrujemy dzisiaj po lesie i szukamy grzybów, ale grzybów takich nietypowych pod względem kształtu czy też zapachu. No i teraz pochylamy się nad okradkiem australijskim. Jak Państwu tego grzyba opisać? Mi kojarzy się z taką ośmiorniczką, czerwoną ośmiornicą, bo i ma macki i ten kształt, no właściwie tylko wodę dodać do tego wszystkiego i miałoby się wrażenie, że ten grzyb popłynie. Czy dobre mam skojarzenie? A powiem tylko, że dzisiaj rozmawiamy z Michałem Moskalem z Nadleśnictwa Brzeg, który o grzybach wie bardzo, bardzo dużo.
2: Tak, myślę, że to skojarzenie jest jak najbardziej słuszne, ponieważ ten grzyb jest o tyle nietypowy, że że to jest coś, troszkę taki ewenement, że to jest gatunek grzyba, który jest inwazyjny, to znaczy, jak nazwa mówi, australijski, a występuje w Polsce i to coraz szerzej występuje w Polsce, nie raczej jako pojedynczy przypadek, prawda, gdzieś znaleziony, a szczerze mówiąc sam widywałem jego kolonię po tak naprawdę 10-15 osobników, nawet w zasadzie powiem szczerze, że to jest też jeden z tych grzybów, tak jak poprzednik, że go po zapachu się wyszukuje, a nie po wyglądzie. Również po prostu padliną pachnie i też ma ten sam sposób na roznoszenie zarodników za pomocą much, które lecą do tego grzyba. Jego też wyjątkowość, myślę, polega na tym, że tak naprawdę też na początku wygląda to jak purchawka, można to było to porównać. Okrągłe, to młode, wczesne stadium to jest okrągłe, białe po prostu jajeczko, które jak pęka, zaczynają się z tego wysuwać zazwyczaj 4 do 6 ramion.
1: Czyli jak u ośmiornicy.
2: Tak jest, jak u ośmiornicy, pokrytych czerwienią. I jak dojrzeje, na tej czerwieni bym powiedział, że to w zasadzie atrament jak u ośmiornicy zaczyna się pojawiać. Takie jakby, prawda, kleista substancja o czarnym kolorze, która właśnie wytwarza ten specyficzny, nieprzyjemny zapach.
1: Ta substancja ma zwabić owady.
2: Tak, dokładnie. Ona wabi owady.
1: Jeśli mówimy o gatunkach inwazyjnych, to bardzo często rzeczywiście przychodzą do nas z Europy Zachodniej, na przykład z basenu Morza Śródziemnego, ale też sporo mamy tych gatunków amerykańskich, rzadko australijskich. W tym wypadku, proszę bardzo, rzeczywiście to jest grzyb, który przywędrował do nas z Australii?
2: Tak, znaczy nazwa jest nieprzypadkowa, to znaczy po prostu zawsze tam występował. Gdzieś na przestrzeni lat, w sumie oczywiście nie wiadomo do końca w jaki sposób się dostał, no aczkolwiek jest znajdywany aktualnie w wielu częściach świata, z tym, że pierwotnie był uważany za gatunek znajdujący się w Australii, ponieważ tam go było może nie tyle co najwięcej, co był przynajmniej tam jako pierwszy opisywany. Na przestrzeni lat zaczęło się okazywać, że osobniki zaczęto znajdować w Europie, chyba, jeżeli nie chcę kłamać, ale prawdopodobnie w Afryce. I kwestia jest taka, czy on po prostu został zaciągnięty z Australii na przestrzeni lat, czy po prostu nikomu wcześniej nie udało się go odszukać, opisać i po prostu przez wiele lat był nieznany tutaj. Co wydaje mi się, że mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że on naprawdę wygląda jak przybysz z kosmosu.
1: Bo jest bardzo charakterystyczny, więc też tak, wydaje mi się, że to jest aż niemożliwe, żeby nikt nie zauważył, bo tego grzyba nie da się nie zauważyć.
2: No dokładnie, nie? Dlatego myślę, że to jest raczej kwestia emigracji niż kwestia tego, że po prostu nie został wcześniej spotkany.
1: Ale jeszcze a propos okradków, tutaj mówimy o tym gatunku inwazyjnym, ale mamy przecież swojego okradka rodzimego, naszego okradka czerwonego.
2: Tak jest, mamy okradka czerwonego, który znowu się różni. Jedyne co jest takie same, to znaczy, że one też na początku mają, to pierwsze stadium to jest po prostu też takie białe jajeczko, które pęka i z tego unosi się grzyb, a raczej to powiedzmy jego prawidłowa forma, jeżeli można to tak określić. Z tym, że tutaj nie ma pojedynczych ramion, macek, tym podobnych rzeczy, a bym powiedział, że taka poszczępiona, czerwonawa, czerwonawo-różowo kopuła z miękkiej gąbki z tak jakby dziurami. Bym porównał to do bardzo dziurawego chyba sera. Też oczywiście ten sam zapach, tym podobne rzeczy, ale struktura jego właśnie jest o tyle inna, że jest to dziurawa kopuła, jak ja to nazywam. I przyznam szczerze, że znowu pomimo, że to jest rodzimy gatunek, to jest bardzo rzadki. Przyznam szczerze, że bardzo zawsze chciałem go zobaczyć, bo australijski już na mnie nie robi wrażenia, a czerwonego jeszcze nigdy nie udało mi się spotkać, a bardzo bym jednak chciał.
1: O proszę, to może nasi słuchacze gdzieś zdradzą, gdzie takiego grzyba okradka czerwonego można zobaczyć. No i tutaj trochę to moje kolejne pytanie, które mam w głowie, nie będzie adekwatne, bo chciałam spytać, jak smakuje, no ale czy w ogóle to jest grzyb jadalny?
2: Nie. To akurat w tym przypadku nie jest to w żaden sposób jadalny grzyb. Ze względu na zapach, na strukturę, faktem można byłoby do tego sromotnika zaraz się przyczepić, co był poruszany temat wcześniej, no ale to on też z takiego jajeczka. Ale mimo wszystko jednak te jajeczko jest całkiem inne, ta struktura w środku jest całkowicie inna, nie wytwarza co, jak ta, tak jak ten sromotnik tej galaretki, a jednocześnie w drugą stronę to jest grzyb klasyfikowany jako niejadalny, raczej nie trujący, ale niejadalny przede wszystkim.

0: I wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który uwielbia chodzić na grzyby i wiedzą o grzybach się dzieli, także w Radiu Opole. A dzisiaj, przypomnę, rozmawiamy o grzybach, które z jakiegoś powodu są wyjątkowe, szczególne, nietypowe, czy to ze względu na zapach, smak, czy też kształt. No i tutaj przechodzimy do kolejnego gatunku, a chodzi o borowikowca tęgoskórego. Jak zobaczyłam tego grzyba na zdjęciu, to moje pierwsze skojarzenie było takie, ale co w tym grzybie jest takiego nietypowego? No wygląda jak podgrzybek, właściwie taka grupa podgrzybków, która przytulona jest do purchawki.
1: Problem polega właściwie na tym, że borowikowiec jest tak naprawdę z rodziny podgrzybków. Troszkę się inaczej nazywa, ale jest podgrzybkiem, z tym, że to jest podgrzybek, który jest pasożytem. I to jest pasożyt tej purchawki, która się nazywa tęgoskór cytrynowy, bądź innych z rodzinnych tęgoskórów, czyli powiedzmy tych takich żółtych purchawek z czarnym wnętrzem, nie tym białym, jak inne purchawki. Ciekawostką jest, że w zasadzie stosunkowo jest to rzadki grzyb, tak naprawdę, też ujęty pod ochroną. Mimo wszystko sam fakt, że to jest podgrzybek, który, prawda, rośnie na innym grzybie, jakim jest purchawką, i tak naprawdę zjada go, można powiedzieć, od środka, jest, myślę, dosyć ciekawym, ponieważ no myślę, że dużo osób po prostu nie ma też świadomości, że istnieją grzyby, które zjadają inne grzyby. Już abstrahując, że są grzyby, które, prawda, dużo grzybów zjada drewno, inne zabijają drzewa, ponieważ nawet je pasożytują, są inne, które nawet rozkładają tam, prawda, jakieś komposty, nie komposty, tym podobne rzeczy. Pieczarki na przykład rosną właściwie na kompoście, a tutaj grzyby zjadające grzyby, i to jeszcze w sposób pasożytniczy.
0: Jeśli się idzie na grzyby, myślę, że można nawet nie zwrócić uwagi na tego grzyba, dlatego że moje skojarzenie byłoby takie, że po prostu to jest grupa podgrzybków, przy których urosła purchawka. A tutaj, jeśli Państwo zobaczą coś takiego w lesie, no taką nietypową zbitkę, czyli podgrzybki plus purchawka, no to trzeba sobie zdać sprawę, że to jest naprawdę coś bardzo, bardzo wyjątkowego, czyli jeden grzyb rośnie na drugim grzybie.
1: Tak jest. Myślę, że też są jeszcze fajne przykłady właśnie takiego pasożytnictwa grzybowego, i powiem szczerze, że jeden jest o tyle ciekawy, że pasożyt na jednym z popularnych zbieranych grzybów, który rośnie, zmienia jego całkowicie smak i podobno na 100 razy lepszy.
0: O jakiego grzyba chodzi?
1: To znaczy tak, chodzi mi tutaj o tak zwane podgrzybnice. Na pewno każdy z nas widział, jak podgrzybki pokrywa taka złota pleśń, prawda? No to ta pleśń jest to podgrzybnica złotopylna. No i to jest podobna analogia z tym, że tutaj właśnie ta pleśń jako grzyb zjada podgrzybki. Ale istnieje jeszcze podgrzybnica niekształtna, która pasożytuje, zjada owocniki mleczaja rydza. I ona całkowicie zmienia smak i konsystencję tego grzyba. Jest uznawana ta pleśń za jadalna i dochodzi tutaj do takiej śmiesznej sytuacji, jak na przykład w serach pleśniowych, że po prostu ten smak jest ubogacony, nazwijmy to. Ciężko go niestety znaleźć, bo przynajmniej tutaj na naszych terenach rydze są raczej, bym powiedział, rarytasem, bo nie ma ich dużo. No i to jeszcze musimy znaleźć miejsce z rydzem, gdzie jest spasożytowany, prawda, przez innego grzyba. Także to też jest fajna sprawa. Jeszcze przychodzi mi w sumie jeden ciekawy taki pasożyt, tak zwana, jest to też w Polsce bardzo rozpowszechniony grzyb, tylko tutaj nie w lesie, a na polach, i jest nawet określany mianem trufli meksykańskiej. Mam na myśli głownię kukurydzianą, czyli grzyba, który po prostu rośnie na kolbach kukurydzy. W zasadzie on zmienia całkowicie strukturę tej kolby, że to nie jest taka żółta kolba, a ona ma taki szarawo połyskujący kolor, ta kolba zaczyna zmieniać się, te żółte ziarna kukurydzy w tej kolbie zaczynają się zmieniać właśnie w takie szarawe, połyskujące, napęczniałe, prawda, jakby, nie wiem, guzki, co to nazwać. I szczerze mówiąc, nieraz na to trafiałem, nieraz to zrywałem, nawet jadłem. Powiem szczerze, nawet na surowo jadłem. Ogólnie jest to słodki smak tak naprawdę, kukurydziany. W Meksyku właściwie jest to uznawany za jeden chyba z największych przysmaków, jaki można dostać. Tam niestety jest to, znaczy niestety, tam mimo wszystko jest to też bardzo drogie, a u nas rośnie to praktycznie w każdym polu kukurydzy. Myślę, że nie jedna osoba, jak kiedyś gdzieś jakąś kolbę zrywała, to właśnie mogła zauważyć, że ta taka jakaś dziwna, jakaś taka, powiedzmy, zaśniedziała, szarawa, pewnie chora. No to mówię, grzyb, który jest w ogóle określany mianem trufli. Z truflą nie ma nic wspólnego, tutaj chodzi tylko o nazewnictwo.
0: Ale to ciekawe, bo przypuszczam, że właśnie większość z nas i owszem, widziała taką kolbę, ale no tak, tak jak pan powiedział, skojarzenie na pewno nie było z jakimś dobrym i smacznym, co ciekawe, w niektórych miejscach świata bardzo drogim grzybem, ale po prostu być może właśnie z grzybem, który niszczy tylko tę kukurydzę.
1: Tak, no znaczy w gruncie rzeczy to jest pasożyt, bo to chyba tutaj trzeba by to sprawdzić, tylko że mimo wszystko wydaje mi się, że to nie są jego chyba owocniki stricte, tylko on w jakiś sposób swoją grzybnią, obecnością swojej grzybni w tych ziarnach kukurydzy jakoś się powiedzmy w pewien sposób, nazwijmy to, modyfikuje. I zresztą grzyby mają bardzo dużo takich pomysłów na przejęcie, kolokwialnie mówiąc, władzy nad światem.
0: Czyli od tej pory, jeśli zobaczymy taką dziwną kolbę kukurydzy, to zastanówmy się dwa razy, czy ta kolba jest chora, czy rzeczywiście może to faktycznie jest kolbiak, może się okazać, że naprawdę ma fantastyczny smak.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie dzisiaj chodzimy po lesie i szukamy grzybów nietypowych. I teraz słów kilka o takim grzybie, który, jak go opisać? Mi te grzyby kojarzą się może z frytkami, bardziej mają taki pomarańczowy, nieżółty kolor i jeszcze dodatkowo tak jakby moje skojarzenie jest takie, jakby ktoś posypał je cukrem. To chodzi o grzyby, które nazywają się maczużniki. I właśnie o tych grzybach teraz słów kilka. Michał Moskal z Nadleśnictwa Brzeg. Panie Michale, pan w ogóle spotkał kiedyś tego grzyba tutaj na Opolszczyźnie?
2: Tak, spotkałem w gruncie rzeczy raz i uważam, że to jest mój do tej pory największy jakiś sukces w związku z znalezieniem po prostu grzyba, prawda, o jakiegoś konkretnego gatunku. One są rozpowszechnione ogólnie na całym świecie, ale jakoś tak jest, że w Polsce występują stosunkowo bądź bardzo rzadko, przynajmniej no ja nie mam szczęścia do nich, ale to może też jest spowodowane tym, że mają bardzo ciekawy system swojego życia. To znaczy, porażają zazwyczaj owady, przejmują tak jakby kontrolę nad ich układem nerwowym oraz doprowadzają do takich różnych niuansów pokroju, jeżeli mówimy na przykład o mrówkach, to, że potrafią zainfekowanego osobnika wprowadzić tak jakby do kolonii mrówek i tam powiedzmy notorycznie kolejne tak jakby przejmować władzę, nazwijmy to za pomocą zarodników nad kolejnymi osobnikami danej kolonii mrówek. Myślę, że ktoś, kto zna grę komputerową bądź serial The Last of Us, to właściwie pomysł na tą czy grę, czy właśnie na ten serial, w sumie serial był na podstawie gry, ale ogólnie pomysł się wziął stąd, że po prostu w przyrodzie występuje takie zjawisko. I tak jak w przypadku mojego maczużnika znalezionego w lesie, to on tak naprawdę wyrósł na poczwarce jednego z gatunków motyli, który się nazywa barczatka. No i ta barczatka zeszła po tym swoim żerze, że tak powiem, do ziemi, zmienić się w poczwarkę, a następnie wyfrunąć jako motyl. Ale gąsienica musiała być zainfekowana zarodnikami tego grzyba i powiedzmy, że kolokwialnie mówiąc, te zarodniki w jej układzie nerwowym zaczynały się rozwijać, przejęły tak jakby nad nim kontrolę, wprowadziły ją dużo wcześniej w tą glebę. Tam pewnie, że tak powiem, bawiąc się chemią jej mózgu czy tego układu nerwowego, przyspieszyły ten proces, żeby ona się zmieniła w poczwarkę i zamiast na wiosnę, żeby wyleciał z tej poczwarki motyl, jesienią na tej poczwarce po prostu takie długie buławy się o tym charakterystycznym pomarańczowym kolorze pojawiły, które były już owocnikami tego grzyba. Żeby było śmieszniej, maczużnik występujący w Chinach o podobnej nazwie, to znaczy maczużnik chiński, jest uznawany tam w tej kulturze za grzyba prozdrowotnego, do tego stopnia, że uznaje się go za najdroższego grzyba na świecie. I jeżeli mnie dane nie mylą aktualnie, jak ja pamiętam, to chyba cena około kilograma oscylowała około 250 tysięcy euro.
1: Ups, sporo.
2: Tak, w gruncie rzeczy no, ja tam jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakieś niesamowite, nadprzyrodzone, bym wręcz powiedział, właściwości lecznicze grzybów. Nie można zarzucić, że nie ma tam substancji prozdrowotnych i tak dalej, tylko wszystko się rozchodzi o dawki i ilości. Ale w gruncie rzeczy teraz jest taka moda, prawda, na różne lecznicze preparaty z grzybów. Ja tutaj byłbym jednak mimo wszystko ostrożny, ale w każdym bądź razie tam, przynajmniej w Chinach, uznaje się go za prozdrowotnego, najdroższego i tak dalej.
1: Który leczy wszystkie choroby.
2: W zasadzie można powiedzieć, że leczy dokładnie wszystko, że to jest na cudowne samopoczucie, regenerację wszystkiego, co człowiek sobie zażycie w organizmie. Ale mówię, no cena, która przebija cenę trufli często, gęsto, parokrotnie, jest, myślę, oszałamiająca, przynajmniej jak dla mnie.
1: Może to jest taki efekt placebo, jeśli ktoś kupi grzyba, który kosztuje tak dużo, no to wiadomo, że od razu musi poczuć się lepiej.
2: Znaczy prawdopodobnie tak, z tego się przede wszystkim wywary różnego rodzaju robi. Piłem kiedyś z takim jednym kolegą, którym próbowaliśmy, no, dzisiaj panem doktorem, próbowaliśmy stworzyć takie laboratorium do hodowli grzybów. Poniekąd się nam to udało. I finalnie też wyhodowaliśmy te maczużniki, bez, że tak powiem, zabijania owadów, tylko na podkładzie tam przygotowanym specjalnie. No i skusiliśmy się kiedyś, żeby faktycznie zaparzyć, tylko nie z maczużnika chińskiego, a po prostu z innego gatunka maczużnika.
1: Herbatę, tak?
2: Herbatę, zwykłą herbatę. Szczerze mówiąc, pytanie, czy to było placebo, czy nie placebo, może teoretycznie się delikatnie czulibyśmy, jakbyśmy wypili jakąś lekką kawę lub na przykład yerbę. Aczkolwiek równie dobrze to mógł być tak naprawdę efekt placebo w tym przypadku.
1: Ale jeszcze wrócę na chwilkę do tego konkretnego okazu, który pan znalazł. Czyli to jest tak, wiedział pan, że to jest maczużnik, no bo to jest ten charakterystyczny kształt, ja mówiłam o frytkach, tutaj może rzeczywiście skojarzenie z jakąś taką kolbą pomarańczową jest lepsze. Musiał pan odgarnąć ziemię, tak? Odgarnąć ściółkę, żeby zobaczyć, na czym ten grzyb rośnie. Poszukać tego owada w ziemi.
2: Tak, oczywiście, bo to na początku najpierw była ekstaza i euforia, że o Boże, to jest to. Ale później no tak się skupiłem, no dobra, no to trzeba sprawdzić, czy to to. Zaczęło się, prawda, kopanie w tej ziemi. To znaczy kopanie, to tak naprawdę pod warstwą ścioły kilka centymetrów w ziemi była poczwarka, ale dopiero w momencie, kiedy ją wyciągnąłem, byłem w 100%, prawda, przekonany, że to jest ten grzyb, ponieważ no, na początku można powiedzieć, przypuszczałem, na początku była ta euforia, ale później za chwilę zdrowy rozsądek przyszedł, że moment, chłopie, najpierw to sprawdź, później będziesz się cieszył. No ale na szczęście w tym przypadku się udało wyciągnąć poczwarkę, w dodatku nie uszkodzić jej. No i w zasadzie zbadać tego grzyba, że na pewno to jest ten gatunek, osobnik z tego gatunku.
1: Czy udało się jakoś ten okaz zachować, skoro był to taki nietypowy okaz?
2: Tak, w tym przypadku na początku się zastanawiałem, co z nim zrobić tak naprawdę, jak już i tak go z ziemi wyciągnąłem, ten owocnik, żeby, prawda, ta euforia moja też nie poszła na marne i próba oznaczenia tego gatunku. Więc w sumie najrozsądniejszą decyzją w moim przypadku było zadzwonić do kolegów, prawda, z Zakładu Ochrony Lasu, którzy się zajmują między innymi różnego rodzaju właśnie patogenami bądź chorobami lasu, no i zaproponować im, czy by nie chcieli po prostu jako taki materiał dydaktyczny takowego grzybka. No i dzisiaj można powiedzieć, że on gdzieś w jakimś słoiku w tej formalinie, żeby się w żaden sposób, żeby go konserwować, żeby się nie zepsuł, leży i służy jako materiał edukacyjny dla dzieci, czy ogólnie grup, które tam są oprowadzane, czy edukowane w tych zakładach ZOL-u.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa. Dzisiaj rozmawiamy o nietypowych grzybach, które też można znaleźć na Opolszczyźnie. No i właśnie, teraz o takim grzybie, którego od czasu do czasu nazywa się palce umarlaka. Jak szukałam tego grzyba w internecie, wyświetliło mi się zdjęcie i powiem szczerze, że rzeczywiście wygląda przerażająco, bo proszę sobie wyobrazić dłoń taką mocno poczerniałą, wychodzącą z ziemi i faktycznie na tym konkretnym zdjęciu wygląda to tak, jakby no, ktoś pod tą ziemią został zakopany i wychodzi z tej ziemi tylko dłoń. No i pierwszy komentarz pod tym zdjęciem jest znaczący, bo brzmi tak. Pani Jola napisała: matko, chyba zeszłabym na zawał, jakbym zobaczyła coś takiego w lesie. I przyznam szczerze, że ja prawdopodobnie też bym się przestraszyła.
1: To znaczy, grzyb jest o tyle ciekawy, bo tak naprawdę jego taka forma zwykła, to też jest powiedzmy taka buła, bądź po prostu jakby czarny patyczek z na biało, powiedzmy, pomalowanym końcówkiem, z którego zlecą zarodniki.
0: Ta końcówka właśnie wygląda troszeczkę jak taki zbielony paznokieć, zbielona końcówka palców.
1: Tak, i tutaj właśnie jest też to, że one często właśnie wyrastają w skupiskach, bo pojedynczy, prawda, osobnik, który by rósł, no raczej by nie naszego oka nie zatrzymał za bardzo, no bo nie jest to jakiś taki na tyle niesamowity grzyb, żeby przyciągać wzrok, ale w takich właśnie pojedynczych skupieniach, szczególnie po te 5 osobników, które rosną powiedzmy w koło siebie, przypominające, bo faktycznie jakby rękę wychodzącą, ba, jako z tym rozmiarem niezręcznym, przypominają bardziej, bym powiedział, rękę nawet dziecka, która wychodzi z tej ziemi, raczej palce. Mogło być niekomfortowe jednak spojrzenie w takim losowym momencie, przechadzając się po lesie, w takie miejsce, gdzie akurat takie coś wystaje z ziemi, i myślę, że na pewno różne dziwne myśli mogłyby do głowy wtedy napłynąć. A tak to w zasadzie grzyb jest o tyle jego charakterystyka, powiedzmy, zwyczajna, że sam w sobie jest zwykłym saprotrofem, to znaczy zjada tą martwą materię organiczną, gałęzie, liście, wszystko co tam spotka na ściole leśnej, i też często jednak jest w drugą stronę, to znaczy występuje w ogromnych skupiskach, gdzie takich, prawda, pojedynczych buławek z ziemi wychodzi po 100, po 200. Więc tutaj po prostu najzwyczajniej w świecie te, które są akurat po 4, po 5, w kółeczku imitują palce.
0: Stąd ta nazwa palce umarlaka. A czy to jest grzyb jadalny? Chociaż znowu skojarzenie w kontekście palców umarlaka jest takie dosyć niesmaczne.
1: To znaczy nie, on nie jest jadalny w żaden sposób. To też nie jest klasyfikowany jako trujący grzyb, choć może być też tak, że według różnych autorów, różnych podań, niektórzy go nawet podają jako grzyba takiego niesklasyfikowanego pod względem tej jadalności bądź bycia trującym, ale to raczej z tego tytułu, że ten grzyb po prostu raz, że jest niewielkich rozmiarów, dwa, że on jest bardzo twardy. On jest bardzo twardy, ta jego struktura, oprócz większej końcówki, z której lecą zarodniki, to ja bym porównał, że to twardością po prostu patyka przypomina, więc myślę, że raczej nie było chyba nawet chętnych, żeby go próbować jak do tej pory, więc raczej się go podaje jako grzyba niejadalnego bądź niezidentyfikowanego, ale myślę, że trującym też by raczej nie był.
0: U nas, w naszych opolskich lasach, często można spotkać tego grzyba?
1: Tak, szczególnie późną jesienią, w momencie, kiedy już tak naprawdę liście opadają jesienne, często na starych, powalonych pniakach, bądź tych, powiedzmy, ściętych na bezpiękę, szczególnie z takim, nazwałbym to, mocnym stanie rozkładu, które już na przykład jakby się na nie nadepło, no to już by się mógł rozlecieć, to na takich pniakach bym go najczęściej upatrywał i on tam raz zazwyczaj będzie w tych takich bardzo dużych skupieniach. Raczej na ziemi ciężko go jest wypatrzeć, a mówię, jak się go jeszcze wypatrzy,

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiejszy spacer do lasu jest bardzo owocny. Owocny w opowieści o grzybach nietypowych, szczególnych pod różnym względem. I teraz słów kilka o złotoborowiku wysmukłym. Ten grzyb został zaobserwowany w Polsce raptem kilka lat temu. Za chwilkę o tym opowie nasz gość Michał Moska, leśniczy z leśnictwa Stobrawa. Natomiast na początek, jak tego grzyba opisać? No, borowik, czyli sama nazwa wskazuje, dosyć mocny ten trzon, ale taki charakterystyczny, tak jakby ożyłkowany, można by powiedzieć.
2: Tak, jest tak naprawdę, można powiedzieć, że nasączony, naszpikowany żyłkami. Trochę to może przypominać tą siateczkę na trzonie borowika usiatkowanego, z tym, że ona jest dużo bardziej okazała, dużo bardziej wyrazista. Ewentualnie można to też chyba porównać do takiego mocno wysuszonego, przesuszonego grzyba, gdzie te już ścianki się zaczynają zapadać do środka. I dodatkowo te trzonki potrafią być bardzo długie, bo to nawet może być te 20-30 cm w takich naprawdę ekstremalnych przypadkach.
1: Czyli stąd ta nazwa wysmukły?
2: Tak, oczywiście, stąd jest ta nazwa. Dodatkowo, jeżeli chodzi o tego grzyba, jest o tyle ciekawy, że to nie jest również nasz gatunek, tak naprawdę to też gatunek inwazyjny z Ameryki Północnej. To jest oczywiście gatunek jadalny i przypuszczam, że bardzo często może być jeszcze mylony z innymi podgrzybkami, ale raz, że jest jadalny, dwa, że jest go bardzo dużo, szczególnie na północy. Zdarzają się dosłownie wysypy jego, to znaczy, że można całe kosze nazbierać w krótkim czasie i nie chodząc nie wiadomo jakich hektarów. Jego ekspansja na południe od paru lat trwa i myślę, że jest to kwestią czasu, powiedzmy kolejnych paru lat, że oprócz tego podgrzybka brunatnego, tych podgrzybków, kolokwialnie mówiąc, zajączków, bo to jest cała rodzina też duża, różnego rodzaju obecnie nazywanych parko i suchogrzybków, myślę, że tego złotoborowika wysmukłego będziemy zbierali i stanie się dla nas normalnością.
1: Ale jak to jest? No bo z jednej strony, no, borowik wysmukły wygląda imponująco. Myślę, że nie jeden grzybiarz ma ogromną radość z tego, że te grzyby może zbierać, ale z drugiej strony, jeśli pan powiedział, że to jest grzyb inwazyjny, czy to nie działa tak, że owszem, pojawia się ten borowik wysmukły, ale tym samym wypiera inne nasze rodzime gatunki?
2: Istnieje takie zagrożenie. Tylko przyznam szczerze, że nigdy nie udało mi się jeszcze trafić na badanie dotyczące gatunków inwazyjnych grzybów i tego, jaki one miałyby wpływ na inne gatunki grzybów, z którymi mogłyby zachodzić, no po prostu konkurencja o pokarm. Nie wiem, czy temat jest na tyle dobrze zbadany, żeby były jakieś duże, rzetelne badania na ten temat, przynajmniej w Polsce. Na świecie może i istnieją już takie, ale w gruncie rzeczy chyba trzeba powiedzieć, że mamy trochę za mało danych na ten temat. Myślę, że to mogą być fajne tematy na prace jakieś badawcze dla ludzi, że tak powiem, zajmujących się tym zawodowo. Jednakże aktualnie nie widzimy też przez te parę lat, żeby jakoś inne gatunki na tym ubożały, prawda? Żeby było ich mniej, a przynajmniej żeby to było na tyle silne zjawisko, że można byłoby to dostrzec, zastanowić się nad tym gołym okiem. Także myślę, że jak na razie powiedziałbym tak, że mamy za mało danych. Na pewno są jakieś zależności, bo jak jakiś nowy gatunek się w przyrodzie pojawia, to zawsze wytwarza jakieś dodatkowe zależności. Pytanie, czy te zależności są na tyle inwazyjne dla środowiska, że są w stanie po prostu mu zaszkodzić.
1: To jeśli słuchają nas przyrodnicy chociażby z naszego Uniwersytetu Opolskiego, no to jest już gotowy pomysł chociażby na pracę doktorską, przypuszczam co najmniej, nawet nie magisterską, ale no właśnie, bo a propos tej inwazyjności różnych roślin, są takie rośliny, które ewidentnie wypierają inne rośliny, albo są takie zwierzęta, które wypierają inne nasze rodzime gatunki, więc no ciekawa jestem, jak to faktycznie wygląda, jeśli chodzi o ten świat grzybów, tak jak pan mówi, jest to temat jeszcze niezbadany.
2: Tak, tak naprawdę można powiedzieć, że takie zainteresowanie grzybami, no to można powiedzieć, że w świecie naukowym jest dopiero, no nie wiem, od 20-30 lat. Jeszcze ja nawet posiadam w domu stare atlasy, starsze takie ode mnie z lat 60. czy 70. z roślinami, ale z tego tytułu, że są zawarte w nich grzyby, ponieważ no do niedawna w historii powiedzmy badań naukowych trwających, no nie wiem, te co najmniej kilka tysięcy lat, grzyby nagle dopiero 30 lat temu zostały wyjęte z roślin i potraktowane jako osobne, odrębne królestwo. Także powiedzmy te nauki przyrodnicze, które są o roślinach, o zwierzętach, istnieją już od bardzo, bardzo wielu lat. Już antyczni się tym interesowali, a grzyby powstały, jako, znaczy powstały, no nie powstały, tylko wyodrębniono je w nauce dopiero z 30-40 lat temu.

0: to jeszcze w kontekście takich dziwności w przyrodzie, dziwności jeśli chodzi o świat grzybów, co pana tak najbardziej zadziwiło, co pana tak najbardziej zaskoczyło w kontekście tego nietypowego, niezwykłego życia grzybów?
1: Jeżeli chodzi, co mnie najbardziej zaskoczyło, no to myślę, że to, że tak naprawdę grzyby są jedną z tych grup organizmów, które są jednymi z najważniejszych. Dlaczego? Grzyby jako nieliczne organizmy potrafią rozkładać tą martwą materię organiczną w sposób, nazwijmy to, ergonomiczny, ekonomiczny, to znaczy tą umiejętność również posiadają bakterie czy jakieś protisty, ale żadna z tych grup nie robi tego na taką ogromną skalę jak grzyby. Tak naprawdę można powiedzieć, że gdyby nie grzyby występujące wkoło nas, można byłoby chyba powiedzieć, że świat byłby jednym wielkim śmietnikiem. Z tego tytułu, że na przykład różnego rodzaju szczątki organiczne, teraz nie mam na myśli właściwie tych gałązek, nie gałązek, ale są nawet wyspecjalizowane gatunki grzybów, które tylko rozkładają na przykład kopyta bądź włosy, sierść. Ta specjalizacja jest już do tego stopnia wyodrębniona, że na przykład istnieje gatunek grzyba, się nazywa rogowniczka końska, który jest wyspecjalizowany tylko w tym, że zjada tak jakby, rozkłada zęby koni.
0: Coś niesamowitego.
1: Tak naprawdę można byłoby chyba znaleźć, każdy organizm mógłby mieć swojego grzyba. Ja myślę, że nawet teraz na każdym z nas tych zarodników grzybów jest na pewno ile dziesiąt tysięcy, jak nie setek tysięcy. Gdzieś kiedyś czytałem jakieś opracowanie sugerujące, że w powietrzu ten aerozol zarodników grzybów na przykład jest na tyle wysoki, że prawdopodobnie z każdym wdechem naszym pochłaniamy tam około ilości około 10-20 tysięcy takowych zarodników.
0: Niewiarygodne, to jest świat tak bogaty, że na pewno jeszcze do tego tematu, tematu związanego z grzybami, z tą niesamowitością tego świata będziemy wracać. Bardzo panu dziękuję. Michał Moskal, znawca grzybów, leśniczy leśnictwa Stobrawa w Nadleśnictwie Brzeg. Dziękuję panu uprzejmie.
1: Dziękuję państwu i dziękuję pani.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Na koniec naszego programu nie opuszczamy jeszcze lasu, przy czym poszukiwania grzybów nietypowych zakończone. Natomiast warto nadstawić ucha. Wrzesień, październik to czas rykowiska jeleni. Samce donośnym rykiem zaznaczają swoją obecność i rywalizują o łanie. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą.
2: Polikiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny.
1: Mówi leśnik Paweł Kowalski.
2: Młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą, to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu wydaje takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
1: Jelenie mają rykowisko, a łosie bukowisko. Tak właśnie nazywa się ich okres godowy. Teraz samce łosi mogą być bardziej pobudzone i nieprzewidywalne, dlatego spotkanie z nimi z bliska może być niebezpieczne. A łosie doskonale czują się w Biebrzańskim Parku Narodowym. Tu się teraz przenosimy, a dokładnie na sianokosy w Zajkach koło Wizny. Ręczne koszenie łąk było kiedyś codziennością rolników. Teraz to coraz częściej zapomniana tradycja. Dlatego pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego starają się o niej przypomnieć. W Zajkach spotkało się kilkudziesięciu zawodników, którzy kosili trawę ręcznymi kosami. Podczas biebrzańskich sianokosów liczyła się prędkość, ale przede wszystkim umiejętności.
3: Teraz ich nie kosi kosy. Każdy innym sprzętem się porusza. Trzeba umieć poklepać kosę, płoszczyć dobrze, umieć, bo to też wszystko ważne. Jeżeli nie umiesz płoszczyć, to nie będzie kosiła ta kosa.
4: To już 21. edycja biebrzańskich sianokosów.
5: Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Artur Wiatr.
4: Robimy ją po to, aby oddać hołd i zachować pamięć i wspaniałe dziedzictwo koszenia bagiennych łąk kosami. Niestety to już coś, co chyba bezpowrotnie, no może jeszcze nie na pełną skalę, ale coś, co jednak już, można powiedzieć, zanikło. A to taka czynność bardzo potrzebna, jeśli chodzi o ochronę bagiennych łąk, bagiennych siedlisk, czy to rycyk, kuli, czy to krzawodziu, również wodniczka.
6: Tato mnie uczył. Co prawda już nie kosiliśmy dużych areałów, ale gdzieś tam wkoło domu dla królików, dla zwierząt domowych tak się kosiło.
7: Jakieś trawa ta otwardziesz taka i dobrze, ten to dobrze, nie? Ale taka tam choszka albo taka błyszczuka, to się kosa lata. Powierzch, my kosiliśmy takie na dybłach i się kosiło. To maszyno to co tam? Pół godziny i ten. A koso, o, koso to trzeba bać pół dnia.
1: Jak podkreślają przyrodnicy, dzięki temu, że kiedyś rolnicy właśnie w ten sposób wykaszali biebrzańskie łąki, wiele ptaków miało idealne warunki do życia. A propos ptaków, ptaków, które wyjątkowo lubimy. Naukowcy zachęcają do wzięcia udziału w wyjątkowej internetowej ankiecie, w której można ocenić fotografie wykonane przez bociany. Ptaki wyposażone są w specjalne nadajniki oraz kamery, które wykonują tysiące zdjęć, do których oceny w celach naukowych zapraszają naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego i grupy Sileziana. Uruchomiona platforma Stork Lens Survey pozwala każdemu anonimowo w trakcie internetowej ankiety ocenić 30 losowo wybranych zdjęć wykonanych przez kamery zamocowane na bocianach. Nie chodzi jednak wyłącznie o wybór najładniejszych fotografii. Zebrane opinie mają pomóc naukowcom odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że określone obrazy przyrody przyciągają naszą uwagę i jak społeczne zainteresowanie może wspierać ochronę ptaków. Ocena zdjęć jest kolejnym elementem szerszego projektu monitorowania i ochrony bocianów, tłumaczy profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: Z bocianami wiadomo, jaki jest. Piękne polskie ptaki. My im założyliśmy nadajniki z kamerami. No to czas na dalszy etap. Chcemy zobaczyć, czy te zdjęcia, które bociany robią, no wprawiają człowieka może nie tylko w osłupienie, ale czy też mogą dostarczać pewnych doznań estetycznych, czy to pozytywnych, czy negatywnych. Dlatego dajemy ludziom do oceny te fotki.
1: Ornitolog zaznacza, że to pierwszy projekt na świecie, w którym ludzie mogą oceniać zdjęcia wykonane przez kamery znajdujące się na ptakach. Podobny projekt przeprowadzili wcześniej Amerykanie. Wtedy jednak do oceny udostępniono zdjęcia kosmosu wykonane przez teleskopy.
8: Sami nie jesteśmy w stanie ocenić takiej masy zdjęć, ale możemy je udostępniać różnymi partiami ludziom. Taka ankietka zajmuje raptem 5-7 minut. Oczywiście jest dobrowolna, bezpłatna i wszystko inne. Bardzo zachęcamy właśnie nie specjalistów bocianich, nie specjalistów ptasich, żeby nam pomogli w tej ocenie.
1: Osoby zainteresowane nie tylko oceną artystyczną, ale i naukowym opisem zdjęć, w razie pytań i chęci udziału w projekcie proszone są o kontakt mailowy storklens@gmail.com. Szczegóły projektu, a także link do ankiety znajdziemy na stronach internetowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Taką oto informacją żegnam się ze słuchaczami Radia Opole. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole. Moim dzisiejszym gościem będzie Wioletta Jaskulska-Palus, burmistrz Brzegu. Porozmawiamy z nią o inwestycjach trwających i zaplanowanych na następne tygodnie i miesiące. Będzie też oczywiście o odbudowie po powodzi, ponieważ mijają 2 lata od tego kataklizmu, który nawiedził nasze województwo i wiele gmin w naszym województwie, ale zapytamy też o głośną sprawę, czyli o referendum w sprawie odwołania pani burmistrz.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I witam serdecznie mojego gościa. Jest z nami pani Wioletta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu. No właśnie.
2: Obie formy poprawne, zależy kto co lubi. Ja lubię obie formy. Sama przedstawiam się burmistrzyni Brzegu.
1: Mhm. Feminatywy są dla pani ważne, istotne?
2: Niektóre feminatywy są bardzo naturalne i w przypadku burmistrzyni, to tak jak ochmistrzyni, ona nie kuje, ten feminatyw nie kuje w uszy, że tak powiem. Natomiast są takie feminatywy, do których jeszcze musimy się przyzwyczaić. Na przykład ministra, niektórych to kuje.
1: Mhm. Pani burmistrz, ważny temat. Powódź, która 2 lata temu nawiedziła nasze województwo i wiele samorządów. Brzeg też dotknęła i to dosyć znacznie. Po tych 2 latach, jak pani patrzy na sam proces odbudowy, na kwestię pozyskiwania środków? To jest proces udany? Idzie w dobrym kierunku?
2: To może ja wyjdę od samej powodzi, bo byłam świeżo upieczonym burmistrzem, a nawet burmistrzynią, kiedy przyszła powódź i tak naprawdę było to dla mnie bardzo duże wyzwanie, bo zostaliśmy rzuceni od razu na głęboką wodę i mogłam z życia zobaczyć, gdzie mamy problem, jeśli chodzi o zabezpieczenie miasta w przypadku powodzi. Bo wiadomo, że przewidywania były inne. Szykowaliśmy się na powódź miejską, przyszła powódź od rzeki i no, zalana oczyszczalnia wyłączona z eksploatacji.
1: Prawie przez tydzień.
2: Prawie przez tydzień, dzięki temu, że udało się ściągnąć pompy wysokowydajne i agregat prądotwórczy, który pozwolił na uruchomienie oczyszczalni, prezes firmy, spółka mogła wznowić działalność. Natomiast tak naprawdę miasto i magazyn był słabo przygotowany na tego typu wydarzenie, czyli to, co się teraz wydarzyło, czyli ta ustawa ze stycznia 2025 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej, która dała też możliwości i źródła finansowania na przygotowanie miast i samorządów na wszelkie kataklizmy, dało nam możliwość, żebyśmy już byli przygotowani na to, co potrzebujemy. I tak w 2025 roku zostało nam przyznane 1 800 000 zł środków na realizację zadań wynikających właśnie z ochrony ludności i obrony cywilnej. I za te środki w partycypacji ze starostą brzeskim wybudowaliśmy magazyn na potrzeby kryzysowe i dokupiliśmy jeszcze mobilny agregat prądotwórczy w wysokiej wydajności, na tyle nam wystarczyło. Na rok 2026 już tych środków mamy przydzielonych 1 900 000. Jesteśmy właśnie w procesie przetargowym na potrzeby naszej spółki, naszego brzeskiego PEWiK-u. Kupujemy dużej wydajności pompę, taką jaką ściągnęliśmy w trakcie powodzi. Kupujemy 3 mobilne cysterny na wodę, drobny sprzęt typu worki, ładowarki do piasków, ale też system łączności.
1: To jest bardzo istotne, chyba tak, ten system łączności.
2: System łączności.
1: U nas też mieszkańców, straż pożarna, samorządowcy zwracali uwagę, że z tą łącznością no różnie bywało.
2: My akurat nie mieliśmy problemu z łącznością, ale nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie kolejny kataklizm i w jakiej sytuacji będziemy, bo tutaj też jest mowa o Starlinkach, więc tak naprawdę szykujemy się na wszelkiego typu wydarzenia, ale też chciałabym podkreślić, że te zakupy, które my dokonujemy do naszego magazynu, dla naszej spółki, one będą do wykorzystania też w czasie kataklizmów, jeśli będzie taka potrzeba, będą udostępniane. Bo takich pomp wysokowydajnych, jaką my teraz kupujemy, koszt zakupu blisko 800 tysięcy. W województwie opolskim są 3. Więc jeśli chodzi jeśli chodzi o zakupy. Natomiast szczęśliwie udało nam się załatwić środki rządowe na odbudowę plus oczyszczalni. Co to jest ten plus?
1: Tak, spore środki,
2: bardzo duże, ponad 42 miliony. I to nie jest tylko odbudowa, ponieważ powódź pokazała, że brak mechanicznej przepompowni przy ulicy Oławskiej, kiedy już siły grawitacji nie mogły przeciągnąć i przetransportować ścieków z ulicy Oławskiej pod korytem Odry do oczyszczalni, zrobiła się cofka i żeby zapobiec temu zjawisku właśnie jest zaprojektowany budynek przepompowni i to będzie pompownia mechaniczna, czyli niezależnie od tego, czy zaleje oczyszczalnię, ta przepompownia będzie działać. Oprócz tego podjęliśmy też działania, aby ocenić możliwości zabezpieczenia wyspy na wypadek zalania.
1: Zleciliśmy... zapytać o te miejsca wokół rzeki, blisko rzeki, też o samą wyspę.
2: Tutaj właśnie mamy takim...
1: To jest chyba duże wyzwanie.
2: Miejscem newralgicznym jest wyspa na Odrze. Zleciliśmy tutaj też w partycypacji z naszą spółką miejską taką opracowanie koncepcji ochrony wyspy przed powodzią. Taki raport już jest, część radnych już została zapoznana z raportem, bo prezes naszego PEWiKu, czyli właściciel oczyszczalni, prezes oczyszczalni zorganizował takie spotkanie z przedstawicielem RZGW, byli radni. Raport ten też będzie tematem na najbliższej sesji rady, więc mam nadzieję, że radni, którzy się zapoznają, też będą wiedzieli, w jakim momencie jesteśmy.
1: A wstępnie tutaj, jaki jest ten plan, żeby, że tak powiem, rzekę okiełznać?
2: To, co my możemy zrobić na terenie miasta, to będzie akurat zacznie działania nasza spółka, czyli zrobi obwałowania wokół oczyszczalni ścieków. To jest jeden z elementów tej koncepcji. Ale,
1: czyli pierwsze ochrona oczyszczalni.
2: Ochrona oczyszczalni, tak. Ponieważ no, jest to strategiczny dla nas punkt, więc musimy tutaj trzeba o to zadbać. Ale coś, co jest bardzo ważne, nie jest to zadanie miasta, ale odbyliśmy szereg rozmów, zarówno w Wodach Polskich, jak i w RZGW we Wrocławiu, dotyczących przebudowy wałów na wysokości miejscowości Brzezina. I jesteśmy w takim miejscu, że za chwilkę, na początku października, zostaje ogłoszony przetarg na projektowanie przebudowy wałów. To jest ogromne wydarzenie, bo od lat w tym zakresie nic się nie działo, a według prognoz i szacunków może o metr obniżyć poziom wody w razie powodzi, takiej wody tysiącletniej.
1: A w tej powodzi ta miejscowość też ucierpiała?
2: Brzezina? Nie.
1: Nie.
2: Nie. Akurat teren zalewowy jest po drugiej stronie, ale wały, które tam są, powodują spiętrzanie wody na poziomie brzegu. No i to, co się wydarzy już w 2027 roku, czyli budowa zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim. Bo o ile mogliśmy zobaczyć, jak zadziałał zbiornik w Raciborzu, ponieważ Odra nie wylała.
1: To prawda, tutaj w Opolu
2: dokładnie
1: mieliśmy dość dużo, że tak powiem, radości przy tym, że właśnie no, powódź nie dotknęła miasta, no, mimo tych nieszczęść, które się wydarzały gdzie indziej.
2: Natomiast brzeg ma to nieszczęście i szczęście, że przed brzegiem łączy się Odra z Nysą Kłodzką. No i powódź z Nysy Kłodzkiej, ta woda z Nysy Kłodzkiej spowodowała zalanie miasta. Natomiast ten zbiornik, który zostanie wybudowany, mamy nadzieję, że zadziała jak zbiornik Racibórz na Odrze.
1: A jeśli chodzi o mieszkańców i odszkodowania powodziowe, czy tutaj ich potrzeby zostały wypełnione?
2: Zgodnie z
1: tych osób, firm na przykład?
2: Nie powiem dokładnie szacunkowo, ile było. Natomiast wszyscy, którzy się zgłosili zgodnie z rekomendacjami dotyczącymi wysokości tych wypłat, one były realizowane i były realizowane bez zbędnej zwłoki, nie mieliśmy reklamacji, więc zakładam, że nie wszyscy na pewno byli usatysfakcjonowani, bo pewnie ciężko w przypadku tak znacznej straty.
1: No to były wysokości tych odszkodowań,
2: tak,
1: prawda?
2: Więc no ale na pewne rzeczy my nie mamy wpływu. My możemy realizować to w takich granicach, jakie nam wyznaczono.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Violetta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu, jest gościem Radio Opole. Pani burmistrz, to zapytam teraz o coś, co chyba dość mocno wybrzmiewa, jeśli pada hasło Brzeg, czyli kwestia referendum. 25 października się odbędzie. I kiedy tak sobie analizowałam, co się w ostatnich tygodniach wydarzyło, czyli ten brak wotum zaufania, brak tutaj takiego wsparcia, jeśli chodzi o absolutorium, no i samo to, że referendum się odbędzie, tak sobie myślę, nie ma pani łatwo. Jak się pani zamierza bronić przed tym niekorzystnym werdyktem, który może być?
2: Pani redaktor, ja zaznaczę, że nie miałam łatwo od początku. Ponieważ tak naprawdę dla niektórych kampania wyborcza nie skończyła się 7 maja 2024 roku, tylko trwała. Dla niektórych bardziej ukrycie, dla niektórych oficjalnie, ale to się działo. Więc tak naprawdę poprzednik też nie otrzymywał wotum zaufania i nie otrzymywał absolutorium. Myślę, że to obecne czasy i moda na referenda, które się wytworzyła i być może parcia pewnych partii politycznych, sił politycznych, bo na przykładzie Brzegu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że za referendum to nie jest ruch oddolny, obywatelski, mieszkańców. Za referendum u nas stoi Konfederacja, PiS, no i być może nie wszyscy zadowoleni kontrkandydaci. Mhm.
1: Bo to dopytam, bo jakby brak uzyskania wotum zaufania, czy też nieotrzymania absolutorium, to się w samorządzie zdarza. No, mówi pani, że są moda na referenda, no ale jednak jest to jakaś nowość, prawda? No bo te wotum czy absolutorium to zdarza się w samorządzie, ale referendum jednak nie są zbyt często organizowane.
2: Zdecydowanie, ale gdyby to było tylko jedno referendum na terenie województwa opolskiego w Brzegu, no to sytuacja byłaby bardzo pod rozwagę. Natomiast jeśli popatrzymy na mapę nie tylko województwa opolskiego, ale Polski, no to mamy ileś takich punktów. Bardzo dużo tych punktów jest. Nie wiem, czy to przyszłoroczne wybory parlamentarne już powodują, że siły prawicowe się już aktywizują. Mogę tak przypuszczać.
1: Mhm. Czyli sądzi pani, że to jest inicjatywa jednak polityczna?
2: Twarzą referendum w Brzegu no jest pan, który w kampanii wyborczej przepraszał mnie za kłamstwa. Więc myślę, że nie jest to... Być może to też jest jakaś z jego strony chęć odwetu. Mhm. Nie umiem powiedzieć, natomiast na pewno sposób, w jaki pan komunikuje czy informuje mieszkańców o aferach, rzekomych aferach, bo oczywiście tych afer nie ma, ponieważ urząd nie pracuje jak mu się podoba, tylko w oparciu o przepisy, regulaminy, więc tak naprawdę żadnych afer nie ma, bo i żadnego zgłoszenia nie ma ani do prokuratury, ani do NIK-u, ani do ABW, ani do tych narzędzi, które mogą skontrolować i sprawdzić prawidłowości w funkcjonowaniu samorządu, jest bardzo dużo. Chciałabym tutaj też podkreślić, że opinia do wykonania budżetu za 2025 rok, opinia, którą wydaje RIO, jest pozytywna. I dla mnie to jest absurdalne, że radni, którzy uchwalali budżet, to jest ich... Nasz wspólny budżet. My realizujemy nasze wspólne zadania. Zrealizowaliśmy ten budżet i oni zagłosowali przeciw. No ale to ja tutaj nie szukam logiki już po tych 2 latach współpracy.
1: Bo tak też z drugiej strony sobie myślę, żeby referendum mogło się odbyć, trzeba zebrać jednak sporą liczbę podpisów. Czy to wszyscy działacze, właśnie ci polityczni, są aż tak liczni, że te wszyscy podpisy złożyli?
2: Wie pani co, pani redaktor, wydaje mi się, że tutaj na początku też, bo to widać było, to takie zaangażowanie, te negatywne informacje, które były wypuszczane w mediach społecznościowych, nieprawdziwe, ale one niosą bagaż emocji. One angażują emocjonalnie. To było schronisko dla zwierząt. To było moje ogromne wynagrodzenie, które trzeba było wyrównać, ponieważ ponad rok łamaliśmy przepisy prawa, ponieważ moje wynagrodzenie było poniżej tego minimum, które tutaj jest przewidziane. Ale budzi emocje, bo jeśli mówimy o kolejna podwyżka. Natomiast mam też odzew drugiej strony, gdzie podchodzą do mnie mieszkańcy z pierwszym pytaniem, ale nie zrezygnuje pani, nie podda się pani, proszę pamiętać, my nie piszemy na Facebooku, ale jesteśmy, jest nas dużo, proszę się nie poddawać.
1: Czyli to jest tak, że sprawa krzyczy w mediach społecznościowych, a w rzeczywistości wygląda to trochę inaczej?
2: Ja w takiej przestrzeni na żywo, bo mamy dwie rzeczywistości. Mamy dwie rzeczywistości obecnie. Facebookowa, która jest kreowana przez AI. Ona jest kreowana w taki sposób, może pani redaktor zaglądnąć, jak to wygląda. I to jest jedna strona, którą widzę, ale idę do żywych mieszkańców. I ja w tej żywej przestrzeni brzegu spotykam się z mieszkańcami, którzy pytają mnie o pewne rzeczy, ale dlatego, że chcą wyjaśnień, bo nie wiedzą, o co chodzi. Rozmawiają ze mną, ale sporo osób daje mi wsparcie, daje mi wyrazy wsparcia, otuchy, proszę się nie martwić, da pani radę. Mam nadzieję, że dam radę. I to nie chodzi mi tylko o referendum, bo o ile skuteczne referendum w brzegu jest wyzwaniem, bo tam ponad 6 tysięcy, chyba 700 głosów, to jest wyzwanie. Ale trudna praca do końca kadencji, to jest wyzwanie.
1: No właśnie, jak będzie się pani broniła, wrócę do tego mojego początkowego pytania, żeby ten niekorzystny wyrok nie zapadł. Będzie pani prowadziła jakąś kampanię pod tytułem Nie idź na referendum, no bo tutaj ta kwestia frekwencji też jest istotna.
2: Pani redaktor, ja, i to też wybrzmiewa, o to mieszkańcy mnie pytają. Część mieszkańców w ogóle jest zniesmaczona wydawaniem środków, i to naszych miejskich środków, według szacunków wstępnych to jest około 100 tysięcy na przeprowadzenie tego referendum, ponieważ mamy potrzeby w mieście inne. Pytają mnie, jaki to ma sens, jaką ktoś ma wizję, przyjdzie i w półtora roku zrobi rewolucję. I też spotykam się z takim, no to nawet nie pytania, tylko pani burmistrz, no ale przecież każdy, kto po pani przyjdzie, będzie musiał tak jak pani posprzątać miasto, odebrać nieczystości, czyli trzeba będzie być może regulować opłaty za te usługi, no bo to jest taki fajny populizm, kiedy mówi się, że trzeba szukać oszczędności tylko u siebie, nie zwiększając opłat za funkcjonowanie miasta. No to tak się nie da. My i tak mamy bardzo niskie opłaty za odbiór nieczystości, a mamy oferta i usługa jest na bardzo wysokim poziomie, dlatego tak naprawdę ludzie się zastanawiają w ogóle, są źli na to wydarzenie, sporo ludzi. Nie wiem jeszcze, jaki będzie mój przekaz taki, bo tak naprawdę dużo ludzi widzi to, że miasto się rozwija. W mieście nie ma stagnacji. No, mogę zacząć wymieniać, co się w ostatnim momencie wydarzyło. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
1: Czy takie rzeczy podpytam, tylko jeszcze chciałabym ten wątek samorządowo-polityczny, że tak powiem, dokończyć. Jeszcze jest kwestia Rady Miasta, bo tam też doszło do pewnego przewrotu, rozłamu. Rozwiązały się brzeskie struktury Koalicji Obywatelskiej. No, grupa spora radnych stwierdziła, że no, nie chce z panią współpracować. Jak pani to definiuje? Dlaczego tak się stało?
2: Spraw partyjnych nie chcę i nie będę komentować. Natomiast ja myślę, że mamy tutaj, zakładamy sytuację, no bo w tym momencie musimy, jeśli mówimy o współpracy z Radą, to tylko po nieskutecznym referendum, tak? No bo tylko wtedy będziemy dalej współpracować. Mamy miasto, Mamy budżet za chwilę do uchwalenia. W 2025 roku mieliśmy problem nieuchwalonego budżetu. Dopiero końcem stycznia uchwaliliśmy budżet. Już wiemy, jakie wynikają z tego trudności dla realizacji niektórych zadań, więc myślę, że będziemy szukać tych wspólnych rzeczy, które nas łączą, czyli wspólnych inwestycji. Radni tutaj są aktywni, zgłaszają swoje projekty, my je realizujemy i staramy się je realizować na wysokim poziomie.
1: To dlaczego oni zdecydowali się na niewspółpracę z panią? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
2: Nie komentuję, nie umiem znaleźć tej odpowiedzi.
1: Myśli pani, że tu już te kwestie polityczne bardziej wchodzą? Może ktoś chce stanowisk?
2: To zostawiam pani redaktor i państwu słuchającym pod ocenę.

0: Violetta Jaskulska-Palus, burmistrzyni Brzegu, jest gościem Radia Opole. Ostatnio 36 mieszkań w ramach brzeskiego TBS-u się buduje, powstaje. Tak, symboliczne wydarzenie ostatnio. Czy jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc zamieszkać w tym TBS-ie?
1: Przede wszystkim, może zacznę, zanim przejdziemy do tego TBS-u już, to też wskażę, jak przyjaznym środowiskiem do realizacji właśnie takich zadań budowlanych jest Brzeg.

0: mam nadzieję, że służby wojewody nie będą z tego powodu widziały problemu. Zakładamy, że tutaj mamy ten plan ogólny, ale przede wszystkim też mamy te plany miejscowe, które dają możliwość realizacji różnych zadań z zakresu, między innymi budownictwa mieszkaniowego. No i teraz ta inwestycja naszego TBS-u powstająca przy ulicy Chocimskiej, mamy podpisanych 31 umów. Mam nadzieję, że do końca...
1: Czy jeszcze 5 jest?
0: Jeszcze 5 jest,
1: do zawiązania.
0: Zachęcamy do skorzystania. Ta oferta jest skierowana przede wszystkim do mieszkańców brzegu oczywiście, do takich mieszkańców, którzy mają dochody, ale niewystarczające, żeby móc wziąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania od dewelopera lub z wolnego rynku. I ta inwestycja już jest mocno zaawansowana, była ostatnio wiecha, więc prace ruszyły w styczniu, do 20 miesięcy planowane jest zakończenie inwestycji. Ale ponieważ jesteśmy przed dzień kolejnej inwestycji, czyli bardzo dużej inwestycji związanej ze spółką SIM Opolskie, gdzie mieliśmy zaprojektowanych prawie 300 mieszkań. W związku z tym, że widzieliśmy trudności tutaj, jeśli chodzi o podpisywanie umów, bo zainteresowanie było dużo większe niż podpisaliśmy umów, więc wystąpiliśmy o etapowanie i zgodnie z harmonogramem trzeci kwartał przyszłego roku będzie ogłoszony przetarg na wykonawstwo już, czyli niedługo powinny ruszyć prace związane z promocją, zbieraniem oferentów, podpisywaniem umów. 165 mieszkań, wyzwanie. Mam nadzieję, że znajdą się chętni, bo też piękne miejsce tej inwestycji. Być może ktoś dostrzeże inne walory niż inwestycji przy ulicy Chocimskiej.
1: Duże są potrzeby, jeśli chodzi o to, o mieszkania, czy młode rodziny właśnie pytają o to, czy w brzegu są wolne mieszkania albo czy będą się budowały?
0: Bardzo duże potrzeby są, jeśli chodzi o mieszkania, ale z zasobów miejskich. To jest ogromna lista i na lokale socjalne, i na lokale kwaterunkowe. Natomiast nie mamy takiej listy rezerwowej, listy oczekujących. Zainteresowanie tą inwestycją było większe niż te 31 umów podpisanych, więc mam nadzieję, że być może akurat lokalizacja, być może nie taka oferta. Zobaczymy.
1: Co się jeszcze będzie działo w następnych tygodniach? Jakie są plany? Może jakieś pieniądze do brzegu trafiły?
0: No bardzo dużo się dzieje. Kiedy chciałam, przygotowując się do tego spotkania z panią, poprosiłam o takie przeanalizowanie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o remonty i inwestycje w mieście. 126 pozycji w tym roku. Od takich dużych odbudowa, na przykład tu jest też zadanie odbudowa oczyszczalni naszej, remonty dróg, odbudowy dróg, przebudowy
1: dróg, które ucierpiały w czasie powodzi.
0: Też, ale po na przykład remont sanitariatów w szkole. 126 zadań. W tym momencie nasze Biuro Inwestycji realizuje 31 zadań. W tym momencie. Niedawno zakończyliśmy remont ulicy Wojciecha, budowę ulicy Agrestowej. Trwa już końcówka budowy ronda przy ulicy Poprzecznej, trwa przebudowa ulicy Trzech Kotwic, trwa remont ulicy Szkolnej, ulicy Cegielnianej,
1: Cegielnianej. Też ulica była, nie zdaje się.
0: W mijającym tygodniu podpisałam umowę na odbudowę ulicy Błonie, ale także na remont boiska przy szkole podstawowej numer 3. czy w przestrzeni naszego miasta duże remonty, jeśli chodzi o poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację naszych ogrodów zamkowych i terenów parkowych. Już mam nadzieję na półmetku remont ogrodów przy Muzeum Piastów Śląskich, ale także

0: że górna półka w Parku Centralnym, za chwilkę ruszy właśnie rewitalizacja ogrodu przy Brzeskim Centrum Seniora. Dwa budynki termomodyczne. To są, te wszystkie zadania. Prawie wszystkie zadania są ze środków zewnętrznych dofinansowania. Tak z grubsza policzyłam, że to już tych środków od początku kadencji pozyskanych przez nas, czyli wnioski, które tylko my składaliśmy, to jest blisko 83 miliony. Z różnych źródeł, rządowe, w SUE, świeżutka sprawa, bardzo, bardzo ładna inicjatywa, bo to jest trójstronna inicjatywa, europejska inicjatywa społeczna. Mieszkańcy mieli pomysł, radni musieli to przegłosować. My potem musieliśmy napisać projekt, stworzyć dokumentację i zrobiliśmy to tak pięknie i skutecznie, że jesteśmy na trzecim miejscu listy rankingowej. Dostaliśmy 500 000 na realizację pięknej przestrzeni rekreacyjnej, wypoczynkowej przy ulicy Szkolnej. I tutaj bardzo ładnie się to łączy z naszym remontem ulicy Szkolnej, z budową tam bezpiecznych przejść dla pieszych. To będzie już, no tam już będzie tak jakby luksusowo. To co za chwilę się wydarzy, no to za chwilę jeszcze będziemy realizować dwa bezpieczne przejścia dla pieszych, czyli zebry, na które też pozyskaliśmy środki, i ogromne zadanie, czyli mobilność, poprawa mobilności miejskiej, na które pozyskaliśmy prawie 15 milionów złotych na rozbudowę centrum przesiadkowego, na ścieżki i chodniki przy ulicy Starobrzeskiej, na ścieżkę rowerową i chodniki przy ulicy Słowackiego, ścieżka rowerowa wzdłuż potoku Kościelna. I za niedługo będziemy przygotowywać część przetargów, żeby jakby tak zaplanować te prace, żeby w jak najkrótszym czasie zrealizować, bo równocześnie wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Starobrzeską i pierwszy etap kończący się rondem przy ulicy Słowackiego.
1: Tak, jak pani mówiła o mobilności, to zaraz sobie pomyślałam o transporcie, a jeżeli o transport, to i też autobusy brzeskie. Tu też udało się już zawiązać chyba struktury, prawda?
0: No i to jest trudny temat, ponieważ to, że zawiązaliśmy związek, powstał statut, też zaplanowaliśmy pewne prace, niestety tutaj posunięcia, a raczej brak posunięcia ze strony pana prezydenta spowodowało to duże perturbacje. I o ile dla gminy Brzeg niewiele to zmienia, ponieważ my w tym statucie byliśmy troszeczkę inaczej ze względu na ograniczenie się tylko do organizacji na terenie miasta, natomiast gminy ościenne mają dużo większy problem.
1: Czyli w tej chwili nie są prowadzone prace, aby ten transport poszerzyć, jakby wyjść poza miasto?
0: My jesteśmy po spotkaniu z wicewojewodą. W tym tygodniu mieliśmy takie spotkanie. Kolejne spotkanie jest planowane. Trwają cały czas rozmowy, jak wyjść z tej trudnej sytuacji, jak to rozwiązać.
1: Bo pewną siatkę połączeń być może można przygotować roboczo, prawda?
0: Nie, i taka siatka już została zaprojektowana. Teraz pytanie o możliwości realizacji tego.
1: Czyli czekamy na decyzje polityczne, że tak powiem.
0: Też.
1: Pani burmistrz, dziękuję pięknie za rozmowę, za przyjazd do Opola. Pani Wioletta Jaskulska-Palus była gościem Radia Opole.
0: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję do kolejnego zobaczenia.
1: Dziękuję pięknie.

0: Tu Radio Opole. Witamy w niedzielę 20 września. To już 263 dzień roku. A imieniny obchodzą dziś Agnieszka, Andrzej, Barbara, Franciszek, Paweł oraz Teodor. Składamy najlepsze życzenia. Jest godzina 6, czas na wiadomości. Ruszają przygotowania do budowy i modernizacji wałów w Bierawie Jeleńskiej Wsi. Lewica kreśli plany na kolejne 1000 dni w rządzie. Przywódcy Francji i Kanady razem wobec presji ze strony Waszyngtonu. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. A zaczynamy od apelu do kierowców o ostrożną jazdę. W nocy w Popielowie doszło do wypadku. Samochód wypadł z jezdni. Podróżowały w nim dwie osoby. Jedna wymagała pomocy z eterem. Wody Polskie rozpoczynają starania o budowę oraz modernizację wałów przeciwpowodziowych w gminie Bierawa Jeleńska Wieś. W ramach dwóch zadań powstaną brakujące odcinki obwałowania rzeki Odry o łącznej długości 5 km. To bardzo długo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców. Mówi Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski.
2: Tak naprawdę od okresu powojennego nic nie było robione na tym terenie, dlatego mieszkańcy wyczekują na kolejne inwestycje. Ta inwestycja dzieje się tutaj i teraz. Mówimy o powierzchni około 600 hektarów ziemi. Jest możliwość teraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego przez budowę właśnie i modernizację tych wałów na tym odcinku.
0: Bo w tej chwili mamy tylko tak zwane wały szczątkowe, przypomina Krzysztof Ficoń, wójt gminy Bierawa.
3: Domknięcie wałów lewostronnych przy sąsiedniej gminie spotęgowało to nasze zagrożenie. Oczywiście w międzyczasie, za co jesteśmy wdzięczni, został wybudowany zbiornik Racibórz, co pokazała też powódź roku 2024, że on ma na pewno kolosalne znaczenie, ale aby cały system dobrze funkcjonował, no musi to współgrać w całości. Wielki dzień i radość w gminie Bierawa.
0: A dodajmy, że właściwe prace mają rozpocząć się na początku przyszłego roku. Finał prac przewidziano na pierwszą połowę 2029 roku.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Lewica podsumowała 1000 dni rządu oraz nakreśliła plany na kolejne 1000 dni. W Warszawie odbyła się konwencja tej partii.
4: Renta wdowia, podwyżki dla nauczycieli czy wybudowanie 34 tysięcy mieszkań. To tylko niektóre z osiągnięć rządu, które jako własne przedstawia Lewica. Politycy Lewicy mówili też o nowych zadaniach. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat wskazała na reformę ochrony zdrowia.
5: Taką, w której nie tylko dodamy pieniędzy do systemu, żeby to pacjent był w centrum, a nie dyrektor szpitala, nie samorząd, nie lekarz.
4: Lewica obiecuje też legalną aborcję oraz opodatkowanie wielkich korporacji.
0: A konwencję Lewicy obserwował Michał Fabisiak.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Francja i Kanada odpowiadają wspólnie na presję ze strony Donalda Trumpa. Prezydent Emmanuel Macron i premier Mark Carney spotkają się dziś na francuskim archipelagu położonym u wschodnich wybrzeży Kanady. Wizyta ma miejsce w czasie rosnących napięć wokół terytoriów, których status został zakwestionowany przez prezydenta USA.
6: To pierwsza od 12 lat wizyta prezydenta Francji na Saint-Pierre-et-Miquelon. Z kolei Mark Carney jest pierwszym urzędującym premierem Kanady, który składa na Wyspach oficjalną wizytę. Spotkanie odbywa się kilka dni po publikacji przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych mapy przedstawiającej m.in. Kanadę oraz francuskie terytoria na Atlantyku pod amerykańską flagą. We Francji wywołało to oburzenie, a władze zareagowały, podkreślając suwerenność swoich terytoriów zamorskich. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych zagroził nałożeniem ceł na Unię Europejską w odwecie za propozycję przyznania Kanadzie statusu członka stowarzyszonego.
0: A była to relacja Stefana Folzera. I jeszcze krótko sport. Reprezentanci Niemiec będą przeciwnikami polskich siatkarzy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W 1/8 finału Niemcy nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2, a Polska wygrała z Łotwą 3-0. Mecz Polska-Niemcy o awans do strefy medalowej zostanie rozegrany we wtorek w Sofii.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Za oknami mniej więcej 12 stopni, ciśnienie to 1022 hektopaskale. Dziś w ciągu dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane i duże, późnym popołudniem przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm, temperatury maksymalne w ciągu dnia od 18 do 20 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, jednak w porywach do 65 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
13: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
14: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
15: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
16: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
17: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
18: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
19: Ty też możesz nam pomóc!
18: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
20: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
18: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 25. niedzielę zwykłą. Przed nami jutro święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, a w środę wspomnienie świętego ojca Pia z Pietrelciny. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV skończył 71 lat. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na wizytę papieża. Dzisiaj w programie także uroczystości odpustowe w Giętrzwałdzie, uroczystości z okazji rocznicy urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i zakończenie akcji Żukiem dla życia. Będzie również podsumowanie koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, nagroda dla Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim i zaproszenie do udziału w uroczystościach związanych z 50. rocznicą śmierci biskupa Franciszka Jopa. A teraz zapraszam już do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej, dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy ma przy domu ogródek albo działkę gdzieś za miastem. Może nawet pole lub szklarnię, gdzie uprawiacie Państwo warzywa, owoce, kwiaty, gdzie siejecie i zbieracie zboże. Ile pracy potrzeba, aby nasze oczy ucieszyły się obfitym plonem? Regularne koszenie, podlewanie, usuwanie chwastów, przycinanie przekwitłych kwiatów, krzewów i drzew, grabienie liści, orka, siew i wreszcie zbieranie plonów. Godziny trudów w pocie czoła, czasem w złej pogodzie, po to, by móc utrzymać siebie i bliskich, by coś sprzedać albo by nasz przydomowy ogródek był zadbany i podziwiany. Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa o robotnikach w winnicy podejmuje właśnie temat pracy polowej. W naszym kraju co prawda winnic wielu nie ma, ale nie miejsce jest tu najważniejsze, a to jak zachowują się robotnicy. Oto gospodarz kilka razy wychodzi do miasta i szuka robotników, którzy mogliby mu pomóc w pracy na gospodarstwie. Umawia się na konkretną zapłatę, wszystkim uczciwie wypłaca ustaloną kwotę, ale wtedy zaczyna się szemranie tych, którzy pracowali cały dzień, że dostali tyle samo, co najęci pod sam wieczór. Podejrzewam, że argumenty były mniej więcej takie: to niesprawiedliwe, to wyzysk, oszustwo, rozbój w biały dzień, tak się nie robi. Przypominam, że ustalona wcześniej zapłata została uregulowana co do grosza, więc nie ma mowy o kradzieży czy oszustwie ze strony właściciela winnicy. Tą zapłatą był jeden denar. Ile to było pieniędzy? Tyle zarabiał w czasach Jezusa przeciętny pracownik fizyczny za cały dzień pracy. Jeden denar stanowił roczny podatek płacony rzymskiemu cesarzowi. Za jednego denara można było kupić m.in. dużą ilość zboża, wystarczającą na wyżywienie rodziny przez wiele dni lub opłacić kilka dni pobytu w gospodzie. Mówimy więc o dosyć dobrej dniówce. Ci z robotników, którzy pracowali w słońcu od rana do wieczora, czują w sercu zawiść do gospodarza i zazdrość wobec tych, którzy pracowali krótko. Dwa uczucia stare jak świat. Zawiść i zazdrość. Zazdrość jest nawet wymieniana wśród siedmiu grzechów głównych, dokładnie jako czwarty grzech. Chyba każdy z nas poczuł kiedyś przynajmniej raz w życiu zawiść i zazdrość wobec drugiego człowieka. Problemem jest, gdy te uczucia pojawiają się często lub trwają ciągle od dłuższego czasu. Kiedy najczęściej czujemy zazdrość lub zawiść? Gdy komuś lepiej się powodzi w życiu pod względem materialnym, zawodowym lub osobistym. Przyziemny powód, ale powszechny, to także zazdrość z powodu wyglądu lub talentów, których nie posiadamy. Czy jest na to lekarstwo? Jak pokonać zazdrość i zawiść? Rozwiązanie jest bardzo proste, a zarazem piękne. Zazdrość i zawiść ginie, gdy człowiek zaczyna być wdzięczny za to, co ma i dziękuje za to Panu Bogu. Zbyt często myślimy o tym, czego nie mamy, a zapominamy o tym, co już dawno temu otrzymaliśmy od Stwórcy, a czego może nigdy dotąd nie dostrzegaliśmy i nie docenialiśmy. Zazdrość i zawiść zaślepia, a leczy się te grzechy modlitwą dziękczynienia. Kiedy ostatnio modliliśmy się dziękując, a nie tylko ciągle o coś prosząc? Czy chociaż raz w życiu podziękowałeś Panu Jezusowi za życie, za swoją rodzinę, za rodziców i dzieci, za to, że skończyłeś szkołę czy studia, że masz pracę, że masz dach nad głową, pełną lodówkę, jakieś oszczędności, że mimo tego, że ze zdrowiem różnie bywało, dożyliśmy wieku emerytalnego, że możesz cieszyć się wnukami, za to, że mimo różnych trudnych sytuacji Pan Bóg cię z nich ratował i to nie jeden raz. Lista osób i rzeczy, za które powinniśmy być wdzięczni, jest bardzo długa. Narzekać i zazdrościć jest łatwo. Może dziś na mszy świętej należałoby w końcu Panu Bogu powiedzieć dziękuję. Pan Bóg, jak widzi, że jesteśmy wdzięczni i że dostrzegamy Jego dary, zsyła nam kolejne. Ten natomiast, który tylko narzeka i patrzy, że czegoś nie ma, nawet jakby otrzymał to, co chce, to znajdzie kolejny powód, by mówić, że życie jest niesprawiedliwe. Pomyśl dziś o tych, którzy są przykuci do łóżka w szpitalu, w domu czy w hospicjum. Ich marzeniem jest spacer, wyjście do kościoła czy do sklepu. Pomyśl o tych, którzy żyją w kraju ogarniętym wojną albo spustoszonym przez kataklizmy. Na ulicach widzimy bezdomnych i żebraków. A co z tymi, którzy z dnia na dzień dowiedzieli się o diagnozie na oddziale onkologicznym albo z dnia na dzień stracili pracę? Naprawdę mamy za co dziękować. I taka modlitwa dziękczynienia niech będzie naszą częstą modlitwą.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Życzenia z całego świata płynęły do Leona XIV. Papież 14 września skończył 71 lat. I choć była to okazja do świętowania, Leon XIV spędził ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływały także od włoskich biskupów, którzy podkreślali papieskie wezwanie do pokoju i przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i archiwum watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To były jego drugie urodziny jako papieża. Dodajmy, że 17 września były imieniny papieża i był to w Watykanie dzień wolny od pracy. A teraz już Vatican News, a prezentuje je Krzysztof Brąk.
3: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława. a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
4: Kardynał Girlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
3: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
5: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
3: Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
6: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
3: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
1: Serwis Vatican News przygotował Krzysztof Brąk. Pozostajemy w temacie papieża. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed jego wizytą. Leon XIV odbędzie ją 25 września. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną. Szczegóły Stefan Folzer.
7: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Papież odwiedzi także Metz i Lourdes, ale to właśnie w centrum francuskiej stolicy skoncentrowane zostaną największe siły. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Nad Sekwaną mówi się, że tak dużego zainteresowania wizytą papieża nie było we Francji od czasów pielgrzymek świętego Jana Pawła II.
1: Dodajmy, że francuskie media informują o zgrzytach między Watykanem a Pałacem Elizejskim. Leon XIV miał odrzucić kilka próśb prezydenta Emmanuela Macrona dotyczących m.in. wspólnego zwiedzania katedry Notre Dame oraz udziału w państwowej kolacji.
7: Paryż wyobrażał sobie wizytę państwową, Watykan planuje podróż apostolską. Tak różnicę stanowisk podsumowuje katolicki dziennik La Croix, który ujawnił sprawę. Według gazety prezydent Francji zabiegał o zorganizowanie wspólnego 10-minutowego zwiedzania katedry Notre Dame, ale Watykan odmówił. Papież planuje tam jedynie odprawić nieszpory. Watykan miał również odrzucić kilka elementów protokołu proponowanego przez Pałac Elizejski, które zazwyczaj towarzyszą państwowym wizytom. Nie będzie więc Gwardii Republikańskiej podczas oficjalnego powitania powitania, państwowego przyjęcia w rezydencji prezydenta Francji, ani wręczenia papieżowi Legii Honorowej. Oficjalnym powodem odmowy miał być napięty program wizyty oraz chęć skupienia się na spotkaniach z wiernymi. W Watykanie mówi się jednak, że papież chciał w ten sposób wyrazić sprzeciw wobec przyjętej niedawno we Francji ustawy legalizującej dostęp do eutanazji. Leon XIV miał także obawiać się, że francuski prezydent zdominuje jego wizytę. W przeszłości podobne obawy miały skłonić jego poprzednika, papieża Franciszka, do unikania wizyt we Francji.
1: A ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń podjęto decyzję o powiększeniu strefy dla wiernych podczas papieskiej mszy na Polach Elizejskich. Wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych zgromadzeń w historii francuskiej stolicy.
7: Plenerowa msza święta, którą papież odprawi na Polach Elizejskich, ma być kulminacyjnym punktem jego czterodniowej wizyty nad Sekwaną. Zainteresowanie wydarzeniem jest tak duże, że liczba zgłoszeń przekroczyła początkowo zakładany limit 500 000 osób. Gdy liczba zgłoszeń zaczęła zbliżać się do ustalonego limitu, paryska diecezja zamknęła platformę zapisów. W sobotę 26 września tłumy wiernych zgromadzą się na trasie liczącej ponad 3,5 kilometra, biegnącej od placu Concorde, gdzie znajdować się będzie główny ołtarz, przez Pola Elizejskie i Łuk Triumfalny, aż do obwodnicy miasta. Mszę będzie można śledzić na dziesiątkach wielkich ekranów rozmieszczonych w całej strefie. Paryż przygotowuje się na największe wydarzenie religijne od niemal 30 lat, czyli od Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku, gdy na spotkanie z Janem Pawłem II przybyło około 1 200 000 wiernych. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Tysiące wiernych z całej Polski wzięły udział w uroczystościach odpustowych w Gietrzwałdzie. Uroczysta suma na błoniach upamiętniła 149. rocznicę objawień maryjnych. Pątnicy dotarli na Warmię w zorganizowanych grupach pieszych, autokarami oraz własnymi samochodami. Dla wielu z nich ta wizyta to znacznie więcej niż tylko religijna tradycja. Jak sami podkreślają, to miejsce ma swój niepowtarzalny klimat, a do Matki Bożej przyjeżdżają z prawdziwej potrzeby serca.
2: Tak jak u siebie w domu.
3: Tak się pani czuje?
2: Tak.
3: Dlaczego?
2: No jest tutaj taka atmosfera, że człowiek się czuje tutaj, jakby był u siebie.
4: Gabriel zwiastował, że porodzi syn.
5: No do tej Matki Bożej się idzie, prosić o łaski, ale się kocha Matkę Bożą i się czuje, że ona jest obecna w naszym życiu i chcemy do niej wracać.
1: Niedzielne obchody oficjalnie rozpoczęły czas bezpośrednich przygotowań do przyszłorocznego, wielkiego jubileuszu 150-lecia objawień. W archidiecezji warmińskiej ruszyła wielomiesięczna peregrynacja kopii gietrzwałdzkiego obrazu, który odwiedzi po kolei wszystkie lokalne parafie. W Suchowoli uczczono 79. rocznicę urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Złożono kwiaty pod pomnikiem duchownego. Otwarto też wystawę Popiełuszko w rzeźbie. Następnie w rodzinnej miejscowości księdza Okopach odprawiono mszę polową. Odbył się też koncert zespołu Watacha pod biało-czerwoną.
6: Ksiądz Jerzy pokazuje swoją postawą, że tą prawdę należy zawsze głosić i o nią po prostu trzeba walczyć, bo bez prawdy nie da się dalej żyć.
7: Skoro mamy życie jedno, to trzeba je przeżyć godnie. On bardzo często to podkreślał w swoich homiliach. Nigdy ludzi nie zostawiał, zawsze z nimi był. I to jest też coś, co ja bym chciała realizować w swoim życiu.
8: To jest postać pełna autorytetu, przede wszystkim dla młodzieży. Inspirująca, pokazująca te wartości uniwersalne, których każdy z nas powinien się trzymać. Prawda, nadzieja, pokój, walka o wolność i wiarę.
9: Ważna jest pamięć o księdzu Jerzym.
10: Bratanek księdza Popiełuszki, Marek Popiełuszko.
9: Patrzę tym szczerze, żeby właśnie młodzi się zbierała i świadkowie księdza Jerzego. No ja miałem 14 lat, jak ksiądz Jerzy zginął, także pamiętam go dość dobrze. I to jest taki mój też testament, że to tutaj się dzieje, że się zbieramy, że to muzeum się buduje.
11: Jest to wystawa Popiełuszko w rzeźbie, która nam pokazać różne oblicza księdza Jerzego, ale widziane oczami ludzi z różnych krajów.
12: Wicedyrektor Muzeum Podlaskiego Bogusława Szczerbińska.
11: W różnych formach. I takie też prace do nas napływały.
1: Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku, jak już wspomnieliśmy, w Okopach. O jego życiu przypominać będzie muzeum, które powstaje właśnie w jego rodzinnej miejscowości. Według zapewnień ma być gotowe jesienią przyszłego roku. Kierownik placówki Barbara Bojaryn-Kasberuk zapewnia, że prace idą zgodnie z harmonogramem.
13: Prace są bardzo zaawansowane. Planujemy otworzyć muzeum jesienią przyszłego roku. Myślę, że nie ma żadnych w tej chwili zagrożeń, które by na to nie mogły pozwolić. Jest to bardzo nowoczesna bryła, która jest oczywiście wkomponowana w otoczenie, ale jeżeli chodzi o wystawę, to przede wszystkim będziemy się tutaj posiłkowali nowoczesnymi narzędziami.
1: Muzeum cały czas zbiera pamiątki związane z księdzem. Barbara Bojaryn-Kasberuk dodaje, że posiadają już bardzo cenne przedmioty, które przekazała im rodzina duchownego.
13: Mówię tutaj przede wszystkim o sutannie księdza Jerzego. Mówię tutaj również o komży i koszuli księdza Jerzego, osobistych rzeczach księdza Jerzego Popiełuszki, ale także o całym wyposażeniu mieszkania przy ulicy Chłodnej w Warszawie, mieszkania, w którym mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko. Te wszystkie rzeczy z tego mieszkania znajdą się w odwzorowanym mieszkaniu w muzeum.
1: W maju tego roku wmurowano kamień węgielny pod powstające Muzeum Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jest decyzja Watykanu w sprawie księdza Mieczysława Puzewicza, który w przeszłości miał naruszyć nietykalność osobistą młodych kobiet. Stolica Apostolska poleciła nałożenie na duchownego nakazu karnego. Chodzi o zakaz pracy duszpasterskiej z dziećmi oraz zakaz jakiegokolwiek kontaktu z osobami małoletnimi, zarówno na żywo, jak i przez internet czy telefon. Taki nakaz ma zmienić niewłaściwe zachowanie księdza, komentuje kanonista ksiądz Przemysław Kaleta.
14: To jest pewien rodzaj polecenia służbowego. Nie jest to jakieś pogrożenie palcem, jakieś forma dania drugiej szansy. To jest nakaz służbowy. Jeśli on to złamie, nałożę na niego sankcję karną. Każdy nakaz karny ma na celu zapobieżenie, zatrzymanie pewnego zachowania.
1: W przypadku złamania zakazu karnego na księdza Puzewicza nałożona zostanie kara suspensy. Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku dziennikarze Radia Lublin ujawnili, że ksiądz Puzewicz mimo wcześniej wydanego już kościelnego zakazu kontaktowania się z małoletnimi spotykał się z ukraińską młodzieżą. Zdjęcia z tego spotkania opublikowano na Facebooku Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. Metropolita Przemyski arcybiskup Adam Szal zaapelował w czasie dożynek prezydenckich na Podkarpaciu o większy szacunek dla rolników. W homilii podczas uroczystej mszy świętej dziękczynnej za zebrane plony hierarcha podkreślił znaczenie pracy na roli.
15: Musi być utrzymana należyta proporcja między pracą rolną a pracą przemysłową, bo przecież ludzie pracujący w przemyśle, górnictwie, hutnictwie, pracownicy umysłowi czy fizyczni potrzebują również chleba naszego powszedniego, a tego chleba w fabrykach nie da się wyprodukować.
1: Arcybiskup Adam Szal, nawiązując do czasów okupacji niemieckiej i trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, powiedział, że Polacy pokazali, iż potrafią się dzielić z potrzebującymi.
15: Mimo przeszkód i trudności zawsze dbano w naszej ojczyźnie, aby nikomu nie brakowało chleba. I tak jak błogosławiona rodzina Ulmów, nieraz żyjąc w skromnych warunkach, wojennych warunkach, nasi rodacy potrafili, potrafią dzielić się chlebem i pożywieniem z potrzebującymi, dać im schronienie.
1: Dożynki prezydenckie odbyły się w Trynczy. Do Wilna w niedzielę dotarli uczestnicy akcji Żukiem dla Życia na rzecz jedynego na Litwie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Żuk, którym wyjechali z Krakowa, przywitany został przez wolontariuszy oraz siostrę Michaelę Rak. Polska zakonnica założyła tę placówkę ponad 17 lat temu i od tej pory nią kieruje.
16: Sebastian Jaworowski, członek rodziny hospicyjnej, Fundacja L, przedsiębiorca z Łomży.
17: Trzęsę się cały, mam gęsią skórkę, zobaczcie, naprawdę widać to, ale jestem przeszczęśliwy. 10 dni, 1600 kilometrów, po kilka koncertów dziennie, po kilka spotkań. Coś niesamowitego.
18: Świetna akcja, sprawa pilna, żółta.
19: A Aneta Górniewicz, wicedyrektor hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie.
20: Wiele trudności Żuk napotkał na swojej trasie. Tutaj też taki jest symbol, bo potrzebny jest człowiek, mechanik, który się zna na tym, nie? Podobnie jest też w przypadku naszych pacjentów. Często są słabi, bezbronni w wyniku choroby, ale gdy mają właśnie zespół hospicyjny i wtedy po prostu razem możemy pokonać te trudności, które się pojawiają w codzienności.
1: To zakończenie sezonu pielgrzymkowego w archidiecezji białostockiej. Sprzed katedry w Białymstoku wyruszyli pielgrzymi z krzyżami, by pomodlić się przed obrazem Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie. Wielu pątników wraca co roku, by ofiarować Bogu swoje intencje.
21: Dużo, dużo razy byłam i dopóki mam siłę, to będę chodzić.
22: Wpisuję nasze imiona na krzyżu, który będę niosła w intencji naszego zdrowia w pielgrzymce. Ja idę sama, mama mnie tylko odprowadza. Krzyż pokazuje mi to, że mogę mieć siłę do walki z różnymi trudnościami w życiu. Swoją chorobą.
23: My jesteśmy katolicy od początku, tak jesteśmy wychowani. I ja wychowuję tak swoje dzieci. Bo nawet wczoraj byłam u lekarza i jestem szczęśliwa.
24: Chcieliśmy podziękować Panu Bogu za to, czym nas obdarował, za wszystkie łaski.
25: Dużo intencji, dużo osób chorych wokół, dużo bied, trudnych spraw, żeby to wszystko ofiarować Matce Bożej. Prosić o pomoc. Wiara. Lekarz robi tyle, ile może, a Pan Bóg decyduje o reszcie. To jest taki plaster miodu, bo jeżeli jest ciężko i ofiarujesz to wszystko Panu Bogu, naprawdę jest lżej. Z Bogiem jest dużo łatwiej. Młodzi tego jeszcze nie czują. Teraz jest im po prostu dobrze, a jak przyjdą trudności, to jest taka nadzieja, która nie zawodzi.
1: Pielgrzymkę zakończyła msza święta w sanktuarium w Świętej Wodzie i droga krzyżowa niesione przez siebie wota pątnicy zostawili wraz z intencjami na górze krzyży. Ośrodek Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim otrzymał jedno z najważniejszych wyróżnień architektoniczno-budowlanych w kraju. Czytamy w mediach społecznościowych diecezji opolskiej. Ksiądz prałat Albert Glezer odebrał na Zamku Królewskim w Warszawie prestiżową Nagrodę Budowli 30-lecia, która jest przyznawana zwycięzcom w konkursie laureatów na nagrodę Modernizacji Roku. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach jubileuszowej 30. edycji ogólnopolskiego konkursu Modernizacja Roku – Budowa XXI wieku. W konkursie oceniającym obiekty modernizowane i wznoszone na przestrzeni ostatnich trzech dekad eksperci docenili wizję, jakość wykonania oraz ogromny wkład ośrodka w ratowanie dziedzictwa i tworzenie nowoczesnej infrastruktury służącej pacjentom i pielgrzymom.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Ponad 700 tysięcy złotych trafi na renowację organów w opolskiej katedrze. To bilans koncertu charytatywnego na Itaka Arenie w Opolu, w którym wystąpił m.in. portugalski ksiądz i DJ Padre Guilherme. Pomysłodawcy wydarzenia są zadowoleni z efektu zbiórki, bo organizacja koncertu na opolskim stadionie niosła za sobą duże koszty. Między innymi zabezpieczenie murawy pochłonęło 111 tysięcy złotych, a ustawienie sceny, oświetlenia czy pirotechnika to kolejnych 300 tysięcy. Jesteśmy na etapie rozliczania koncertu, mówi ksiądz Jerzy Kostosz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu i główny organizator wydarzenia.
2: Udało się zebrać kwotę, mimo dużych kosztów, bo takie były na stadionie, dla katedry na renowację organów ponad 700 tysięcy. Jest to kwota imponująca, duża. Cegiełek, które sprzedaliśmy, to jest gdzieś liczba około 8 tysięcy. Do tego też imponujące wpłaty sponsorów przed i po koncercie, bo takie też miały miejsce.
1: Duży wkład w organizację koncertu miał Opolski Ratusz i Urząd Marszałkowski. Okazało się, że można zrobić wyjątkowe w skali całego kraju widowisko, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
3: Teraz oczywiście są pytania o to, co dalej, czy będzie więcej. Będziemy się starali, żeby było więcej, może już nie o takim charakterze, czyli charytatywnym, ale po prostu stadion jest do dyspozycji na takie wydarzenia. Czekamy na oferty, bo oczywiście można wynająć stadion, taką imprezę tam zorganizować i w ten sposób po prostu zarobić na tym.
4: Wszyscy od wielu lat, my jako samorząd województwo, miasto Opole, parafianie, mieszkańcy regionu staramy się o to, aby ta katedra, która jest sercem diecezy, która jest również jednym z najważniejszych obiektów turystycznych w naszym województwie, była jak najpiękniejsza, była otwarta.
1: Dodaje Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu. A remont organów to koszt blisko 3 milionów złotych. Zebranie wymaganej kwoty było największym zmartwieniem proboszcza parafii katedralnej. Znając efekt zbiórki, jestem już spokojny, mówi ksiądz Waldemar Klinger.
5: Projekt na 2 lata założenia renowacji organów i w tym roku i w przyszłym roku domaga się od nas też kilkuset tysięcy wkładu własnego. Dzięki temu, że pozyskaliśmy te fundusze, mogę spokojnie spać i myśleć o następnych przedsięwzięciach.
6: Mamy jeszcze i ścianę tutaj od strony Koraszewskiego, zakrystii do renowacji, ale mamy ten plac cały, mamy w środku w katedrze jeszcze i pomieszczenie nad zakrystiami, te odkryte wejścia średniowieczne i wejścia do góry na wieżę. Mamy też jeszcze i krypty, więc jest wiele jeszcze też możliwości do eksponowania.
1: Dodaje biskup opolski Andrzej Czaja. Ordynariusz diecezji opolskiej zauważa, że na podkreślenie zasługuje wyjątkowość atmosfery na stadionie i podczas koncertu. Organizacja i kultura bycia nadały temu wydarzeniu niesamowitą, wręcz wzorową jakość, powiedział. W charytatywną pomoc przy organizacji koncertu zaangażowanych było wielu wolontariuszy, ratowników medycznych czy ochroniarzy, a miasto bezpłatnie udostępniło stadion. Gdyby taki koncert był organizowany komercyjnie, koszty stworzenia widowiska opiewałyby na ponad 1 000 000 złotych. Miody, sery, wędliny, pamiątki i oczywiście tradycyjne krówki. Na ulicach wokół klasztoru ojców franciszkanów w Opolu było w ubiegły weekend wiele straganów. Odbył się 26. jarmark franciszkański. Przypomnijmy, że dochód z imprezy będzie przeznaczony na renowację kompleksu zespołu kościelno-klasztornego. To już tradycja, do tego cel jest szczytny, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
7: Cel bardzo szczytny, charytatywny, jakkolwiek dla niektórych obiekt kultu religijnego, ale nade wszystko zabytek miejski i o zabytki trzeba dbać.
8: Mariusz, co my tu mamy na tym stoisku?
9: Pomagamy tutaj klasztorowi franciszkanów w zbieraniu na remont kościoła, rozprowadzamy pajdę chleba ze smalcem oraz robimy watę cukrową.
8: Zainteresowanie jest?
9: Bardzo duże.
8: Jak zainteresowanie miotkami? Tutaj na jarmarku.
10: No, zainteresowanie tak jak widzimy. Na jarmarku prawie sam miód, czyli zainteresowanie jest wielkie.
8: Rozumiem, że sporo osób się kręci wokół waszego stoiska.
10: Narzekać nie można.
1: Biskup opolski Andrzej Czaja zaprasza do udziału w uroczystościach związanych z 50. rocznicą śmierci księdza biskupa Franciszka Jopa, pierwszego biskupa opolskiego, które odbędą się w czwartek, 24 września w Opolu w Auli Muzeum Diecezjalnego. O godzinie 15 rozpocznie się konferencja naukowa, której program jest następujący. O 15 przywitanie biskupa Andrzeja Czaji, kwadrans później rozpoczną się wykłady dotyczące działalności posługi biskupa Franciszka Jopa. Głos zabiorą ksiądz biskup Jan Kopiec, biskup Waldemar Musioł i ksiądz profesor Erwin Mateja. O 17 ksiądz Wojciech Lippa zaprezentuje wystawę poświęconą biskupowi Franciszkowi Jopowi, a następnie będzie czas na spotkanie przy kawie w sali w budynku domu księży emerytów. Centralnym punktem obchodów będzie msza święta za zmarłego biskupa sprawowana o godzinie 18.30 w katedrze opolskiej. 2 lata temu wielka woda wdarła się do wielu miejscowości na Opolszczyźnie. Zniszczenia były ogromne. Fala powodzi

0: oddziały tam, gdzie ich najbardziej potrzeba, wyjaśniał opolski ordynariusz. W nawiązaniu do apelu biskupa, Kuria i Caritas Diecezji Opolskiej prowadziły zbiórkę darów dla powodzian. Jak wtedy informował ksiądz Arnold Drexler, dyrektor opolskiej Caritas, w pierwszej kolejności gromadzone były artykuły niezbędne do życia.
1: Zabierają rzeczy najpotrzebniejsze, udają się do miejsc ewakuacji albo gdzieś, powiedzmy, uciekają na wyższe poziomy swoich mieszkań, budynków i tam po prostu trzeba do nich dotrzeć z tym, co jest potrzebne do życia, więc woda, pieczywo, środki higieniczne, to jest to najbardziej potrzebne, żeby ten chleb codzienny był i woda do picia.
0: Caritas dysponowało listą prawie 100 zalanych miejscowości na Opolszczyźnie. Kiedy woda opada, naszym zadaniem jest także wejście w drugi etap pomagania, czyli pomoc przy sprzątaniu, dodał ksiądz Arnold Drexler.
1: I tutaj też apelujemy o takie rzeczy do sprzątania, więc buty gumowe, rękawiczki, takie narzędzia, łopaty, grabki, miotły, ścierki. No i oczywiście, ale to już przerasta możliwości takich indywidualnych osób, to są osuszacze, generatory prądu, kerchery, takie aparaty do czyszczenia pod ciśnieniem.
0: Ksiądz mówił także na naszej antenie, że pomoc napływała z innych diecezji, a także z zagranicy.
2: Mamy około 300 parafialnych zespołów Caritas w naszej diecezji i żeby ułatwić wszystkim ludziom dobrej woli, ofiarodawcom, przekazywanie pomocy, to uruchamiamy w parafiach takie punkty zbierania najbardziej potrzebnych artykułów. Takim największym walorem tych zbiórek jest to, że one będą organizowane właśnie w parafiach. To nie będzie gdzieś tam, a gdzie możemy to dowieść, a kto może to odebrać. I drugi aspekt, mianowicie korzystamy z naszego wieloletniego doświadczenia, a szczególnie z 97 roku, mianowicie jak ludzie będą przynosili te dary, to wolontariusze tych parafialnych zespołów i szkolnych u Caritas będą je sortowali i pakowali w takie paczki kilkukilogramowe. To będą takie swoiste zestawy przeżycia. Myśmy otworzyli także specjalne konto, subkonto dla powodzian. To jest także dla całej Polski, dlatego że już także spływa do nas pomoc z innych Caritas diecezjalnych. Kraków ogłosił potężną zbiórkę, tam już szacują, że będą grube tysiące płynęły także dla poszkodowanych. Inne diecezje się odzywają, nawet z zagranicy. Mój przyjaciel, przewodniczący takiego silnego koła Maltańczyków w Ratyzbonie, przedstawiał na takiej konferencji dla całej Bawarii mój apel, żeby po prostu przesłali nam osuszacze oraz generatory prądu.
0: Mając na celu sprawniejszą dystrybucję darów, kurialno-karitasowy sztab kryzysowy zorganizował wtedy 4 magazyny pomocowe, które znajdowały się w rejonach szczególnie dotkniętych powodzią. W Nysie był to dom parafialny przy Placu Katedralnym, w Otmuchowie dom parafialny przy Placu Jana Pawła II, a w Harbielinie świetlica wiejska, w Głubczycach dom katechetyczny przy ulicy Jana Pawła II. Inną formą pomocy była, przypomnijmy, akcja Parafia Parafii, która polegała na tym, że specjalne komitety mogły nawiązać kontakt w parafiach, które nie ucierpiały wskutek powodzi, że będą pomagać konkretnej parafii, która rzeczywiście była bardzo poszkodowana. Wracamy do obecnej rzeczywistości. Dni od 17 września, czyli liturgiczne wspomnienie stygmatów świętego Franciszka z Asyżu, do 4 października, czyli wspomnienie samego świętego Franciszka z Asyżu, które w tym roku przypada w niedzielę, jest w diecezji opolskiej przeżywane jako czas modlitwy do Boga przez przyczynę świętego Franciszka. W sposób szczególny jest to prośba o odnowę Kościoła opolskiego, łaskę nowych powołań do służby w Kościele i o pokój na całym świecie. Biskup opolski Andrzej Czaja zachęca, aby w tym czasie każdego dnia po zakończonej mszy świętej lub podczas nabożeństw odmawiać modlitwę ku czci świętego Franciszka. Ksiądz Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolnika, zaprasza na dożynki diecezjalne, które odbędą się dzisiaj na Górze Świętej Anny. Suma dożynkowa zostanie odprawiona. O godzinie 11 Eucharystii przewodniczyć będzie ksiądz biskup Rudolf Pierskała, a tegoroczne dożynki organizuje rejon raciborski, dekanat Koźle. Wolontariuszy poszukuje szlachetna paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. W kilku lokalizacjach brakuje również liderów, którzy pokierują swoimi zespołami. Co roku dzięki pracy społeczników pomoc trafia do kilkuset rodzin, mówi Klaudia Wróbel, zastępca menadżera operacyjnego szlachetnej paczki w województwie opolskim.
3: To jest minimum, które jest nam potrzebne, żeby zaopiekować wszystkie rejony. Kietrz, Lewin Brzeski, Strzelce Opolskie, Otmuchów, Paczków i Brzeg. Są to rejony, w których nie mamy

0: ani jednego wolontariusza, ale również też nie mamy lidera. Rejony, jeżeli do końca września nie znajdą dwóch osób tak naprawdę, które chciałyby tam działać, to zostaną zamknięte.
1: Największe moje obawy budzi rejon Ozimek. Tam mamy zrekrutowaną jedną wolontariuszkę, nie mamy lidera. Drugim takim trudnym rejonem jest rejon Dobrodzień, który reaktywowaliśmy.
2: Do zadań lidera należy pozyskiwanie wolontariuszy i potrzebujących rodzin, opieka nad swoim rejonem. Jedną z osób, która w tym roku podjęła się roli lidera w Zdzieszowicach jest Bartłomiej Kałużny. Jak mówi, żeby zostać wolontariuszem, wystarczy empatia i trochę czasu. Z jednej strony jest to niesienie pomocy, ale również szansa na własny rozwój, mówi.
3: Jest to praca zespołowa, jest to odpowiedzialność za powierzone zadania. Czasami te relacje zostają na lata. To też troszeczkę otwiera oczy, jak poznajemy historię rodzin. Czasami nie wyobrażamy sobie, że te osoby mogą żyć w tak trudnej sytuacji. To po poznaniu tej historii jako wolontariusze czasami inaczej wtedy patrzymy na ten świat. Nie wybrzydzamy, czy na przykład mamy w lodówce coś do zjedzenia, czy jest nam za zimno, za ciepło. Niektórzy po prostu tego nie mają i marzą o takich podstawowych, codziennych potrzebach.
2: Aby zostać liderem lub wolontariuszem, należy wypełnić zgłoszenie na stronie www.superw.pl. W sobotę w Częstochowie odbędzie się męskie oblężenie na Jasnej Górze, czyli coroczne spotkanie, które z całej Polski gromadzi mężczyzn pragnących pogłębić swoją wiarę i umacniać relacje z Bogiem. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszy hasło Nie zatrzymuj Ewangelii dla siebie. W programie m.in. msza święta pod przewodnictwem biskupa Artura Ważnego, konferencja arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, świadectwa mężczyzn i wspólna modlitwa. Pielgrzymka do Krakowa do grobu błogosławionej Bronisławy, patronki diecezji opolskiej. Wyjazd odbędzie się także w sobotę 26 września. Zbiórka o godzinie 6.30 w Opolu przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, czyli przy ulicy Drzymały 1 lub o godzinie 7 w Przyworach przy kościele parafialnym. Przejazd do kościoła klasztornego sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu, następnie msza święta przy relikwiach błogosławionej Bronisławy. Będzie też zapoznanie z historią jej życia. Przejazd do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, modlitwa przy grobie świętej siostry Faustyny Kowalskiej w klasztornej kaplicy. Będzie też czas wolny na indywidualny posiłek w domu pielgrzyma. A o godzinie 15 tradycyjnie koronka do Miłosierdzia Bożego, następnie przejazd do centrum Jana Pawła II w Krakowie i nawiedzenie kościoła. Około godziny 17.30 wyjazd w drogę powrotną. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek.

0: Słuchaj Radia Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Zbliża się godzina 7, a to pora na wiadomości na antenie Radia Opole.
2: Specjalistyczna grupa dronowa Straży Pożarnej powstanie w Krapkowicach. W wiadomościach także propozycje obniżenia cen paliw. Będzie także o kolejnych wyborach w niemieckich Landach.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Informacje przygotował Roman Juranek.
2: Od stycznia specjalistyczne grupy dronowe Straży Pożarnej będą działać w każdym województwie. Drony pozwolą strażakom spojrzeć na miejsce zdarzenia z góry, szybciej ocenić zagrożenie i lepiej zaplanować działania. Jesteśmy na finiszu tworzenia tego typu pododdziałów, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
3: Tak naprawdę w najbliższym okresie spodziewamy się podpisu komendanta pod zasadami już tworzącymi wszystkie te grupy. W naszym województwie będzie to grupa powołana na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Z poziomu centralnego realizowany jest zakup kolokwialnie nazywanych dronowozów, ale tak naprawdę specjalistycznych samochodów dla grup dronowych.
2: Jak już ta grupa powstanie w Krapkowicach, dalej będą tworzone podobne w każdym powiecie, dodaje kapitan Łukasz Nowak. Członkowie specjalistycznej grupy otrzymają również nowe, charakterystyczne umundurowanie.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
2: Senat zajmie się ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że Senat powinien poprawić ustawę, aby mogła ona uzyskać podpis Karola Nawrockiego.
4: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw. Tak naprawdę rząd dostaje te kilka miliardów, które zabiera polskim przedsiębiorstwom paliwowym, a my nie mamy żadnej gwarancji, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone.
2: Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi, że prezydent nie jest od prowadzenia polityki rządu. Oczekuje od Karola Nawrockiego, że tym razem podpisze ustawę, nad którą teraz będzie pracował Senat.
5: Karol Nawrocki kilka miesięcy temu zablokował 4 miliardy, które mogliśmy pozyskać z nadliczbowych zysków koncernów paliwowych i de facto doprowadził do tego, że CPN przestał funkcjonować. Chcemy mu dać mu drugą szansę, stąd też uchwalona ustawa przez Sejm.
2: Poprzednią ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wybory w dwóch niemieckich Landach przykuwają uwagę Europy. Sondaże wskazują, że tak zdecydowanego zwycięstwa skrajnej prawicy jak przed 2 tygodniami w Saksonii-Anhalt nie będzie.
6: Po miesiącach sondażowej przewagi AfD w Mecklenburg i Pomorzu Przednim w ostatnim tygodniu przed wyborami badania opinii publicznej pokazały ją na drugim miejscu. Na finiszu partię skrajnej prawicy przegoniła socjaldemokratyczna SPD. Oba ugrupowania mają po ponad 35%, a przy takim poparciu tylko SPD może liczyć na utworzenie rządu, bo największe szanse na trzecie miejsce w wyborach ma skrajna lewica, obecny koalicjant. W Berlinie walka jest jeszcze bardziej zacięta. 5 partii może osiągnąć dwucyfrowy wynik. Skrajna prawica według sondaży ma 3. miejsce. O zwycięstwo walczą chadecy z CDU, obecnego burmistrza, oraz partia Die Linke. Skrajna lewica prowadzi w ostatnich sondażach dla stolicy.
2: A z Berlina mówił Adam Górczewski. W Prudniku utrudnienia dla zmotoryzowanych spowodują dzisiejsze zawody kolarskie memoriału imienia Stanisława Szozdy. Wszystkie ulice na trasie wyścigu zostaną zamknięte od godziny 9.50 do 18.00. Całkowicie wyłączona będzie z ruchu pojazdów strefa obejmująca Rynek, ulicę Damrota, Zamkową, Piastowską, Małachowskiego i Armii Krajowej. Jest to pętla, na której rywalizować będą kolarze i niemożliwy będzie tam wjazd i wyjazd samochodów. Zamknięty zostanie przebiegający przez miasto odcinek drogi krajowej numer 40. Dla wjeżdżających do Prudnika z kierunku Głuchołaz i Opola wyznaczono objazd ulicami Kopernika, Nyską i Kolejową.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach w Opolu teraz 13 stopni Celsjusza, chociaż widzę, że prognoza pogody pokazuje, że około godziny 8 ma padać. W dzień zachmurzenie w regionie duże z większymi przejaśnieniami, od godzin południowych przelotny opad deszczu, późnym popołudniem miejscami możliwe nawet burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę południowo-zachodni i zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A zatem piękna wrześniowa niedziela. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swoim. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
7: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12 memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
5: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: W naszym programie Mamy Weekend dzisiaj będziemy sprawdzać, gdzie warto się wybrać w regionie i wykorzystać jeszcze te pogodę, bo będą momenty, że jeszcze będzie pogodnie i nawet ciepło, jak na wrzesień, a w regionie dosyć słodko, bo w samym Opolu trwa już trzeci dzień festiwalu smaku i słodkości, a tam też dużo atrakcji dla dzieci i nie tylko, bo słodkości to wiadomo, można pokosztować, ale także bardzo ważne wydarzenie, które już od kilku lat jest organizowane w Muzeum Wsi Opolskiej. Otóż targi miodów i rękodzieła, a tam rzeczywiście te targi cieszą się dużym zainteresowaniem. I mam dla Was ciekawostkę, bo już za moment w studiu Radia Opole pojawi się Ewa Olbryt, która opowie o szczegółach, co konkretnie możemy zobaczyć, no co możemy kupić, czego możemy zakosztować, a tam mnóstwo atrakcji nie tylko można kupować, bo można również przecież zawsze skorzystać z takiego dobrodziejstwa i z rękodzieła, a myślę, że pogoda dzisiaj sprzyja właśnie temu, żeby wybrać się do Muzeum Wsi Opolskiej. W programie także dzisiaj stałe cykle Kreatywnie i Aktywnie i tutaj będzie trochę inaczej, bo tym razem wybierzemy się do lasu, ale nie tylko po grzyby, bo na przykład można rodzinnie wybrać się i skorzystać z takiej opcji jak kąpiele leśne. O to wszystko wypytam dzisiaj leśnika Rafała Miłkowskiego. Także w naszym cyklu Monika Matuszkiewicz-Biel. Tutaj też będzie aktywnie, więc będą takie aktywne rzeczy. No i pośpiewamy z Kasią Zawadzką. A zatem, drodzy Państwo, już za moment o miodzie, o targach. Zostańcie z Radiem Opole.

0: W naszym studiu już jest Ewa Olbrych z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, a wszystko dlatego, że dzisiaj tradycyjne, tak mogę powiedzieć już, targi miodu i rękodzieła w Muzeum Wsi Opolskiej. Tam zawsze są tłumy, Ewa. Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry.
0: O poranku, w niedzielę.
1: Tak, oczywiście tłumy dopiero się zaczną. Na szczęście teraz trwają takie organizacyjne sprawy, czyli przyjeżdżają nasi wystawcy, twórcy ludowi, natomiast nasi goście przyjdą dopiero od godziny 10.
0: No to może trochę powiedzmy szczegółów o programie, bo jeśli ktoś się wybiera albo ma zamiar się wybrać, to tutaj oprócz tego, że można zakupić różne słodkości i rękodzieło, bo to jakby jest podstawa, to jest dużo różnych innych atrakcji towarzyszących, dużo tej historii dookoła.
1: Dokładnie. Nasze imprezy jakby nie mogą istnieć bez współpracujących z nami twórców ludowych, rzemieślników. Także to już są prawie że przyjaźnie z naszymi gośćmi, ponieważ to są stałe ekipy osób zajmujących się właśnie czy zielarstwem, czy rękodziełem, czy na przykład kowalstwem, gancarstwem. Także oni wszyscy nie mogą się doczekać na spotkanie z naszymi gośćmi i tak naprawdę zwiedzający mogą spróbować w tym dniu i własnych sił podczas różnego rodzaju aktywności, czyli warsztatów, a także porozmawiać z tymi twórcami i rzemieślnikami.
0: No to może zacznijmy od warsztatów, bo rozmowa to wiadomo, ale co na przykład, czego można spróbować? Co można zrobić? Można próbować trochę rękodzieła?
1: Tak, oczywiście. My przede wszystkim wspieramy takie tradycyjne rękodzieło, także ja nie ukrywam, że nasi twórcy głównie na tym się opierają. Także będzie można spróbować i wykonać kwiaty z bibuły, co nie jest takie proste. Przede wszystkim oczywiście spróbować malowania naszego wzoru opolskiego, bo to jest dla nas jakby taki priorytet w tej chwili, promocja właśnie tego wzoru. Ale również będzie takie stowarzyszenie bardzo młodziutkie, Sztukateria, które będzie cały dzień jakby dla najmłodszych naszych uczestników i zwiedzających, i tam będą takie warsztaty plastyczne, takie bardzo szeroko rozumiane, czyli taka zabawa jesienna dla dzieciaczków.
0: O, to bardzo ważna informacja dla rodziców, bo można się obkupić, a dzieci mają co robić, a właśnie Muzeum Wsi Opolskiej ma w sobie taką magię, że nie wiem, coś jest w tych chatach, że ja widzę też po mojej córce, że to przyciąga tych młodych. Oni są jakoś tym zafascynowani, że to jest takie stare.
1: Tak, my nie narzekamy. Jeśli chodzi o najmłodszych uczestników naszych przedsięwzięć i najstarszych, to zawsze jest dużo chętnych. Musimy jeszcze trafić do tych takich nastolatków, którzy rzeczywiście tutaj są bardziej wymagający, ale rzeczywiście ci najmłodsi uczestnicy bardzo chętnie towarzyszą w tych aktywnościach. Tym bardziej, że dodatkowo też będzie taka gra terenowa przygotowana, jesienna właściwie, przygotowana przez naszych pracowników i wolontariuszy. Także będzie można po prostu połączyć dobre z pożytecznym.
0: A ta gra terenowa o której godzinie rusza?
1: Od godziny 11:30 w Domku Ogrodnika będzie stanowisko, tam będą wszystkie instrukcje i właśnie pracownicy.
0: Czyli taka mapka?
1: Będzie można poszukać śladów jesieni.
0: Takie zgadywanki. Tak. To będzie się działo. Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Targi Miodu i Rękodzieła dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej, a w studiu Radia Opole Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej, która opowiada o programie. Można się wybrać, można brać udział w warsztatach. Ja nawet gdzieś tam zrobiłam swój wywiad lokalny, że można się przyglądać, jak kiedyś wyglądał wypiek takiego prawdziwego chleba i nawet go skosztować będzie można.
1: Tak, to oczywiście jest nasza tradycja i to...
0: Chciałam pana zaprosić.
1: Oczywiście jest nasza tradycja i to...
0: Chciałam pana też zaprosić, ale przyjdzie, tak. Powiedział mi, że przyjdzie, ale nie jak targi są.
1: Nie, on wtedy jest zapracowany po prostu i ma długą kolejkę chętnych do degustacji tego pysznego chleba. Ja nie ukrywam, że tak, że to piekarnia Swojski Chlebek to jest nasze odkrycie. Opole akurat dobrze zna, ponieważ wszyscy wiedzą, że to jest pieczywo tradycyjne, bez żadnych ulepszaczy, spulchniaczy. Przepyszne, to jest chleb, który można jeść przez tydzień. No i jeszcze na dodatek można go za darmo spróbować w muzeum na naszych imprezach.
0: O, to widzę, że teraz tłumy się wybierają. Też ważna chyba taka tradycyjna uroczystość, wręczenie nagród laureatom Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany. Też w programie widziałam.
1: Tak, to jest bardzo ważne wydarzenie dla lokalnych twórców i rękodzielników, nie tylko tych zrzeszonych w stowarzyszeniu, ponieważ każdego roku coraz więcej chętnych jest uczestników właśnie tego konkursu, chętnych do nauczenia się malowania porcelany podczas warsztatów. Także w tym roku to już było kilkadziesiąt pań, które malowały tą porcelanę, także no, zapowiada się taka duża uroczystość, jeśli chodzi o otwarcie tej wystawy.
0: To jest otwarcie wystawy, ale też wręczenie nagród i panie już wiedzą, kto dostanie jaką nagrodę, czy to będzie zaskoczenie?
1: My, znaczy, informujemy, że mają się pojawić, jasne. Natomiast którą nagrodę, które miejsce czy wyróżnienie, to dopiero się dowiedzą na miejscu.
0: A czy to tylko same panie są rzeczywiście, czy też panowie próbują, podejmują próbę malowania porcelany?
1: Jeśli chodzi o porcelanę, to jednak jest znaczna większość pań, ale na przykład już w konkursie kraszonkarskim panowie też się zdarzają.
0: Aha, to już tak bardziej. No to panowie, zachęcamy, bo to też może być przyjemna relaksacja, takie malowanie, no i towarzystwo kobiet, będzie, można pogadać, tak mi się wydaje. Kolejne atrakcje, pokaz przygotowywania przetworów, czyli będzie można zobaczyć, jak gospodyni, która nie jest wprawiona, taka jak ja, jak przygotować tradycyjnie takie przetwory.
1: Dokładnie i to powiem szczerze, że to są bardzo proste sposoby. Panie twórczynie wieloletnie doświadczenie mają w tym zakresie, także nie dość, że można zobaczyć, jak się takie przetwory przygotowuje, to jeszcze też można ich spróbować na miejscu, ponieważ tutaj nasze twórczynie doświadczone mają bardzo duże spiżalnie w domu.
0: O, to można pokosztować, a ci, którzy są bardziej leniwi, to po prostu mogą kupić. Zostańcie z nami do naszej rozmowy, wrócimy.

0: tych konkretnych miodów, rękodzieła.
1: Tak, my bardzo wspieramy takich ludzi lokalnie i dlatego też oni bardzo chętnie do muzeum przyjeżdżają, bo nie ukrywam, że my bardzo taką mocną selekcję prowadzimy naszych stoisk handlowych i na przykład jeśli jest stoisko z wyrobami, na przykład kosmetykami naturalnymi, to my wiemy, że to rzeczywiście są kosmetyki pozbawione chemii, robione naturalnie przez daną osobę. Można się dowiedzieć praktycznie o każdym składniku, który tam w tym kosmetyku jest, także to rzeczywiście są produkty najwyższej jakości.
0: I to jest super, bo schodzi nam tak naprawdę problem z głowy, nie? I mamy gwarancję, a dzisiaj w dobie internetu, w dobie naprawdę takiej dostępności, to już człowiek naprawdę nie wie, czemu można ufać. Ponaklejają naklejki i wszystko rękodzieło robione, a tak naprawdę no, bardzo Wam za to dziękujemy, że właśnie to daje taką gwarancję tego, że jeśli idziemy, to jest sprawdzony produkt. Oczywiście oprócz tego widziałam takie atrakcje jak pieczenie jabłek, co tutaj łąka i na czym to będzie polegać? Przy ognisku można sobie jabłko upiec?
1: No, dokładnie. U nas oczywiście w muzeum każdy wie, że jest zakaz palenia ognia otwartego, dlatego my robimy tę przyjemność przynajmniej kilka razy w roku podczas imprez plenerowych, że można sobie przy tym ognisku posiedzieć, upiec sobie jabłko. Oczywiście ja zachęcam naszych gości, że jak sobie przyjadą ze swoim prowiantem, to sobie i kiełbaskę mogą na tym ognisku upiec.
0: No to widzicie, to jest jakiś pomysł. Chyba, że na tych targach będzie można kupić jakieś takie mięsne produkty też?
1: Tak, często też. są produkty
0: mięsne.
1: Kupić
0: i upiec na przykład.
1: Dokładnie.
0: No widzicie, wszystko będzie.
1: Udostępnimy, ognisko udostępnimy, ławeczkę udostępnimy, także zapraszamy.
0: Coś dla ciała, coś dla ducha, no właśnie, coś dla ducha też w takich wyższych celach, bo w kościółku koncert.
1: Dokładnie. W naszym zabytkowym kościele to jest bardzo piękny, stary kościół, więc takie muzyczne wydarzenia też się cieszą dużym powodzeniem. Będą dwa koncerty, takie piękne, gitarowe, także ja już z góry zapraszam od godziny 14 do godziny 17. W pierwszej kolejności będzie wspaniały muzyk gitarowy właśnie pan Patryk Filipowicz. To jest polski gitarzysta akustyczny, który tutaj w muzeum już gościł niejednokrotnie i rzeczywiście potrafi ten klimat naszego zabytkowego kościoła wspaniale wykorzystać. Natomiast później trochę...
0: A potem kontra.
1: Dokładnie. Potem zapraszamy na koncert Cocotier. To rzeczywiście zespół, który nam zaprezentuje muzykę flamenco, czyli coś bardzo nietypowego.
0: No właśnie, muzyka
1: jak dla naszego muzeum, ale też czasami staramy się zaskoczyć naszych gości, bo oczywiście folk i folklor tradycyjny i lokalne zespoły jak najbardziej u nas mają swoje miejsce, ale czasami też chcemy trochę inną muzykę pokazać.
0: No pewnie takie hiszpańskie rytmy mogą też rozgrzać. Bardzo to będzie ciekawe, zwłaszcza w takiej scenerii, bo to zupełnie inaczej też się odbiera taką muzykę. Ewa, bardzo Ci dziękuję. Wiem, że Ty już musisz biec do muzeum, bo tam praca Cię czeka. Jedni się relaksują, kupują, a inni muszą pracować. Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej była moim gościem. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam.
0: Zapraszamy w takim razie.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Radio Opole. Lecimy swoim rytmem.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
5: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
2: Po reklamie.
6: A może dziś warto wybrać się na targi miodu i rękodzieła do Muzeum Wsi Opolskiej? Może warto. Zbliża się godzina 8 i to czas na wiadomości na antenie Radia Opole.
7: Ukraina zaatakowała rafinerię w Moskwie. Prezes PiS zapowiada konwencję ekonomiczną. Rusza 7. edycja Banku Talentów. Szczegóły za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Informacje przygotował Roman Juranek.
7: Ukraińskie drony zaatakowały w nocy rafinerię w Moskwie. To kolejne uderzenie w zakład spółki Gazprom Nieft. Na miejscu wybuchł pożar. Po poprzednich uderzeniach w rafinerię w połowie maja oraz dwukrotnie w połowie czerwca wokół rozwieszone były siatki ochronne, jednak nie zapobiegły one atakowi. Zakład w Moskwie przerabia rocznie około 12 milionów ton ropy naftowej, wytwarzając benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze. Do ataku dochodzi w trakcie rosyjskich wyborów do Dumy. Mer Moskwy Siergiej Sobianin podał, że od wczoraj nad Moskwą i okolicami zestrzelono ponad 1600 dronów, 450 z nich miało lecieć prosto na rosyjską stolicę.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Prawo i Sprawiedliwość pracuje nad programem gospodarczym przed przyszłorocznymi wyborami. Jarosław Kaczyński zapowiedział na październik dużą konwencję ekonomiczną i nowe propozycje, które mają pobudzić inwestycje w Polsce.
8: W październiku będzie konwencja ekonomiczna i tam te pomysły na to zostaną przedstawione, a będzie ich sporo, niektóre z nich, powiedzmy sobie, dość odważne, można nawet powiedzieć, że dość ryzykowne, ale chodzi o osiągnięcie tego celu.
7: Podsumowując 8 lat rządów, PiS wskazywał m.in. na politykę społeczną, wzrost gospodarczy i zwiększenie wydatków na obronność. Przyznał natomiast, że nie udało się przeprowadzić planowanych zmian w funkcjonowaniu państwa, wymiarze sprawiedliwości i Sądzie Najwyższym.
0: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
7: Program stypendialny skierowany do młodych, utalentowanych mieszkańców regionu rozpocznie się 1 października, natomiast jego uroczysty finał zaplanowano na 10 października w Stegu Arenie w Opolu. W tym roku w ramach 7. edycji Banku Talentów wsparciem zostanie objętych 100 osób, które będą mogły rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania. Darmowe wejściówki na koncert finałowy będą do odbioru 23 września po godzinie 15 w holu na Ostrówku, mówi Agnieszka Kamińska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim.
9: Każda z osób może otrzymać 4 wejściówki. Samorząd Województwa Opolskiego bardzo wspiera utalentowaną młodzież, jak również dzieci. I to pięknie się wpisuje właśnie w takie 3 fundamenty, ponieważ są też przyznawane marszałkowskie talenty dla uzdolnionych dzieci. Bardzo często te uzdolnione dzieci właśnie też korzystają z dodatkowych stypendiów darmowych, jeśli chodzi o warsztaty w Banku Talentów, także chylę tu czoła fundacji. No i oczywiście Prymus, który też jest dla uzdolnionych dzieci, które jeszcze chodzą do szkoły.
7: Radio Opole objęło Bank Talentów patronatem medialnym. Dwie tony śmieci zebrano podczas czyszczenia kamionki Piastwopolu. Były to opony, butelki, materace, kanapy czy plastikowe krzesła. Akcję sprzątania zainicjowała Fundacja Nasza Ziemia, która odbywa się w całej Polsce, mówi o niej Grzegorz Mikosza, główny koordynator.
2: Akcji Sprzątanie Świata Polska, którą realizujemy pod hasłem SOS dla wody, więc nie mogło być inaczej. Sprzątamy również pod wodą. Zaprosiliśmy nurków z całej Polski do tego, żeby wsparli nas tutaj w działaniu na kamionce Piast.
7: A w sumie w akcji wzięło udział 110 nurków.
10: Lubimy pływać, ale nie lubimy pływać w śmieciach. Oj, czego tam nie było. Butelki, jakieś zabawki połamane. Tak by ciężko było to zabrać z powrotem, nie?
11: Nurkuję od 25 lat, więc wiem, że jest dużo śmieci. Każdy nurek, jak widzi butelkę, folię, to i tak zbiera, bo mamy taki zwyczaj, żeby jednak tego tam nie zostawiać, bo to się rozkłada długo, zwierzaki to wcinają, po co to?
7: A szersza relacja ze sprzątania kamionki Piast w poniedziałek w programie Reporterski Obraz Dnia.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Na termometrach w Opolu 14 stopni Celsjusza. W regionie w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Od godzin południowych przelotne opady deszczu, ale na szczęście to będzie później. Pani Ewa powiedziała mi, że wie, że o godzinie 17, jak się kończą targi miodu. Późnym popołudniem miejscami też możliwe burze. Temperatura maksymalna od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Rozpoczynamy drugą godzinę programu Mamy Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami, a za chwilę sprawdzimy, gdzie można się aktywnie poruszać.

0: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
5: Po reklamie.

0: Jak wygląda trening akrobatyczny? Jak wygląda od kuchni? To sprawdzała dla Państwa Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Rusz się z Radiem Opole.
2: Witam Państwa serdecznie. W programie Rusz się z Radiem Opole dziś zaglądamy do Opolskiego Centrum Akrobatycznego. Sprawdzimy, jak wyglądają treningi, kto może rozpocząć przygodę z akrobatyką i ile pracy potrzeba, żeby wykonać efektowne ewolucje. Będzie sportowo, aktywnie i może trochę zaskakująco.
3: Jesteśmy klubem, który uczy akrobatyki sportowej. Maciej Trojan, trener Opolskiego Centrum Akrobatycznego T-Gym i założyciel. Przyjmujemy dzieci od 5 roku życia po nawet dorosłe osoby. Mamy 3 filie. Jesteśmy w Opolu, w Dąbrowie i w Przyworach. Rozwijamy tutaj zdolności akrobatyczne. Skupiamy się głównie na tumblingu, czyli na skokach na ścieżce. To jest wykonywanie różnych trudnych elementów ewolucji jedynych po sobie, które się składają w jeden długi układ elementów.
4: Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłam Was na Facebooku, to jestem pełna podziwu, bo Wy po prostu się odbijacie i skaczecie i lądujecie.
3: To wygląda, jakby to było takie odbić się, zakręcić, wylądować, ale za tym się kryje ogrom pracy i mojej, i przede wszystkim dziewczyn, i dyscypliny. To nie jest tylko odbić się, zakręcić, tylko za tym wszystkim się kryją właśnie ćwiczenia siłowe, które musimy wykonać, żeby usprawdzić nasze ciało do tych właśnie elementów.
4: No właśnie, z tego co wiedziałam, chętnych Wam nie brakuje.
3: To prawda, grupy mamy pełne, aktualnie prowadzimy listę rezerwową. Jest więcej chętnych na nasze zajęcia niż mamy po prostu miejsca w grupie. Staramy się trzymać standard zajęć, nie przyjmować więcej niż 15 osób na jednego trenera. I no po prostu rozrosło. Tak się rozrosło to.
4: No właśnie, czy akrobatyka jest dla każdego?
3: Ciężkie pani pytanie zadała. Ja ogólnie jestem takiego zdania, że talent to jest tam 1, może 2% sukcesu. Reszta to jest po prostu ciężka praca. Czy akrobatyka jest dla każdego? Uważam, że tak. Bo to, czy ktoś ma większe zdolności, mniejsze, to nic nie znaczy. Miałem i osoby z super talentem, które jak coś szybko przyszło, to też szybko poszło, że nie czerpały z tego takiej frajdy, a osoby, które powoli dążyły do czegoś, czują się w tym po prostu lepiej, mam wrażenie. Czasami talent nie zawsze idzie z większą pasją.
4: No ale jednak jakieś predyspozycje trzeba mieć, bo jak widzę tutaj dziewczyny, one mają pięknie wysmuklone ciało, pięknie umięśnione, ale to tak jak pan wspomniał, to jest też ciężka ich praca, dyscyplina przede wszystkim.
3: No te ciała to jest zasługa treningu. Jak...
4: To ja przychodzę, od razu się zgłaszam.
3: Zapraszamy. Wszystko to jest zasługa tego treningu. No te dziewczyny, które już pani widziała, one nie ćwiczą tutaj rok czy dwa. Już trochę się znamy. Idzie to do przodu, pod każdym względem.
4: To jak ta przygoda się zaczyna? Bo przychodzimy, najpierw zapisujemy dziecko na trening, później przychodzimy i jak jest dalej?
3: Mamy ogólnie w naszym klubie 3 grupy poziomowe. W pierwszej grupie zaczynamy od najprostszych rzeczy. Przewrót w przód, przewrót w tył, stania na rękach, przerzuty bokiem. Czasami jakieś tam salta w przód i przejścia w przód do tyłu. W drugiej grupie już się zaczynają takie bardziej... Już powoli się zaczynają łączenia elementów, czyli dochodzi jakieś salto w tył, fiflak i teraz największa frajda to jest łączyć te rzeczy. Rundak z saltem w tył, rundak z fiflakiem, potem rundak, fiflak i salto w tył. A potem już trzecia grupa nasza, no to już są zaawansowane dziewczyny i chłopaki. Już robią trudniejsze rzeczy, salta tempowe, śruby i o wiele dłuższe kombinacje elementów.
4: Mówi się, że dzieci mają problem z koordynacją teraz ruchową. Pytanie, czy no właśnie na akrobatyce to widać, czy nie? No bo wy chyba jesteście najlepszym sportem, żeby to wyłapać.
3: Szczerze nie zauważyłem. Jestem trenerem 9 rok. Nie zauważyłem, żeby teraz jakoś ta młodzież była jakoś, że tak powiem, gorsza. Każdy ma jakiś potencjał i go odkrywa w sobie.
4: To co nam daje akrobatyka? Co może tym dzieciakom dać? Oprócz tego, że mają pewnie sprawność ruchową na wysokim poziomie.
3: Uważam, że akrobatyka, jak każdy sport, daje bardzo wiele rzeczy. Uczy te dzieci, nastolatki, jak pokonywać swoje lęki. Jednak to nie jest takie hop siup zrobić salto i tyle, tylko jednak jest ten strach, że coś może nie wyjść. Więc akrobatyka uczy pokonywać swoje bariery. jeździmy też na zawody, więc tam się uczymy i wygrywać, ale też przegrywać. To jest też bardzo ważne, żeby umieć z porażki się podnieść. Jeździmy na różne obozy, zgrupowania, więc też się tworzą super wspomnienia, chwile, które zostają na pewno w pamięci na resztę życia i przyjaźnie, które też są, już zostają na resztę życia.
4: Czy uważa pan, że akrobatyka to jest sport niszowy?
3: Uważam, że tak. Jednak patrząc na to, ile jest jakichś szkółek piłkarskich czy innych sportów zespołowych, a ile jest tego z akrobatyki, no to jest duża różnica, aczkolwiek widać, że ten sport się bardzo rozwija. Kiedyś mówię, był w Opolu jeden klub i drugi pod Opolem. Teraz ja jestem jako trzeci klub, a chętnych, no mówię, jest aż tyle, że już nie przyjmujemy, tylko listy rezerwowe.
5: Salto, dobra, i po salcie ładny wyskok, hop, góra i ręce, wyciągaj te ręce w górę, pola, mocno, i ręce, o właśnie, ładne odbicie potem.
4: Ile to już trwa u was, że tak powiem, ta przygoda z tą akrobatyką?
6: Ja trenuję już 4,5 lat, no i w sumie na początku trenowałam w innym klubie, ale teraz zmieniłam i trenuję mi się o wiele lepiej.
4: Czyli miałaś 10 lat, jak zaczęłaś?
6: 11.
4: No właśnie, twoim zdaniem późno czy nie późno?
6: Większość osób uważa, że to trochę taki późny wiek, że lepiej wcześniej, ale ja w sumie nie odczułam jakoś tego, że mega późno zaczęłam. Mi dobrze się trenuje. Nie mam jakichś tam problemów.
4: No to jak to się zaczęło? Skąd w ogóle pomysł na akrobatykę?
6: Mnie zachęciła Marta, żebym przyszła do klubu, ale w domu sama gdzieś tam trenowałam, ale takie mega podstawy.
4: Czyli co, stanie na rękach, szpagat?
6: Tak, takie jak szpagaty, stanie na rękach właśnie, mostki, gwiazdy, takie mega podstawy.
4: Dobrze, to Hania, powiedz mi, co ci przez te 4,5 roku dała akrobatyka? Co się zmieniło w tobie, w twoim życiu, w twojej postawie?
6: We mnie to myślę, że taką trochę pewność siebie nabyłam jakby przez to, bo byłam mega nieśmiałym dzieckiem. A teraz to już tak, przez to, że startujemy na zawodach i ogólnie jakby w grupie pracuję, to jestem o wiele jakby pewniejsza siebie. W życiu to mam trochę mniej czasu, tak jak przez te treningi. No i jestem tak jakby bardziej wysportowana dzięki temu i zauważam jakby tego plusy, tak jak na WF-ie, że niektóre ćwiczenia lepiej mi się wykonuje, tak jakby łatwiej niż kiedyś. No i w sumie to chyba tyle.
4: No podejrzewam, że skok przez kozła dla ciebie to jest nic.
6: Chyba tak.
4: Nie wspomniałaś o tym, że życia nie masz. No to ile te treningi trwają, ile to wszystko jest, żeby no później osiągać sukcesy, bo podejrzewam, że to nie jest przechodzenie raz w tygodniu.
6: Nie, treningi mamy w poniedziałki, środy i piątki po 1,5 godziny. I są bardziej wieczorem, więc mam jeszcze czas na naukę, czy tak jak na spotkania z znajomymi, no i na rodzinę. Więc w sumie to nawet podoba mi się to, że są tak trochę później.
4: No właśnie, akrobatyka to jest to, co chcesz w życiu robić, czy jest coś innego? No bo jesteś w klasie licealnej, pierwsza klasa, więc podejrzewam, że i na natłok nauki plus treningi to łatwe do pogodzenia nie jest. Więc potrzebna będzie pewnie determinacja, żeby to wszystko pogodzić.
6: Póki co nie chcę jakby rezygnować z tej akrobatyki. Staram się to pogodzić i jak na razie to sobie radzę. I też nie mam na razie tak dużo tej nauki. Już zaczynają się tam pojawiać jakieś kartkówki, ale jeszcze ogarniam.
4: Akrobatyka jest trudna?
6: Tak, jest trudna.
4: No właśnie, ja muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam wasze filmiki w mediach społecznościowych, to się tak zastanawiałam, czy tak można. Czy tam są jeszcze jakieś, nie wiem, mięśnie, kości, czy to po prostu jest, nie wiem, grawitacja?
6: Ogólnie to jest ona ciężka właśnie przez to, że musisz jakby fizycznie pracować, ale tak samo mentalnie, bo te elementy jakby, najpierw trzeba się do nich jakby przekonać, bo to, że jakby ma się siłę, gdzieś tam kondycję, to jest jedno, ale ta mentalność jednak jest mega ważna.
4: To co jest najtrudniejsze dla ciebie? Które, nie wiem, ćwiczenie, który układ, no bo właśnie, jak to wszystko też wygląda krok po kroku?
6: No ja teraz tak zaczynam coraz więcej elementów łączyć i myślę, że to jest dla mnie właśnie najtrudniejsze, bo ja przeważnie skaczę w tył, bo w przód to tak słabo mi wychodzi, ale przy to, że skaczę w tył, to to mega mi się kręci w głowie po tym, więc też mój błędnik musi się wytrenować jeszcze. I w sumie to chyba tyle, bo resztę elementów już tak zdążyłam w miarę opanować, z tych co umiem, no i tak.
4: No ale właśnie to jest tak, że wy ćwiczycie na zawody jakiś pewien układ, czy po prostu, nie wiem, robicie partię skoków? Jak to wygląda?
6: To zależy, jakie są zawody, ale zawsze dostajemy jakby przed jakby kategorie, w których możemy się zapisać i tam mamy na przykład wyznaczone, od ilu elementów musi być ten układ. No i dostajemy tak samo tabelę z punktacją, jaki element jest co warty. No i do tego jakby dobieramy, bo są jeszcze jakby punkty za połączenie elementów. Staramy się dobierać tak, żeby tych punktów było najwięcej. No i głównie takie salta w tył robię, różne rodzaje, jakby łączę.
4: Dobrze, to teraz Marta, sprawczyni tego, że Hania jest tutaj, zamieńcie się miejscami. To Marta, ja muszę jedno sprawdzić. Napnij nogę. Czyż ty jesteś w stanie udem zabić?
7: No, jest bardzo ciężko i trenujemy mocno, więc jednak są te mięśnie, tak?
4: No właśnie, bo co tutaj się liczy? Bo wy jesteście w stanie z palców odbić się, przeskoczyć, zrobić takie salta, że no ja nie wiem, czy ja bym z trampoliny potrafiła.
7: No trener nam robi bardzo takie mocne siłówki, że tak to bym powiedziała. No i jednak mamy te siły w nogach i rękach, żeby potrafić to skoczyć.
4: Siłówki, czyli co? Najpierw przed tym, jak skaczecie, to nie wiem, trenujecie podnoszenie, pompki, czy jak to wygląda?
7: Bardziej po każdym treningu sprzątamy salę i po sprzątaniu sali robimy właśnie takie siłówki, czyli różne ćwiczenia takie wzmacniające właśnie mięśnie, stawy i tak dalej.
4: Czyli generalnie to nie jest sport dla każdego, bo jeśli ktoś tego nie wytrzymuje, no to odpada.
7: No tak, trzeba być bardzo wytrzymałym, żeby właśnie wytrzymać na takich treningach.
4: Miałaś dość?
7: Miałam już parę razy, miałam taką myśl, żeby się poddać, zrezygnować, ale jednak coś mnie cały czas trzyma i jest ten sport jednak w sercu.
4: No właśnie, co jest najtrudniejsze w tym sporcie?
7: Właśnie myślę, że taka mentalność, najtrudniejsze są blokady, bo jednak dużo osób ma problem, żeby je przełamać.
4: Czy w ogóle ten sport według Was jest doceniany? Bo akrobatyka kojarzy się trochę z cyrkiem, trochę z teatrem, trochę z tańcem. Pytanie, czy to jest sport, który, nie wiem, jak komuś mówicie, że trenujecie akrobatykę, to jest takie wow, czy bardziej, co tam takiego?
7: No ja uważam właśnie, że jest za mało doceniany, tak jak na przykład piłka nożna, która jest bardzo popularnym sportem, a akrobatyka, nie mówi się tak bardzo o niej jakby.
4: No właśnie, a mimo wszystko jest to wielkie poświęcenie.
7: No jest to bardzo duże poświęcenie.
4: To Marta, pytanie, ile ty trenujesz, bo skoro Hania trenuje 4,5 roku, a ty ją zachęciłaś, to ty trenujesz, rozumiem, dłużej, tak matematycznie patrząc.
7: Tak, ja trenuję prawie 5 lat i w sumie to złapałam takiego bakcyla od kuzynki, która trenowała chyba 3 lata wcześniej ode mnie i jakoś tak mi się to po prostu spodobało.
4: Co było najtrudniejsze na początku? Dla małej dziewczynki, dla małej Marty, która przyszła na pierwszy trening.
7: Dla mnie było najcięższe takie zapoznanie się z osobami i właśnie ta psychika, żeby skakać te wszystkie elementy.
4: To od czego zaczynam? Od przeskoczenia kozła? Od wybicia się, czy jak?
7: No ja na przykład się uczyłam od przewrotów w przód i właśnie gwiazd, takich typowych podstaw.
4: Czy to jest tak, że ty jesteś w stanie, nie wiem, na lince przejść i tak równowagę zachować?
7: Nie, ja na przykład nie mam takiej dużej równowagi. Nie potrafiłabym przejść na takiej lince, ale są na przykład w gimnastyce sportowej, trzeba na równoważni takie elementy skoczyć.
4: Ja sądzę, że wam chętnych do zajęć nie brakuje, patrząc na to, że jest wrzesień, pewnie dużo osób przychodzi i rozpoczyna te zajęcia. No ale pytanie, jak byś zachęciła te małe dziewczynki, bo wiadomo, że wszystkie marzą o tym, żeby być w brokatach, występować, skakać i być pięknym i osiągać sukcesy i zdobywać medale. Później jest weryfikacja, ale właśnie jak byś zachęciła?
7: Ja bym zachęciła tym, że jest to sport, który dużo uczy i właśnie można być dzięki niemu takim silnym psychicznie, jak i mentalnie.
5: I hop, o właśnie, dobra. Pola na ścieżkę i po rundaku. Rundak, salto kuczne i po salcie ładny wyskok w górę. Lecisz. Ania, mocniej za nogi łap. Tak, masz je złapać, a nie dotknąć.
4: A Aniu, przed chwilą rozmawiałam z twoimi koleżankami, które mówiły, że no właśnie akrobatyka do najłatwiejszych sportów nie należy. Jak jest twoim zdaniem? Co tutaj jest ważne i co trzeba pokonać? No bo w każdym sporcie jest coś, co musimy w sobie złamać, pokonać.
7: No moim zdaniem no to nie jest najłatwiejszy sport. Trzeba pokonać po prostu swój strach. Trzeba po prostu jakby, no nie wiem, po prostu przyjść na te pierwsze zajęcia, porobić jakieś łatwe elementy i się po prostu do tego, po prostu się tego nauczyć.
4: Było to dla ciebie trudne?
7: Tak szczerze mówiąc nawet nie, bo od najmłodszych lat coś tam trenowałam. Było to dla mnie takie po prostu normalne.
4: Wspomniałaś od najmłodszych lat, to kiedy ta twoja przygoda z akrobatyką się zaczęła?
7: Tutaj się zaczęła trochę ponad rok temu, ale już wcześniej trenowałam w jakichś różnych innych klubach.
4: Czy to była tylko akrobatyka, czy gdzieś jeszcze, nie wiem, gimnastyka artystyczna, czy coś takiego podobnego?
7: Wcześniej tańczyłam, byłam cheerleaderką, no i też tańczyłam ogólnie.
4: Pomógł taniec w tej akrobatyce?
7: Moim zdaniem nawet trochę tak, bo jednak to tak trochę przygotowało mnie do tej akrobatyki.
4: No i właśnie, przez ten rok i wcześniej też, jak ten sport zmienił twoje życie?
7: Naprawdę bardzo dużo, bo wcześniej tak nie lubiłam zbytnio chodzić na te tańce, ale teraz na tą na akrobatykę naprawdę bardzo lubię chodzić. Bo po prostu bardzo mi się tutaj podoba.
4: Było coś, co sprawiało ci trudność, bo wy tu robicie takie rzeczy, jak ja tutaj rozmawiałam z koleżankami, że mam wrażenie, że wy w ogóle grawitacja i wy to jest coś, co jest.
7: No, szczerze mówiąc, na samym początku tak, bo się uczyłam tych elementów takich trudniejszych od podstaw. Sprawiało to trochę trudność, trzeba było się tego naprawdę nauczyć. No, ale już tak teraz jest, no nie sprawdza. Nie sprawia mi to teraz jakiejś większej trudności.
4: Czyli rozumiem, że co, przewroty w przód, w tył, skoki, szpagaty, co jeszcze?
7: No na przykład, nie wiem, jeszcze stanie na rękach jakieś, to są takie podstawowe elementy. No a potem do tych mniej podstawowych to jakieś rundak salto łamane, fiflaki, coś takiego.
4: Aniu, ile ty masz lat?
7: Ja mam aktualnie 13.
4: To powiem ci, że ty jak na 13-latkę to jesteś wysokiego wzrostu.
7: Tak, no.
4: To pomaga czy przeszkadza w akrobatyce? Bo ja muszę powiedzieć, że jesteś większa ode mnie, no to nie akurat jest problem, żeby być wyższym ode mnie, przy 1,60 m, no ale jednak mimo wszystko.
7: Mi to nie przeszkadza w ogóle, jakby po prostu nie mam z tym większego problemu. To jest takie, okej, to jest...
4: Czy ty wiążesz swoją przyszłość z akrobatyką?
7: Tak, wiążę. Bardzo bym chciała pójść albo w trenerstwo, albo w fizjoterapię.
4: Okej, czyli żeby później wiedzieć, jak leczyć swoje koleżanki młodsze.
7: Tak, tak.
4: No właśnie, urazy często się zdarzają?
7: Ja nie miałam żadnego urazu w moim życiu, typu złamanie albo skręcenie, nie miałam w ogóle. Ale no zdarzają się czasami, ale jakoś tak, nie wiem, tak nie, po prostu nie za często to widzę, że coś poważnego się stało.
4: Okej, dziękuję bardzo. To teraz naszego rodzynka zapraszam. Dawid, zapraszam cię, Dawidzie. Właśnie, Dawid, jesteś jedynym na sali mężczyzną.
8: No, czasami jest jeszcze dwóch, ale zasadniczo to tak.
4: No to skąd ty i akrobatyka? No bo zazwyczaj to, przepraszam, ale kojarzy się pewnie z tym, że to jest sport dla dziewczyn, choć pewnie mylnie, bo jak widzieliśmy i na olimpiadzie, i na mistrzostwach, to występują też mężczyźni i radzą sobie doskonale.
8: Tak, bo ja kiedyś trenowałem razem z siostrą, bo mama nas zapisała i spodobało mi się to. Potem przyszły zakłady z kolegami o salto na betonie i tak dalej i jakoś tak to się potoczyło.
4: Rozumiem, że siostra wymiękła.
8: Siostra trenuje gdzie indziej, ale tak, bo tak nam akurat czasowo pasuje.
4: Co ci się tak spodobało w tej akrobatyce? No bo podejrzewam, że okej, najpierw trzeba było chodzić, bo rodzice kazali. No ale później jednak coś musiało, że no nie było to dla ciebie, nie wiem, zmęczenie czy niechęć, tylko chciałeś tu przychodzić.
8: Chyba to, że to jest taki sport indywidualny, że każdy sam się rozwija i to, że można ze swoim ciałem praktycznie latać, na przykład na trampolinie i to jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jak się przełamuje tą grawitację siłą własnego ciała. Chyba to mnie przekonało.
4: No właśnie, wspomniałeś o jednej ważnej kwestii, o której zapomniałam zapytać dziewczyn, no bo to jest ten sport, którym my nie jesteśmy zależni od nikogo. My jesteśmy sami dla siebie i my sami dla siebie pracujemy na swój wynik.
8: Tak, i tutaj najważniejsza jest chyba systematyczność i też rozciąganie, ćwiczenia siłowe i generalnie rozwijanie swojego ciała, żeby potem móc bardziej efektowne rzeczy wykonywać.
4: A co dla ciebie jako dla mężczyzny było najtrudniejsze w tej akrobatyce?
8: Rozciąganie, szpagaty i chyba to.
4: Rozumiem, że teraz szpagat już bez problemu.
8: Nie.
4: Czyli dalej jeszcze ćwiczymy.
8: Dalej, dalej.
4: No właśnie, ale jakieś przewroty czy coś, no bo podejrzewam, że miałeś trochę więcej odwagi niż koleżanki.
8: Ja raczej już poszedłem w salta. One oczywiście najpierw były brzydkie, ale potem się uczyłem gdzieś tam tej techniki i także ja już raczej zaczynałem, że tak powiem, od hardkoru.
4: No to co ci dała akrobatyka?
8: Jakby się tak zastanowić, to radość z tego, że potrafię na przykład skoczyć salto gdzieś tam w praktycznie każdym miejscu.
4: Czyli rozumiem, że na basenie jest takie wow.
8: Tak, na trawie, na betonie, zakłady z kolegami.
4: Czyli jednym słowem nie przestaniesz tego robić, no bo podejrzewam, że chcesz być jeszcze lepszy.
8: Raczej nie przestanę i raczej chciałem też więcej się skupić gdzieś tam na tym skakaniu na ziemi, na betonie, ale ścieżka też bardzo fajna, więc...
4: No to jak byś zachęcił innych kolegów, żeby tu przyszli, żeby spróbowali, choć wiem, po co konkurencja, skoro mamy 40 dziewczyn, podejrzewam, dla siebie, no ale może jednak jakby któryś kolega chciał, usłyszał nas, to jak byś zachęcił?
8: Przede wszystkim to, że to jest sport bardzo niszowy u facetów i bardzo łatwo wygrać zawody w kategorii. Była tak, że byłem jedyny w kategorii, ale tak naprawdę to, bo to też rozwija siłę, gdzieś tam mięśnie i myślę, że tutaj jest to lepsze niż siłownia czasem, bo też daje więcej radości chyba.
2: To był nasz akrobatyczny trening w Opolskim Centrum Akrobatycznym. Jak się okazuje, akrobatyka to nie tylko efektowne figury, ale przede wszystkim dużo pracy, systematyczności i dobrej zabawy. Pamiętajcie, warto się ruszać, niezależnie od wieku i poziomu zaawansowania. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Rusz się z Radiem Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.

prima ballerina Margaret na antenie Radio Opole i podobno piosenka nie o tej wesołej baletnicy, która tańczy, tylko o kobiecie, która chodzi na paluszkach i robi to, co się jej każe. Więc wcale nie do końca taka piosenka pozytywna, tak mówiła o tym utworze sama Margaret. A ja dzisiaj w programie Weekend z Radio Opole sprawdzam, gdzie możecie się wybrać. I na przykład, jeśli mówimy i myślimy o muzyce, to dzisiaj mocne uderzenie, bo królowie życia w opolskim amfiteatrze. Podejrzewam, że ci, którzy przechadzają się dzisiaj po południu tutaj obok Stawku Barlickiego, to będą mogli podsłuchać właśnie bardzo znanych melodii. Skawiński, Tkaczyk, królowie życia. Może będą też jakieś opowieści w amfiteatrze. Trzeci dzień także w Opolu trwa festiwal smaku i słodkości, a dzisiaj tam akurat ostatni dzień i dzień rodzinny Magic Kids Show. Ciekawe cóż to, czyli magiczne pewnie jakieś występy dla najmłodszych, kręcenie balonów, tworzenie magicznych bransoletek, autorskie malowanie toreb. To wszystko do 17:00. Oczywiście te warsztaty są bezpłatne, więc można się wybrać z najmłodszymi, zaopatrzyć się w jakieś słodkości. Także jeśli myślę o muzyce, to dzisiaj też finał 12. festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych Moc Art, po raz 12. ten festiwal w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Wczoraj w ramach tego festiwalu w Opolu występował Czesław Mozil, a dzisiaj właśnie gwiazdy, te największe, czyli laureaci tego festiwalu, którzy zostali nagrodzeni i można się wybrać, ja już sprawdzam, dzisiaj właśnie w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki o godzinie 17:00. Tam wielki finał, nie tylko laureaci, ale także też wspaniali muzycy, chór pod przewodnictwem Katarzyny Pumy-Piaseckiej, a zatem sporo się dzieje w regionie, oczywiście chyba

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolna.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
9: Dziś ogólnopolski dzień przedszkolaka, zatem jutro wszyscy najmłodsi będą świętować, a teraz już czas na wiadomości na antenie Radia Opola. Zbliża się godzina 9.
10: W Prudniku dziś memoriał Stanisława Szozdy. Uwaga, będą utrudnienia w ruchu. Wolontariuszy i liderów poszukuje Szlachetna Paczka w naszym regionie. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
0: Wiadomości Radia Opole.
9: Informacje przygotował Roman Juranek.
10: Uwaga kierowcy, w Prudniku dziś utrudnienia z powodu zawodów kolarskich. Około 200 zawodników weźmie udział w 12. memoriale imienia Stanisława Szozdy, który jest finałem Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Z tego powodu całkowicie wyłączona będzie z ruchu pojazdów strefa obejmująca Rynek, ulicę Damrota, Zamkową, Piastowską, Małachowskiego, Armii Krajowej. Jest to pętla, na której rywalizować będą kolarze i niemożliwy będzie tam wjazd i wyjazd samochodów. Wszystkie ulice na trasie wyścigu zostaną zamknięte od godziny 9.50 do 18.00. Zamknięty zostanie przebiegający przez miasto odcinek drogi krajowej numer 40. Dla wjeżdżających do Prudnika z kierunku Głuchołaz i Opola wyznaczono objazd ulicami Kopernika, Nyską i Kolejową. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem kierować będzie policja. Odwołane są dzisiejsze kursy komunikacji miejskiej do i z Sanktuarium Świętego Józefa.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
10: Wolontariuszy i liderów poszukuje Szlachetna Paczka w naszym regionie. Bez tych osób dotarcie do najbardziej potrzebujących rodzin nie będzie możliwe. Wczoraj zorganizowano happening na rynku w Opolu. Jak mówi Anna Widera ze struktur Szlachetnej Paczki w województwie opolskim, historie związane z wolontariatem zapamiętuje się na długo, jak sytuacja związana z pewnym sześciolatkiem.
11: To dziecko utkwiło mi szczególnie w pamięci, bo ono w momencie, kiedy rodzina podaje potrzeby, które chciałaby, żeby gdzieś darczyńca pomógł jej zrealizować, to ten mały chłopczyk chciał buty dla mamy. On dla siebie w momencie wybierania upominków nie chciał nic, tylko chciał buty dla mamy właśnie. Także to jest taka historia, która wzbudza po prostu dreszcze i chyba już zostanie tak ze mną na zawsze.
10: A zapisy na stronie szlachetnapaczka.pl.
0: Wiadomości Radio Opole.
10: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła na dorocznej konferencji Komitetu Wojskowego NATO w Kopenhadze. Jak informuje w komunikacie Sztab Generalny, to jedno z najważniejszych cyklicznych spotkań najwyższych władz wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego. Konferencja w tym roku ma wyjątkowy charakter z powodu zagrożeń ze strony Rosji, mówił Polskiemu Radiu rzecznik Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak.
12: Widzimy każdego dnia, Rosja testuje nie tylko granice, ale całą Unię Europejską każdego dnia i robi to nie tylko na mapie, ale w praktyce. Testuje czas reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego, odporność i naszą jedność. Zadaniem nas, wojskowych, jest sprawić, żeby wynik tego testu nie pozostawiał żadnych wątpliwości.
10: A głównym tematem rozmów była realizacja ustaleń ostatniego szczytu NATO w Ankarze.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
10: Prawie 4 minuty po 9.
0: Sport.
13: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Druga z rzędu ligowa porażka Odry Opole w meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brukbetem Termaliką Nieciecza 0-1. Spotkanie ocenia trener Odry Łukasz Tomczyk.
15: Dobrze wchodzimy w to spotkanie. Mamy przewagę optyczną. Jedna akcja, jedna strata, kontratak, czyli długie wznowienie. Tam nie trafiliśmy w piłkę. Przeszła naszych zawodników. Prosta sytuacja do wybronienia. Nie bronimy jej. Jest 1-0. Później znowu mamy swoje momenty, mieliśmy sytuację z linii, kontrowersyjna bardzo sytuacja z tą bramką, z tych kamer, które mamy, widać, że to jest gol. Jesteśmy w momencie, kiedy za łatwo te bramki tracimy i nie strzelamy swoich sytuacji.
14: W tabeli rozgrywek Odra zajmuje 13 miejsce, prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Kolejny mecz o ligowe punkty. Opolanie rozegrają po przerwie na mecze reprezentacji. Będzie to 11 października przed własną publicznością z Miedzią Legnica. Pozostajemy przy futbolu. We wczorajszych meczach piłkarskiej Ekstraklasy Motor Lublin zremisował bezbramkowo z Górnikiem Zabrze. Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2, a GKS Katowice wygrał z Krakowią również 3-2. Liderem pozostał Górnik. Teraz tenis. Polska przegrała w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej pierwszej Pucharu Davisa. O losach spotkania zadecydowała pierwsza niedzielna gra singlowa, w której Kamil Majchrzak uległ Aleksowi De Minorowi 3-6, 3-6. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali do finału turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów. W półfinale rozgrywanym w bułgarskim Samokowie Dziki pokonały hiszpański zespół Bregoan 113-110. I na koniec siatkówka. Reprezentacja naszego kraju zgodnie z planem jest już w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. O awansie zadecydował wygrany łatwo 3-0 mecz z o wiele niżej notowaną Łotwą, mówi libero Maksymilian Granieczny.
16: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami.
14: Rywalem Polaków w ćwierćfinale będą Niemcy, którzy w meczu 1-8 nieoczekiwanie pokonali Bułgarów 3-2. To spotkanie odbędzie się we wtorek.
13: Pogoda.
9: Na termometrach w Opolu 16 stopni Celsjusza. W regionie w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Rozpoczynamy kolejną godzinę programu Weekend z Radiem Opole. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami.

0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Co robią kobiety w Opolu? Omawiają to i owo. Drodzy słuchacze, i w studiu Radia Opole już gościni Justyna Sandecka ze Stowarzyszenia Kobieto i Owo w Opolu. Dzień dobry, cześć Justyna.
2: Dzień dobry, cześć.
1: To może rozwiążemy zagadkę, czym rzeczywiście zajmuje się wasze stowarzyszenie, bo na stronie znalazłam takie informacje, że wasze stowarzyszenie to luźne rozmowy, a także wzajemne wsparcie w tematach kobiecych, macierzyńskich, no i takich koleżeńsko-siostrzeńskich.
2: Nasze stowarzyszenie rozkwitło na bazie grupy i od
1: koleżeńskiej.
2: Tego, znaczy no takiej grupy osób, które się nie znają, ale chcą się poznać.
1: Okay.
2: Właśnie kobiet głównie mam, nie tylko, ale no nie ukrywam, że pierwsze nasze wydarzenia takie łączące właśnie tą grupę były z potrzeby spędzania wspólnie czasu, nawiązywania znajomości.
1: A co to na przykład było?
2: Zaczęło się od spotkań porannych z dziećmi, takimi małymi, no bo wiadomo, jak się jestem mamą z małym dzieckiem, to czasami ciężko wyjść do ludzi, a tutaj jakby motywacją było to, że można się z innymi mamami spotkać, które mają podobne problemy, można właśnie dzieci mogą się ze sobą
1: pytania.
2: Też. Tak, także tutaj jakby łączył nas wspólny ból i radość.
1: O właśnie, może radość z macierzyństwa. No ale podejrzewam też, że dzieci rosną i w związku z tym, że dzieci wasze rosną, to też rosną te potrzeby i pewnie chęć takiej aktywności, bo teraz stowarzyszenie bardzo mocno rozkwita i organizujecie już różne sformalizowane działania.
2: Tak, bo samo stowarzyszenie zostało założone pół roku temu, natomiast jako grupa już ponad 4 lata działamy.
1: Czyli tak najbardziej naturalnie, jak to właściwie powinno wyglądać, czyli z takich luźnych spotkań, potem dopiero się to formalizuje, czyli ideał takiego stowarzyszenia.
2: Tak, bo właśnie czuliśmy potrzebę, żeby to rozwinąć, żeby właśnie jakieś konkretne wydarzenia większe organizować i no i już działamy, już organizujemy. Mamy za sobą na przykład takie wydarzenie na Malince, gdzie mieliśmy taki festyn z różnymi warsztatami dla rodzin, dla dzieci, połączony z wypoczynkiem nad kąpieliskiem w upalne letnie dni.
1: I to jest i integracja, i działanie, i aktywność, i takie wzajemne wsparcie. O kolejnych wydarzeniach, które już organizujecie też za tydzień, bo oprócz tego, że organizujecie fajnie czas, to też wasze stowarzyszenie pomaga i o konkretnej pomocy będziemy już mówić za moment w Radiu Opole.

0: studiu Radia Opole Justyna Sandecka ze Stowarzyszenia...
1: Sandecka Święciak.
0: A, Sandecka Święciak. Dobrze, że poprawiłaś. No drugie nazwisko, ważna funkcja, bo jak mąż będzie słyszał, to po mnie. Ze Stowarzyszenia... Kobieto i Owo w Opolu. Stowarzyszenie młode, ale wy już działacie od kilku dobrych lat. Kobiety, które działają, pomagają, już teraz piszą projekty, ale za tydzień organizujecie właśnie w Opolu bardzo takie aktywne wydarzenie, gdzie będzie można spędzić czas, ale przy okazji pomóc. Gdybyś kilka szczegółów nam zdradziła, co konkretnie, kiedy i gdzie i komu pomagamy?
1: Sportowe, magiczne i kolorowe Opole dla Emilki Grzesik. To jest opolanka, 7-latka, która walczy z ostrą białaczką. Pozdrawiamy Emilkę bardzo serdecznie. Dużo, dużo zdrówka. Mam nadzieję, że uda nam się jak najwięcej pomóc za tydzień właśnie. Sportowe, dlatego że cała idea wzięła się od pasji, którą Olga Jumps, która będzie z nami na tym wydarzeniu, przekazała właśnie jednej z dziewczyn z naszego stowarzyszenia, Kasi. I to było zarażenie się pasją do skakania na skakance. Niby prosta rzecz, którą każdy gdzieś tam w podstawówce robił, ale jakby, no tutaj mamy zupełnie inny poziom tego skakania. No i właśnie Kasia tak ze swojej takiej dobroci, serduszka i pasji właśnie takie wydarzenie zaproponowała. My tutaj oczywiście się dołączyłyśmy i zaczęliśmy budować to wszystko. No i obrosło to w bardzo duże wydarzenie, bo poza skakaniem na skakance będą pokazy tańca z Salsa Fuerte, będzie studio cyrkowe Fenix, także wow. Dla dzieci bardzo ciekawe, dla dorosłych zresztą też. Dla dzieci będą też animacje, będzie masowanie, zmasujemy, będzie trenerka personalna Milena Stocka, ogólnie aktywności sportowe, aktywności dla dzieci, no i oczywiście licytacje charytatywne. Tutaj bardzo dużo będzie rzeczy. Jeszcze jesteśmy w trakcie kolekcjonowania, ale no powiem tak, na razie z tego, co mamy, to będą bardzo ciekawe te licytacje.
0: A proszę, powiedz mi, jak to wygląda godzinowo, już wiecie? Konkretnie gdzie i w jakich godzinach?
1: Zaczniemy od 11 na placu Jana Pawła II przy Teatrze Jana Kochanowskiego. I
0: tam zaczniecie i zobaczycie, jak się potoczy. Zobaczymy. Czyli jeśli ktoś będzie chciał pomóc, przekazać też jakieś pieniądze, które są bardzo potrzebne, to na przykład udział w takich licytacjach to jest dobry pomysł. Jest jeszcze jakaś taka inna forma pomocy?
1: To znaczy, na pewno będą też puszki po prostu i taka zbiórka tradycyjna przez Fundację Ratujemy Życie Dzieciom z Raka.
0: A też można znaleźć informacje bezpośrednio teraz, jeśli ktoś nas słucha, żeby Emilce pomóc? Nie wiadomo, my się skupiamy na tym, że jeśli ktoś chce pomóc, to przychodzi w sobotę o 11. Ruch to zdrowie?
1: Tak,
0: ruch to zdrowie i przy okazji wrzucamy do puszek, robimy taką akcję w tym jednym dniu mocną. Dobrze, że dzisiaj o tym mówimy, bo warto też zwrócić na to uwagę, bo dzisiaj Światowy Dzień Dawcy Szpiku, więc no chyba nie przez przypadek się dzisiaj spotykamy tutaj w studiu Radia Opole. Do naszej rozmowy i do szczegółów wrócimy.

0: Co robią kobiety w Opolu? Działają w stowarzyszeniu Kobieto i Owo w Opolu. Tak nazywa się stowarzyszenie, w którym działa też m.in. Justyna Sandecka. Justyna Sandecka Święciak. Ja mam po staremu, ale już teraz będę wiedziała, że dwa nazwiska. Justynko, wy za tydzień organizujecie taki aktywny dzień, ale tylko po to, żeby pomóc małej Emilce 7-letniej z Opola, która zachorowała. To są takie trudne momenty bardzo, bo ktoś obok nas, kto pracuje, nagle mama zostaje wyjęta i trzeba pomagać dziecku. Wy zbieracie pieniądze, zachęcamy do tego, żeby wspomóc, wysyłać też dobrą taką energię, dużo siły. No, jeśli możemy, to bardzo chętnie też będziemy wrzucać do skrzynki. Radio Opole objęło patronatem to wydarzenie. Warto pomagać, bo czasami to może każdego z nas po prostu z dnia na dzień trafić i wtedy te ludzkie serca, ta dobroć jest nam potrzebna. No, ja mam ciarki, jak po prostu o tym mówimy. To jest, no, przerażające. Dobrze, że stowarzyszenie działa, więc za tydzień wrzucamy do puszki dla Emilki, żeby jej pomóc, wspomóc terapie różne eksperymentalne. Nie będziemy tutaj się wypowiadać na te tematy medyczne. O tym możecie poczytać, więc zerknijcie, sprawdźcie na naszej stronie. Też będą informacje, bo mamy patronat nad tym wydarzeniem, więc tam będą wszelkie informacje i szczegóły. Wasze stowarzyszenie również organizuje jeszcze na jesień inne działania i może powiemy też o tych innych działaniach, które wspierają profilaktycznie na przykład rodziców.
1: No mamy tutaj bardzo aktywny ten najbliższy czas. 4 października mamy wydarzenie skierowane na rozwój kobiet, ale tak, żeby umożliwić też spędzanie czasu z rodziną. Czyli tutaj zapraszamy całe rodziny na to. To będzie w wiosce Chocioka w Kolonowskiem. To jest taka indiańska wioska, więc takie nietypowe klimaty. Magiczne miejsce.
0: Nie byłam tam jeszcze, muszę się wybrać.
1: Zapraszam, bo naprawdę coś wspaniałego i wyjątkowego. I właśnie to jest przykład takiej przedsiębiorczości kobiet, którą właśnie chcemy rozwijać na tym spotkaniu, bo jest to miejsce, które założyła właśnie kobieta, przedsiębiorczyni, samodzielnie. Także ona tam będzie prowadzić warsztaty, będą też inne warsztaty właśnie takie nastawione na rozwój kobiet. W tym czasie dla dzieci z drugim rodzicem na przykład, albo z babcią będą inne aktywności w tej wiosce.
0: Kiedy to jest konkretnie? 4 października?
1: 4 października. Tak, tak, to
0: niedziela.
1: Jest niedziela.
0: No to muszę pomyśleć o tym, czyli babcia albo tato zabiera pociechy, a mama na przykład edukacyjnie tak po prostu się rozwija, tak?
1: Tak, przy czym na same warsztaty są zapisy. Aha. Także tutaj trzeba się z nami skontaktować, żeby się zapisać.
0: Na stronie stowarzyszenia?
1: Tak, czytam przez Facebooka. Będą informacje.
0: I to będą zajęcia, warsztaty bezpłatne, rozumiem.
1: Tak, tak, bezpłatne, bo to jest przez...
0: Stowarzyszenie organizowane,
1: znaczy,
0: tak?
1: Ale pod... przez Opolskie Dziołchy.
0: A, przez Opolskie Dziołchy, czyli tak. Wy łączycie się razem i pracujecie. No dobrze, to bardzo ciekawa. Kolejna inicjatywa, o której chciałyśmy jeszcze powiedzieć.
1: Bo tydzień później... Ale w sobotę, 10 października, startujemy z cyklem spotkań dla rodziców z dziećmi, właśnie też takich rozwojowych, edukacyjnych, gdzie będą poruszane różne tematy, które właśnie mają pomóc nam w tym byciu rodzicami, a później też będą animacje dla dzieci i to takie spotkania jako cykl i zaczynamy od Zaodrza 10, także tam do klubu osiedlowego zapraszamy od godziny 14.
0: Zerknijcie na te wszystkie szczegółowe informacje. Bardzo osobiście mi się podobają te inicjatywy i może się skuszę, bo takie wsparcie mentalne też jest potrzebne. Justyna, dziękuję Ci pięknie i zaobserwujcie Stowarzyszenie Kobieto i Owo w Opolu, tak się nazywacie. A jeśli kobieta nas słucha jakaś i chciałaby dołączyć do Waszego stowarzyszenia,
1: to koniecznie zapraszam na grupę i na stronę.
0: Tak, przybywajcie, bo trzeba pomagać, trzeba działać.
1: Dużo rąk do pracy jest potrzebne.
0: O właśnie.
1: A przede wszystkim widzimy się w sobotę o 11 na placu Jana Pawła II.
0: I pomagamy Emilce.
1: Żeby pomóc Emilce.
0: Na stronie Radia Opole będą wszelkie informacje. Do naszej rozmowy już dzisiaj nie wrócimy, ale już za moment na antenie Radia Opole nasz stały cykl, który przygotowaliśmy. przygotowuje Katarzyna Zawadzka. A zatem zostańcie z nami.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy oczywiście od powtórki. Sformułowanie without a scrape, czyli bez szwanku, bez zadrapania nam towarzyszyło i było też takie sformułowanie there is no escape without a scrape, czyli że nie ma ucieczki bez szwanku, że nie da się z czegoś wyjść bez poniesienia żadnej ceny.
2: Dokładnie. Kasia jest dowodem tego, że jak się ileś razy posłucha piosenki, to wszystko już zostaje w głowie, także bardzo Wam to polecamy. Skorzystać też z playlisty, którą mamy na Spotify, na której można sobie wszystkie piosenek posłuchać i te wyrażenia, jak one padają w piosence, nagle my je rozpoznajemy później i one zostają bardzo mocno w głowie. To był zespół The Cars 40 lat temu, a teraz skaczemy do aktualnych czasów, 24 rok. Sabrina Carpenter, kolejna osoba, której w ogóle nie kojarzyłem, usłyszałem piosenkę, pomyślałem, że ciekawa. Zobaczyłem teledysk i powiem kolokwialnie, szczęka mi spadła, jak zobaczyłem ten teledysk, a zaraz powiem dlaczego. Piosenka pod tytułem Taste i tutaj z tym teledyskiem jest tak, że dawno nie widziałem teledysku, w którym są takie sceny wyciągnięte z horrorów, ale jest to zrobione w tak fajny, śmieszny, lekki sposób, że tak nie przeraża, ale zaskakuje kompletnie. Jak się ogląda ten teledysk i ta pierwsza scena się pojawia, one zostały też, te sceny jakby zaczerpnięte z tych takich klasycznych filmów, jak Kill Bill, Psycho, także tam fani cały czas doszukują się połączeń z tymi różnymi filmami. Natomiast ogląda się na spokojnie początek, a nagle zaczyna się dziać i te oczy się otwierają szeroko i tak jak mówiłem, my jaw dropped, to w angielskim oznacza, że mi szczęka opadła, jak to zobaczyłem, też fajne wyrażenie. My jaw dropped when I saw the video. Piosenka ma w sobie bardzo ciekawe, krótkie wyrażenie.
1: Hit different, czyli że coś się zmienia.
2: Tak, czyli coś działa inaczej na nas niż działało wcześniej.
1: Czyli to musi być odniesienie też do przeszłości koniecznie.
2: Tak, dokładnie.
1: Nastąpiła
2: jest
1: zmiana.
2: Jakaś zmiana. Ta przeszłość może być niedawna, albo może być bardzo dawna. Ja mogę powiedzieć na przykład, że bread with honey hits different for me now. When I was a child, I loved it. Now, not really. Czyli ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak dostawałem od babci kromkę chleba z miodem, to było coś najlepszego na świecie. No, na chwilę obecną to taki przeciętny snack. Także to jest fajne wykorzystanie tego hits different, ale mamy jeszcze dwa zdania tutaj.
1: Coffee on Monday morning hits different, czyli że kawa w poniedziałkowy poranek smakuje, nie, może coś działa inaczej.
2: Działa robi inaczej. Masz takie wrażenie?
1: Znaczy, ja już tak dużo piję kawę, że nie wiem, czy my działa.
2: Okej.
1: Okay. The movie hit different when I watched it again as an adult, czyli ten film działa inaczej, kiedy oglądam go ponownie jako dorosły.
2: Mm-hmm. Są takie filmy, które na przykład robiły ogromne wrażenie, jak byliśmy dziećmi, a teraz to jest dla nas, są takie trywialne dla nas. Adzia, jest też czasami odwrotnie. Masz jakiś taki przykład?
1: Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to film Dracula, który mnie bardzo przerażał, kiedy byłam dzieckiem. Dracula Coppoli, a teraz wydaje mi się nawet taki dość zabawny.
2: Zabawny, trochę romantyczny i tak dalej, prawda?
1: Tak.
2: Także wszystko gdzieś zupełnie zmieniło oblicze. I to jest to hit different, jak coś zmienia oblicze w stosunku do tego, jak było wcześniej. W piosence Sabrina Carpenter śpiewa tak.
1: He's funny now, all his jokes hit different, czyli że on jest taki zabawny teraz, jego żarty działają inaczej.
2: Czyli wcześniej tak nie było.
1: Nie było tak, bo on jest funny now.
2: No właśnie.
1: Jest zabawny

0: weekend tylko Radio Opole.
1: Była tam plaża i niebieska woda, słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas, a twoje tipsy meczują z kolorem iPhone'a. W tle leci muzyka, ta którą lubimy i przy której ruszasz biodrami. Świat mieni się kolorami, kiedy jesteśmy i czujemy się rozumiani.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach już 10:00. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Opole.
6: Osiem osób zginęło wczoraj w wypadkach drogowych. Za miesiąc harcerska barka może być już w Opolu. W Stegłereni dziś drugi dzień memoriału Edwarda Faciejewa.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek.
6: 8 osób zginęło wczoraj na polskich drogach. Aspirant sztabowa Aleksandra Laskowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji powiedziała, że funkcjonariusze zatrzymali 320 kierujących po spożyciu alkoholu.
7: W minionej doby doszło do 80 wypadków drogowych, w których zginęło 8 osób, a 88 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 320 osób kierujących po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Kładziemy duży nacisk na osoby kierujące po spożyciu alkoholu. Staramy się takie osoby eliminować z ruchu drogowego, ponieważ stanowią one zagrożenie nie tylko dla siebie, ale też dla innych uczestników ruchu.
6: Dodajmy, że od początku roku policja zatrzymała 66 tysięcy kierowców na podwójnym gazie.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Celujemy w drugą połowę października z transportem naszej barki z Kędzierzyna-Koźla do Opola, poinformował Marek Łabudziński z 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. W kwietniu ubiegłego roku holownik został przetransportowany do stoczni, gdzie przeszedł remont. Osiągnęliśmy swój cel, barka znowu będzie służyć naszym harcerzom, podkreśla Marek Łabudziński.
8: Jesteśmy po rejestracji barki w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, jesteśmy po odbiorze konserwatora zabytków. Barka jest właściwie gotowa do przepłynięcia. Czekamy w tej chwili na ustalenia z pchaczem, z kapitanem, tak? Odpowiednia pogoda, odpowiedni wiatr, też śledzimy, że tak powiem, prognozy hydrologiczne.
6: Harcerze sami zbierali pieniądze na prace remontowe barki. Koszt remontu spory, ale wszystko jest już uregulowane, dodaje.
8: Niecałe 1 100 000 złotych, z czego około 45-50% to są środki publiczne z Ministerstwa Kultury, z Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Opola. Natomiast pozostałe, to są środki własne towarzystwa pozyskiwane z bardzo różnych źródłach.
6: Gdy barka powróci na opolski kanał ulgi, harcerze zajmą się jej wnętrzem i wyposażeniem pomieszczeń.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Ataki przy polskiej granicy są oznaką desperacji Putina. Taką opinię wyraża Andrzej Poczobut. Wieloletni więzień polityczny białoruskiego reżimu skomentował dla Polskiego Radia, zmasowane ataki w pobliżu Polski. Według niego jest to odwracanie uwagi od braku postępów Rosji w wojnie z Ukrainą.
9: Żadnych sukcesów tak namacalnych na froncie oni nie mają. A my widzimy, że po prostu, no nawet już Amerykanie wprost mówią jemu, że ty rok temu mówiłeś, że będziesz miał Donbas, a nadal tego Donbasu nie masz.
6: Zdaniem Andrzeja Poczobuta brak sukcesów w wojnie z Ukrainą sprawia, że Rosja przestaje być postrzegana jako regionalna potęga, za jaką uchodziła przed 2022 rokiem. Wracamy do regionu. W Stegłarenie trwa 10. memoriał Edwarda Faciejewa, legendarnego polskiego trenera wielu pokoleń judoków. W sumie w zawodach bierze udział około 700 młodych judoków. Ta dyscyplina sportu kształtuje charakter, podkreśla jeden z trenerów.
10: Nazywam się Łukasz Świkliński, reprezentuję klub Wata HFC Sosnowiec. Przepis na sukces w judo to przede wszystkim dyscyplina i motywacja. Jedno z drugim musi się korelować, ale tak naprawdę dyscyplina musi być nad motywacją. To nie jest tak, że będziemy mieli samych mistrzów, to jest kształtowanie ludzi, charakteru.
11: Urodziłem się jako wcześniak, no i judo mnie zaczęło rozwijać, moje mięśnie i tak dalej i po prostu mi się to bardzo spodobało i tak teraz trenuję.
6: Dodaje młody judoka, 9-letni Staś. Wczoraj miały miejsce walki w kategoriach U11, U13 i U15. Dzisiaj w ramach memoriału walki zawodników U9 o 10:30 i od południa walki U18. W tym roku turniej ma wyjątkowy charakter, bo klub i organizujący obchodzi 50-lecie powstania.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W Opolu na termometrach 18 stopni Celsjusza. W regionie w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. Południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu także możliwe. Temperatura maksymalna od 9 do 11 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę zachodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Mamy weekend, a może to dobra pora, żeby wybrać się do lasu. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program realizuje Dariusz Kuzera. Zostańcie z nami.

0: ustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają, honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca. Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
1: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Kapitan Sanach, właśnie ta piosenka wybrzmiała na antenie Radio Opole. To nowość i prezent od Sanach pod koniec wakacji, no już na początek roku szkolnego, ale trzeba przyznać, że ma taki dosyć mocno przebojowy charakter i być może za rok również na stadionach z Sanach będą śpiewały tłumy ten utwór. Tak podejrzewam, tak mi brzmi ta piosenka. A ja dzisiaj w programie Mamy Weekend sprawdzam, gdzie możemy się wybrać. Możemy się też wybrać nie sami, bo na przykład dzisiaj na kąpielisku Malina dog trekking z Fundacją Fioletowy Pies, a zatem nie sami, czyli ze swoim czworonogiem. Podobno ludzi dzielimy na tych, którzy kochają psy i na tych, którzy kochają koty. Ale dzisiaj na kąpielisku Malina zdecydowanie zachęcamy tych, którzy uwielbiają psy, a może jeśli nie macie psa, to będzie okazja do tego, żeby właśnie poznać psy, które czekają na nowe domy, które czekają na adopcję. Będzie też możliwość spotkania i konsultacje z weterynarzem, z behawiorystą, z fizjoterapeutą. Będą też konkursy z nagrodami. Będzie oczywiście woda dla psów i oczystników, będą medale, ale to co najważniejsze, to będą Wam potrzebne wygodne buty, Wasz oczywiście piesek i będą do wyboru różne trasy spacerowe, bo głównie chodzi o to, żeby pospacerować pewnie wspólnie ze swoim czworonogiem. Trasy krótsze, dłuższe, do godziny 12, bardzo intensywnie, więc jeszcze jest okazja, żeby się wybrać. I uwaga, nie trzeba być sportowcem, ani mieć psa takiego w kategorii ultramaratończyk. Po prostu chodzi o dobrą zabawę i spotkanie, a może to jest też dobry moment, jeśli ktoś myśli, a zaadoptowałbym jakiegoś pieska. I tutaj właśnie na tym spotkaniu będzie taka możliwość poznania takiego psa i może będzie można też zabrać go do domu. Oczywiście to nie jest wszystko takie proste, ale myślę, że jeśli macie wątpliwość i potrzebujecie takich informacji, to dzisiaj na kąpielisku Malina właśnie Fundacja Fioletowy Pies może Wam udzielić wszelkich informacji i przy okazji poczujecie klimat, bo taka rodzina psia to też jest moc.

Jeszcze teraz możecie się wybrać na spacer ze swoim psem. Fundacja Fioletowy Pies organizuje dzisiaj w Opolu dog trekking. No ciekawa propozycja, zawsze można poznać też innych miłośników psów albo przygarnąć jakiegoś psa. Wydaje mi się, że to super okazja. Dzisiaj chciałabym teraz w tym momencie jeszcze podsumować, gdzie możecie się wybrać. Rozmawialiśmy o tym, że tradycyjne targi miodu i rękodzieła w Muzeum Wsi Opolskiej, tam do godziny 17, więc jest okazja na to, żeby spędzić czas i z rodziną i może samemu obkupić się w dobrodziejstwa jesieni i nie tylko zrobić zapasy po prostu na jesień. Oczywiście, jeśli ktoś z Was chce doświadczyć czegoś bardzo wyjątkowego, to dzisiaj finał też festiwalu piosenki Moc Art, po raz 12 ten festiwal jest organizowany. Jest on szczególny dlatego, że tam prezentują się osoby z niepełnosprawnością, ale powiem, drodzy Państwo, tylko coś takiego, że ja byłam kilka razy na tym festiwalu i kiedy obserwujecie osoby występujące na scenie, to absolutnie nie macie wrażenia, że te osoby jakby mają jakąś niepełnosprawność, tylko wręcz przeciwnie, widzę tam pierwiastek takiego talentu, tego błysku, takiej radości z tego współtworzenia i naprawdę warto się wybrać do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki dzisiaj o godzinie 17, a tam gala tego festiwalu, czyli już laureaci, ci wybrani przez jurorów wczoraj, więc to taka propozycja na dziś. Festiwal słodkości i smaku na Placu Kopernika, tam już 3 dni, już chyba się dosyć niektórzy może zasłodzili, więc kiedy się już zasłodzicie, obkupicie, no to może to jest dobry moment, żeby wybrać się na spacer do lasu. Do lasu, żeby czerpać, żeby korzystać, skoro jeszcze piękna pogoda, dopiero ma padać po południu, tak mówią prognozy, ale to nigdy też nie wiadomo, to może to dobry moment, żeby skorzystać z takich kąpieli leśnych, z relaksacji, aktywnie też czas spędzić właśnie na łonie natury. A dla takich, którzy właśnie mają taki plan, będę miała kilka szczegółów już za moment, bo w stałym cyklu Kreatywnie i Aktywnie dzisiaj leśnik Rafał Miłkowski, który właśnie opowie mi o różnych kąpielach leśnych i nie tylko, a zatem zostańcie z nami.

0: Kreatywnie i aktywnie.
1: Wrzesień, jesień to taka przestrzeń, kiedy warto wybrać się do lasu i nawet las można wykorzystać do edukacji, do kreatywnych działań i nie tylko. Dzisiaj w studiu Radia Opole Rafał Miłkowski, z którym się znamy, który od czasu do czasu odwiedza nasz program Kreatywnie i Aktywnie. Już chyba z 2 lata temu ostatnio rozmawialiśmy, ale dzisiaj trochę zaktualizujemy wszelkie informacje, bo okazało się, że Rafał, ty od niedawna jesteś takim terapeutą leśnym, mogę to tak nazwać? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Rafał Miłkowski. No powiedzmy, że tak, jestem leśnikiem, byłem na specjalnym szkoleniu i ukończyłem to szkolenie z certyfikatem kąpieli leśnych, więc na taki spacer w ramach kąpieli leśnej oczywiście mogę zaprosić do lasu, możemy się przejść i skorzystać z tego takiego odświeżenia naszego.
1: No dobrze, to co w tym jest takiego innego? Dlaczego się mówi o tym, że te kąpiele leśne są takie coraz bardziej popularne? Ja już gdzieś w programie rozmawiałam o tym przy okazji przedszkola leśnego, ale dlaczego to jest takie popularne, coraz bardziej też potrzebne i rodzicom, i dzieciom, i wszystkim w ogóle?
2: Nasza natura człowieka potrzebuje kontaktu z przyrodą, kontaktu z lasem. Las daje nam pewną wolność. Kiedy udajemy się do tej, można powiedzieć, takiej zielonej świątyni, gdzie możemy las poczuć wszystkimi zmysłami, wzrokiem, słuchem, węchem, dotykiem, w tym momencie nasze ciało troszkę inaczej zaczyna funkcjonować. Zaczyna być bardziej wrażliwe.
1: Krew inaczej płynie, jest tak?
2: Oczywiście, że tak.
1: Mhm.
2: Zupełnie inaczej oddychamy, staramy się zwolnić tempo dnia codziennego. Ludzie codziennie gdzieś pędzą. Pędzą gdzieś z zegarkiem w ręku, mieszkając w betonowych miastach i tego kontaktu właśnie z tą przyrodą, z tą naturą brakuje. Więc uczestnictwo w takich zajęciach z kąpieli leśnej przypomina naszemu organizmowi, skąd naprawdę się wziął, skąd ten człowiek przyszedł, że właśnie przecież kiedyś las był domem człowieka, w szczególności człowieka słowiańskiego, tutaj gdzie się znajdujemy.
1: O, to tak ładnie brzmi, słowiańskiego,
2: tak,
1: prawda, człowieka?
2: Więc wyszliśmy z lasu, zanim zaczęliśmy mieszkać w blokach. Mieszkaliśmy pierw w ziemiankach, potem w drewnianych domach wybudowanych z bali i gdzieś nam ciągle brakuje tego kontaktu z lasem, więc jeśli zaczynamy mieszkać w luksusowych apartamentach, nie wychodzimy z samochodu, bo przecież jedziemy od punktu A do punktu B,
1: no,
2: w zasadzie
1: tak,
2: non-stop, nie mamy tego kontaktu, nasze zmysły w pewien sposób są wyłączone. I w momencie, kiedy idziemy na taką, można powiedzieć, leśną kąpiel, czyli na taką terapię lasem.
1: Właśnie, bo tak ładnie powiedziałeś.
2: Nawet te kilkadziesiąt minut, czy półtorej do 2 godzin przebywania w tym sąsiedztwie lasu powoduje to, że nagle zaczynamy inaczej postrzegać otaczający nas świat. Zatrzymaliśmy się na chwilę i czujemy się lepiej. Nasz organizm zaczyna inaczej funkcjonować, nasze myśli są bardziej, można powiedzieć, takie lekkie, nasze ciało się lepiej czuje, dlatego że poczuliśmy czyste powietrze, natlenione powietrze, więc automatycznie krew się natleniła. Wszystkie komórki dostały tej witalności ludzie czują zmianę.
1: Ale na taką kąpiel leśną wybieramy się w grupie, wybieramy się sami. A zanim zapytam cię o te szczegóły, to ty praktykowałeś właśnie taką kąpiel leśną? Jak wyglądała twoja taka pierwsza kąpiel leśna, kiedy rzeczywiście chciałeś sprawdzić, czy to działa?
2: Bo jeśli mamy zobaczyć coś blisko i coś daleko w tym lesie, usłyszeć coś blisko i coś daleko w tym lesie, lewym uchem, prawym uchem, jeśli mamy poczuć szorstkość, ścioły, szelest ścioły, albo szum wody, która gdzieś jest tam w oddali, wtedy zaczynamy uruchamiać wszystkie zmysły. Nasz organizm włącza pewien tryb działaj, poszukuj, zacznij funkcjonować tak, jak funkcjonowałeś kiedyś. I pierwsze minuty, można powiedzieć, nie widać różnicy, ale po tej pół godzinie poszukiwania tych takich innych bodźców w tym środowisku lasu, to działa. organizm zaczyna po prostu inaczej funkcjonować, bo przestawił się już na ten tryb, można powiedzieć, taki pierwotny, że musi funkcjonować w środowisku leśnym.
1: Czy jako edukator też tych grup młodszych, w ogóle dzieci, uważasz, że takie zajęcia dla dzieci są jak najbardziej wskazane? One rządzą się trochę innymi prawami. Jak one mogą wyglądać? Czy rzeczywiście dobrze by było, gdyby dzieci uczestniczyły w takich kąpielach leśnych same, z rodzicami albo w ogóle?
2: Tak wspomniałaś, tu wcześniej rozmawialiśmy o leśnych przedszkolach. Są leśne przedszkola w Polsce i te leśne przedszkola działają właśnie w ten sposób, że dzieci mają kontakt z naturą, kontakt z lasem bardzo bliski. Przyprowadzenie grupy dzieci do lasu to jest bardzo duży plus dla nich, dlatego że dzieci w tym momencie dostają pewną wolność i swobodę do tego, żeby poczuć, jak wygląda przyroda, jak ona pachnie, jak ona wydaje dźwięki, jak ona ma strukturę, jeśli chodzi o dotyk. To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój dziecka w tych nawet najmłodszych latach rozwoju człowieka, dlatego że to później procentuje na przyszłość. Jeśli dziecko młodości tego nie poczuje, to ono nie będzie, będzie miało później z biegiem upływu lat problemy z rozpoznawaniem i zrozumieniem tego świata przyrody. Natomiast czym wcześniej dziecko zrozumie, że przecież jest gatunkiem, który z tego lasu gdzieś tam w przeszłości wyszedł i musi umieć korzystać z tego lasu. Właśnie w sposób taki naturalny.
1: A czy uważasz, że las może inspirować całe rodziny do różnych działań twórczych, kreatywnych?
2: To jest bardzo piękne, bo często właśnie rodziny z dziećmi, czyli mama, tata, dwoje dzieci, czasami troje, czasami jedno, przychodzą też na takie wycieczki do lasu i oni rodzinnie właśnie korzystają z tej dobroci lasu i te emocje złe zostawiają przed lasem, natomiast wchodzą czyści do lasu i w sposób, można powiedzieć, taki bez barier korzystają z tych dobroci wszystkich takich, które las nam może dać.
1: A czy wy jako nadleśnictwo teraz w tym okresie takim wrześniowym już też pewnie planujecie jakieś różne ścieżki edukacyjne poprzez takie różne kreatywne zabawy dla najmłodszych? Z czego w najbliższym czasie będzie można też skorzystać?
2: Tak, cały czas mamy zapisy, jeśli chodzi o przedszkola, szkoły u nas w Nadleśnictwie do Izby Przyrodniczej.
1: Ale to są dla grup zajęcia?
2: Dla grup,
1: jakie
2: tak
1: na przykład?
2: To są różne, różne zajęcia w tematyce prasy leśnika, aktualnych problemów o polskich lasów, ale robione są też zajęcia tematyczne. Między innymi, tak wspomniałem, były już nietoperze, bo ten temat ostatnio stał się modny. Możemy zrobić zajęcia jakiekolwiek, które są w tematyce przyrodniczej, tylko oczywiście z wcześniejszym uzgodnieniem, bo muszę się do tego przygotować, muszę poprosić kogoś o pomoc, żeby te zajęcia zorganizować, ale nie zdarzyło nam się przez ostatnie lata, żeby komuś odmówić, więc staramy się, żeby każdy, kto tylko chce poznać te tajniki lasu i chce do nas przyjść, to staramy się te zajęcia zorganizować.
1: Ty jako edukator też korzystasz z takich innych narzędzi, nowszych narzędzi, żeby dotrzeć do tego młodszego pokolenia?
2: Jeśli chodzi o multimedia, nie szedłbym w tym kierunku, dlatego że dzisiaj dzieci i młodzież są przebodźcowane tymi wszystkimi obrazami z telewizji.
1: No właśnie odwrotnie, dzisiaj jest tendencja odwrotna, nie? Że jeszcze, nie wiem, jak pamiętasz z czasów szkolnych takich naszych, to było tak, że o, to takie multimedialne, to fajne, a dzisiaj jest taka zupełnie w edukacji taka tendencja, że powrót do korzeni, właśnie
2: tak,
1: dotknąć
2: i dlatego
1: lasu.
2: To dokładnie tak mówisz, staram się, żeby te zajęcia były bardziej takie praktyczne i żebyśmy
1: właśnie
2: poczuli to, co mamy w lesie, żebyśmy ten
1: las
2: zobaczyli.
1: A co na przykład praktycznego robicie?
2: Wiesz co, mam fajne miejsce przy nadleśnictwie, mam ten luksus, że mam i sale edukacyjne i grunt grudzicki, który jest doskonałym miejscem na właśnie taki spacer. Spacer krótki, zajmuje on kilkanaście minut i tam w tym prawie 3-hektarowym kawałku lasu naprawdę wiele możemy się nauczyć. Grunt grudzicki jest bardzo bogatym siedliskiem, więc są to gatunki przede wszystkim liściaste i można zobaczyć zarówno drzewa, krzewy, jak i masę ptaków.
1: I tak się powinno uczyć przyrody, prawda?
2: Tak, bo to najlepsza lekcja, to jest lekcja właśnie przez praktykę. Bo wtedy najlepiej się zapamiętuje i samemu dochodzi się do pewnych kwestii. Do kwestii takich poznawczych. Więc jeśli sami poznamy przyrodę, to się jej najlepiej nauczymy.
1: A o co dzieci pytają na takim spacerze ciebie jako leśnika? Jakie są takie najciekawsze pytania? Albo właśnie może nie najciekawsze, tylko takie, które się powtarzają cały czas.
2: Tylko dlaczego to drzewo tutaj się przewróciło i leży?
1: O!
2: Ja mówię,
1: dlaczego?
2: Bo to jest grunt grudzicki, użytek ekologiczny. To drzewo po prostu zostanie tutaj do naturalnego rozkładu. Może poleży 10 lat, może 15. Nie wiem, jak szybko grzyby i owady to drzewo załatwią, że tak powiem, żeby, można powiedzieć, rozłożyło się do pierwotnych mikroelementów. No bo dla dzieci jest takie troszkę, o, przewróciło się drzewo, nic z tym nie robicie. No, no tak, no to jest użytek.
1: Ale wiesz co, to jeszcze dla dzieci to pół biedy, bo fajnie, że są takie zajęcia edukacyjne i dzieci zapytają, ale też dla dorosłych to też wcale nie jest oczywiste.
2: No oczywiście, że tak. Zawsze też... jakieś pojawiają się takie trudne pytania, no i trzeba jakoś wybrnąć, żeby no, pokazać, że jednak coś dla tej przyrody robimy, nie zabieramy tego drewna, wszystkiego z tego lasu, tylko zostawiamy to drewno również, żeby tutaj owady, które żerują na tym drewnie, one miały swoje miejsce,
1: no
2: bo one
1: właśnie,
2: muszą mieć,
1: to jest
2: żeby
1: dom.
2: Grzyby, które rozkładają to drewno, miały swoje miejsce, bo przecież tych gatunków jest dziesiątki, a nawet i setki i gdzieś to swoje miejsce muszą mieć. No i takie miejsca właśnie są. Takimi miejscami też są rezerwaty, które w naszych lasach występują. No i to są takie miejsca, których nie dotykamy, tam przyroda rządzi się swoimi prawami.
1: A czy rodzice na przykład mogą sami jakoś się do was zgłaszać, albo te szkoły zgłaszać, żeby właśnie organizować takiego różnego rodzaju zabawy przyrodniczo-kreatywne dla dzieci?
2: Jestem na etapie tworzenia raz w miesiącu takiego otwartego spotkania. Chciałbym, żeby to było w sobotę, żeby właśnie ci, którzy w ciągu tygodnia nie mogą, żeby mogli właśnie w sobotę, w wolnym dniu przyjść do lasu na spacer z leśnikiem.
1: Spacer z leśnikiem, tak to się będzie nazywać?
2: W różnych miejscach. Spacer z leśnikiem, tak, w zeszłym roku robiliśmy już taki spacer z leśnikiem. Powinien taki spacer z leśnikiem się odbyć, bynajmniej w zeszłym roku, w październiku się odbywał. I myślę, że to będzie fajnie spędzony czas, bez pośpiechu, na luzie, przejście fragmentem lasu po ścieżce edukacyjnej, którą też mamy u nas w lesie, nawet mamy dwie takie ścieżki, gdzie na tablicach każdy indywidualny może przeczytać sobie coś ciekawego o lesie. Tablice są wyposażone też w kody QR, więc ta technologia, że tak powiem, w lesie też jest, więc jeśli ktoś ten telefon już musi wyciągnąć, to wyciągnie i sobie poczyta.
1: Tak, ale to może sam, ale jeśli jest leśnik, no to zupełnie inaczej,
2: tak,
1: jak ty o tym opowiadasz.
2: Staramy się wtedy odpowiedzieć na każde pytanie, które pada z grupy i w tym momencie ta grupa się też integruje, bo każdy zada inne pytanie najczęściej, więc ktoś coś nowego się dowie, o czym wcześniej nawet nie pomyślał, bo wiadomo, że grupa powoduje to, że ta współpraca jest inna, więc są ciekawe te wydarzenia naprawdę, te spotkania z ludźmi i motywujące do działania, bo leśnik jest dla ludzi, bo leśnik jest dla lasu i cieszy nas to, jeśli takie zainteresowanie jest.
1: Jest takim pomostem, albo takim mostem między lasem, a po prostu takim przeciętnym
2: człowiekiem. Tak, jest takim, można
1: człowiekiem.
2: Łącznikiem między światem przyrody a światem codziennym.
1: Drodzy słuchacze, zaglądajcie na stronę Nadleśnictwa Opole. Tam też taka przestrzeń edukacyjna, bo edukacja taka leśna, wydaje mi się, że ona jest też taką przyjemną i otwiera bardzo mocno głowę.
2: Tak.
1: Wracamy do korzeni tak naprawdę.
2: Że często społeczeństwo nie wie podstawowych rzeczy. I właśnie o to chodzi, żeby przyszli do nas, żebyśmy z nim mogli porozmawiać, żebyśmy mogli właśnie pokazać tą przestrzeń tego lasu, który naprawdę jest bardzo fajnym miejscem i miejscem, które jest zawsze życzliwym i zapraszamy do lasu, kiedy tylko macie wolny czas, bo to naprawdę i uczy, i też uzdrawia.
1: I fajnie można aktywnie spędzić czas. Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole był moim gościem.

programie Weekend z Radiem Opole. To już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Program zrealizował Dariusz Kuzera, ale ja tak całkowicie się nie żegnam, tylko zapraszam po godzinie 12 na audycję w dobrym rytmie, a zatem do usłyszenia. Everyone.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
1: Po reklamie.
4: Już godzina 11, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Wołodymyr Zełenski potwierdza atak na rafinerię w Moskwie. Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. W wiadomościach także festiwal polskiej żywności.
5: Powraca trend do tego, aby chodzić jednak po chleb do piekarni, a nie kupować go w markecie.
4: Szczegóły już za chwilę. Zapraszam.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Prezydent Ukrainy potwierdza atak na moskiewską rafinerię. We wpisie w mediach społecznościowych po raz kolejny nazwał to ukraińskimi sankcjami dalekiego zasięgu. Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińskie drony zaatakowały także rosyjski obiekt logistyczny. Uderzyliśmy w miliardy dolarów wspierających rosyjską machinę wojenną, wytłumaczył ukraiński prezydent. Ukraina miała też uderzyć w obwód woroneski graniczący z Donbasem. Zełenski dodał, że kroki do deeskalacji są dostępne. Potrzebne jest zapewnienie rozejmu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw żywności. Trzeba tylko politycznej woli, napisał. Atak na rosyjską rafinerię w Moskwie był czwartym w tym roku.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: Budowa obwodnicy Namysłowa oficjalnie rozpoczęta. Nowa trasa będzie przebiegała po południowo-zachodniej stronie miasta. Ma wyprowadzić przede wszystkim samochody ciężarowe z centrum Namysłowa, zaznacza Krzysztof Szendlarewicz, starosta Namysłowa.
6: Czekamy jeszcze na obwodnicę drogi krajowej, ale jestem przekonany, że to jest kolejny etap. Na pewno się zrobi później. Ktoś, kto mieszka w Namysłowie, wie, że te problemy komunikacyjne w godzinach szczytu występują. Ta obwodnica pozwoli ten Namysłów ominąć i rozładuje ten ruch.
4: Każdy taki rozwój drogowy usprawnia komunikację w mieście, dodaje burmistrz Namysłowa Jacek Fior.
7: Ale też szerzej, bo to droga, która będzie usprawniała komunikację wojewódzką w stronę drogi S8, która jest ważnym ciągiem komunikacyjnym w stronę Warszawy. Więc to oczywiście jest część dużej sieci drogowej, ale dla nas no naprawdę cudowna rzecz. Szczególnie, że skomunikuje ten obszar szeroko rozwinięty przemysłowo na zachodzie Namysłowa. Tam jest też duża galeria handlowa. Wyjazd stamtąd zawsze zakorkowywał miasto.
4: Koszt budowy obwodnicy Namysłowa to 103 miliony złotych, z czego 72 miliony złotych to dofinansowanie unijne.
0: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: Ponad 130 wystawców uczestniczy w Festiwalu Polskiej Żywności na PGE Narodowym w Warszawie. W ramach imprezy odbywają się panele dyskusyjne i warsztaty. Można też spróbować regionalnych potraw. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz zauważa, że konsumenci coraz częściej wybierają polskie produkty.
8: To pokazują badania, że zwracamy uwagę na to, co kupujemy, zwracamy uwagę na etykietę. Oczywiście najdoskonalszą formą, z której nie każdy może skorzystać, jest to, że znamy w pobliżu kogoś, kto ma owoce, warzywa, idziemy i kupujemy z gospodarstwa. Taka sprzedaż też zyskuje dzisiaj znaczenie. Powraca trend do tego, aby chodzić jednak po chleb do piekarni, a nie kupować go w markecie.
4: Festiwal Polskiej Żywności jest organizowany przez KOWR. Jego celem jest promowanie polskiej żywności wysokiej jakości. Festiwal promuje też rodzimą produkcję i lokalnych wytwórców. Na koniec przypominamy, w Prudniku dziś utrudnienia z powodu zawodów kolarskich. Całkowicie do godziny 18 wyłączona jest z ruchu strefa obejmująca Rynek, ulicę Damrota, Zamkową, Piastowską, Małachowskiego i Armii Krajowej. Zamknięty jest przebiegający przez miasto odcinek drogi krajowej nr 40. Dla wjeżdżających do Prudnika z kierunku Głuchołaz i Opola wyznaczono objazd ulicami Kopernika, Nyską i Kolejową, a na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem kieruje policja. Odwołane są dzisiejsze kursy komunikacji miejskiej do i z Sanktuarium Świętego Józefa.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Już 19 stopni za oknami, a ciśnienie 1021 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane, ale także duże. Późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Wiatr umiarkowany w porywach do 65 km, a w czasie burz porywy nawet do 70 km na godzinę. Dziś temperatury maksymalne sięgać będą 20 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
10: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierki.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
18: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
19: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
20: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
21: Ty też możesz nam pomóc!
20: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
22: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
20: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
23: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać, jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
0: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
1: Po reklamie.
0: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
24: Czas zaczynać. Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
25: Witam serdecznie.
24: Karolina Kucwir, Partia Razem.
26: Dzień dobry.
24: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
27: Dzień dobry.
24: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
28: Dzień dobry Państwu.
24: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
28: Dzień dobry, witam Państwa.
24: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
29: Dzień dobry.
24: A więc gości Państwo znają, uczestników naszego dzisiejszego spotkania, dzisiejszej dyskusji. Czas na pierwszy temat. A zaczynamy od wystąpienia premiera w Sejmie z informacją o aktualnych zagrożeniach ze strony Rosji, podczas którego to wystąpienia padły poważne ostrzeżenia, że Polska i cała Europa, jak się wyraził premier, musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Według źródeł późna jesień i zima będą najbardziej krytycznym momentem w dotychczasowej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, mówił w Sejmie Donald Tusk. Podkreślał, że informacje wywiadowcze o takich planach są coraz bardziej spójne i przekonujące. Pytanie, czy wszystkich Państwa te informacje, które do nas za pośrednictwem mediów napływają, przekonują do tego, że mamy do czynienia z groźbą eskalacji zagrożenia wynikającego z tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, bo też nie brak i głosów, że premier trochę na wyrost straszy Polaków, by uzyskać tak zwany efekt flagi, czyli skupienia narodu, wyborców wokół tych, którzy rządzą. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Panie senatorze.
2: My mamy jako ludzie niestety krótką pamięć, dlatego że ta wojna blisko 5 lat już niestety trwa i tak samo na Ukrainie, w Polsce i w innych krajach powoli ona spowszedniała. I w związku z tym, jeżeli spowszedniała, to pojawiają się różnego rodzaju pomysły, w jaki sposób zajmować się innymi tematami, a gdzieś zgubić ten wątek główny, czyli polskie bezpieczeństwo. To, że my otrzymujemy od naszych sojuszników jasne, konkretne informacje, z których wynika, że najbliższe miesiące to będzie próba Putina i putinowskiej Rosji do przełamania Ukraińców, nie mamy żadnych wątpliwości. To, że mamy wojnę hybrydową i wiele ataków na infrastrukturę krytyczną w Niemczech, w Polsce, w innych krajach, to są fakty. Wszyscy ci, którzy zaklinają rzeczywistość i mówią, że Rosja nie jest tutaj agresorem, bo zacznijmy od początku. No, to Rosjanie zaatakowali Ukrainę, a nie Ukraina Rosję w 22 roku, a wcześniej w roku 14. To Rosjanie przejęli Krym od Ukraińców, a nie odwrotnie. W związku z tym my musimy to przypominać, tak jak wspomniałem w pierwszej frazie, mamy krótką pamięć i te 5 lat nam bardzo mocno spowszednieje. Czy to jest eskalacja? Tak, to jest eskalacja i niestety mamy najbliższe miesiące, chyba najtrudniejsze w historii po 1945 roku w Polsce i miejmy tego świadomość. To nie jest kwestia straszenia, bo jeżeli nie byłoby jakichkolwiek informacji ze strony premiera, nie wszystkie nadają się zapewne do opinii publicznej, do przekazywania, bo są to dane wywiadowcze, to nie jest próba straszenia, tylko próba odpowiedzialnego powiedzenia polskiemu społeczeństwu, żeby się pilnowało. Trwa rosyjska infiltracja polskiego społeczeństwa. Te schematy, które ma Rosja, są bardzo proste. Nie mówię o Polsce, mówię o innych krajach. Doniesienia medialne mówią jasno. Wynajęcie najczęściej obcokrajowca za kilkanaście tysięcy dolarów i akty dywersyjne w innych miejscach w całej Europie. To, co się Rosji na tą chwilę udało, to udało się w części polskiego społeczeństwa pokłócić nas z Ukraińcami i o to właśnie im chodzi. W związku z tym wszyscy ci, którzy są dzisiaj przeciwko Ukrainie i wszyscy ci, którzy mówią o tym, że Ukraińcy właściwie są powodem tej wojny, idealnie wpisują się w retorykę narracji moskiewskiej. Co się udało jeszcze Rosji do tej pory? Rosji udało się rozbić potężny kraj, mówię tutaj o Wielkiej Brytanii, wyprowadzić Wielką Brytanię z Unii Europejskiej. Tam schematy były bardzo podobne, choć mniej militarne. Straszono, mówiono, informowano i w końcu udał się Brexit, dlatego że wszyscy myśleli, że Wielka Brytania będzie krajem miodem płynącym i mlekiem po wyjściu z Unii Europejskiej. Na koniec, drodzy Państwo, naprawdę jest pora, żebyśmy 3 obszary wyjęli spod sporu politycznego bieżącego, dlatego że Polak zawsze jest mądry po szkodzie, a ja bym chciał, żeby było trochę odwrotniej. Czyli obrona cywilna, czyli polityka zagraniczna, czyli obronność. To są te 3 główne wątki tworzące wspólny mianownik, które powinny być wyjęte spod sporu politycznego. I o to apeluję dlatego, że czasy są jakie są i czeka nas trudna jesień.
24: Dziękuję bardzo. Karolina Kucwir, przekonał panią premier, że to zagrożenie jest realne?
3: Przede wszystkim to tej rozmowy nie byłoby, gdyby nie rosyjska agresja na Ukrainie.
24: Tak, to mówił pan senator przed chwilą.
3: Tak, dokładnie i ja się z tym zgadzam. Rosjanie nadal mordują dzieci, kobiety, cywilów i musimy przestać żyć tą iluzją, że wojna to jest odległa rzeczywistość. Odpowiadając na pytanie, każdy ma częściowo rację tutaj, bo z jednej strony mam nadzieję, że nie zobaczymy, jak czołgi wjeżdżają do państw NATO. Z drugiej, w Polsce już teraz trwa wojna hybrydowa. Widzimy, co dzieje się w cyberprzestrzeni. Dawna granica między pokojem a konfliktem staje się coraz mniej wyraźna i ta eskalacja to jest fakt. W zeszłym roku szokowały nas pojedyncze drony, a dzisiaj spotykamy się z rakietami, podpalanymi fabrykami czy wysadzaniem torów. Te sytuacje mają na celu testować nasze reakcje i wywołać antyukraińskie nastroje, które są bezpośrednim celem Rosji, dążącej do tego, aby Zachód przestał wspierać Ukrainę. Konflikty i napięcia geopolityczne uderzają w szlaki logistyczne, infrastrukturę oraz stabilność dostaw. Oznacza to wyższe koszty dla państwa, przedsiębiorstw i obywateli. Każda taka sytuacja przekłada się na ceny, inwestycje i miejsca pracy. Bezpośrednio, z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę, Polska przepala 640 miliardów, co pokazuje ostatni raport GUS. To nie my celujemy w Moskwę, to Moskwa celuje w nas, a my ponosimy koszty. Jako kraj musimy być gotowi na każdy scenariusz, dlatego musimy mieć własne fabryki i elektrownie jądrowe. Jako partia Razem postulujemy niezależność lekową, militarną i energetyczną.
24: Dziękuję bardzo. Piotr Dancewicz.
4: No cóż, ja bym chciał przypomnieć takie stare przysłowie polskie, że Polak mądry po szkodzie. Oby tak było faktycznie, bo ta szkoda już nastąpiła. Natomiast, proszę państwa, my mamy w zwyczaju kontestowanie wszystkiego, co no, jest nie do końca po naszej myśli. No na miłość boską, Ukraińcy są w gazie. Oni w tej chwili wiedzą, w jaki sposób interpretować ruchy i działania Moskwy i Putina i jego zauszników, popleczników, różnie ich można nazywać. I oni, okazuje się po czasie, że zazwyczaj mają rację. Skoro płynie ze strony naszych sojuszników z Zachodu, z drugiej strony od Ukrainy płynie informacja, że może być przesilenie, może nastąpić rzeczywiście jakaś forma przesilenia, no to przepraszam, ale obywatele mają prawo do takiej informacji, więc wcale nie uważam, że premier straszy, on po prostu przedstawia realne zagrożenia. Natomiast chciałbym jeszcze o jednej rzeczy wspomnieć, bo tutaj się za chwilę pojawi informacja albo pojawi się przegłos pod tytułem "Przestańmy wspierać Ukrainę". No proszę państwa, Europa ma wręcz obowiązek tą Ukrainę wspierać, bo jak sobie państwo przypomnicie, to po upadku Związku Radzieckiego Ukraina mogła być mocarstwem atomowym. Została, mówiąc wprost, przekonana gwarancjami do tego, żeby z arsenału atomowego zrezygnować.
5: Porozumienia budapesztańskie 90.
4: Dokładnie. I teraz gdybyśmy mogli w jakiś sposób sobie tutaj napisać scenariusz pod tytułem "Ukraina ma arsenał atomowy". Myślicie państwo, że Putinowi byłoby tak łatwo wejść i rozpocząć tę wojnę? A więc to jest moralny obowiązek Europy, żeby dalej Ukrainę wspierać, bo z jednej strony trochę zostało to sprowokowane właśnie takim lekkim podejściem do tematu, z drugiej strony te zagrożenia, o których moi przedmówcy mówili, one są widoczne po prostu na co dzień.
24: No właśnie, tylko chodzi o szczegółowość tych przedstawienia tych zagrożeń, bo pojawiają się też pod adresem czy resortu obrony, czy premiera takie zarzuty, że te wszystkie ostrzeżenia są mgławicowe, że no, premier nie mówi konkretnie, o tutaj jest zgromadzonych 100 tysięcy żołnierzy, prawda, w tym miejscu oni się szykują, tutaj jest inne zagrożenie.
4: No tak, ale my nie mamy wyobrażenia, jak będzie wyglądała nowoczesna wojna, bo nam się może wydawać, że to rzeczywiście wjadą czołgi i tak dalej. Tu się okazuje, że to jest wojna prowadzona w cyberprzestrzeni, a ci, którzy operują dronami, siedzą parę tysięcy kilometrów od linii frontu. I był taki obrazek, to jest po prostu przerażające, jakim trzeba być odczłowieczonym, żeby polować na człowieka dronem, na człowieka, który ucieka, prawda, próbuje się schronić, żeby go dopaść. No to nie świadczy dobrze o właśnie tej drugiej stronie konfliktu.
24: Dziękuję bardzo. Jerzy Wrębiak.
6: Mam wrażenie, że państwo uciekacie od tematu, ponieważ pytanie było, czy rzeczywiście ten raport jest. Natomiast dla mnie właśnie jest zasadnicze pytanie, czy ten raport rzeczywiście jest taki przerażający.
24: Mówi, przepraszam, ja uzupełnię tylko tym, którzy nie wiedzą. Raport CIA, na tak, który powoływał się premier.
6: Tak, oczywiście. I ja myślę, że głównie pan premier bazuje na tym spotkaniu z Radcliffe'em i tymi informacjami, które uzyskał. I mamy tutaj do czynienia z dwoma aspektami. Po pierwsze, nikt z nas nie ma wątpliwości, że jeżeli wojna toczy się u bram, czyli przy granicach jakiegoś państwa, to to państwo jest zagrożone. Po drugie, pytanie było o tym, o zasadności tych informacji. Otóż ja uważam, że pan premier przekazuje niespójne informacje, bo z jednej strony mówi o jakimś raporcie na biurku, z drugiej strony mamy tutaj raport i rozmowę z panem wiceministrem, ministrem obrony, wicepremierem, ministrem obrony Kosiniakiem Kamyszem, który nic o tym nie wie. Mówi tylko o spotkanie z panem ministrem Siemoniakiem, który wrócił 2 tygodnie temu ze Stanów. I mamy najważniejszy przekaz, który jest płynie z kancelarii pana prezydenta, który obecnie jest w Stanach Zjednoczonych, który mówi o tym, że nie było żadnego raportu CIA, który by miał specjalnie jakby wymuszać jakieś działania. W związku z tym są dwa aspekty. Albo rzeczywiście jest brane pod uwagę zagrożenie, które nikt nie kwestionuje i uważamy, że Polska odrobiła lekcję i się zbroimy i dobrze. Ale jest też drugi aspekt. Mamy agencję Moody's, która mówi, że od 24 lat obniża rating Polski. Mówimy o ogromnym długu, mówimy o zamachu na Trybunał Konstytucyjny, mówimy o brakach środków w służbie zdrowia, mówimy o lekarzach zarabiających miliony, mówimy o tych zapowiedziach zniach, o zmian, o tych 100 konkretach. I myślę, że społeczeństwo traci powoli zaufanie albo już straciło. I to jest prawdziwy ten powód właśnie eskalowania napięcia po to, żeby odwrócić uwagę, żeby ludzie czuli się zagrożeni, wtedy być może nie będą się zajmowali tymi sprawami przyziemnymi. Niestety suwerenność możemy stracić na dwa sposoby. Po pierwsze, rzeczywiście wchodząc w konflikt zbrojny, gdzie muszę przypomnieć też, że mamy za sobą NATO i to jest główny gwarant bezpieczeństwa Polski. Mamy teraz właściwie negocjowaną już bazę amerykańską stałą w Polsce. Mamy żołnierzy amerykańskich na naszym terenie. I mamy też jedną pewność, że Stany Zjednoczone są mocarstwem jedynym, który jest zdolny odstraszyć właśnie Rosję Putina. I dzisiaj wiemy o tym, że mało prawdopodobne jest uderzenie Rosji z uwagi na to, że ona 5 lat walczy z Ukrainą i moim zdaniem to tak naprawdę Putin walczy o swoją reputację i swój byt, dlatego że porażka w Ukrainie tak naprawdę przekreśli jego prezydenturę w Rosji. Wydaje mi się, i obym się tutaj nie mylił, że sprawy obronności są sprawami podstawowymi, ale jeszcze to nie jest ten moment, kiedy Rosja zdecydowałaby się na to, aby wkroczyć na terytorium państw NATO, bo chyba takiej desperacji jeszcze po tej stronie nie ma. I uważam, że gwarantem Polski i bezpieczeństwa jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. To już wiemy, że Unia Europejska nie będzie w stanie zrobić armii.
24: Panie burmistrzu, tylko pan mówi tutaj o otwartym uderzeniu Rosji, ale przecież nas równie boleśnie odczuwamy te uderzenia w trakcie wojny hybrydowej. No tutaj pani z partii Razem przed chwilą przywołała dane, że ile ten konflikt ukraińsko-rosyjski kosztował Polskę.
6: Proszę państwa, ale my tego i to wyjaśnię. My tego nie kwestionujemy. My uważamy, że pieniądze właśnie, jeżeli chodzi o obronę cywilną, one powinny się znaleźć i to powinno być organizowane. Przecież Szwajcaria nigdy nie była zagrożona, mają świetnie zorganizowany system obrony cywilnej i uważamy, że w Polsce przez lata to było zaniedbane. Dlaczego budujący deweloperzy domy nie mieli obowiązku, aby po prostu przy tym budować jakieś schrony, zabezpieczenia? Dlaczego nie szkolimy na przykład młodzieży? Kiedyś były te zajęcia takie z obrony cywilnej. Dzisiaj również powinniśmy do tego wrócić i o tym mówimy. I wreszcie przeznaczamy środki finansowe na obronę cywilną. Natomiast ja mówię o tym, że też nie kwestionujemy wsparcia Ukrainy, tylko tu już się pojawia drugi aspekt. Jeżeli pomagamy, to wynegocjujemy negocjujmy też za co. Jeżeli dzisiaj pomoc Ukrainie jest bezgraniczna i bezinteresowna, a mamy w zamian sytuacje takie, którego byliście świadkami w momencie rzezi wołyńskiej i różnych sytuacji, kiedy pan prezydent musiał odbierać po prostu odznaczenie Orła Białego, to o czym świadczy?
7: Kropka. Jarosław Krzywoń, proszę bardzo.
8: Pomoc Ukrainie nie jest bezgraniczna i bezinteresowna, co pokazuje obecny rząd. Bardzo się cieszę, że pan z PiS-u zauważa, że mamy w końcu działania podjęte w kierunku wzmocnienia obrony cywilnej. Przez bodaj 2 lata waszych rządów nie mieliśmy w ogóle ustawy w tym temacie normującej te sprawy, więc jeżeli jakieś zapóźnienia mamy akurat przez ten czas 8 lat rządów, no to to są akurat zapóźnienia powstałe po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ja polecam wszystkim dokonanie takiego zabiegu semantycznego polegającym na odcięciu od premiera słowo Tusk, od ministra obrony narodowej słowo Kosiniak-Kamysz, od prezydenta słowo Nawrocki, bo dzisiaj musimy patrzeć na te sprawy jak na sprawy obrony narodowej, jak na sprawy bezpieczeństwa narodowego przede wszystkim, i to nie jest ważne, czy premierem w tym momencie jest Tusk, czy ministrem obrony jest Kosiniak-Kamysz, czy prezydentem jest Nawrocki. Jeżeli premier Rzeczypospolitej Polskiej ostrzega o realnym zagrożeniu, to dla mnie jest to jasny wyznacznik, że premier mojego kraju ostrzega, iż Polska może być w jakiś sposób zagrożona. I pewne symptomy, pewne faktory są widoczne, chociażby z przeciągu ostatniego tygodnia. Dron bojowy znaleziony na plaży, który był uzbrojony. Wybuch w bezpośrednim sąsiedztwie polskiego przejścia granicznego. No to są sytuacje, które w dawnych czasach już powodowałyby wybuch konfliktu zbrojnego. Natomiast my dzisiaj musimy być bardzo zjednoczeni jako państwo, jako naród, po to, aby zachować swoją identyfikację i po to, aby być gotowym w odpowiedzi na ewentualne zagrożenie ze strony rosyjskiej. Dlaczego ono może być realne? Dzisiaj mamy wybory w Rosji. Już wcześniej mówiło się, że Putin szykuje wielką mobilizację i możecie być państwo pewni, że po tych wyborach ta mobilizacja nastąpi, bo tylko na to, na ten kalendarz wyborczy Putin czekał. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, bardzo niepokojąca, to niestety to, jak pan Donald Trump związał się w wojnie z Iranem i w tej chwili są doniesienia, że zasoby armii amerykańskiej, jeżeli chodzi o pociski przechwytujące, stopniały o 50%. Jeżeli chodzi o pociski Tomahawk, stopniały o 1/3%. Przemysł amerykański nie jest w stanie nadążyć, aby te braki załatać. Ostatnio Niemcy zwrócili się z prośbą o zakup Tomahawków do Stanów i usłyszeli, że muszą czekać 5 lat. 5 lat, proszę państwa, to jest właśnie ten moment i to okienko, które Putina może zdeterminować do większej aktywności względem Polski i państw wschodniej flanki NATO.
7: Dziękuję bardzo. I Mariusz Rybczyński.
9: Na początku chciałbym przypomnieć bardzo stary dowcip, jeszcze stworzony przez anonimowych twórców, jeszcze za czasów pierwszej komuny. Słuchacz zadzwonił do Radia Erewań i pyta, czy będzie wojna. Na to Radio Erewań odpowiedziało, żadnej wojny nie będzie, ale będzie taka walka o pokój, że z naszych wrogów nie zostanie kamień na kamieniu. Jesteśmy w takiej sytuacji. Ale na poważnie, bo temat jest poważny. Zarówno rząd Donalda Tuska, jak wcześniejszy rząd Mateusza Morawieckiego prowadzą taką samą politykę wpędzania Polski w wojnę i w koszty. Ze starych dobrych czasów użyczanie swojego terytorium jako bazy logistycznej, dostarczanie pieniędzy, uzbrojenia, materiałów wojennych dla jednej ze stron konfliktu było powodem wypowiadania wojny, casus belli. Dlatego te dzisiejsze rzeczy, które dotykają Polski, są wynikiem rządu, są wynikiem polityki prowadzonej przez polski rząd, ustępowania jakimś zewnętrznym ośrodkom władzy, naszym sojusznikom tak zwanym.
6: Pan podważa nasze sojusze?
9: Ja panu nie przeszkadzałem. Rosja,
6: to jest ważne pytanie.
9: Ja panu nie przeszkadzałem. Rosja tego nie robi, nie atakuje nas, ponieważ nie ma do tego potencjału. W tym momencie nie może sobie poradzić z Ukrainą. Oczywiście ta Ukraina jest wspierana przez wiele państw, co powoduje, że wojna trwa dłużej, ten drugi etap tej wojny, bo chciałbym przypomnieć, że to nie jest prawda, że wojna się zaczęła 7 lat temu Rosja zajęła pierwsze tereny w 2014 roku bodajże, czyli mamy już 12 rok wojny, a nie 7. Polska znajduje się w takim stanie, dodatkowo jest zadłużona po uszy, sponsorująca wojnę niewdzięcznej i wrogiej nam Ukrainie, ponieważ to Ukraina nie tylko będąc w tej sytuacji potrafi swoje oczekiwania, swoje interesy także realizować w Polsce. Więc należy uznać, że jeśli to, co mówi premier, jest prawdą, to znaczy, że sam i jego ministrowie, tacy jak Zdradek Sikorski, Plecak Ucieczkowy, Władysław Kosiniak-Kamysz, się do tego
5: Chyba, że pod ambasadzie samochód przyjechał z orderami dla pana rosyjskiej.
9: Nie przyjechał żaden order. To Radek Sikorski Radek Sikorski wpędza Polskę w wojnę kinetyczną swoimi wypowiedziami. To w tym momencie polskim interesem jest, żeby ta wojna nie dotknęła Polski kinetycznie i trzeba wszystko zrobić, żeby do tego nie doszło.
24: Ale czy pomoc Ukrainie nie służy temu celowi?
9: To, co tutaj padło, pani z partii Razem powiedziała, 600 miliardów. Są pewne rzeczy, na które po prostu nas nie stać. Nie, nie służy. Wydajemy pieniądze, żeby tą wojnę przedłużać.
3: To są pieniądze, które Rosja... są wydawane większość z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę.
9: Z uwagi, być może tak, są wydawane przez polskiego podatnika, mało tego, większość tych pieniędzy, tego pani nie powiedziała, to są rzeczy, które, bo to nie jest koszt, który wydał polski rząd, to jest koszt, który ponieśli polscy obywatele poprzez podwyżki, różne rzeczy. Tam w tej kwocie były, samych wydatków państwowych było dużo mniej.
28: I uważa pan, że Putin zostanie zaspokojony i wystopuje, tak?
9: Nie wiem, czy zostanie zaspokojony. W tej chwili nie ma, widać to, że nie ma potencjału na to, żeby zająć Ukrainę i zająć Polskę. Po prostu to jest na ten moment niemożliwe. A
5: pan
9: Polska
5: jest
9: pan jest
5: ekspertem
9: takim samym ekspertem jak wy.
28: Tak? Proszę państwa,
5: ale jakie pan ma wykształcenie, żeby tak.
9: A pan jakie ma wykształcenie?
5: Ja mam wykształcenie ekonomiczne.
9: No dobrze, no i co? I mogę... zna się pan na armii, tak? Na
5: polityce. Ja twierdzę, co mówią wywiad amerykański na przykład, tak? Czyli rozumiem, że pan bardziej wierzy wywiadowi rosyjskiemu. Że są...
9: nie mam danych wywiadu rosyjskiego,
5: no
9: nie mam
5: wiem,
9: danych.
5: Właśnie, odnoszę wrażenie, że pan mówi tak, jak Moskwa sobie życzy.
9: Życzy sobie, życzą sobie Niemcy, życzy sobie Stany Zjednoczone.
24: Ale wróćmy podsumowanie.
9: Podsumowanie jest takie, że Polska, że dzisiejszy rząd Polski próbuje wepchnąć Polskę do wojny kinetycznej. To jest jedna część, a druga wykorzystuje te rzeczy, które się dzieją, tak, do prowadzenia polityki wewnętrznej, tak?
24: Dziękuję. Piotr Woźniak.
5: Szanując debatę, bo tych bzdur to się nie dało słuchać, nie denerwując. Drodzy Państwo, nikt nikogo nie ciągnie do wojny. Ukraina została napadnięta przez Rosję i takie są fakty. Jeszcze raz też panu chcę to przypomnieć. Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym. Jeszcze raz to panu powtórzę.
9: Co ma do rzeczy Sojusz Północnoatlantycki w tej kwestii?
5: A to, że Polska jest w NATO,
9: Sojusz Północnoatlantycki jest zaangażowany w wojnę na Ukrainie?
5: Wrócił Układ Warszawski, rozumie pan? Wy byście chcieli, żeby wrócił Układ Warszawski
9: i
5: relacje podległe wobec Moskwy. Ja sobie tego nie życzę i jako jedyną
9: siłę... nie życzę insynuacji.
5: Ale to wie pan, to są pańskie słowa, że...
9: To nie są moje słowa.
5: To dobra, to w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, kto jest agresorem, kto jest ofiarą? Niech pan powie.
9: Nie wiem, kto jest agresorem i nie wiem, kto jest ofiarą.
5: No właśnie, to powinno kończyć dyskusję.
9: Nie kończy dyskusji.
5: Putin zaczął zajmować Ukrainę, czy Ukraina zaczęła zajmować Rosję?
9: Dobrze. Wie pan co, a czy był układ...
5: Chyba
24: panowie przejmują moją rolę, przepraszam bardzo.
5: To jest aberracja jakaś.
28: Jeżeli mogę zająć słowo, to chciałbym tutaj uzupełnić, bo myślę, że pan to zbyt dosadnie nie wyartykułował. ewakuował, bo ja zgadzam się z niektórymi tezami, które przedstawił tutaj pan, no. Ale to są tezy związane z językiem dyplomacji. Rzeczywiście muszę przyznać, że no, wicepremier Radosław Sikorski to nie...
24: Ale
28: nie,
24: to miało być krótko.
28: Język dyplomacji to nie był i wręcz uważam, że to było rzeczywiście obraźliwe dla Polaków. Jeszcze jedna rzecz. Ja również widzę pewną analogię, tylko może państwo nie pamiętacie, ale ja pamiętam, kiedy straszono nas stanem wojennym i właśnie Jaruzelskim, a Rosjanie, Sowieci byli zaangażowani w Afganistan i tam się wykrwawili, a wszyscy mówili nam, że wejdą tutaj. Oni nie wchodzili dlatego, że się wykrwawili w Afganistanie. I dzisiaj jest podobna historia. Rosjanie się wykrwawiają w Ukrainie, my im pomagamy i dobrze. I dobrze, że pomagamy Ukraińcom. I myślę, że panu o to chodziło, że dzisiaj ludzie, którzy nas mają chronić, nie robią tego.
5: Słuchajcie, to jest, wiecie, pomieszanie z poplątaniem wątków, czasów, relacji. Czas się zmienia, dzisiaj wojny trwają inaczej. I to, że nie ma ataku kinetycznego na Polskę z wyłączeniem tego 9 czy 10 września w ubiegłym roku, kiedy spadło kilkadziesiąt dronów, to rozumiem, że to aniołki zrzucały te drony na polską ziemię, a nie wiem... albo to robił, rozumiem, według relacji pańskiej, nie armia Putina.
9: Czy pan, wie pan, pan rakietę w przewodowie?
5: Wie pan co?
28: Ale pan powiedział, poziom, że nie było ataku
24: pan senator,
28: na Polskę.
5: Ja z panem skończyłem dyskusję w momencie, kiedy nie odpowiedział pan, a właściwie pan odpowiedział na proste pytanie, kto jest agresorem w tej wojnie, a kto ofiarą. Pan nie był w stanie powiedzieć, że Rosja jest agresorem,
9: panu tak,
5: a Ukraina ofiarą. Tak pan powiedział. W związku tak z tym ja nie będę z panem już dyskutował, proszę mnie zwolnić. To nie jest poziom, na którym ja chcę z panem w ogóle rozmawiać i w tych relacjach już bardzo bym prosił, żeby nie wchodzić. Wracając do tego, co się wydarzyło na polskim przejściu granicznym kilka dni temu. Drodzy Państwo, to jest przesuwanie o kolejne etapy spójności Paktu Północnoatlantyckiego. To jest wywołanie właśnie takich dyskusji, jak tutaj w dzisiejszym radiu. Putin osiąga swoje cele, to znaczy próbuje skłócać społeczeństwa krajów, które pomagają Unii Europejskiej. Tak się, ten kazus jest z Brexitu doskonały, choć nie militarny, ale to są strategie rosyjskie, jakbyśmy poczytali dokumenty, albo te, które przenikają do świata zachodniego, to wiemy jedno, że strategia Rosji nie jest rozpisana na rok, dwa, to są dekady. Rozmontowanie Unii Europejskiej, przypomnę, ja to zawsze powtarzam z uporem maniaka, od Pirenejów po Ural z wyłączeniem krajów byłej Jugosławii i dzisiejszej Ukrainy, od 80 lat nie mamy działań wojennych w tej części świata i to jest wynik tego, że powstała wspólnota europejska, która przebiegunowała właściwie wszystko. Kiedy ktoś jest agresorem, kiedy łatwiej złupić sąsiada, wzbogacić się na jego majątku, a nie ciężką pracą. W związku z tym Rosja próbuje zrobić wszystko, żeby rozmontować Unię Europejską, próbuje wspierać siły nacjonalistyczne w wielu krajach i jej się to powoli udaje. Przykład AfD w Niemczech, przykład Le Pen we Francji i wiele jeszcze innych przykładów, które nas niestety czekają. W Polsce mamy także siły, które niestety bardziej ciążą ku wschodowi, a nie zachodowi. I ja mam apel właściwie do tylko tej części odpowiedzialnej prawicy. Państwa spuścizna po Solidarności w 1989 roku jest oto następująca. Wszyscy, jak jeden mąż, z wyłączeniem skrajnej lewicy wówczas w 1989 roku, chcieliśmy, aby nasz azymut był na zachodzie Europy, a nie na wschodzie. I dzisiaj to, że przedstawiciel prawicy mówi, że dobrze, że wspieramy Ukrainę, to dobrze. Jeżeli mówicie państwo, że coś za coś, no to ja powiem panu, panie burmistrzu, za co wspieramy Ukrainę. Za to, żeby pańskie dzieci, pańskie wnuki, pańska rodzina, tak samo jak moja, mogła chodzić do pracy, dzieci do przedszkola i żeby nam bomby na głowy nie spadały. Za to wspieramy Ukrainę, a poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny czas. Właśnie nomen omen ten czas. My kupujemy czas na to, żeby przez 5 lat, kiedy Ukraińcy walczą, można było dozbroić polską armię, żeby można wzmocnić siły odstraszania i to jest ten transakcjonizm, który musimy w tych relacjach
28: proszę
5: z Ukrainą
28: mieć. To nie jest atak na pana,
5: ja tylko rozumiem. Mój apel do sił prawa i sprawiedliwości.
28: Oczywiście, ale chciałbym się odnieść.
5: Ale dobrze, no zaraz się pan odniesie.
10: Chciałbym
5: to jest mój apel,
10: odnieść,
5: apel do sił prawa i sprawiedliwości, bo jest w część, spora grupa, część państwa
2: w środowisku politycznym, która myśli tak jak my wszyscy, ale jest też spora część, która prześciga się z takimi osobami, które reprezentują skrajne siły prawicowe.
24: Ale dwa zdania, tak, panie burmistrzu, bo monopolizują
28: panowie. Panie senatorze, to ja chciałbym przypomnieć, proszę państwa, fakt, że gdyby nie rząd właśnie Prawa i Sprawiedliwości, to mielibyśmy słynne hełmy i właśnie te kraje zachodu reprezentowane przez prezydenta Macrona, przez kanclerza Niemiec, one zaakceptowały właściwie tą wojnę, która miała się zakończyć po 3 dniach. To właśnie działania pana prezydenta Andrzeja Dudy, pana premiera Morawieckiego spowodowały...
24: I dobrze, chwalę za to. Ale działania wymuszone aktywnością obywateli.
28: W Sejmie, proszę państwa, właśnie wielu miało wątpliwości, a to był właśnie ten pierwszy, najważniejszy moment. Gdybyśmy to odpuścili, to dzisiaj nie wiadomo, jakby się wojna potoczyła.
24: Pani Kucwil, proszę bardzo.
3: Dziękuję bardzo. To teraz tak. Odnosząc się tutaj do pana, po pierwsze, niepodległa i niezależna Ukraina jest stricte w polskim interesie. Po drugie, Rosja od bardzo dawna prowadzi wojnę dezinformacyjną, w której, jak widzę, bierze pan udział. No a po trzecie, nie szokuje mnie, że pan tak mówi, skoro przedstawiciele Grzegorza Brauna chodzą na rauty do ambasady rosyjskiej i piszą oświadczenia, gdzie obwiniają Zachód za konflikt na Ukrainę, pomimo tego, że to Rosja zaatakowała.
24: I jeżdżą do Moskwy.
3: W ten weekend są wybory do rosyjskiej Dumy i trudno tutaj mówić o autentycznej, demokratycznej rywalizacji. Można zastanowić się, czy będą w ogóle uczciwe. Dla Kremla to jest przede wszystkim demonstracja kontroli, stabilności i politycznej siły wobec własnego społeczeństwa i całego świata. Przejdźmy do tego, co potrzebne jest też w Polsce. Bezpieczeństwo nie zaczyna się na granicach. Zaczyna się od sprawnego państwa, niezawodnej łączności, przygotowanej infrastruktury i sprawnych samorządów. W sytuacji kryzysowej nie liczą się deklaracje, lecz zdolność do działania. Doktor Bartosz Maziarz podkreślał ostatnio tutaj na antenie nawet, że mamy problem z łącznością i to systemowy. Doświadczenia kryzysowe, takie jak powódź w 2024 roku, pokazują, jak istotne jest jej sprawne działanie. Dlatego potrzebujemy rzetelnego przeglądu odporności państwa i infrastruktury na poziomie lokalnym i krajowym.
24: Tak mi się wydaje. Tutaj. Piotr Dancewicz, proszę bardzo.
10: Proszę państwa, przepraszam za te słowa, ale trzeba być naprawdę ignorantem, żeby lekceważyć imperializm rosyjski. On jest, o tym mówią wszyscy, od prawa do lewa, wszyscy eksperci. I absolutnie zgadzam się z panem senatorem, że to są działania, które są rozłożone na dziesiątki lat. Absolutnie. Rosja ma na tyle potencjału, żeby takie działania prowadzić. Natomiast, wiecie państwo, no, tacy ludzie właśnie są potrzebni Putinowi i jego zgrai, żeby siać dezinformację w Polsce. Wydaje mi się, że to, co pan z Konfederacji zaprezentował, to rzeczywiście jest no, mocno zastanawiające, ale państwa też za chwilę dopadnie efekt zbliżających się wyborów, bo w końcu będziecie musieli powiedzieć tak naprawdę, na czym stoicie, jakie macie propozycje dla Polaków, bo póki co zasadą jest brak zasad w waszym wykonaniu.
24: Dziękuję. Jarosław Krzywoń, proszę bardzo.
28: Znaczy, proszę państwa, to co żeśmy tutaj w tej odsłonie programu zobaczyli, to niestety jest ale zwycięstwo Putina, ponieważ cała jego strategia właśnie polega na tym, aby Polaków z Polakami skłócić. Jeżeli wojna polsko-polska idzie do tego poziomu, że my nie wierzymy w zapewnienia najważniejszych osób w państwie, no to już jest w jakiś sposób pewien sukces, który Kreml osiągnął. Bardzo ciekawa wypowiedź tutaj pana z Konfederacji, który stwierdził w jednej części, że Polska nie jest przez Putina atakowana, po czym przywołał przykład Przewodowa, gdzie spadła rosyjska rakieta, więc to wiele mówi o o waszych właśnie, o waszych właśnie przemyśleniach i nastawieniach na tą sytuację. Natomiast patrząc trochę w przyszłość, no to na czym to zagrożenie może też polegać? Właśnie na tym, że takich wlotów w polską przestrzeń powietrzną będziemy mieli więcej, że różnych zdarzeń dywersyjnych czy wręcz terrorystycznych możemy mieć więcej. Oczywiście będą one dokonywane przez Ukraińców zwerbowanych przez Kreml tylko po to, aby właśnie przedstawiciele Konfederacji mogli jeszcze bardziej podgrzewać temat i jeszcze bardziej destabilizować sytuację wewnętrzną w Polsce i to jest realny plan Putina, moim zdaniem, na najbliższe miesiące dla naszego kraju.
9: Pan ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oczywiście mija się z prawdą, bo rakieta w Przewodowie była rakietą ukraińską. Nie twierdziłem nigdy, że w Polsce nie działają rosyjscy
28: agenci. A ostatni wybuch na polu niedaleko granicy to
9: ale
28: też
9: ja o tym nie
28: ukraińska...
9: mówiłem akurat.
28: Dobrze, ale neguje pan to, że
9: potwierdzamy
28: że
9: fakt,
28: Polska
9: że
28: jest
9: do Polski...
28: atakowana.
9: Tak, Polska jest atakowana. W Polsce działają dywersanci wszystkich stron tego konfliktu.
28: No przedtem mówił pan co innego,
9: nie
28: ma zagrożenia ze strony rosyjskiej.
9: Nie powiedziałem,
28: powiedział to pan.
9: Nie powiedziałem
24: to
9: tego.
24: Sugeruje pan, że ukraińscy dywersanci również...
9: Zgodnie z rzymską zasadą trzeba zobaczyć, kto zyskuje na tym, żeby na przykład Polska czy Unia Europejska weszła do konfliktu zbrojnie. Niestety na Ukrainie...
28: Ale nikt nie mówi, że my mamy wchodzić do konfliktu zbrojnie.
9: Niestety na Ukrainie kończą się rezerwy ludzkie. Więc przedłużanie tego konfliktu, nie dość, że niszczy demografię Ukrainy, co jest niekorzystne dla Ukraińców. Dla Ukraińców jest niekorzystne.
28: Wystarczy, żeby Putin zaprzestał działań wojennych.
9: Dobrze, na to nie ma pan
24: ja jeszcze chciałem
9: też
24: zapytać...
28: Można słówko jeszcze w tym temacie. W tym temacie, bo nie mogłem się wypowiedzieć, a chciałbym, ponieważ tutaj pan senator bardzo dużo mówił na temat działań obecnej koalicji, a zapominamy o tym, że wszystko się zaczęło od właśnie rządu obecnej opozycji, dlatego że te działania, które zostały podjęte, one tak naprawdę wskazały zagrożenie Zachodowi. Później współpraca ze Stanami Zjednoczonymi. Dzisiaj zobaczcie państwo, będę obnażał państwa hipokryzję, bo pani mówiła o czynach, nie o słowach. Kto wybudował zapory na granicy? Przecież to były te pierwsze akty sabotażu właśnie.
24: Ale nie kłóćmy się, panie burmistrzu.
28: Ale to
24: miejmy
28: było,
24: wspólny
28: ale to było bardzo
24: jeszcze
28: istotne.
24: Raz o to apeluję.
28: I ktoś rozebrał dzisiaj, proszę państwa,
10: nie, państwo byli czujni,
28: nie pozwalacie nam
10: sławnej wypowiedzi.
28: Nie pozwalacie państwo się wypowiedzieć, a pan mówi też tutaj o obronności. Powiem tak, to pan powinien rozpocząć też od swojego szefa, który nie złożył oświadczenia lustracyjnego. Przecież mówili
24: panowie,
28: oficerowie kontrwywiadu.
24: Przechodzimy do kolejnego
28: jak
24: tematu.
28: Marszałek, który ma dostęp do informacji tajnych, nie składa oświadczenia.
24: Kolejny absurdny temat. Naprawdę, bo... Chciałem państwa zapytać o opinię odnośnie corocznego wystąpienia orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo ona przedstawiła taki raport o stanie Unii i tam padła między innymi taka ważna propozycja odnosząca się do bezpieczeństwa europejskiego, bo zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i wymieniła, kto miałby wejść w skład tej rady, mówiąc o Unii Europejskiej, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainie. Natomiast tak z imienia nie wymieniła Stanów Zjednoczonych. To dobrze czy źle? Czy to jest jakiś ważny sygnał? Jak powinniśmy to interpretować? I czy taka rada, zacieśnianie współpracy Unii Europejskiej właśnie z tymi aktorami polityki międzynarodowej, których wymieniła, powinno mieć miejsce, czy będzie służyło wzmocnieniu bezpieczeństwa europejskiego? Panie senatorze.
5: To nie są tak do końca dobre informacje, bo wszystko, co dzieli Europę i Stany Zjednoczone, jest na korzyść Rosji. I takie są fakty. Zawsze anglosasi współpracowali i tak zawsze było w tym porządku po 1945 roku, kiedy Wielka Brytania, wszyscy dookoła, Amerykanie, później Polska, wstępując do Paktu Północnoatlantyckiego. My powinniśmy być zawsze razem. Myślę, że Donald Trump, kiedy wygrywał wybory, miał na myśli radykalizowanie swoich nastrojów, mając na uwadze też swój stan gospodarki w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dzisiaj to, co proponuje Unia Europejska, to jest dobry kierunek, dlatego że ten twór, jakim jest Europejska Wspólnota Węgla i Stali, później WG, teraz Unia Europejska, on nigdy nie miał charakteru militarnego, dlatego że był Pakt Północnoatlantycki. Natomiast jeżeli Unia Europejska dostrzega potrzebę militaryzacji armii w poszczególnych krajach, a przykładem jest program SAFE, to jest dobra informacja, dlatego że to daje większy potencjał krajom, które są na terenie Europy. Jeżeli mamy zapowiedzi największego gracza, czyli Stanów Zjednoczonych, o zmniejszeniu ilości kontyngentu żołnierzy amerykańskich. Uwaga, radykalnego zmniejszenia. W Europie mówię, na szczęście dobre relacje, i tu chcę powiedzieć, dobre relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem to jest dobra informacja dla Polski. I jestem w stanie to powiedzieć, dlatego że jeżeli Amerykanie zapowiadają 25 tysięcy zmniejszenie kontyngentu amerykańskich żołnierzy w Europie, a zapowiadają jednocześnie budowę bazy i zgodę na budowę bazy stałej w Polsce, to są dobre informacje. Sukurs temu oczywiście powinna pójść, myślę, że bardzo, tak skracając już wypowiedź, bardzo ważnym elementem tego, w jakim to kierunku pójdzie, będą wybory połówkowe za kilkanaście tygodni w Stanach Zjednoczonych. Jeśli Donald Trump tam radykalnie przegra, pewnie będą czekały nas zmiany w retoryce. Natomiast jeśli Donald Trump tam utrzyma swój zasób, będzie podtrzymywana ta strategia, którą ma do zrealizowania. Więc konkluzja jest prosta. Wspólne działanie Polski z Unią Europejską w ramach tej rady, którą proponuje pani przewodnicząca, ale też próba porozumienia się z największym graczem w pakcie północnoatlantyckim, jakim są Stany Zjednoczone.
24: Czyli można powiedzieć, gra na dwóch fortepianach.
5: Ale absolutnie, tak. W Polsce jest to możliwe. Dobre relacje premiera Tuska z partnerami z Europy to jest absolutny fenomen. I druga bardzo dobra informacja, dobre relacje prezydenta Nawrockiego. Wykorzystajmy to, nie kłóćmy się o to, bo naprawdę sytuacja jest niebezpieczna.
24: Karolina Kucir.
3: Dziękuję. Tak, ja bym chciała, żebyśmy spojrzeli na Europę bez tego całego demokratycznego lukru. Nasza przestrzeń to nie jest tylko mapa geograficzna, to jest gigantyczna połączona sieć fabryk, serwerowni i elektrowni, która ma jedną poważną wadę, mianowicie jest zależna. Jest zależna od ograniczonej liczby dostawców kluczowych surowców i metali ziem rzadkich, niezbędnych do produkcji nowoczesnych technologii. Ponad 80% z nich sprowadzamy z Chin. Oznacza to, że każde poważne zakłócenie dostaw odbije się na europejskim przemyśle, cenach energii i konkurencyjności gospodarki. Musimy patrzeć na bezpieczeństwo dużo szerzej niż dotychczas. Poza granicami i wojskiem chodzi tutaj też o surowce, technologie, cyberbezpieczeństwo czy odporność naszych społeczeństw na kryzysy. Możemy uznać, że obecny model funkcjonowania jest wystarczający. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy Europa może pozwolić sobie na reagowanie dopiero wtedy, gdy problem już nadejdzie. Dlatego potrzebujemy nowoczesnej architektury bezpieczeństwa i bliższej współpracy państw demokratycznych. Wspólne procedury reagowania na zagrożenie pozwolą działać szybciej i skuteczniej. Równie ważne jest budowanie partnerstw z krajami, które wzmacniają nasze bezpieczeństwo energetyczne, technologiczne czy surowcowe. Kanada,

0: albo wręcz realizacja postulatów, które płyną z różnych stron sceny politycznej o tym, że Polska powinna odgrywać bardzo konkretną rolę w zarówno w architekturze bezpieczeństwa europejskiego, która powinna tak naprawdę też przełożyć się wprost na nasze bezpieczeństwo narodowe. Więc absolutnie uważamy, że Rada nie ma zastępować NATO, ma być uzupełnieniem, a ten postulowany artykuł 4, który jest jakby wzorowany na artykule 4 NATO, to jest format, który pozwoli na szybką reakcję i na konsultacje z tymi wszystkimi, którzy no, myślą podobnie, działają podobnie i jakby podobnymi wartościami się w tym zakresie kierują.
1: Dziękuję bardzo, Jerzy Wremniak.
2: Myślę, że to nie ma znaczenia jakiegoś dużego. Natomiast jeżeli chodzi o wiarygodność, to powrócę do tego. Pani Ursula von der Leyen była ministrem obrony w Republice Federalnej Niemiec. Dzisiaj wiemy, jak wygląda obronność w tym kraju. W związku z tym dzisiaj jedyna ostoja bezpieczeństwa w Europie to są Stany Zjednoczone. Pamiętamy słynny wylot do Londynu pana premiera Tuska, kiedy na lotnisku mówił, jak to jest, że 350-500 milionów Europejczyków ma liczyć na pomoc 350 milionów Amerykanów, po czym wrócił i uświadomił sobie, co dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, że pełniąc takie wysokie funkcje nie wiedział o tym, jakie znaczenie strategiczne właśnie mają Amerykanie w sojuszu NATO. I uważam, że dzisiaj, jeżeli chodzi o sojusz, to tylko i wyłącznie jedynym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski to jest dobra współpraca ze Stanami. Cieszę się, że właśnie dzisiaj przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, pan senator, mówi też o tym, że powinniśmy mówić jednym głosem, ale przede wszystkim tutaj dzisiaj trzymać się pana prezydenta, który ma bardzo dobre relacje z panem prezydentem Donaldem Trumpem. I myślę, że jesteśmy tego świadomi, że właściwie jeżeli chodzi o współpracę z Ameryką, to ma tak duży autorytet, że nawet kiedy było spotkanie przedstawicieli liderów krajów Trójmorza, to pan prezydent Karol Nawrocki był proszony, aby być tym przedstawicielem, liderem tych krajów właśnie w rozmowach. Co świadczy o tym, że dzisiaj aż się boję myśleć, co byłoby, gdyby prezydentem został Rafał Trzaskowski i prowadzilibyśmy politykę przez rząd, gdzie Donald Tusk pokazywał właściwie obśmiewając pana prezydenta Donalda Trumpa i właściwie Amerykanów, w jakim miejscu byśmy byli. I dzisiaj to, że bazy będą stałe w Polsce, to jest ogromne znaczenie dla nas, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ograniczenie wojsk w Europie, na pewno nie jest to dobre, ale jeżeli oni przyjdą do Polski, to tutaj są bardziej potrzebni, na wschodniej flance NATO.
1: Jarosław Krzywoń.
3: Tu się z panem z PiS-u zgodzę. Jedną z podstawowych, kluczowych postaw naszego bezpieczeństwa jest relacja ze Stanami Zjednoczonymi. Wie to dobrze Władysław Kosiniak-Kamysz, który ma dobre relacje również z ministrem, sekretarzem wojny Pittem Hegsethem. I o ile takie odgórne rozmowy prezydentów kształtują politykę państwa, to zręby jej wykonania to właśnie na poziomie ministerialnym się odbywają. Tak jak w przypadku naszego zaproszenia Amerykanów do stałej obecności w Polsce, co nieustannie jest czynione i wszelkie potrzebne ruchy i przygotowania ze strony rządu polskiego również się odbywają. Niemniej jednak to, że mamy dobre relacje z Ameryką już od wielu lat i to jest taką polską tradycją, to nie wyklucza to uczestnictwa właśnie w różnych innych formatach. Im więcej formatów bezpieczeństwa, tym lepiej dla Polski. Unia Europejska, patrząc już globalnie, za każdym razem, kiedy natrafiała na jakieś problemy, perturbacje, to powodowało to więcej integracji. Działo się to w kwestiach rolniczych, energetycznych, ekonomicznych. Dzisiaj przyszedł czas na kwestie obronnościowe, bo w takiej sytuacji państwa unijne się znalazły, więc moim zdaniem dobrze, że również i taki format powstał. Myślę, że on nie będzie przeciwwagą dla NATO, ale uzupełnieniem, bo no, musimy też mieć w pamięci wcześniejsze wypowiedzi pana Trumpa odnośnie izolacjonizmu Stanów. Pamiętajmy, że Stany Zjednoczone mają długą historię izolacjonizmu.

0: i właściwie takie wyjście jako sierżant czy tam policjant pokoju światowego to było dopiero po II wojnie światowej.
1: Prawda. Mariusz Rybczyński.
2: Tylko też budowa armii europejskiej to jest kwestia 15 lat, proszę państwa, żeśmy byli świadomi.
0: No ale Unia Europejska nie jest krótkotrwałym bytem, projektem, tak?
3: Unia Europejska wykorzystuje moment, w którym Stany Zjednoczone na tyle osłabły, żeby w próżnię, która się wytwarza po tym osłabieniu Stanów Zjednoczonych, zbudować własną strukturę, własną armię i przyspieszyć projekty budowy superpaństwa europejskiego. Jak popatrzymy na historię, to bardzo podobny proces nastąpił w XIX wieku ze zjednoczeniem Niemiec, gdzie militarystyczne Prusy zjednoczyły Niemcy po wygranej wojnie z Francją. Tak? Zostały w państwach niemieckich zostały zachowane zasadniczo struktury państwowe, ale zostały pozbawione jakiekolwiek znaczenia. Istniały nawet armie, istnieli ministrowie, był minister, dyplomaci jeździli do Berlina, a i tak wiadomo było, że całej Rzeszy ton nadają Prusy. Taka sama sytuacja następuje w tym momencie w Europie i ta rada jest właśnie wynikiem tego procesu.
1: Dziękuję bardzo i tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję państwu za udział. Senator Piotr Woźniak, Koalicja Obywatelska.
4: Kłaniam się.
1: Karolina Kucwir, Partia Razem.
5: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Dancewicz, Nowa Lewica.
6: Dziękuję za państwa czas.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jarosław Krzewań, Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
1: I Mariusz Rybczyński, Konfederacja Korony Polskiej.
3: Dziękuję bardzo.
1: Ireneusz Prochera, również państwu się kłaniam.
7: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
8: Autopromocja.
7: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
10: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
8: Po reklamie.
7: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
11: Już za chwilę będzie południe, godzina 12. Czas więc na kolejne wiadomości. Zapraszam. A w nich poszukiwania dwóch chłopców, którzy oddalili się z placówki opiekuńczej. Powiemy także o tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa i Ogólnopolskim Dniu Bez Ekranu.
7: Wiadomości Radia Opole.
11: Roman Juranek. Poszukiwania dwóch chłopców, którzy w sobotę oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. 11-letni Wojciech Pszczółkowski opuścił placówkę około 13:20. Dwie godziny później dołączył do niego 10-latek Tymoteusz Grobelny. Chłopców widziano na przystanku, gdzie mieli wejść do autobusu zmierzającego w stronę dworca. Rysopis zaginionych podaje podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
4: Wojciech Pszczółkowski ma 155 cm wzrostu. Szczupłą budowę ciała, włosy koloru blond i niebieskie oczy. Ubrany był w czarne, krótkie spodenki, czarną koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne adidasy z białymi wstawkami. Tymoteusz Grobelny ma około 146 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, ciemne włosy i brązowe oczy. Ubrany był w ciemnozielone, krótkie spodenki, ciemnozieloną koszulkę z krótkim rękawem oraz czarne sportowe buty.
11: Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopców, proszone są o kontakt z policją lub numerem alarmowym 112.
7: Radio Opole. Szybciej niż plotka.
11: Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Wojewódzkie obchody zainaugurowano w piątek w cementowni Odra w Opolu. Opowiadamy historię, która cały czas pracuje dla przyszłości, podkreśla dr Joanna Bannik z oddziału terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu, koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie opolskim.
5: Tak samo jak w cementowni historia pracuje dla przyszłości, tak samo we wszystkich 46 wydarzeniach, które nasi organizatorzy przygotowali w województwie opolskim. Będzie można zobaczyć zabytki, poznać historię, podziwiać dziedzictwo, ale przede wszystkim spotkać naszych wspaniałych ludzi, bo to dzięki nim nasze dziedzictwo jest tak wyjątkowe. Jesteśmy najmniejszym województwem w kraju, ale nasze dziedzictwo jest po prostu ogromne.
11: A lista wydarzeń w regionie, ale i całym kraju w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa dostępna jest na stronie www.edd.nit.pl.
7: Słuchaj faktów, nie plotek.
11: Pierwszy ogólnopolski dzień bez ekranu. Akcja odbywa się pod hasłem Odzyskajmy dzieciństwo. Jej celem jest zwrócenie uwagi na wpływ nadmiernej obecności ekranów w życiu dzieci i zachęcenie rodzin do wspólnego spędzenia czasu.
12: Niemal wszyscy przyznajemy, że dorośli i dzieci spędzają przed ekranami zbyt wiele czasu.
13: Problem jest ogromny i dotyczy już dzieci właściwie najmłodszych lat.
14: W parku czy w takich osiedlowych placach zabaw jest zdecydowanie mniej dzieci. Najprawdopodobniej siedzą w domu i oglądają coś czy grają w jakieś gry.
12: Długi czas przed ekranem osłabia relacje z bliskimi, ogranicza ruch oraz negatywnie wpływa na sen i koncentrację. Decyzja o tym, na jak długo schowamy ekran i jak pomysłowo wykorzystać ten wolny czas, należy w pełni do każdej rodziny. Mówi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i inicjator Dnia Bez Ekranu.
15: Można iść na spacer, można zagrać w planszówkę, pobawić się w piaskownicy, porozmawiać z dziećmi, ze znajomymi, przeczytać im książkę.
12: Tegoroczny Dzień Bez Ekranu to dopiero pilotaż. Jednak organizatorzy chcą, bo ostatnia niedziela lata stała się coroczną tradycją zachęcania do odzyskiwania dzieciństwa.
11: A był to materiał Joanny Sikory. Opole, Głuchołazy oraz Głogówek to trzy miasta, w których gości w tym roku festiwal Jesień z Muzyką Dawną. Wydarzenia w Opolu już za nami, przed nami 26 września. W Głuchołazach spacer historyczny śladami baroku i koncert kameralny Barokowa Scena Młodych. W przyszłą niedzielę natomiast wybrzmi koncert Viva Italia w kościele świętego Bartłomieja w Głogówku.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: 21 stopni, a więc troszkę więcej niż przewidywali synoptycy. Dziś na maksymalną temperaturę, a ciśnienie 1021 hektopaskali. W regionie dziś na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Później, późnym popołudniem możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami nawet burze. Podczas burz porwy wiatru do 70 km na godzinę. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i temperatury od 9 do 11 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
16: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
17: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
18: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
19: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Reklama społeczna.
8: Reklama.
20: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
10: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
8: Po reklamie.
7: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.

Zabierz mnie, formacja Ewa Koc, mocne, alternatywne uderzenie tego lata. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, rozpoczynamy audycję w dobrym rytmie.

zimne ognie Kasia Sienkiewicz, która zdecydowanie pięknie wybrzmiewa w tej solowej swojej odsłonie, ale absolutnie cały czas podkreśla, że kwiat jabłoni pojawi się, wróci, więc tworzą się już kolejne piosenki dla tego duetu rodzinnego. A dzisiaj w naszym programie W Dobrym Rytmie przygotowałam dla Państwa jak zwykle sporo nowości z polskiej sceny muzycznej i nie tylko, bo pojawi się także klasyka, ale to za moment, bo już teraz na antenie Marcin Sójka z piosenką A Potem i Tak, potem Szymon Chodyniecki z utworem Lubię i Weronika Juszczak z utworem Zostawiam.

Zostawiam Weronika Juszczak w audycji w dobrym rytmie, a my absolutnie nie zwalniamy tempa i teraz już przed nami Błażej Król z piosenką Miałem zabrać cię nad rzekę, potem Oskar Cyms Bez końca i Maj Michał Szpak.

Michał Szpak, Maj, to jego przebojowa odsłona, zupełnie inna, a już za moment na antenie Radio Opole w audycji W Dobrym Rytmie świeżynka, nowość i najnowszy singiel tego artysty pod tytułem Kochanie. Moim zdaniem tutaj Michał Szpak wybrzmiewa zupełnie inaczej, popowo, bardzo radiowo, chociaż ja osobiście bardzo lubię jego teatralność, charyzmę i to, kiedy wykonuje te duże piosenki. Mało tego, nawet dzisiaj będzie gościem specjalnym podczas koncertu w Opolskim Amfiteatrze, więc tam fani tego artysty też będą go mogli usłyszeć. Ale zanim to teraz już przed nami z nowością pod tytułem Kochanie na antenie Radia Opole Michał Szpak.

Zapomnij mnie, Maciej Skiba. W audycji W Dobrym Rytmie zawsze możecie liczyć na nowości z polskiej sceny muzycznej, nie tylko. A już teraz przed nami młoda krew Kinga Wołoszyn z piosenką Moment, potem Zalia w swoim przeboju Daj mi znak i Natalia Zastępa ze swoją nowością, a Natalię bardzo często słyszycie na antenie Radia Opole, utwór Po nocach.

dobrym rytmie, Natalia Zastępa, Po nocach, to kolejna nowa odsłona tej artystki. Czekamy na kolejne nowe piosenki, bo Natalia nawet w naszym programie i na antenie Radia Opole osobiście zapowiadała, że jest na swojej nowej drodze, powstają jej nowe, kolejne kompozycje. Mało tego, już za kilka dni będzie można ją usłyszeć na koncercie na żywo podczas wielkiego koncertu Bank Talentów. Tam również z orkiestrą pojawi się ta artystka pochodząca z naszego regionu i przed nami artystka, która też ma takie opolskie korzenie, bardziej może nawet raciborskie, znana, lubiana, ale z nowością. Anna Wyszkoni, Cizia, potem Mango i koniecznie zostańcie z Radiem Opole już za moment wiadomości, a ja do Was wrócę i będę miała dla Was kolejne piosenki, wiadomo, w dobrym rytmie.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
8: Za kilka sekund, godzina 13, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, plus czas na wiadomości. Jutro konsultacje dotyczące połączenia klinicznego Centrum Ginekologii z USK. Premier Słowacji zarzucił zachodnim politykom, że dążą do konfliktu z Rosją. Polscy siatkarze przygotowują się do wtorkowego meczu z Niemcami.
0: Wiadomości Radia Opole.
8: Roman Juranek. Jutro ruszą konsultacje społeczne dotyczące połączenia klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym. Niezbędnym krokiem jest dialog z partnerami społecznymi, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
9: Na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Opolskiego i uchwały Zarządu Województwa Opolskiego rozpoczynamy niezwykle istotny proces konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia oraz Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Myślimy i działamy strategicznie, analizując mapy potrzeb zdrowotnych, wykorzystując potencjały obecnie rozproszone, aby zapewnić jeszcze lepszą opiekę mieszkankom i mieszkańcom naszego województwa, a szczególnie małym pacjentom.
8: Jak dodaje wicemarszałek, celem strategicznego połączenia placówek jest stworzenie silnego, kompleksowego ośrodka uniwersyteckiego. Premier Słowacji Robert Fico zarzucił zachodnim politykom, że dążą do konfliktu między NATO a Rosją. Jego zdaniem po niepowodzeniu strategii mającej doprowadzić do pokonania Rosji poprzez wojnę na Ukrainie, niektórzy przywódcy chcą wywołać bezpośrednią konfrontację. Ktoś tu musiał oszaleć. Rosji nie da się pokonać w wojnie konwencjonalnej, a jedynie bronią jądrową, ocenił utrzymujący dobre relacje z Kremlem premier Słowacji.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
8: Kreską to tytuł wystawy Aleksandry Rogali, którą można podziwiać w BWA w Opolu. Prace artystki cieszą się dużym uznaniem, mówiła Paulina Celińska podczas wernisażu.
10: Aleksandra jest uważną obserwatorką i artystką, która ma swój własny język bardzo charakterystyczny i w ten sposób pokazuje, reaguje na świat i jednocześnie to jest jej język.
8: Wystawę można oglądać do 28 października w BWA przy ulicy 1 Maja 4.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
8: Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do wtorkowego meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Łotyszy 3-0, a Niemcy niespodziewanie wygrali z Bułgarami 3-2. Trener biało-czerwonych Nikola Grbić tak mówi o przygotowaniach swoich podopiecznych.
11: Klucz naszej gry nie jest tylko w jednym elementu. Możemy grać dobre siatkówkę. Czasami musimy bronić, czasami musimy atakować, czasami musimy blokować, czasami być precyzyjni, mieć cierpliwości. Jest dużo rzeczy. Nie jest jednostawne to powiedzieć, a jest, a robimy to i gramy to same. To nie ma szans. Będzie trudny mecz, bo oczywiście każdy następny mecz będzie trudniejszy. Dlatego myślę, że jesteśmy gotowi, czekamy na to, przygotowaliśmy się dla to i czekamy na następny mecz.
8: A Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. Anna Twardosz ponownie wygrała w rumuńskim Rasnowie konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Polka triumfowała także w sobotę i było to pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w tych zawodach. Druga dzisiaj była Chinka Zheng Ping, a trzecia Słowenka Emma Klinec.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
8: Już 22 stopnie taka temperatura, a ciśnienie w dół 1020 hektopaskali. W regionie dziś na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu, miejscami burze i wtedy może być wysokość opadu do 10 mm. W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i temperatury od 9 do 11 stopni, także może silniej powiać jak w ciągu dnia do 60 km na godzinę. A jutro w dzień pochmurno, przejaśnienia i przelotne opady deszczu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Reklama.
6: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.

0: takie męskie.
1: To bardzo ziemskie, orkiestra męskiego grania. Rozpoczynamy drugą godzinę programu w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Zostańcie ze mną, a już teraz na antenie Radia Opole Kaśka Sochacka i jej wielki przebój, od którego wszystko się zaczęło, Szum, a potem Wstaje i Grzegorz Chyży. Zostańcie z nami.

Tomi Graj, Ania Karwan na antenie Radia Opole. To idealna propozycja, moim zdaniem, do samochodu. Od razu lepiej się prowadzi. Nie wiem, jak wy macie, ale rzeczywiście Ania Karwan dostarcza nam co rusz do nowych piosenek, takich bardzo przyjemnych dla ucha. I w takim klimacie w naszej audycji pozostajemy, bo już za moment na antenie Radia Opole Lanber i Nocny Ekspres, a już teraz Napad i Mrozu.

Linia Życia, kombi na antenie Radia Opole w audycji w dobrym rytmie i to absolutnie nie przez przypadek, bo dzisiaj koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk w opolskim amfiteatrze, koncert zatytułowany 50 lat na scenie. Także pojawi się gość, który już dzisiaj pojawił się na antenie Radia Opole, Michał Szpak, a zatem wielkie głosy, wielkie przeboje w opolskim amfiteatrze. Zazdroszczę tym, którzy dzisiaj tam będą mogli pośpiewać, ale możecie też pośpiewać w naszym programie, bo teraz piosenka już, która ma swoje lata, ale ma to coś w sobie. Kasia Cerkwicka, Między słowami i za moment Dawid Kwiatkowski, Café de Paris.

Baranowski chce być sobą w audycji W dobrym rytmie i już za moment przed nami duet. Bardzo ciekawy, bardzo inne połączenie. Moim zdaniem dojrzałe i sentymentalne, bo Robert Cichy i Ania Dąbrowska, ale zanim to, to jeszcze przed nami Bryska, Echo i już teraz na antenie Radia Opole Prąd i Natalia Przybysz.

więcej nas, Kuba i Kuba Emo w dobrym rytmie. Drodzy słuchacze, a ja pięknie Wam dziękuję za kolejne dwie muzyczne godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia i na koniec trochę po polsku, ale niekoniecznie, bo artystki polskie, ale śpiewające w języku angielskim. Sarah James, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze bitowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
4: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
5: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
1: Po reklamie.
6: Godzina 14 tu Radio Opole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Ruszył przetarg na budowę obwodnicy Lędzin. W Prudniku trwa 12. memoriał imienia Stanisława Szosdy, a za niecały miesiąc w Krośnicach otwarcie Muzeum Ryszarda Szurkowskiego.
0: Wiadomości Radio Opole.
6: Roman Juranek. Aż 9 firm stanęło do przetargu na budowę obwodnicy Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Teraz nastąpi procedura wyboru wykonawcy. Najdroższa oferta to ponad 70 milionów, najtańsza 50 milionów złotych. Dodajmy, że planowany budżet na tą inwestycję to ponad 63 miliony, mówi Agata Andruszewska, rzecznik prasowy GDDK i ja w Opolu.
7: Początkowy fragment obwodnicy o długości prawie 4 kilometrów będzie zlokalizowany na granicy administracyjnej Opola z gminą Szostowice. Na końcowym odcinku trasa włączy się do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 46. Na trasie jednojezdniowej dwupasowej powstaną dwa skrzyżowania. Wybudowany zostanie także wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej pomiędzy Lędzinami i Suchym Borem.
6: A prace budowlane mają ruszyć w 2028 roku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
6: Wybory w Rosji to rytuał i legitymizacja władzy Władimira Putina w oczach Rosjan i świata, mówił w Polskim Radiu Marcin Uniewski, dziennikarz specjalizujący się w tematach rosyjskich. Dziś trzeci dzień głosowania. W opinii eksperta Kreml chce przedstawić jego wynik jako mandat poparcia społecznego.
8: Władze będą mogły powiedzieć, że proszę bardzo, czwarty rok czy piąty rok wojny, no a tutaj 50-51% Rosjan zagłosowało na jedną Rosję, partię rządzącą, partię, która w tych wyborach pierwszy raz od dwóch dekad wyciągnęła oficjalnie na sztandary Władimira Putina, no więc będzie można przy okazji stwierdzić, że nie tylko jedna Rosja ma te 51% czy 50%, ale też sam Władimir Putin, prawda, jako twarz tej kampanii.
6: Marcin Łuniewski dodaje, że wybory w Rosji są farsą, biorąc pod uwagę poziom represji, jaki tam panuje od 2022 roku.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
6: Trwa kolarska rywalizacja w Prudniku. Na ulicach odbywa się 12. memoriał imienia Stanisława Szosdy, w którym startuje ponad 200 zawodników. Jest to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. To dobrze, że odbywa się memoriami imienia Stanisława Szosdy, mówi Henryk Jagielski, były kolarz LZ Zarzewie Prudnik.
9: Naukowcy ocenili, że po maratonie jest to najbardziej wydolnościowy sport, także coraz mniej jest tych zawodników, którzy chcą uprawiać tą dyscyplinę sportu. Każdy woli, żeby nie przemęczać się. My się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Przyjeżdżają do nas koledzy z całego kraju, zawodnicy, którzy ścigali się jeszcze z panem Frankiem Surmińskim, koledzy Staszka Szosdy. Pogoda dopisuje.
6: A przed godziną 15 na starcie prudnickich zawodów kolarskich stanie elita kobiet i mężczyzn. Dwie godziny później wyruszy parada rowerowa dzieci do lat 11. Na rynku przygotowane atrakcje dla całych rodzin. Przypominamy, do godziny 18 wyłączona jest z ruchu samochodowego trasa wyścigu kolarskiego, m.in. odcinek przebiegającej przez miasto drogi krajowej nr 40. Wyznaczono objazdy, a wydarzenie to patronatem medialnym objęło Radio Opole. Ale jak tu mówić o Stanisławie Szoździe bez Ryszarda Szurkowskiego? Przecież to oni byli liderami złotej ery polskiego kolarstwa. I właśnie Muzeum Ryszarda Szurkowskiego powstało w Krośnicach na Dolnym Śląsku. W okolicach tych kolarz się urodził i jest pochowany.
10: Inicjatorami i fundatorami muzeum są poznańscy przyjaciele Ryszarda Szurkowskiego, kompanii skolarskich tras weteranów z Krzysztofem Kozaneckim na czele. Wyliczył on, że przez 20 lat kariery na podium różnych wyścigów wybitny kolarz stawał 789 razy. Część trofeów jest oczywiście w muzeum.
11: No oczywiście koszulki, medale, mistrzostwa świata, olimpiady, rowery. Wszystkich pucharów tutaj nie można zobaczyć, ponieważ postawienie ich tutaj naprawdę zajęłoby bardzo dużo miejsca. Zresztą jak widzieliśmy, ile razy stawał na podium.
10: Mówiła wdowa po Ryszardzie Szurkowskim pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska.
6: A była to relacja Grzegorza Hałasika. Dodajmy, że muzeum oficjalnie zostanie otwarte w połowie października.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Sprawdzamy najświeższe dane meteo. Za oknami prawie 22 stopnie, a ciśnienie to wciąż 1020 hektopaskali. W regionie dziś na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Późnym popołudniem przelotne opady deszczu i miejscami burze. Podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W nocy pochmurno, przelotne opady deszczu i temperatury od 9 do 11 stopni. I to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Na wiadomość o 15 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.

0: Jaki żyć?
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychoterapii w nurcie Gestalt. Wyjaśnimy, czym jest oby nurt. Będzie też o sesjach grupowych i poznawaniu siebie głębiej. O tym z psychoterapeutką Dorotą Czmielewską. Będzie też o tym, jakie są kluczowe różnice, efekty pomiędzy terapią grupową a indywidualną, kiedy lepiej wybrać taką, a kiedy inną. Będzie też o tym, czy można jakoś opisać te wszystkie problemy i wyzwania, z którymi spotykają się osoby, które doświadczają procesu terapeutycznego, czy jest jakiś wspólny mianownik tego, z czym przychodzą na takie spotkania. O tym dzisiaj także w programie.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o terapii grupowej, w ogóle o terapii. Naszym gościem jest psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, Dorota Czmielewska. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy na początek o tym, bo być może wiele osób się zastanawia, co to jest ten Gestalt i na czym polega ta psychoterapia w nurcie Gestalt. Gdybyś mogła tak w skrócie opowiedzieć, co to za nurt?
1: No jest to jeden z takich nurtów terapeutycznych, jeden z trzech. Nie? Myślę, że tak najbardziej popularnym jest psychodynamiczny, który jest podstawą wszelkich nurtów terapeutycznych. Myślę, że takim znanym, obszernym nurtem jest poznawczo-behawioralny. No i jest też taki najmłodszy nurt, który powstał w latach 50. humanistyczno-egzystencjalny. Nie? Należy do grupy takich nurtów humanistyczno-egzystencjalnych. Czyli jakby środek ciężkości w tej psychoterapii jest troszeczkę w innym miejscu. Każdy z tych nurtów opiera się trochę na innych podstawach. I jakby ten środek ciężkości w tym nurcie Gestalt, który należy do humanistyczno-egzystencjalnych, jest tak jakby przesunięty na osobę. Nie na objaw, nie na nieświadomość, tylko na osobę. Ja to tak rozumiem. Nie? Że to, co jest ważne, to też w psychodynamicznym Freud mówił o popędach, które nami kierują, nie? W poznawczo-behawioralnych mówi się o tym otoczeniu, bodźcu, który na nas wpływa i na który reagujemy. Czyli wiesz, można powiedzieć, że o to otoczenie. A nurty humanistyczno-egzystencjalne bardziej są o tym, gdzie ty, człowieku, jak ty reagujesz na to, co w tobie i na to, co na zewnątrz. Nie? My to tak ładnie nazywamy w gestalcie, że to jest o kontakcie granicznym. Mm-hmm. Nie? Tak jak skóra jest pewnego rodzaju też kontaktem granicznym. Nie? Czyli to, co się wydarza pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, otoczeniem, a tym, co jest w tobie w środku. I w związku z tym on też trochę inaczej wygląda, jeśli chodzi o podejście terapeutyczne. Oczywiście też bazujemy na poprzednich dwóch nurtach, no bo nie da się tego rozłączyć. Mhm. To jest nasze doświadczenie, wiedza, to jest wiedza, która powstawała i opiera się właśnie na tych procesach myślowych, więc to też jest zaproszenie do dialogu. I ja go tak lubię nazywać, ten nurt Gestalt, że to jest takie właśnie zaproszenie do dialogu. Ale nie o tym, co, jakie masz objawy, tylko o tym, co się wydarza pomiędzy, jak reagujesz na to, co się wydarza pomiędzy. Czyli to jest takie zaproszenie do tego, żeby pokazać siebie w różnych aspektach siebie, w różnych aspektach, których nie da się albo nie można pokazać w innym otoczeniu, po to, żeby doświadczyć siebie w różnych jakościach, poznać siebie w różnych jakościach.
0: Jak tak obserwujesz osoby, które przychodzą do ciebie na terapię różną, grupową i indywidualną, z czym my najczęściej się borykamy jako ludzie? Czy można w ogóle jakoś uniwersalnie powiedzieć, co to jest? Czy to są bardzo indywidualne przypadki?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ja mam jeden ulubiony cytat, który uwielbiam. Oczywiście go nie pamiętam, więc postaram się go przytoczyć. Eger powiedział coś takiego. Jeśli ktoś spyta mnie o najczęstszą diagnozę osób, które leczę, nie odpowiem, że to depresja lub stres pourazowy. Odpowiem, że tym, co nam najczęściej doskwiera, jest głód. Jesteśmy głodni. Głodni akceptacji, uwagi, uczuć. Jesteśmy głodni wolności życia w pełni. Głodni poznania siebie naprawdę. I głodni tego, by być sobą. No, kiedy czytam to zdanie, to mam ciarki na całym ciele, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne, egzystencjalne podejście do tego, z czym przychodzimy do drugiej osoby, do drugiego.
0: Czy ten głód da się zaspokoić? Czy to jest głód zaspokajalny?
1: No jak wynika z tego, tak, bo i ty żyjesz, i ja żyję, pomimo deficytów różnych, których doświadczam w życiu, pomimo dyskomfortu, nie? Że to są momenty, kiedy dostajemy tej uwagi mniej, kiedy są momenty w życiu, kiedy doświadczamy mniejszej satysfakcji z doświadczanego życia. Są momenty utknięcia w życiu, każdy z nas doświadcza, to jest wpisane w nas rozwój i jednocześnie przetrwałyśmy, i ja, i ty, żyjemy. Zaspokajając głód mocniej lub słabiej, sięgając czy szukając takich kierunków osób, które pozwolą nam ten głód zaspokoić. Więc jakbym miała odpowiedzieć, w co ja wierzę, to wierzę, że tak, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że można sobie radzić z tym głodem. I to też jest duża umiejętność. Nie tylko sięgania, ale też budowania tej ścieżki czekania, nie? Budowania tej odporności, rezyliencji na to, kiedy nie ma tego, czego potrzebuję na ten moment, to co ja wtedy robię? Jak ja sobie z tym radzę?
0: Jak sobie radzić konstruktywnie? Bo można też bardzo toksycznie spróbować zaspokoić ten głód, prawda? No, z jednej strony nauczyć się czekać, że dobrze, teraz głód jest niezaspokojony i jakoś sobie trzeba z tym poradzić, albo można się też nauczyć zaspokajać go konstruktywnie, a można go zaspokajać bardzo toksycznie, tak myślę.
1: Kiedy mówisz konstruktywnie, no to mam takie poczucie, że pytasz mnie o to, żeby to było zaspokojenie głodu bez kosztów takich nadmiarowych dla obydwu ze stron. Nie wiem, czy...
0: No tak, to jest bardzo dobra interpretacja. Czy otoczysz na to głębiej, tak.
1: Nie, że to chodzi o to, jak zaspokoić głód, nie krzywdząc kogoś i siebie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie? I dla mnie ścieżką do właśnie takiego sposobu zaspokajania głodu jest poznawanie siebie, aktualizowanie siebie. Często przyzwyczajamy się do swojej wersji siebie, i ją tak pielęgnujemy bardzo, nie? Więc moją ścieżką jest właśnie to, żeby wiedzieć, czego ja potrzebuję, ale też słyszeć reakcję drugiej strony. A do tego potrzebujemy dialogu, do tego potrzebujemy się spotkać i przyjąć to, co nam druga osoba da. Często tego nie słyszymy, kiedy jesteśmy zafiksowani w swojej potrzebie, to nie słyszymy tego, co mówi druga strona. I ścieżką do tego jest znajomość swoich odczuć, swoich pragnień, swoich motywacji, reakcji i wtedy nam lepiej jest zrozumieć drugą osobę. Wtedy nam lepiej wychodzi kontakt z drugą osobą, doświadczanie drugiej osoby, na przykład wtedy, kiedy występuje pomiędzy nami różnica, że ja od ciebie teraz bardzo chcę i potrzebuję, żebyś skupiła się na moich potrzebach, a ty w tym momencie możesz nie mieć na to zasobów, albo możesz po prostu nie chcieć. Nie? I co ja wtedy z tym robię? Co ja teraz wtedy doświadczam?
0: I co wtedy? Jak sobie z tym radzić? Kiedy na przykład jesteśmy w takiej relacji, że nie zachodzi ta w danym momencie wymiana tego zaspokajania potrzeb.
1: Myślę, że taką ważną umiejętnością jest w ogóle zauważenie, co mi się dzieje, drugą nazwanie, trzecią danie tego do kontaktu, czyli podzielenie się z drugą osobą. To już daje poczucie jakby stanięcia po swojej stronie.
0: No i teraz różne osoby będą sobie różnie radziły w takich sytuacjach, są różne strategie. Ale zaczęłam trochę od tej terapii grupowej, bo chciałam, może to jest dobre pytanie w kontekście tego wątku, co daje terapia grupowa wtedy? Też daje uwagę to, że grupa słyszy, czuje, rozumie to, z czym dana osoba się na przykład zmaga?
1: Tak, i myślę sobie, że grupa jest też takim właśnie bezpieczną przestrzenią, miejscem, w którym się umawiamy na to, że pracujemy na swoją rzecz, na to, że dzielimy się swoimi potrzebami, sprawdzamy, co w grupie jest możliwe, więc tworząc tą bezpieczną przestrzeń mamy możliwość jakby zobaczenia siebie w różnych relacjach. Najwięcej jakby dyskomfortu, traum, jakby nie nazywać, izolacji doświadczamy w relacjach z drugim człowiekiem. Więc też potrzebujemy relacji do tego, żeby wyjść inaczej do drugiego człowieka, odnaleźć się inaczej w tej samej sytuacji, która być może się powtarza. I to jest taka przestrzeń, gdzie relacje pomagają nam intensywniej doświadczyć siebie, różnych jakości, różnych relacji w określonym czasie. Właśnie to jest ważne, że to jest proces, nie? Procesowo, więc możemy w tym być. Bardzo często uciekamy przy pierwszym dyskomforcie, na przykład z relacji. Albo przedłużamy go z tego względu, że nam bardzo zależy i płacimy duże koszty. I to jest taka przestrzeń, gdzie możemy po prostu poobserwować i doświadczyć, jak ja to robię, czego potrzebuję i co mogę robić inaczej. Czyli umawiamy się na dialog i na doświadczanie.
0: Trzeba być już na pewnym odpowiednim poziomie jakiejś świadomości, żeby zaufać grupie i przyjść na taką terapię grupową. Myślę sobie, że wiele osób może być onieśmielonych w ogóle samą rozmową o swoich prywatnych sprawach, odczuciach, trudnościach, też z terapeutą, a tutaj jest jeszcze grupa.
1: Tak i nie. Myślę sobie, że na terapii grupowej jest przestrzeń dla każdej osoby, przynajmniej ja do tego tak podchodzę. Nie prowadzę jakby terapii grupowej, która jest dedykowana konkretnie jakiejś grupie osób. Na przykład tak jak są terapie związane z uzależnieniem, wiekowo są terapie dla młodych, nastoletnich osób. Jakby ja prowadzę terapię dla dorosłych, ale też nie mam jakichś takich założeń, które by ograniczały. Myślę sobie, że to jest też taka sprawa, że czujemy, co nam jest potrzebne. Wiemy, kiedy sięgnąć po wsparcie w grupie, a kiedy po terapię indywidualną. Jeżeli nie ma tego wyczucia, to jest zawsze konsultacja, na której możemy porozmawiać i sprawdzić tą gotowość, potrzebę, motywację. Natomiast myślę sobie, że wiesz, to jest tak jak w rodzinie. Kiedy rodzi się trzecie dziecko i ma dwójkę starszego rodzeństwa, to uczy się od tych starszych. Mhm. Nie umie wielu rzeczy. Że uczymy się od siebie nawzajem bez względu na to, na ile się czujemy gotowi. Ale to, co jest niezbędne, to bezpieczne, bezpieczne środowisko, bezpieczna przestrzeń. Nie? I to jest podstawa. Natomiast mam takie doświadczenie, bo mogę tutaj jakby podzielić się swoim doświadczeniem. Myślę, że każdy terapeuta czy osoba podchodzi do tego w jakiś swój też osobliwy sposób, bez jakby obok stawiając o zasady w ogóle terapii grupowej. Natomiast z mojego doświadczenia jest tak, że miałam osobę na terapii grupowej, która większość czasu była w wycofaniu. Ale miała tą umiejętność, dała sobie tą możliwość na tyle, żeby oglądać swój strach i lęk. Wnosiła to na każdej sesji, że się boi, tego się boi, tego się boi. Cały czas oswajała swój strach i lęk. To było możliwe. Taka była jej praca na ten moment.
0: Bardzo cenne. Można w końcu poczuć się w pewnym momencie trochę lepiej, trochę mniej się bać.
1: Tak. I to był jej wniosek na koniec procesu 9-miesięcznego. Że ona w końcu wie, jak to jest się bać, mówić o swoim strachu i nie przeżywać go tylko osobiście. I to była jej praca i była za to bardzo wdzięczna grupie, że mogła być w tej jakości borykania, doświadczania siebie w tym strachu. Bo wcześniej nie miała na to przestrzeni. Miała być silna, miała być uśmiechnięta, miała się nie bać. Przecież wszyscy tak żyją. A tutaj mogła doświadczać siebie właśnie takiej i rozumieć, o co jej chodzi. I być przyjętą właśnie w takiej jakości. Czasami potrzebujemy takiego doświadczenia. Miałam osobę na terapii, która trudno było w ogóle przyjść na kolejne spotkanie. To też jest rodzaj pracy ze swoimi obawami. Poszukiwała pewności, bo całe życie miała pewność w tym, co wybiera, co robi. I przyszedł taki moment, że tą pewność straciła. I potrzebowała mieć się czego uchwycić, mieć taką pewność. 100%. Czasami zajmowało jej to więcej czasu i zamiast przyjść na godzinę 17, przychodziła godzinę później. Ale przychodziła. I dzieliła się tym, potrzebowałam godzinę dla siebie na sprawdzenie. Nikt jej wcześniej na to nie dawał pozwolenia. Sama sobie na to nie dawała pozwolenia. Ona wiedziała, że ona ma to zrobić, ona to robiła. Brała za to odpowiedzialność i działała. Od razu wchodziła w działanie. Teraz miała czas. Nawet godzinę na to, żeby doświadczać siebie takiej, wiesz, w niepewności, kiedy nie wie. Kiedy robi ruch do przodu, a potem robi ruch do tyłu.
0: Czy to może mieć jakiś pozytywny skutek? Bo ja na przykład się bardzo denerwuję, jak jestem niezdecydowana i by mnie to wkurzało, jakbym jeszcze miała eksplorować bardziej swoje niezdecydowanie. Mówię o sobie teraz, więc wiesz, ciekawi mnie to, w czym widzisz wartość nadawania sobie takiej przestrzeni na bycie niezdecydowanym.
1: To jest jak oswajanie się z tym, czego doświadczasz. I mamy większą przestrzeń na oswajanie się z tym, czego doświadczamy, mniej nas to przeraża, tym lepiej tym zawiadujemy.
0: Mniej się złościmy na to, że tak doświadczamy tego, a nie inaczej.
1: Tak, to jest tak jak wchodzeniem do wody. Jak jest zimna, to wchodzisz inaczej do zimnej wody niż jak do letniej i jeszcze inaczej niż jak do gorącej. Twoje zachowanie będzie inne. Nie możesz wejść tak samo do różnych wody o różnej temperaturze. I tak samo jest z nami. Potrzebujemy mieć rozeznanie w tym, jak wchodzimy w relacje z kobietą, z mężczyzną, z osobą starszą, jak wchodzimy w relację biznesową, jak wchodzimy w relację z siostrą, z bratem, nie? Że to nie są te same relacje. I na głowę wiemy, że to nie są te same relacje, a często postępujemy według swoich wyobrażeń, jak ta relacja powinna wyglądać.
0: A nie tego, co czujemy, bo tego do końca nie wiemy. Albo nie przyjmujemy tego, albo tego nie akceptujemy.
1: I to jest ta wartość, że ja mogę doświadczyć siebie niewiedzącej, niepewnej, bojącej się i dokonywać takiego ruchu, który jest możliwy, a nie takiego, jaki ktoś od nas oczekuje, albo takiego, jakiego wyobrażamy sobie, że powinien być. Że dzisiaj jestem gotowa właśnie na to, żeby powiedzieć, boję się. Ja się dzisiaj znowu boję. Wiem, że się boję, czuję to tutaj. Trudno mi będzie z wami porozmawiać, ale jestem. Mm-hmm. I w ogóle to jest niesamowite, że jestem. Że się nie wycofałam, bo wcześniej się wycofywałam. Już wiele razy słyszałam takie zdania. To jest o swoim doświadczeniu i o tej jakości, która jest możliwa. To jest możliwe. Mogę tu z wami być, ale w taki sposób.
0: Naszą rozmówczynią jest psychoterapeutka w nucie Gestalt, Dorota Trzmielewska. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Lepiej żyć.
1: I przypomnę, że naszą rozmówczynią jest psychoterapeutka w nurcie Gestalt, Dorota Czmielewska.
2: A jakie widzisz takie główne różnice między dwoma doświadczeniami, jak terapia indywidualna, kiedy jest po prostu osoba, która poddaje się terapii i terapeuta, a właśnie ta grupowa? Kiedy może lepiej sprawdzi się taka, a kiedy się sprawdzi lepiej inna forma terapii?
3: Myślę sobie, że na początek faktycznie terapia indywidualna jest bezpieczniejsza, bo ten czas jest dedykowany tylko tobie, terapeuta jest tylko dla ciebie, pracuje na twoją rzecz. Sama taka relacja może być bardzo karmiąca, natomiast w grupie faktycznie jest większe ryzyko. Więcej też potrafimy dostać, ale też ryzykujemy. Jest większe ryzyko. Nie? Ryzyko odsłonięcia się ze sobą, więc różnica polega na tym, że dla mnie bardzo często potrzebujemy takiej relacji diadycznej. Ja i terapeuta, żeby siebie rozpoznać, nakarmić, ale też potrzebujemy zobaczyć się w oczach różnych osób.
2: Jak taka terapia przebiega? Każdy się dzieli czymś na swój temat, ale może się odnieść też do tego, co ktoś inny powiedział, z jakiejś takiej perspektywy, która nie jest nachalną radą, tylko jest mówieniem o sobie w kontekście tego, co ta druga osoba powiedziała, na przykład czuję tak i tak, kiedy mówisz to i to. Dobrze myślę?
3: Tak, oczywiście jest na to przestrzeń, jak najbardziej. Są ramy określone, jest to praca, jest czas na pracę indywidualną, jest czas na udzielanie sobie informacji zwrotnej, kiedy ktoś pracuje, na dzielenie się właśnie tym, jak ja przeżyłem to doświadczenie, co ja w tym widzę swojego, czyli wymianę. Jest też czas na wejście w proces, czyli przygotowanie się do procesu, ale wszystko zależy od grupy, nie? Że tą przestrzeń tworzą uczestnicy grupy.
2: A jak mówi się teraz dużo o kręgach, tak? Spotkanie kobiet w kręgu, spotkanie mężczyzn w kręgu, kręgi koedukacyjne. Czym się różni terapia grupowa od kręgu?
3: Myślę sobie, że kręgi są bardziej, bardziej taką otwartą formą, która nie jest dedykowana procesowi, tylko to jest jakieś wydarzenie kilkugodzinne najczęściej, z tego co się orientuję, raz na jakiś czas, czyli jakieś jedno doświadczenie po to, żeby podzielić się sobą. Tam są większe jakby szersze ramy. Nie ma umowy na proces terapeutyczny.
2: No nie ma też terapeuty stricte.
3: Nie ma terapeuty, tak.
2: A jaka jest twoja rola jako terapeuty podczas terapii grupowej?
3: Dla mnie ważne jest, dla mnie jest ważne określenie ram tej terapii i towarzyszenie w tych procesach, tak? Pogłębiania w takim kierunku, żeby każda z osób mogła bezpiecznie doświadczać siebie. Nie jestem tam liderem, nie mówię co kto kiedy ma mówić, nie jestem tam osobą, która jakby kieruje tą grupą, ale w jakimś sensie trzymam tą przestrzeń, nie? Te ramy bezpieczeństwa. Pozwalam i nazywam, wnoszę to, co się wydarza pomiędzy uczestnikami. Czyli jestem oprócz tej osoby, która trzyma jakby ramy tej terapii, ta, która też nazywa i wnosi, co się w tym procesie tu wydarza, kiedy jest potrzeba.
2: O jakich tematach można na takiej terapii grupowej rozmawiać? Czy macie konkretny temat? Czy każdy przychodzi z czymś innym, o czym chce powiedzieć?
3: Tak, każdy przychodzi z tym, co jest dla niego najważniejsze i myślę, że to jest właśnie najpiękniejsze w tej terapii, że tam można powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Ten temat jest nieistotny, ważne jest to, jak ja tego doświadczam i przeżywam i co się pod tym kryje, kiedy się tym dzielę. Jakby temat jest znowu jakimś wierzchołkiem. On nadaje kierunek, tło, prowadzi nas do tego, co jest ważne pod spodem.
2: Tak myśl o tym, o tej osobie, która nazywała swój strach podczas tych spotkań, że się obawia, boi, ale jest.
3: Tak.
2: Tak sobie pomyślałam, jakie to jest w ogóle trudne, żeby czasami w życiu wyrazić swoje emocje. Im są silniejsze, tym mam takie wrażenie, że nawet trudniej jest je wyrazić. To się może wydawać banalne, nazwać emocje, ale ja na przykład czasami czuję w relacji, kiedy z kimś rozmawiam i ten ktoś mówi coś, co odbieram jako atak, na przykład jest oceniające, jest deprecjonujące, jest tak, będące jakiegoś rodzaju pretensją, to trudno mi jest powiedzieć, czuję się tak i tak z tym, co mówisz, tylko zauważyłam, że odpowiadam atakiem, żeby zaznaczyć swoją granicę. Więc to jest bardzo trudno powiedzieć, jest mi przykro, kiedy tak mówisz, bo czuję, że mnie oceniasz, albo czuję, że mnie krytykujesz nadmiernie. Więc to jest to, o czym mówisz, to jest bardzo w ogóle nieoczywiste i nieproste dla wielu osób, dla mnie na przykład, żeby nazwać swoje emocje w różnych sytuacjach, im one są silniejsze i bardziej niekomfortowe, tym trudniej.
3: Oczywiście i dla mnie często też tak jest, nie? Że to też jest tak, że kiedy mamy za dużo emocji w sobie i one nas w jakiś sposób zalewają, to nie jest to wcale takie łatwe przełączyć się i być jakby w innym punkcie. To jest też jakaś umiejętność, którą się szlifuje, którą się praktykuje. Nie? Im jakby dłużej są osoby w terapii, tym ta umiejętność jest bardziej dostępna, ale jest wiele sytuacji, w których nie mamy dostępu, nie mamy takiego zasobu, nie czujemy się na tyle bezpieczni i rozluźnieni, żeby tak łatwo przełączyć się na ten zasób i tą umiejętność.
2: Jeszcze, że to taka informacja o tym, co czuję, jakie są emocje, to też nie jest dla wszystkich, to jest dla wybranych osób na relacji, z którymi nam zależy, no bo też to jest bardzo poufna dana na nasz temat, bardzo poufna informacja.
3: Tak, oczywiście.
2: Udostępniana tylko tym, z którymi chcemy budować relacje, na których nam zależy po prostu, tak sobie myślę.
3: Tak, to tak, jak najbardziej. Zgadzam się z tobą, Kasia, bo tak się składa, że właśnie chronimy się w taki sposób przed bólem i cierpieniem, nie odsłaniając tego, co czujemy. Gdybyśmy wszędzie odsłaniali, że się boimy, to wiele, nie wiem, ofert pracy, na przykład wiele osób ofert nie dostałoby pracy tam, gdzie chce, tak? Nie skończylibyśmy różnych, nie wiem, kursów, egzaminów i wiele relacji też byłoby innych.
2: Chociaż ja bym doceniła takiego pracodawcę, któremu można powiedzieć, słuchaj, boję się tego zadania, bo ten strach, on jest też o tym, że mi zależy, żeby dobrze je wykonać. Więc tak sobie myślę, że to też jest w ogóle pewna też świadomość. Zależy, z kim współpracujesz. Są osoby, które to zrozumieją, docenią, nie potraktują tego jako braku kompetencji.
3: Tak, to zależy od kultury jakby organizacyjnej danej firmy, ale też od człowieka, który tą rekrutację przeprowadza na przykład. Nie? Myślę sobie, że też jest wiele czynników, które na to wpływa. No, myślę sobie, że to są dwie strony. Jedna strona to jest to, co się dzieje w organizacji i to, jak ja do tego podchodzę, kiedy dzielę się tym, że się boję. Że często mamy wyobrażenia na ten temat, co się wydarzy i się z tym nie odsłaniamy, nie? To jest właśnie nasza ochrona.
2: Ale można też powiedzieć, czuję stres, jest to u mnie naturalny proces przed takim a takim zadaniem i wiem, że jest to emocja, która też wspiera wykonanie zadania, bo to często też tak jest, że strach daje większą uwagę na to, co się robi.
3: Oczywiście. Tak, i to jest właśnie proces, do którego między innymi warto dojść, zobaczyć, co mi przynosi ten strach. Większość osób nie chce strachu, ale ten strach jest nam potrzebny, nie? Więc oswajanie lęku, strachu i odczytywanie tych sygnałów jest bardzo ważne i istotne. Myślę sobie, że dla mnie taką istotnym czynnikiem jest to, że żyjemy w kulturze nadmiaru.
2: No i to jest
3: mamy
2: bardzo
3: dostęp
2: trudne.
3: Do wszystkiego. Możemy... Przynajmniej tak często media nam przedstawiają, tak? Nie tylko media, że mamy dostęp do wszystkiego, wszystko możemy mieć. Ale jednak mamy swoje tempo i swój proces przyswajania różnych sytuacji. Ta chęć zmiany jest ważna, rozwijamy ją, bo świat się zmienia bardzo szybko, ale jednocześnie mamy w tym swój osobiste możliwości, osobiste tempo. Jeżeli to znajdziemy, to ułatwia nam bycie w tej zmianie.
2: Tak, ja myślę, że to w ogóle jest jakaś umiejętność ważna we współczesnych czasach rezygnowania, odpuszczania, niewybierania, niepokonywania wyboru. To też to jest niebrania tego, co świat oferuje za każdym razem, że to jest, że umieć powiedzieć tego nie chcę, tego nie biorę, tego nie spróbuję, tego nie doświadczę, to jest dzisiaj w ogóle bardzo ważna umiejętność. Tego nie kupię tak samo.
3: Tak, myślę, że inaczej doświadczają odpuszczania, czy tak jak mówisz, odrzucania pewnych rzeczy osoby, które wychowywały się w kulturze niedoboru, a inaczej osoby, które wychowują się jakby w kulturze nadmiaru. I to jest bardzo ważna umiejętność. I myślę sobie, że właśnie na procesie grupowym to jest bardzo możliwe, może łatwe nie byłoby dobrym słowem, bo to najczęściej nie jest wcale łatwe, ale możliwe zobaczyć i doświadczyć to, jak ja sięgam po coś, jak ja to odpycham, jak ja chwytam, czy trzymam to, co już, po co sięgnęłam, sięgnąłem, jakby różnych właśnie dynamik w tym braniu i dawaniu.
2: No to jest dużo też z ciała, ty dużo też gestykulujesz, pokazujesz ciałem, kiedy rozmawiamy. Myślę sobie, że właśnie my bardzo często blokujemy odczucia. Myślę, że łatwo jest popaść taki schemat blokowania odczuć z ciała płynących, a ciało, bo ciało często wie taką nagą prawdę, której my do końca na przykład nie chcemy przyjąć w danym momencie, bo jest za trudna, bo jest niewygodna. I ta umiejętność takiej też takiego odważnego słuchania siebie i swojego ciała, co ono mówi, jak reaguje, to jest też rodzaj odwagi, prawda? Bo to ciało czasem mówi, tego nie chce, a my wiemy, że a my się boimy podjąć taką decyzję, jaką ciało podpowiada, bo to będzie trudniejsze, bo nigdy tego nie robiliśmy, nie wiadomo, co się zdarzy. No może być milion powodów, dla których to będzie trudniejsze, więc umysł chce ciało wyciszyć.
3: Mhm. Wiesz, ciało to ty, tak jak umysł to ty, to też ja.
2: Tak, ale można postawić granice i zablokować, tak, między tym, co jest poza takim racjonalnym, pojęciowym myśleniem, prawda, co jest tym, tą sferą emocjonalną,
3: tak.
2: Fizyczną.
3: Mamy wiele sposobów na to, żeby nie czuć, nie? I myślę sobie, że właśnie często po to osoby przychodzą na terapię, nie tylko indywidualną, też grupową, żeby właśnie czuć, bo jak poczuć przyjemność i szczęście, kiedy ja się odcinam od czucia? Jak poczuć radość, kiedy przeraża mnie każdy impuls z ciała? Nie, radość nie jest w głowie.
2: Mhm.
3: Tak jak smutek nie jest w głowie. Że potrzebujemy jakby nauczyć się być ze swoim ciałem, ze sobą w ciele. Z tym, co się dzieje w moim ciele, kiedy mi zależy, ale też z tym, co się dzieje we mnie, w moim ciele, kiedy się boję, ale też z tym, czego ja doświadczam, jak ja siebie doświadczam, kiedy nic nie czuję i nie wiem, o co chodzi. Że to są różne stany, które się we mnie wydarzają.
2: Mhm.
3: I że to jest właśnie też ten proces poznawania siebie, kiedy jest doświadczania siebie w relacji i poznawania siebie poprzez ciało.
2: Myślę sobie, że jeżeli ktoś na przykład czuje tak dużo trudnych emocji, że boi się, że kiedy one dojdą do głosu, to go jakoś tam zniszczą, rozsadzą i tak dalej, to też terapeuta właśnie jest kimś, kto może pomóc przeprowadzić przez ten proces.
3: Tak, potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni i bezpiecznej osoby, zaufanej, której ufamy do tego, żeby móc przejść przez ten proces cielesny od bodźca, właściwie od doznania w ciele, poprzez uświadomienie sobie, co się tak naprawdę ze mną dzieje, poprzez poczucie tej emocji, która się wyłania z tego doświadczenia, a jak już się wyłania ta emocja, to sprawdzenie właściwie, gdzie ona mnie kieruje, gdzie ta energia, ta siła, ten ruch mnie prowadzi, do czego mi się zbiera motywacja i właściwie co ja potrzebuję w związku z tym. Jak z przysłowiową truskawką, gdyby tak tutaj na stole postawić jabłko i truskawkę, nie, taką ładną czerwoną truskawkę i zielone jabłko.
2: To co się wybierze, tak chcesz zapytać?
3: Zastanawiam się, wiesz, co sobie, jak się czujesz, kiedy ja mówię o tej truskawce i jabłku, nie? Ja na przykład już czuję, że mam ślinianki wypełnione po prostu śliną, nie? Że rodzi mi się jakiś bodziec już w ciele, chociaż jeszcze tego nie ma, a tylko o nim mówię, że mam świadomość tego, że bliżej mi do tej czerwonej truskawki niż jabłka, czyli klaruje mi się jakiś wybór, świadomość, co bym bardziej na ten moment chciała, przynajmniej co wzrok mój przyciąga. Więc to jest właśnie o tym, nie? Co ja czuję, czego doznaję, w związku z tym, co ja czuję, chcę czy nie chcę, nie? Mogę powiedzieć, nie, przecież miałam taką kiełbaskę fajną na śniadanie, to nie czas na owoce, w ogóle nie mam ochoty na tę truskawkę, w ogóle jest po lecie, właściwie teraz to się już je gruszki i jabłka, no można różnie zareagować na taką sytuację, nie? Mogę powiedzieć, nie, nie chcę, nie? Ja mam inny ruch, ale możesz mieć całkowicie odmienny od mojego.
2: Okej, no to jest takie ćwiczenie na obserwację tego, co się dzieje w ciele i tej uważności, która z tym się wiąże. Żeby jakoś podsumować, bo spoglądam na zegar i można by tak, ja bym chętnie jeszcze długo porozmawiała z tobą, to jest bardzo interesujące. Trochę przeszłyśmy też na taki temat ogólny w ogóle, czym jest terapia, niekoniecznie musi to być terapia grupowa, ale to bardzo dobrze, tak sobie myślę. Wydaje mi się, że ten gestalt, od którego zaczęłyśmy, to on właśnie bardzo dużo daje tej uwagi na

0: Ja mam czasami wrażenie, że świat nie daje czasu na to, żeby się tak dobrze móc zastanowić.
1: Tak, bardzo często w codzienności nie mamy na to czasu, a proces grupowy i grupa jest właśnie takim bezpiecznym miejscem, gdzie możemy się temu poprzyglądać, gdzie możemy siebie doświadczyć, gdzie możemy rozpoznać, co jest dla mnie ważne, potrzebne i odrzucić to, czego już nie potrzebuję i nie chcę.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dzisiaj Dorota Czmielewska, psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, także poprzez terapię grupową była gościnią programu. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radio Opole.
1: Dziękuję również.
0: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrej niedzieli, niebawem wiadomości, a później kolejna audycja na Kocią Łapę i Psa Urok, na którą zaprasza Magdalena Szybińska.

0: Za kilka chwil godzina 15, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radio Pole. Proszę z nami zostać. Na Górze Świętej Anny dziś dożynki diecezjalne.
1: Jest za co dziękować Panu Bogu i rolnikom za ich ciężki trud.
0: Przenosimy się też do Prudnika, gdzie odbywa się memoriał Stanisława Szązdy. Można spodziewać się utrudnień w ruchu. A ponadto szczęśliwy finał poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer, Krajewska. Rolnicy podziękowali za plony podczas dożynek diecezjalnych na Górze Świętej Anny. Delegacje dekanatów już przed 10:00 ustawiały się z koronami przy schodach prowadzących do Groty Lurdzkiej, które w trakcie uroczystej mszy świętej zostały pobłogosławione. Rolnicy dziękowali, modlili się, aby na następny rok było co najmniej tak samo, ale na pewno, żeby ten rok nie był gorszy.
3: Piotr Jedla, sołtys Poborszowa. No tradycyjnie, chociaż przyznam się, że ja jako sołtys jestem pierwszy raz tutaj, no jest to taka dla sołtysa jakby troszkę nawet duma się zaprezentować tutaj na gronie diecezjalnym.
4: Jak zbiory w tym roku? Bo wiem, że były pewne problemy.
3: No myślę, że były problemy, ale chyba nikomu chleba nie zabraknie.
5: Łukasz Jastrzębski, burmistrz Leśnicy. Mamy za co dziękować. Każdy rok w tym świecie rolniczym jest trochę inny, czasami zbyt dużo słońca i susza, czasami zbyt dużo opadów i problemy, że jest zbyt dużo wilgoci.
1: Jerzy Sybielski, prezes Izby Rolniczych Opolu. Jest za co dziękować Panu Bogu i rolnikom za ich ciężki trud. No dzisiaj tego chleba nam naprawdę nie brakuje.
0: A na Górze Świętej Anny z mikrofonem Radio Opole był Adam Wołek.
2: Co dzieje się teraz w regionie?
0: Trwa kolarska rywalizacja w Prudniku. Na ulicach miasta odbywa się 12. memoriał imienia Stanisława Szązdy, w którym startuje ponad 200 zawodników. Jest to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Trasa jest trudna technicznie, ale ciekawa, ocenia Karol Kubka z UKS Avatar Silesia Team, który wygrał zawody młodzików.
6: Ścig był całkiem fajny, był też dosyć ciężki, więc fajne ściganie było. Kolarstwo to tak naprawdę całe moje życie w sumie. Trenuję od 7 roku życia już, czyli tak naprawdę połowę swojego życia i na tym się głównie skupiam w sumie.
7: Najcięższe jak dla mnie były te odcinki z brukiem. W innym klubie było znaczna przewaga zawodniczek, które sobie opracowały przed wyścigiem taktykę na ten start i najpierw odjechała jedna dziewczyna właśnie z tego klubu, potem druga odskoczyła. Zajęły mi te dwa pierwsze miejsca.
0: Dodaje Wiktoria Madejska, juniorka z klubu LM GKK Ziemia Brzeska, a do godziny 18:00 wyłączona jest z ruchu samochodowego trasa wyścigu kolarskiego, między innymi odcinek przebiegającej przez miasto drogi krajowej numer 40. Wyznaczono objazdy. Wydarzenie to patronatem medialnym objęło Radio Opole.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczęśliwy finał poszukiwania dwóch chłopców z Bytomia. 11-letni Wojciech i 10-letni Tymoteusz oddalili się z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Na szczęście chłopcom nic się nie stało, mówi podkomisarz Paulina Gnietko z Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.
8: Bytomscy policjanci znaleźli 11-latka i 10-latka w centrum naszego miasta, w mieszkaniu należącym do znajomego rodziny jednego z chłopców. Jak ustalili policjanci, chłopcy są cali i zdrowi.
0: I niebawem wrócą pod opiekę placówki.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Katolickie wojska Habsburgów raz jeszcze starły się z protestancką armią czeską i jej sprzymierzeńcami. W Pradze odbyła się rekonstrukcja bitwy na Białej Górze. Wzięło w niej udział około 1000 rekonstruktorów, również z Polski. A rozmawiał z nimi korespondent Polskiego Radia.
9: Na Białej Górze walczymy po stronie Habsburgów. Polacy historycznie dołączyli do wojny trochę później, też po stronie Habsburgów. Niemniej nie jesteśmy Lisowczykami, my tutaj wojska cesarstwa odgrywamy.
10: Warto zaznaczyć to, jak organizatorzy zadbali o pirotechnikę, bo takie różne dodatkowe elementy nie tylko sprawiają, że przyjemnie to się ogląda widzom, ale też również dla nas jest to większa frajda.
9: Bitwa o Białą Górę to jest tak naprawdę zakończenie sezonu, ostatnia duża impreza, na jaką jedziemy, więc po tej imprezie już będziemy konserwować sprzęt, wszystko prać i czekamy do wiosny.
0: A stoczona w 1620 roku bitwa na Białej Górze była jednym z przełomowych starć wojny 30-letniej.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, możliwy deszcz, możliwe burze, minimalnie na termometrach od 9 do 11. Sprawdźmy jeszcze co jutro. Chłodniej, maksymalnie 15-16, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i od czasu do czasu mogą przydać się parasole. Radiowy termometr pokazuje w tej chwili 22 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
12: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
13: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
14: Ja lubię cukierki.
15: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
16: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
17: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
18: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
19: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
20: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
21: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
22: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
23: Ty też możesz nam pomóc!
22: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
24: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
22: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
25: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
26: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
27: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
26: Mhm. Dokładkę rabatu.
25: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
0: Po reklamie.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Dzień dobry, witam jak co niedzielę w programie Na kocią łapę i na psa urok. Tutaj Magda Szybińska. Witam wszystkich miłośników zwierząt, tych, którzy mają w domu psa, kota, chomika, papugę, a nawet całe zoo. I tych, którzy dopiero o takim czworonożnym przyjacielu, bądź jakimkolwiek innym przyjacielu zwierzęcym marzą. Już za chwilę dołączy do nas dzisiejszy gość, ale zanim o nim opowiem, to małe wyjaśnienie. W ubiegłym tygodniu zapowiadałam, że dzisiaj porozmawiamy z Marcinem Ciepielskim. To jest człowiek, który na rzecz schroniska w Brzegu zbierał pieniądze w nietypowy sposób. Zdobył w jedną dobę, w 24 godziny, trzy najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii. I do tej rozmowy rzeczywiście wrócimy, tylko że za tydzień, tak więc proszę się nie martwić, Marcin nam nie zniknął, pojawi się w programie Na kocią łapę i na psa urok w kolejną niedzielę. A dzisiaj będziemy zapraszać Was na kolejne bardzo interesujące wydarzenie, bo tym razem również nietypowo spotkamy się tam, gdzie spotkają się dinozaury i czworonogi. Będzie to piknik z dinozaurami, będą psy i będzie też okazja, żeby spędzić czas trochę inaczej, ale jak zawsze w towarzystwie zwierząt. Do tego też będziemy zachęcać do adopcji czworonogów z opolskich schronisk dla bezdomnych psów i kotów. A po drodze jeszcze opowiemy o nowym gatunku kota, którego niedawno odkryto. Zostańcie koniecznie z Radiem Opole.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: Krzysztof Kania, wiceprzewodniczący Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Opolu w naszym studiu. Dzień dobry, Krzyś, witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Zapraszamy teraz słuchaczy Radio Opole na wyjątkowe wydarzenie. W zeszłym tygodniu zapraszaliśmy na dog trekking, a tym razem zapraszamy na spacer, na wyjątkowy piknik z psem i to w Juraparku w Krasiejowie.
2: Tak, jest to takie, można powiedzieć, wyjątkowe wydarzenie. Pierwszy raz organizowane przez nas. Jest to taki event, który już tam kiełkował w głowach od bodajże 2 lat.
1: A co wspólnego mają dinozaury i psy?
2: No chyba kości.
1: Ja już się troszeczkę obawiam, że jeżeli my zaprosimy do Juraparku psy, to może Jurapark trochę na tym ucierpieć.
2: Wydaje mi się, że to tego rodzaju kości nie są w zainteresowaniu naszych podopiecznych.
1: Oczywiście pół żartem, pół serio to mówimy. Wszyscy ci, którzy mają psy, tylko rasowe są zaproszeni?
2: W żadnym wypadku. Są zaproszeni i mile widziani podczas naszego pikniku, naszego spotkania. Wszyscy miłośnicy psów, wszyscy właściciele psów, bez względu na to, czy są to psy rasowe, czy wielorasowe, wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
1: No bo chodzi przede wszystkim w takich spotkaniach o to, żeby zintegrować tę społeczność miłośników czworonogów, żeby trochę się powymieniać doświadczeniami, żeby porozmawiać o tym, co właścicieli psów trapi, co cieszy, jakie są nowinki w tym świecie kynologicznym?
2: Dokładnie, dokładnie taki jest zamysł tego wydarzenia, tego spotkania. Mamy nadzieję, że uda się zgromadzić bardzo dużą liczbę miłośników psów. Mam nadzieję, że przyjdą również całe rodziny z dziećmi, bo będzie można oczywiście poza tym, że zapraszamy wszystkich właścicieli psów, będzie oczywiście tak, jak to jest w statucie, propagowaniu psa rasowego przez Związek Kynologiczny w Polsce. Będą oczywiście spotkania z hodowcami, z psami różnych ras, będą prelekcje, będą spotkania z różnego rodzaju działaczami, uczestnikami różnego rodzaju szkoleń, więc tak jak nie można się zamykać jako tylko na psy rasowe czy nierasowe, ale ogólnie na spotkanie miłośników psów.
1: A ty pamiętasz może, jakie będą te prelekcje? Jakie będą tematy tych spotkań?
2: Oczywiście. Na pewno będzie pokaz szkolenia psów, zarówno jako psów obronnych, takich policyjnych, szkolonych do obrony, do różnego rodzaju takich praktyk bardziej stricte skomplikowanych, ale również pokaz psów towarzyszących, jak takie aportowanie, różnego rodzaju pokaz z takich trików. Będzie pokaz z workingu, czyli takiej dyscypliny sportu, można powiedzieć, opartego na węchu, na szukaniu różnego rodzaju przedmiotów. Psy, które są specjalnie wyszkolone do poszukiwania ludzi w różnego rodzaju zapadliskach, lawinach. Także będzie bardzo rozbudowany ten element węchowy. Będzie spotkanie z weterynarzem, który przedstawi zasady pierwszej pomocy psom. Będzie spotkanie z fizjoterapeutą psim, który pomoże i pokaże takie metody pomagania psu przy różnego rodzaju schorzeniach. Będą spotkania z różnego rodzaju hodowcami, bo mamy na pewno potwierdzone wiele ras, które przyjadą do nas, które będzie można bliżej poznać, będzie można porozmawiać z hodowcami. Będą oczywiście przygotowane również, znaczy będą, są już przygotowane różnego rodzaju zabawy dla dzieci. Mamy konkursy z nagrodami. Będzie kilka stoisk, na których będzie można jakieś tam nowinki posprawdzać. Także jest wiele, wiele atrakcji zaplanowanych i mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
1: No, a od której się spotykamy w Juraparku?
2: Spotykamy się od godziny 11 do godziny 16. Jest to takie godziny, można powiedzieć, nie za wczesne, nie za późne, ale też takie, żeby za bardzo nie zmęczyć tych psów, bo jednak są to psy też bardzo takie pracujące, więc one też nie mogą tych bodźców mieć zbyt dużo, więc te prelekcje, te szkolenia będą bardzo ograniczone w czasie, więc to nie może być również tak wydłużony ten czas tego pikniku.
1: Tego typu spotkania to zawsze podkreślamy, że to jest świetna okazja do socjalizowania własnego psa, do uczenia go, że towarzystwo innych psów, innych ras, innych właścicieli, którzy inaczej się też odnoszą do swoich czworonogów, to jest sposób na to, żeby ten pies był oswojony z różnymi bodźcami, prawda? Im więcej ludzi, tym może to być większy stres, ale do takiego stresu także zwierzę trzeba powoli przyzwyczajać, powoli wkładać go także w taki świat.
2: Dokładnie, dokładnie. Jak najbardziej należy pamiętać o tej socjalizacji tych psów. Oczywiście jak od najmłodszego wieku, ale również takie starsze psy należy przygotowywać i przyzwyczajać do różnego rodzaju bodźców, do różnego rodzaju sytuacji, do różnego rodzaju osób, więc jak najbardziej bardzo serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.
1: Tak, zaczęliśmy trochę pół żartem, pół serio mówiąc o tych kościach, dinozaurzych kościach i o tym, że to jest element łączący psy i gospodarzy Jura Parku w Krasiejowie, ale tak zupełnie poważnie, to jak to jest z tymi kośćmi i z tymi psami? Czy pies może gryźć kości?
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: Różne szkoły, niektóre mówią, że nie dla psa kiełbasa, im też nie kość dla psa.
2: Jak najbardziej, to jest, oczywiście to zależy od postrzegania, od światopoglądu, można powiedzieć, właściciela. Ja osobiście jestem zwolennikiem i tej szkoły, w której mówi się, że pies jak najbardziej powinien dostawać kości. Oczywiście nie każde, bo kość kości nierówna. Przede wszystkim nie należy podawać kości po obróbce termicznej, czyli pieczonych, ani gotowanych, bo wtedy kość robi się krucha i kruszy się po prostu w takie niebezpieczne, ostre elementy, które mogą uszkodzić przewód pokarmowy psa. Najlepiej podawać surowe kości, oczywiście twarde, wołowe, takie, aby nie, odpowiedniej wielkości również, aby pies się nie zakrztusił, nie zadławił taką kością, ale jak najbardziej psy według mnie powinny mieć dietę swoją wzbogaconą w kości.
1: Mm-hmm. Ale to taka po rosole kość, po kurczaku to
2: absolutnie, tym bardziej po kurczaku. To jest przede wszystkim pierwsza do eliminacji.
1: No to mamy już w tym temacie jasność. A jeżeli by na przykład jakiś pies w czasie pikniku w Jura Parku wykopał jakąś kość dinozaura, to co z nią zrobimy?
2: To chyba trzeba oddać do parku w Krasiejowie, bo ta kość to już tak, nie oszukujmy się, już kością nie jest.
1: Może się okazać, że to bardzo cenny eksponat.
2: Ale na pewno będzie bardzo ciężkostrawna.
1: No tak, ale może być bardzo cenna. Jura Park w Krasiejowie zaprasza na następny tydzień na to spotkanie, na piknik ze Związkiem Kynologicznym w Polsce Oddział w Opolu. Zapraszamy wszystkich miłośników czwornogów i nie tylko. A my do tej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: spotkania. Wiceprzewodniczący Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Opolu, jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok. Bardzo często, Krzysztof, mówimy o tym, że miłośnicy czworonogów, że właściciele psów to są pierwsi fotografowie swoich pupili, a jak już narobią tych zdjęć, to potem można zrobić użytek z tych fotografii. Bo zazwyczaj na początku roku, jak się spotykamy, to rozmawiamy o pięknym kalendarzu, który Związek Kynologiczny wydaje. Nie inaczej będzie też w 2027. No ale trzeba najpierw mieć jakąś bazę, żeby z nich móc wybrać te najpiękniejsze.
1: No dokładnie. To już jest tradycja nasza, bodajże 6-letnia, jeżeli dobrze liczę. To już jest 6. kalendarz, który planujemy wydać. I po raz kolejny jest organizowany casting konkursowy, można powiedzieć, na te gwiazdy kalendarzowe. I jak co roku jest na naszym Facebooku, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Tam są wszystkie informacje o nas, najważniejsze informacje o oddziale, o naszych wydarzeniach także i o naszym kalendarzu, o którym teraz mówimy. Jest uruchomiony konkurs fotograficzny. I tak jak od kilku lat już bywa, 12 zdjęć z największą liczbą reakcji, polubień trafi do kalendarza naszego oddziałowego.
0: Czy są jakieś kategorie, w których można fotografować, można te swoje zgłoszenia przesyłać? Nie wiem, kategoria szczeniak, kategoria mały pies, duży pies, mam na myśli sam rozmiar.
1: Gabarytowy.
0: Psa, gabarytem.
1: Także powiem tak, co roku staramy się, żeby był jakaś myśl przewodnia tego kalendarza. W zeszłym roku właśnie były to szczeniaki i cały kalendarz był pełen uroczych psich dzieci. W tym roku zdecydowaliśmy się na psią aktywność i zdjęcia powinny przedstawiać psy w różnego rodzaju szeroko pojętej aktywności, czy to w zabawie, czy na polowaniu, bo jeżeli chodzi o psy myśliwskie, czy jakieś wystawy, czy zawody sportowe, agility, obedience. Ogólny zarys jest, ogólny pomysł jest taki, że kalendarz będzie bardzo aktywny. I taka jest myśl przewodnia kalendarza.
0: Mm-hmm. I tutaj sam pies jest bohaterem, czy też może być, nie wiem, z właścicielem ten pies?
1: Oczywiście, jeżeli jest z właścicielem, również może być takie zdjęcie zamieszczone. Nie ma tutaj określonej konkretnie koncepcji. Jest, tak jak powiedziałem, ogólny pomysł, ogólna bardzo nazwa psia aktywność. Także czy on będzie sam, czy to będzie jeden pies, czy to będą dwa psy, trzy, cztery, dziesięć, czy pies z właścicielem, to się nie liczy. Liczy się ciekawe zdjęcie, ekspresja i przede wszystkim to, żeby się spodobało naszym przyjaciołom, którzy obserwują Facebooka i którzy będą głosowali w konkursie.
0: Popularność się liczy.
1: No myślę, że tak.
0: Trzeba zdobyć tutaj sławę, to wtedy się znajdzie w kalendarzu. Trzeba ująć serce widzów, tak żeby to oni głosowali na to konkretne zdjęcie.
1: Dokładnie, dokładnie taki jest zamysł.
0: Albo trzeba mieć dużą liczbę znajomych na Facebooku.
1: Albo mieć dużą liczbę znajomych.
0: I powysyłać to wszystkim tym, na głos których liczymy. Ale jest jeszcze chyba jeden warunek, bo to są psy, które muszą mieć rodowód.
1: Tak, no jest to taki, no można powiedzieć, nieodłączny element tej zabawy naszej, że jest to kalendarz Związku Kynologicznego w Polsce i są to psy, które są psami rasowymi, bo każdy miesiąc, tak jak było w poprzednich latach, każdy miesiąc to będzie inna grupa FCI, czyli 10 grup FCI, 11 rasa nieuznana, no i 12 miesiąc to będzie, jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy to będzie najpiękniejszy pies opolszczyzny, czy może laureat Best in Show, najpiękniejszy pies oddziału podczas międzynarodowej wystawy psów rasowych z tego roku. Także to jest jeszcze do ustalenia. Ale konkurs ogólnie obejmuje tylko psy rasowe i przede wszystkim, co też warto zaznaczyć, psy zarejestrowane w oddziale Opole. Także nie biorą w nim udziały psy z Warszawy, ze Szczecina czy z innego miejsca w Polsce, tylko psy nasze opolskie.
0: Nasze opolskie psiaki mają szansę na to, żeby stać się gwiazdami każdego kolejnego miesiąca. A jak to zwykle wygląda? Dużo jest tych zgłoszeń?
1: No, z roku na rok przybywa tych zgłoszeń. Jednak jest to taki ciekawy pomysł, który jednak zrzesza tych miłośników, tych psów rasowych. Pamiętam, że pierwszy konkurs to było chyba raptem 60 czy 70 komentarzy. W zeszłym roku było ich ponad 200.
0: Z
1: roku na rok przybywa. W tej chwili jesteśmy po pierwszym tygodniu konkursu i jest już ich prawie 70 tych komentarzy, więc jeszcze przed nami około 3 tygodni, więc mamy nadzieję, że jeszcze się wielu, wielu pretendentów zgłosi do tego konkursu.
0: A potem to się zgłoszą ci, którzy chcieliby taki kalendarz u siebie mieć. I słuchacze Radio Opole to doskonale wiedzą, że jak tylko mówimy na początku roku, że mamy kalendarz z psiakami,
1: to w tym roku również będzie.
0: To zaraz jest mnóstwo takich zapytań. Czy jeszcze są, czy ja bym mógł dostać? A my zawsze mówimy, nie ma nic za darmo. Trzeba troszeczkę zawalczyć o taką nagrodę. Do kiedy można zgłaszać psy i do kiedy można głosować?
1: Konkurs trwa do 4 października, to jest niedziela. W niedzielę zostaną posprawdzane wszystkie zdjęcia, które zdjęcia będą miały najwięcej polubień. Te trafią do kalendarza.
0: Do tej rozmowy z Krzysztofem Kanią, wiceprzewodniczącym Związku Kynologicznego w Polsce, oddział w Opolu, wracamy za kilka minut.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: To jest program Na kocią łapę i na psa urok. I jak w każdą niedzielę zapraszamy nie tylko miłośników zwierząt, do świata zwierząt. A dzisiaj jesteśmy razem z Krzysztofem Kanią, wiceprzewodniczącym Związku Kynologicznego w Opolu, w świecie psów rasowych. Jest coś takiego jak oficjalna baza rasowych szczeniąt. Co to takiego i dlaczego to jest ważne, Krzysztof?
2: Oficjalna baza szczeniąt. Jest to portal, strona internetowa, uruchomiona niedawno przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce. I jest to, tak jak sama nazwa wskazuje, baza szczeniąt, wszystkich szczeniąt dostępnych w Polsce, należących do Związku Kynologicznego w Polsce.
1: Co to jest szczenie? To jeszcze wyjaśnijmy to pojęcie. Kiedy pies jest jeszcze szczeniakiem, a kiedy już szczeniakiem być przestaje?
2: To znaczy, to wydaje mi się, to już jest kwestia trochę rasowa, bo każda rasa trochę inaczej dojrzewa. Młodsze szczenie, mniejsze rasy szybciej dojrzewają, większe rasy wolniej dojrzewają. Jeżeli mielibyśmy się tak kierować jakby przepisami naszymi związkowymi, no to szczenie, można powiedzieć, jest od urodzenia do końca 8 miesiąca życia, bo wtedy już rozpoczyna się taki okres młodzieżowy, można powiedzieć. Te psy są już tak w pewnym sensie rozwinięte, już wchodzą w ten okres takiej dorosłości. Także można powiedzieć, że szczenie to pies od urodzenia do końca 8 miesiąca życia.
1: I dla kogo to jest baza? Czy to jest bardziej narzędzie dla hodowców, czy dla tych, którzy chcieliby kupić psa?
2: Dla obojga, można powiedzieć. Jest to, baza jest przeznaczona do użytku hodowców, którzy tam mogą bezpłatnie zamieścić szczenięta ze swoich hodowli. Mogą je pewien sposób zareklamować, zaoferować do nowych domów. I oczywiście jest to narzędzie do użytku dla przyszłych właścicieli, którzy szukają psa rasowego, którzy również szukają psa z udokumentowanym pochodzeniem ze sprawdzonego źródła i należącego do Związku Kynologicznego w Polsce.
1: W praktyce to ma działać tak, że na przykład pani Krysia wymyśliła, że chciałaby mieć pudla. Wchodzi sobie na taki portal, szuka informacji o tym, jakie szczenięta są w Polsce w tym momencie dostępne,
2: tak,
1: w którym miejscu w kraju, od jakiego hodowcy pochodzą, jaką mają historię. Tak?
2: Dokładnie. Jest tam możliwość poznania rodziców, jest możliwość bliżej poznania się z rodowodem, jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany. Także jest to takie, można powiedzieć, świeże narzędzie, które, no nie ukrywam, było już w planach od jakiegoś czasu, ale no wiadomo, że trzeba było trochę czasu poświęcić, aby to w dobry sposób uruchomić. I niedawno zostało uruchomione. Każdy oddział w Polsce jest zachęcany do tego, aby jego członkowie korzystali z tej bazy i żeby ona się rozrastała coraz bardziej. Oczywiście umieszczenie tych szczeniąt na tej bazie jest powiązane z różnego rodzaju, może nie obostrzeniami, ale pewnego rodzaju...
1: Jakie są wymagania?
2: Wymaganiami, którą musi sprawdzić, spełnić hodowca. A przede wszystkim, no musi być członkiem Związku Kynologicznego w Polsce. Musi mieć opłaconą składkę członkowską. Po umieszczeniu swoich szczeniąt w tej bazie, jego macierzysty oddział musi zatwierdzić to ogłoszenie, czyli to nie jest tak, że... Są tam dostępne wszystkie szczenięta, tylko są tam dostępne naprawdę szczenięta, które są ze sprawdzonych źródeł, z legalnych hodowli zarejestrowanych.
1: To jest narzędzie, które ma zapobiec nabywaniu zwierząt z tak zwanych pseudohodowli, tak? To jest, tak. Chodzi o walkę z takimi,
2: tak,
1: z takimi,
2: tak, dokładnie.
1: Miejscami.
2: Jest to, chodzi o to, aby te hodowle były udokumentowane, były zarejestrowane, żeby było wiadomo, gdzie szukać tego właściciela, nawet po zakupie szczeniaka, bo bywa tak, że często spotykam się z takimi sytuacjami, że po prostu po zakupie szczenięcia hodowca, no nie ukrywajmy, znika, telefon milczy, nie idzie się w żaden sposób z nim skontaktować. A tutaj jest ta baza taka zbudowana w ten sposób, że wiemy, skąd ten szczeniak pochodzi i nie rozpłynie się w powietrzu ten hodowca.
1: A często się zdarza tak, że dostajecie telefon od kogoś, kto takiego psiaka kupił, z zapytaniem, ale co ja mam teraz zrobić? No bo kupiłem, wydawało mi się, że to jest pies z rodowodem, bo przecież ktoś mi pokazał dokumenty takiego zwierzaka, ja uwierzyłem, a okazuje się, że nagle to zwierzę cierpi na taką i taką przypadłość i tak dalej, i tak dalej.
2: No niestety zdarzały się takie sytuacje. Nie powiem, że są to nagminne, ale również nie są to pojedyncze przypadki, że mamy takie zapytania, że przychodzą właściciele z rodowodami, które no po pierwsze nie są możliwe do zarejestrowania przez Związek Enologiczny w Polsce z uwagi na to, że pochodzą z innych organizacji. I oczywiście zdarzyło nam się, to było bardzo nieprzyjemne, że no u nas w własnym oddziale wykryliśmy, że były rodowody sfałszowane, bo były psy wpisane, które były zupełnie innej rasy i były wpisane do rodowodu, jeżeli dobrze pamiętam, był to gończy polski, a w rodowodzie były wpisane psy, które tak naprawdę no były wpisane jako przodkowie, a w rodowodach Związku Kenologicznego widniały jako zupełnie inna rasa, więc no jest to całkowity absurd.
1: No, żyjemy w takich czasach, że wydrukowanie czegokolwiek dzisiaj to jest po prostu bardzo łatwa sprawa. Ludzie potrafią podrabiać prawo jazdy, potrafią podrobić dokumenty tożsamości i tym się legitymować nawet przed policją. No i też słyszymy o tym czasami, że takie rzeczy jak na przykład, no właśnie rodowody, czy to dotyczy psów, czy kotów, są zwyczajnie ściągane z internetu i przedstawiane jako dokumenty prawdziwe. No i chyba to narzędzie, właśnie ta baza szczeniąt rasowych ma zapobiegać takim sytuacjom.
2: Tak, na pewno mamy przynajmniej taką nadzieję, że będzie to w jakiś sposób ułatwienie dla osób, które będą chciały nabyć szczeniaka ze sprawdzonego i legalnego źródła.
1: A czy hodowca, który chce się zarejestrować właśnie w tej bazie szczeniąt, czy on jest kontrolowany tak dosłownie, fizycznie, że ktoś do niego przychodzi i sprawdza, czy to zwierzę to faktycznie istnieje?
2: Przeglądy hodowlane, przeglądy miotów w Związku Kenologicznym w Polsce odbywają się zawsze na terenie hodowli i każdy szczeniak jest sprawdzany przez komisję, jest sprawdzany dobrostan, jest sprawdzana sytuacja matki, no niekoniecznie ojca, bo ojcowie są nie zawsze z tej samej hodowli.
1: No, czasami się zdarza, że są z innej części świata.
2: Części świata, dokładnie. Ale oczywiście szczenięta są sprawdzane pod kątem kondycji ich przez komisję oddziałową.
1: Wiesz, tak, nie wiem, czy to będzie dobra analogia, ale tak przypomniały mi się takie sytuacje, kiedy tuż przed końcem roku ludzie szukają mieszkań na Sylwestra, apartamentów. I nagle się okazuje, że jest wysyp pięknych ofert, tylko że one mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. No tutaj pewnie ta baza szczeniąt jest właśnie po to, żeby weryfikować te ogłoszenia, że bo przecież w sieci też może być mnóstwo ogłoszeń, sprzedam psa rasy takiej i takiej, a niekoniecznie ten pies fizycznie mógłby istnieć.
2: Dokładnie i powiem tutaj, nie wiem, może na koniec tego wejścia już, żeby już może zakończyć jakoś tą, no trochę mało przyjemną rozmowę, czy element rozmowy. Wczoraj nawet na portalu facebookowym pojawił się post znajomej hodowczyni rasy Samojed, która wrzuciła ogłoszenie z popularnego portalu ogłoszeniowego, na którym były wrzucone szczeniaki z jej hodowli, jej szczeniaki domowe, wrzucone w ogłoszeniu zupełnie obcej osoby, zupełnie w innej hodowli, zupełnie po innych rodzicach. I sprawa na pewno będzie miała finał w sądzie, bo to jest, po pierwsze, jest to jawne wprowadzenie w błąd, jawne oszustwo, kradzież zdjęć, które są, można powiedzieć, jakimś tam dobrem osobistym, więc naprawdę warto czasami zweryfikować miejsce pochodzenia tego szczeniaka i tak jak mówię, no ta baza, która została teraz uruchomiona, na pewno będzie w tym jakimś ułatwieniem.
1: To jeszcze raz podkreślmy, że jeżeli ktoś ma w planie nabyć szczenie, nabyć psa rasowego, no to trzeba sprawdzić hodowcę, trzeba sprawdzić to jego pochodzenie. Nie wierzyć na słowo komuś, kto mówi, tak, mój pies jest rasowy i ma 7 pokoleń wstecz dokumentację. Trzeba to rzeczywiście dobrze zweryfikować, żeby nie dać się po prostu nabrać i też, żeby nie zrobić krzywdy takiemu zwierzęciu.
2: Dokładnie.
1: Krzysztof Kania, wiceprzewodniczący Związku Kienologicznego w Polsce, oddział w Opolu, był dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję również bardzo serdecznie.

A teraz w Radio Opole wiadomość, która brzmi trochę jak żart, ale żartem absolutnie nie jest. Naukowcy odkryli nowy gatunek kota. I co ciekawe, nie chodzi o kota, którego nikt wcześniej nie widział. Tego osobnika naukowcy poznali już około 10 lat temu. Kot trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w Boliwii jako jeszcze mały kocurek. Był mały, centkowany i zdecydowanie nie zachowywał się jak domowy mruczek. Przez lata wydawało się jednak, że to przedstawiciel znanego już gatunku, tak zwanego kota tygrysiego. Dopiero szczegółowe badania genetyczne pokazały, że to zupełnie osobna gałąź kociego drzewa genealogicznego. Gatunek nazwano Leopardus tilcayo. To maleństwo waży zaledwie około 1,5 kg, mniej niż niejeden domowy kot i żyje w boliwijskich lasach Yungas na wschodnich zboczach Andów. Tu jeszcze jedna mała ciekawostka. To pierwszy od ponad 100 lat nowy gatunek kota, który został oficjalnie opisany przez naukę. Ostatnim był kot pampasowy, opisany w 1923. A naukowcy podejrzewają, że na tym kocie lista niespodzianek może się nie skończyć, bo wygląda na to, że świat ma jeszcze kilka kocich tajemnic do odkrycia.

0: Jak się za chwilę przekonacie, bardzo chciałaby zmienić schroniskowy boks na prawdziwy dom. O Maji opowiada kierowniczka przytuliska Przytul Psisko, Celina Szymik.
1: Maja Majeczka to jest około 8-letnia suczka, ale no nie możemy się dać zwieść metryce, ponieważ jednak cały czas drzemie w niej taki młody duch. Maja ma ogromną potrzebę kochania drugiego człowieka i ogromną potrzebę kochania jej. Wręcz dopomina się o uwagę, chce być blisko, chce być zauważona, po prostu chce mieć swojego człowieka, chce mieć swój dom. I właśnie dlatego Maja potrzebuje opiekuna, który zrozumie, że jej miłość bywa bardzo intensywna. Potrafi być zasobowa, potrafi bronić swojej przestrzeni, potrafi bronić swojej miski, swojego łóżka, na przykład przed drugim pieskiem. Ale z racji tego, że Majeczka jest malutkim pieskiem, no to wszystko jest do ogarnięcia. Maja jest małym pieskiem, waży około 6 kg, ruda, śmieszna, strypichata, o sierści takiej nie gładkiej, tylko takiej szorstkiej, ale nadaje jej to wielkiego uroku. Myślę, że Maja będzie świetnym kompanem zarówno dla osoby starszej, osoby samotnej, ale również tam, gdzie są większe dzieci.
0: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Maja, to zapraszamy Was w media społecznościowe Radia Opole. Tam Maja w pełnej krasie w studiu Radia Opole. I tym kończymy już dzisiejsze spotkanie w programie Na kocią łapę i na psa urok. Jednocześnie zachęcam do spotkania z nami już w kolejnym tygodniu. No i wtedy zapowiadana wcześniej rozmowa z Marcinem Ciepielskim, człowiekiem z brzegu, który w Wielkiej Brytanii zbierał pieniądze na to brzeskie schronisko w bardzo nietypowy sposób. Do tego wrócimy w następną niedzielę, a dzisiaj się już żegnamy. Magda Szybińska, dziękuję za wspólnie spędzony czas i udanego dnia życzę.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
5: Za kilka sekund godzina 16, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. W Porudniku trwa memoriał imienia Stanisława Szozdy.
6: Przyjeżdżają do nas kolejni z całego kraju, zawodnicy, którzy ścigali się jeszcze z panem Frankiem Szulmińskim.
5: Senat zajmie się ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, a ponadto polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Uwaga kierowcy, do 18 duże utrudnienia w ruchu w Prudniku. Z ruchu samochodowego wyłączona jest trasa wyścigu kolarskiego, między innymi odcinek przebiegającej przez miasto drogi krajowej nr 40. Wyznaczono objazdy.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: Na ulicach tego miasta odbywa się 12. memoriał imienia Stanisława Szozdy, w którym startuje ponad 200 zawodników. Jest to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. To dobrze, że odbywa się tu memoriał, bo niestety chętnych do trenowania jest coraz mniej, mówi Henryk Jagielski, były kolesz LZS Zarzewie Prudnik.
6: Naukowcy ocenili, że po maratonie jest to najbardziej wydolnościowy sport, także coraz mniej jest tych zawodników, którzy chcą uprawiać tą dyscyplinę sportu. Każdy woli, żeby nie przemęczać się. My się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Przyjeżdżają do nas kolejni z całego kraju, zawodnicy, którzy ścigali się jeszcze z panem Frankiem Szulmińskim, koledzy Staszka Szozdy, pogoda dopisuje.
5: Dodajmy, na rynku przygotowano również atrakcje dla całych rodzin, m.in. dmuchańce, warsztaty kulinarne czy degustacje potraw. Wydarzenie to patronatem medialnym objęło Radio Opole. To jeszcze w kontekście kolarstwa. Muzeum Ryszarda Szurkowskiego powstało w Krośnicach na Dolnym Śląsku. W tych okolicach kolarz się urodził i jest pochowany.
7: Inicjatorami i fundatorami muzeum są poznańscy przyjaciele Ryszarda Szurkowskiego, kompanii z kolarskich tras weteranów z Krzysztofem Kozaneckim na czele. Wyliczył on, że przez 20 lat kariery na podium różnych wyścigów wybitny kolarz stawał 789 razy. Część trofeów jest oczywiście w muzeum.
8: No oczywiście koszulki, medale, mistrzostwa świata, olimpiady, rowery. Wszystkich pucharów tutaj nie można zobaczyć, ponieważ postawienie ich tutaj no, naprawdę zajęłoby bardzo dużo miejsca. Zresztą jak widzieliśmy, ile razy stawał na podium, no to możemy sobie to policzyć, że w tym pomieszczeniu, aczkolwiek jest to dosyć duże pomieszczenie, ale akurat na eksponaty, no nie wszystkie by się tutaj zmieściły.
7: Mówiła wdowa po Ryszardzie Szurkowskim, pani Iwona Arkuszewska-Szurkowska.
5: A relację przygotował Grzegorz Hałasik.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Senat zajmie się w przyszłym tygodniu ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane w ten sposób środki rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw na stacjach. Doradca prezydenta Szymon Stachowiak mówi, że Senat powinien poprawić ustawę, aby mogła uzyskać podpisy Karola Nawrockiego.
9: Oczekujemy, że będzie realny zapis, że to się przyczyni do obniżki cen paliw, bo pamiętajmy, że w tym projekcie ustawy nie mamy zapisu, że ta nadwyżka, którą pozyskamy do budżetu, idzie do cen paliw. Tak naprawdę rząd dostaje te kilka miliardów, które zabiera polskim przedsiębiorstwom paliwowym, dostaje te pieniądze, oni później, prędzej czy później, jak papier CPN przestanie obowiązywać, bo wiecznie nie może, odbiją to sobie na cenach rynkowych, więc de facto ten podatek zapłacą Polacy, a my nie mamy żadnej gwarancji, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone.
5: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba oczekuje od Karola Nawrockiego, że tym razem podpisze ustawę.
10: Karol Nawrocki kilka miesięcy temu zablokował 4 miliardy, które mogliśmy pozyskać z nadliczbowych zysków zysków koncernów paliwowych i de facto doprowadził do tego, że CPN przestał funkcjonować. Chcemy dać mu drugą szansę, stąd też uchwalona ustawa przez Sejm. Prezydent nie jest ekonomistą. Prezydent, mimo tego, że otoczył się radami, które nic nie robią, nie jest odpowiedzialny za politykę gospodarczą w tym kraju.
5: W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego.
11: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
5: Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do wtorkowego meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Łotyszy 3-0, a Niemcy niespodziewanie wygrali z Bułgarami 3-2. Mówi Marcin Nowakowski, asystent trenera Nikoli Gorbicia.
12: Gdzieś tak z tyłu głowy wszyscy już chcieli tego rewanżu z Bułgarią, aczkolwiek z drugiej strony to tylko pokazuje, że młodość ma swoje prawa, bo wszyscy wiemy, że teoretycznie sufit Bułgarii był wyżej, ale to naprawdę jest piękna lekcja dla tych młodych chłopaków, którzy w następnych latach z pewnością staną się jedną z najsilniejszych drużyn na świecie. Już są silni, ale ich potencjał jest przeogromny.
5: Polacy bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie.
11: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Po południu wieczorem spore zachmurzenie, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna jeszcze do około 20 stopni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, również może popadać deszcz, ale mogą też pojawić się burze. Temperatura minimalna od 9 do 11. I sprawdźmy co jutro. Kilka stopni chłodniej, maksymalnie 15-16. Przelotne opady deszczu, ale też momentami większe przejaśnienia. Spoglądam rzecz jasna na radiowy termometr. W tej chwili pokazuje 22,2 stopnia.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest pisarka Aleksandra Palasek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I na stole mamy najnowszą książkę pani Aleksandry, Ocali nas pamięć, to jest jej tytuł, ale jest to jednocześnie drugi tom, więc siłą rzeczy nie będziemy rozmawiali tylko o tej nowej książce, bo dobrze byłoby, jak rozumiem, zacząć od tomu pierwszego.
2: Tak, Wrócę do ciebie, Anielo, to jest pierwszy tom serii Dwie rzeki, ale cała ta seria opowiada o Tarnobrzegu. To jest takie najważniejsze tło, Tarnobrzeg Machów, i podzielona jest właśnie na okres wojenny, a później okres PRL.
1: Tak, i ta najnowsza jest właśnie o okresie PRL-u. Tarnobrzeg od razu, myślę, możemy zdradzić, to dlatego, że to pani rodzinne miasto.
2: Tak, tak, dokładnie. To są moje korzenie i zdecydowałam się w końcu napisać o nich książkę.
1: Ale to czasami tak jest, rzeczywiście, bo powiem, że pani Aleksandra, możecie państwo oczywiście sprawdzić w internecie, książek ma na koncie dużo, dużo więcej, ale możecie być też zaskoczeni, jak bardzo one były różnorodne, czyli te początki twórczości literackiej pani Aleksandry były zupełnie inne niż to, co dzieje się teraz. O tym wszystkim wam pomalutku też opowiemy dziś i w związku z tym, że z panią Aleksandrą spotykamy się po raz pierwszy w audycji, to spróbujemy też wrócić przynajmniej do niektórych tych wczesnych książek, bo przez to, że one są też różne, to jak ktoś przeczyta Ocali nas pamięć, te dwa tomy w tej chwili, które są, a wróci do innych, no to może być zaskoczony, delikatnie mówiąc. Tutaj mamy właściwie powieści obyczajowe, obyczajowo-historyczne, dlatego, że historia jest tutaj bardzo, bardzo istotna, czyli nie jest to tylko los bohaterów, ich miłości, kto kogo pokochał, zostawił, czyli taki klasyczny, jak moglibyśmy pomyśleć, romans, chociaż oczywiście miłość, pożądanie tutaj jest, no bo to napędza nasze życie i trudno, żeby go nie było, ale bardzo też specyficzna jest miejscowość, przyznaję, że mi bliska, dlatego że w podobnej sytuacji mieszkałem, mieszkając w Ozimku swego czasu, że też właściwie była jedna huta, tu mamy też zakład taki duży. Dokładnie. I wszystko wokół niego się działo. Zjeżdżali ludzie z całej Polski, najróżniejsi, bo jak to często było, zwłaszcza po wojnie, i zwłaszcza ci, którzy, tak jak moja rodzina, pochodzili z wiejskich rodzin, wielodzietnych, no wiadomo, że pole odziedziczy najczęściej ten najstarszy albo najstarsza, no a reszta jakoś musi sobie życie ułożyć. Tutaj raz, że były te zakłady duże, tak jak w tym przypadku, bardzo często zakładowe mieszkania, bo jak ktoś przychodził tam do pracy, dostawał od razu mieszkanie, więc nie trzeba było czekać w spółdzielniach w alternatywach 4 latami i można było się nie doczekać. Ale to też sprawia, że bardzo chyba różnorodne, jeżeli chodzi o światopogląd, doświadczenia, są też te postaci. Nie jest łatwo pisać o takiej miejscowości, bo jak to jest hermetyczna społeczność zamknięta, no to właściwie taki portret jest dosyć łatwo stworzyć. Tutaj właściwie może się pojawić ktokolwiek z bardzo innej, wydawałoby się, bajki, a jednocześnie zmuszony, żeby jakoś się wpasować.
2: Tak, tak, dokładnie, to w Tarnobrzegu to było tak, że wszyscy zjeżdżali się do tego Siarkopolu, bo tam powstała kopalnia siarki, były różne zakłady przetwórstwa tej siarki, także to ludzi na pewno zachęcało do tego, żeby osiedlić się w Tarnobrzegu. Jeśli chodzi o bohaterów tej książki, to są to ludzie z Machowa. Machów to jest taka wieś, która znajdowała się koło Tarnobrzega i ona już była od długiego czasu. Była w pierwszej części książki właśnie Wrócę do ciebie, Anielo. Stamtąd była właśnie tytułowa Aniela. I była również w drugiej części. To była właśnie Kasia, czyli ta osoba, bohaterka z części historycznej. Ona pochodziła z Machowa. I właśnie w tej drugiej części widzimy, że została odkryta siarka, co oznacza, że Machów z tej wsi stanie się teraz, stanie się miejscem, w którym będą właśnie wydobywać siarkę. Czyli wszyscy mieszkańcy będą musieli się wyprowadzić, przenieść, a w tamtym miejscu powstanie właśnie kopalnia siarki. I tak się stało właśnie. Ta kopalnia tam powstała. Później to już po wielu, wielu latach, gdy cena siarki zmniejszyła się na rynku, to kopalnia zakończyła swoją działalność i zostało to zalane wodą. I tak powstało jezioro Tarnobrzeskie, które jest do teraz i które łączy właśnie tę część współczesną i historyczną.
1: Mhm, bo tytuł serii jest Dwie rzeki i zastanawiałem się, czy tam rzeczywiście są dwie rzeki, czy chodzi może o taką metaforę, że to jakby dwa rody, dwa różne nurty.
2: To właśnie chodzi o Wisłę i San, bo to jest właśnie ten teren, na którym osiedleni byli lasowiacy. A lasowiacy to jest taki lud, który właśnie tę Puszczę Sandomierską zamieszkiwał i oni właśnie byli na Machowie. No to tam jest odrębna kultura, tradycja, to są takie tacy ludzie, którzy właśnie korzystali dużo z lasu, byli związani z tym lasem właśnie. I właśnie też dużo o tych lasowiakach pisze, bo żeby to przetrwało, żeby ta tradycja też była dalej przekazywana.
1: No tak właśnie podejrzewałem, bo tutaj i w przypadku pierwszego tomu i tutaj mamy podobnie, jest tak, że mamy i odniesienia do wydarzeń historycznych, dawnych i coś, co się dzieje współcześnie, czyli i tam mamy Weronikę, prawda, która przyjeżdża do Tarnobrzega, mamy wspomnienia, mamy tą właśnie Anielę, młodą kobietę z Machowa, więc cofamy się tuż przed wybuch wojny i myślę, że to jest, znaczy ja lubię ten typ narracji, przyznaję, kiedy ktoś coś wspomina, bo czuję troszeczkę wtedy tak, jakby bohaterka tej książki opowiadała mi coś o swoim życiu, prawda?
2: Tak.
1: I czasami tak jest, że rzeczywiście siadamy i mówimy na przykład, oj babciu, a opowiedz, jak to było przed wojną, prawda? No i zaczyna coś opowiadać, a jednocześnie oczywiście co jakiś czas trzeba zrobić kawę, prawda? I wracamy do tej współczesności. Tak. Ale już ta każda historia opowiedziana sprawia, że ta współczesność, ale już czekamy, już, a kiedy babciu opowiesz mi dalej, a co było dalej, prawda? Lubię ten typ narracji i pani chyba też.
2: Tak, lubię. Według mnie to się świetnie przeplata, współczesność z tą przeszłością, to się łączy po prostu i przecież w życiu współczesnym to też jest ze sobą związane, wszystko jest od siebie zależne, dlatego ja bardzo lubię pisać takie książki, z których są dwie osie czasowe. I one się tak właśnie przeplatają.
1: I dodałbym nawet, że nic nie jest tak naprawdę czarno-białe, bo przyznaję, że gdybyśmy mieli popatrzeć na rys charakterologiczny, światopogląd tych bohaterów, ich życiowe wybory i drogi, to one są bardzo skomplikowane. Trudno jest powiedzieć, że ten bohater czy ta bohaterka jest dobry, ten jest zły, ten zrobił słusznie, a tamta okazała się czarną owcą. Nie jest tak. I to z jednej strony oczywiście jest zdeterminowane i tym, że powstaje nagle zakład, bo to musiało wywrócić życie tych ludzi do góry nogami. Później lata prosperity, na pewno jakaś euforia, radość. Lata chude, kiedy wszystko zaczyna upadać, w końcu pochłonie nas woda, a pomiędzy tym wszystkim jeszcze wydarzenia wielkiej historii, bo w tym tomie najnowszym wszystko zaczyna się i powiem, to było bardzo, bardzo poruszające. Nie spodziewałem się, przyznaję tego, ale to bardzo dobry zabieg, bo wciągnęło. Mamy czerwiec roku 1946, Zaleszany. No i mamy tutaj bohatera, który ucieka, jest ojciec PPR-owiec. Możemy to, myślę, zdradzić, bo tutaj tak są pierwsze dwie, trzy strony. No i gonią go oczywiście, jak się możemy domyślać, przepraszam, tak zwani leśni ludzie, czyli Armia Krajowa, czyli ci, którzy z komunistami nigdy się nie pogodzą. No i wydaje się, że i ten chłopiec, no dobrze, zdradzimy to, muszę to zdradzić. On, na to jak oni, że chcą zabić jego ojca, że być może wszystkich pozabijają, bo polują na tych PPR-owców też po wojnie, prawda? Ale z jego perspektywy oni chcą zabić jego ojca. On jako chłopiec nie ma świadomości, na czym polega to ideologiczne starcie i poprzysięga zemstę. I nic w tym dziwnego, bo ja przypuszczam, że gdyby ktoś zabił mojego ojca, nie powiemy, czy go zabili, czy nie zabili, bo to by było już za dużo i czy ta zemsta się dokona, ale chodzi tutaj o tą emocjonalną zadrę, która została w nim jako chłopcu wbita. A bardzo często może być tak, że ktoś po takim doświadczeniu wszystko się nagle przewróci do góry nogami. i nagle zacznie być wielkim partyjniakiem, który odnosi wielkie sukcesy i zostanie jeszcze dyrektorem zakładu w Siarkopolu.
2: Dokładnie tak.
1: Ale te losy u pani takie są, mam wrażenie, że jak nam się nawet wydaje, że ktoś będzie świnią, to się nagle słodko dziwimy, prawda? I zaczynamy z nim empatyzować. A ktoś, kto wydawał się fajny, nagle zachowuje się tak, że ręce opadają.
2: Dokładnie tak. To u bohaterów to właśnie tak bywa, że na początku możemy nie rozumieć ich zachowania i szukać tego jakiegoś logicznego wyjaśnienia, ale później, gdy widzimy ich przemianę, gdy widzimy, jak ich życie doświadczyło, bo tak jak tutaj na przykład też z główną bohaterką, ona wywołuje bardzo takie mocne emocje u czytelników, takie dosyć negatywne. Jednak gdy tak spojrzymy szerzej na jej życie, no to zdajemy sobie sprawę, że to skończyło się tak, no bo jest sama ofiarą swoich własnych decyzji i zaczynamy też jej współczuć, zaczynamy ją rozumieć i właśnie to tak wygląda. A co do tej właśnie pierwszej sceny, jeszcze chciałam nawiązać, że ta scena miała miejsce naprawdę. To jest wyciągnięte z akty IPN-u i to dotyczy mojego pradziadka. Mój pradziadek był właśnie w bandzie Tarzana, który w okolicach Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, że tak powiem, oni buszowali i dosłownie czytałam zeznania i to było właśnie w taki sposób przytoczone słowo do słowa, także to taka ciekawostka, że to faktycznie miało miejsce.
1: Aha, a miałam pytać, ja zazwyczaj staram się bardzo nie drążyć, na ile oczywiście te różne historie tutaj, bo powiedziała pani już poniekąd, że zależało też pani, żeby zachować historię, tradycje też na pewno, inne rzeczy, to pomyślałam, że no, jako pochodząca z Tarnobrzega, no to pewnie też i rodzinne jakieś historie gdzieś zasłyszane i tak dalej.
2: Tak.
1: Nie dziwi mnie w związku z tym też, że troszeczkę pani z tym zwlekała i że wcale ta historia gdzieś zakorzeniona mocno we własnej rodzinie nie pojawiła się wcześniej, bo niektóre rzeczy chyba musimy ułożyć i przetrawić. Mhm. Bo przecież będzie też rodzina czytała, ta, która jeszcze oczywiście doczekała i żyje obecnie, a to zawsze jest takie, no, co też Aleksandra napisała w tej książce. Jak ona nas tam, czy ja tu jestem i co ona o mnie napisze?
2: No prawda? Właśnie, to tak wygląda, zwłaszcza, że jeśli chodzi o te rodzinne historie, to jest często tak, że to są takie legendy. I to tak naprawdę nikt do końca nie wie, co tam faktycznie się działo. Dlatego ja stwierdziłam, że ja nie będę polegała na tych opowieściach, które mogą mieć z prawdą niewiele wspólnego. I po prostu poszłam do IPN-u, żeby dostać dokumenty, bo to wiadomo, tam było mnóstwo przesłuchań mojego tego pradziadka. I tam faktycznie dostałam chyba 500 sztuk papierów różnych zeznań związanych z moim tym właśnie pradziadkiem. I tam dowiedziałam się prawdę, jak to faktycznie wyglądało. Dowiedziałam się o wiele więcej, niż cała rodzina wiedziała. Mhm. Także to tak właśnie jest, że no, trzeba szukać. To nie jest właśnie całkowicie jego historia, oczywiście to tylko ta jedna scena, ale kiedyś chciałabym na pewno napisać o nim książkę, ale to kiedyś czasu brak na razie.
1: Mhm. No i czasu brak, ale patrząc na pani dorobek, to zakładam, że kolejne książki już są. No w głowie na pewno, bo z tego co słyszymy, to one na pewno są. No rzeczywiście kwestia ich poukładania. Miała pani kiedykolwiek, zbierając różne materiały i pisząc, że miała chwilę zawahania, czy zamieścić to w książce. Bo w powieści może pani przecież oczywiście też no, zrobić tak, że okej, no są pewne wątki jakby osobiste, prywatne. Niech to będzie też wpisane w los bohaterki czy bohatera, ale nie musi to być takie jeden do jeden, prawda? Coś i tak jak autorka opowiem. Bo też panią jako pisarkę, autorkę, najbardziej pewnie kusi opowiedzieć ciekawą historię. Samej wczuć się też w te postaci. A co one czują? Co ja bym zrobiła na miejscu takiej Kasi? A może zrobiłabym inaczej? Ja zrobiłabym tak, a to ja w książce zrobię inaczej. I zobaczymy, co będzie dalej, nie? Tak, jak ja z tym będę żyć.
2: No właśnie to tak jest, że no czasami ciężko podjąć decyzję odnośnie losów bohaterów, bo właśnie nie wiem, jak przyjmą to czytelnicy, nie wiem, jak przyjmie to wydawca, bo to też nie jest tak do końca, że ja mogę sobie napisać o wszystkim i jak chcę właśnie, chociaż no, oczywiście nie mam jakichś nałożonych norm, ale po prostu są ludzie, którzy wiedzą lepiej ode mnie, co się sprzeda, co się nie sprzeda, co ludzie będą z chęcią czytać, co ich odciągnie od tej lektury lub co przyciągnie. Więc ja oczywiście słucham, bo nie mam też takiego doświadczenia, żeby się wykłusać o to, ale no ale jak już coś, na czymś bardzo mi zależy, to staram się to przeforsować, żeby to przeszło. Ale no, na pewno najciężej mi się pisze takie właśnie treści o krzywdzie dzieci, o jakiejś śmierci, o takich, takich naprawdę traumatycznych wydarzeniach. To mi się ciężko pisze i to bywa, że muszę po prostu zrobić sobie przerwę, odejść i odpocząć, albo w ogóle porzucić ten pomysł, całkowicie zmienić go, bo no jednak ja już jestem mamą, to takie historie nie są łatwe dla mnie.
1: No tak, ale ja myślę, że jeżeli pani zastanawia się, no na czytelników nigdy nie mamy oczywiście stuprocentowego wpływu, ja natomiast wierzę, stąd zresztą to zaproszenie pani do studia, do audycji i ta chęć opowiedzenia o pani tych książkach, że tego typu historie rodzinne lubimy. Naprawdę, bo to jest, oczywiście okładka może sugerować, nie ocenia się książek po okładce, że będzie to jednak głównie historia miłosna. No nie, a jeżeli miłosna, to o takiej potrzebie miłości i tej Kasi, do której jestem szczególnie przywiązany, z jednej strony nie pod do zazdroszczenia. Mało kto by pewnie chciał przejść takie życie, ale bardzo często myślę, zwłaszcza w okresie powojennym, a tak to się tutaj zaczyna, no tak to wyglądało. Dobrze jest czasami poznać, żeby zrozumieć swoich dziadków, rodziców, być może ich wybory, w jakiej oni żyli rzeczywiście rzeczywistości. Tu jest taki fragment rozmowy, gdzie wracają z Grześkiem. No nie będziemy całego kontekstu zarysowywać, ale właśnie mówi tutaj do tego Grześka. Ja wiem, że to oczywiste, ale chciałam powiedzieć, że podziwiam Kasię. Podziwiam za tę decyzję, jest odważna. Może nie do końca ją akceptuję. Może jest mi cholernie smutno z tego powodu, ale kurczę, całe życie ktoś jej mówił, jak ma żyć, jaka ma być. Do tego dzisiaj się dowiedziałam, że mąż ją niszczył psychicznie i fizycznie. To jest taki bardzo dla mnie znamienny fragment, że ktoś też kogoś traktuje w życiu, ale też w powieści. I my o tym nie wiemy. I ten ktoś nagle się dowiaduje, prawda? A wiesz, co ona miała w domu? A wiesz, jakiego miała męża? Tak. A wiesz, przez co przeszła? To teraz może łatwiej ci zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej wybrała. Lubię tego typu zwroty jak czytelnik, czyli ja w tym przypadku też dostaję troszeczkę obuchem. Taki byłeś mądry? Tak ci się wydawało, że wszystko wiesz? No to zobacz. Nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku bardzo często. Najczęściej nie wiemy, bo ludzie też skrywają, grają przed nami, udają szczęśliwych, że pytamy ich, jak ci leci. A okej, w porządku. A wracają do takich straszliwych rzeczy w prywatnych domach w czterech ścianach.
2: Tak, dokładnie. Także los Kasi był ciężki. Ja właśnie teraz napływają do mnie pierwsze recenzje i często słyszę, że napisanie tej książki było odważne, bo to nie jest taka prosta, zwykła książka, historia właśnie o miłości, o wojnie czy po wojnie, o jakichś takich prostych dylematach ludzkich, tylko to jest taka historia o ludzkim nieszczęściu, które nie było może tak na pierwszy rzut oka widoczne, tylko właśnie kryło się w domu. I to jest właśnie... No,
1: ja bym to nazwał dramatem psychologicznym. Dla mnie to jest dramat psychologiczny, który no, opisuje kawał czasu, więc możemy uznać, że jest to też powieść historyczna w pewnym sensie, ale nie jest to ten typ powieści historycznej, gdzie historia jest na pierwszym miejscu i to głównie o niej mamy się dowiadywać. Nie, to głównie jest...
2: Tak, bo właśnie mi bardzo zależy na emocjach, na ludziach, o tym, żeby pisać o zwykłych ludziach, o ich zwykłych problemach, bo wiadomo, ja napisałam właśnie tą serię Dwie rzeki po to, żeby opowiedzieć o moim właśnie rodzinnym mieście, o Tarnobrzegu, o bohaterach, bo w pierwszej części, czyli Wrócę do Ciebie, Aniele, opowiadam o Jędrusiach, to jest taki oddział, on później się połączył z Armią Krajową, oni mieli na przykład gazetę, Odwet, ja chciałam o tym opowiedzieć po prostu czytelnikom spoza Tarnobrzega, ale jednak takim właśnie najważniejszą sprawą była właśnie w pierwszej części Aniela, a tutaj Kasia i ich los, to jak one się czuły w czasie wcześniej tej wojny, tutaj w czasie PRL-u, jak im się żyło, to jakie one miały swoje własne dramaty. W pierwszej części to nie było tak, że Niemcy źli i tylko walka, tak po prostu. Oczywiście też było o bohaterach, właśnie o tych, których wspomniałam, ale w dużej mierze chodziło o, w pierwszej części, o tęsknotę za mężem, o czekanie przez wiele lat, bo we wrześniu mąż tej głównej bohaterki Anieli poszedł walczyć i wrócił dopiero w 45 roku. I to było właśnie te lata czekania, cierpienia, tęsknoty, a właśnie w drugiej części przy Kasi to były lata też cierpienia i tęsknoty, ale tu w o wiele gorszych chyba warunkach, bo przy mężczyźnie, który no cóż, no nie był dobrym człowiekiem dla niej przynajmniej.
1: No ja nawet powiem, że w pani głosie słychać emocjonalność wielką, kiedy pani o tym opowiada i to widać. Ja uważam, że to, no myślę, że jest w pewnym sensie dobrą rękojmią. Ten taki tembr to lekkie drżenie, bo jeżeli pani sama tak bardzo emocjonalnie z tą historią jest zżyta, myślę, że to się państwu też udzieli. No mi się, drodzy państwo, udzieliło, więc a jestem mężczyzną, który powiem tak, nie żebym był bardzo wybredny, ale no, nie zawsze i nie wszędzie wszystko mi się podoba, delikatnie mówiąc. A tutaj byłem właśnie zaskakiwany i to zaskakiwanie bardzo, bardzo mi się podobało. Więc mam nadzieję, że tak będzie w przypadku książek dwóch, bo o tych na razie rozmawialiśmy z cyklu Dwie rzeki, ale obiecałem też, że porozmawiamy o wcześniejszych, więc posłuchacie teraz odrobinę muzyki, a my do was wrócimy i opowiemy też chociaż odrobinę o wcześniejszych książkach pani Aleksandry. Zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal pani Aleksandra Palasek, autorka kilku książek. O wszystkich nie opowiemy, natomiast są dwie. Mówiłem o tym, że wcześniejsze książki są nieco inne. Z panią Aleksandrą mówiliśmy się, że opowiemy o dwóch. Jedna ma tytuł Spotkam cię w przeszłości. I tu mam wrażenie, że ona jakoś wpisuje się jednak w ten nurt dwóch rzek, że to jest w tym typie powieść, ale też pani Aleksandra powiedziała mi, że od jakiegoś czasu właśnie pochłonęło panią takie pisanie, gdzie łączy się troszeczkę historia ze współczesnością, ale głównie ciągle na miejscu pierwszym ludzkie dramaty. I w tej książce, rozumiem, spotkam cię w przeszłości, tak jest. Co ciekawe, w przeszłości, bo tutaj się wydaje, że no, wracamy do przeszłości, żeby zrozumieć przyszłość. No, cofać się w przeszłość raczej nie możemy, chyba że za pomocą zdjęć, znalezionych listów na przykład. To też takie, no jak pani mówiła sama przy okazji tamtej książki, że poszłam w końcu do tego IPN-u, do archiwów, poszukałam materiałów, bo chciałam wiedzieć. No i tutaj, jak rozumiem, to spotkanie w przeszłości być może właśnie jest takie. Bo...
2: No właśnie nie. Tutaj to spotkanie, to musiałam wpleść trochę science fiction, bo to jest podróż w czasie. To jest główna bohaterka Liliana, cofa się w czasie, trafia do 43 roku, do okolic, to jest Zwierzyniec, okolice Zamościa i tam dołącza do oddziałów Armii Krajowej. No i tam też jest bardzo duży wątek miłosny, bo tam jest jeden z partyzantów, który jest z nią związany. Jednak kończy się to tym, że ona wraca do współczesności i tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to, co się wydarzyło, to był sen, czy to działo się naprawdę. Jednakże mogę zdradzić tyle, że już za miesiąc, za miesiąc, będzie premiera kolejnego tomu. I wtedy się wszystko wyjaśni. Ja wiem, że bardzo dużo osób na to czeka, bo ludzie naprawdę, ludziom się spodobało, czytelnikom, ta historia.
1: No ja powiem tak, że niezależnie od tego, bo to jest oczywiście bardzo dobry pomysł, tak napisać powieść, że z jednej strony mamy podróż w czasie, ktoś to powie, no to mamy jakieś science fiction bez sensu, no ale to przecież nie musi być naprawdę. Może jej się tylko śniło, prawda?
2: Dokładnie.
1: Natomiast nawet jeżeli nam się śni, bo tutaj to, co jest ważne znowu, to, co się dzieje, kiedy ona jest w tej rzeczywistości, nieważne, czy się przeniosła, czy w czasie snu, czasami zresztą też no, marzymy o tym, wymyślamy, budujemy całe fabuły, no też chciałem być bardzo dzielnym żołnierzem i żeby się we mnie zakochała jakaś piękna sanitariuszka, bo naoglądałem się Czterech Pancernych, więc ja myślę, że tych wiele snów, gdyby się tak spisać je ułożyć, to zrobiłoby się takie romantazy wojenne wtedy z tego wszystkiego i bardzo mocno to przeżywałem i one często były tak realistyczne, że po przebudzeniu czasami rzeczywiście w pierwszym momencie miałem wątpliwości, czy to był sen na pewno, prawda? I tutaj, co jest istotne? Istotne jest to, że to nie tylko jest po to, żeby opisać, co się działo w 43, bo przecież jeżeli ona się przenosi, to ona się przenosi z całym bagażem wiedzy.
2: Dokładnie.
1: I teraz sobie wyobrażam, ten partyzant się zakochuje. Ona może oczywiście myśleć, zostanę tu, ale ona już wie, żyjąc później, jak się skończyła wojna,
2: dokładnie,
1: jaki był los tych ludzi. Teraz co, mówić im? Generalnie zazwyczaj w książkach tego typu wszystko nas uczy, że jak zainterweniujemy, zmienimy bieg historii, to może się okazać, że ja się w ogóle nie urodzę. Więc
2: dokładnie,
1: ryzyko jest dużo.
2: Tak, to są właśnie dylematy bohaterki. Dużo się nad tym zastanawia. Nie będę dokładnie zdradzała, co robi, ale jest to duży problem dla niej. Ona oczywiście ma świadomość tej historii, tego wszystkiego, co się tam wydarzy. Może akurat przed tą podróżą w czasie przyjechała właśnie na te tereny, żeby poznać historię tego terenu, właśnie tego wszystkiego, bo tam jest o dzieciach, które były wywożone właśnie przez Niemców, pierw do obozów, później do Niemiec. Wiele z tych dzieci już nie wróciło. Nie mieli dokąd właściwie, bo tych wsi już nie było, ludzie byli przesiedlani. I te dzieci po prostu straciły rodzinę, bo rodzice byli zamordowani. I właśnie takim dzieckiem był dziadek głównej bohaterki. Dlatego ona właśnie wybrała się w tą podróż. I tak odkryła tą historię i się tak wydarzyło. Nie będę zdradzać dokładnie co. I się pojawiła w 43 roku.
1: No, czyli troszeczkę można powiedzieć, że no, nic dziwnego, że chcemy poznać historię. Najczęściej znajdujemy czasami zdjęcia, mam jakiś pamiętnik, jakieś dokumenty. Nie wiem, czy bym się odważył i co bym zrobił, gdybym nagle się znalazł w 43. Wtedy akurat moja mama się rodziła, świętej pamięci, więc mógłbym być nawet świadkiem narodzin własnej mamy. Tak, to taki jest urok, prawda, tego podróżowania w czasie. Pewnie bałbym się ujawnić. A z drugiej strony jest taka wielka pokusa. Przede wszystkim pokusa, myślę, z którą trzeba walczyć, to, że chciałoby się ostrzec tych ludzi.
2: Tak,
1: zwłaszcza
2: dokładnie.
1: Jeżeli a wiemy, że no, z jednej strony być może uratuje wtedy dziadka, ale nie wiem, czy wtedy moja mama się urodzi. No i mamy znowu ten krąg. Tutaj dochodzi do tego ten kontekst miłosny. No i wydawałoby się, no wszystko właściwie mam atuty, żeby coś zrobić. A jednocześnie może się okazać przewrotnie, co też czytelnikowi może wydać się dziwne, że ona jednak decyduje inaczej i wraca. Dlaczego w takim razie? My nie powiemy dlaczego, ale tu też pani znowu ponownie zaskakuje.
2: Tak, tak, tak. To znaczy ten powrót to w ogóle nie był zależny od niej. To też był kolejny wypadek, że tak powiem.
1: To w drugim tomie się wyjaśni trochę pewnie.
2: Znaczy to już się w pierwszym tonie wyjaśnia pod koniec, jednak dalsze losy bohaterów właśnie poznajemy w drugim tomie. I ja właśnie już chciałabym od razu poprosić czytelników, żeby nie zwracali też tak bardzo uwagę na to, że to jest właśnie ten motyw science fiction, bo to może odstraszyć faktycznie, zwłaszcza osoby, które czytają te obyczajowo-historyczne historie, bo to nie ma tak wielkiego znaczenia. Owszem ma, bo właśnie ta bohaterka ma wiedzę, ale jednak te wydarzenia, które będą w pierwszym, są w pierwszym i które będą w drugim tomie, są naprawdę, to są wydarzenia historyczne, prawdziwe i o nich też chciałam opowiedzieć w taki sposób.
1: No, zwłaszcza, że akurat jeżeli chodzi o Zamojszczyznę, Świętokrzyskie, bo to wszystko gdzieś te rejony, wiemy, że tam akurat, no, jeżeli chodzi o leśnych ludzi i partyzantkę, oj, działo się, drodzy Państwo. My najczęściej w świadomości mamy tylko słynną Brygadę Świętokrzyską, a to było bardziej wszystko skomplikowane, ale też bardzo mocno naznaczyło ten region, akurat jako, że cała rodzina mojego ojca jest spod Kielc, więc mogę sobie pozwolić na taką odrobinę prywaty, bo rzeczywiście mniej więcej w legendach i historiach rodzinnych, bo czasami to są legendy, wiadomo, nie każdy chce wszystko powiedzieć, czasami pewne rzeczy się uwznieśli, inne się przemilczy. Pani nie przemilcza, to mi się bardzo podoba, bo jak wrócimy do Ocali nas pamięć, tam już na okładce macie między innymi taką notkę. Poruszająca historia o upadku w wstydzie ukrytym w kieliszku wódki. I ta wódka i ten straszny los też jest bardzo istotny w kontekście książki, która już na pewno tym razem jest współczesna. To jest książka Związani bólem, prawda?
2: Tak,
1: ale tu
2: dokładnie.
1: Już jest alkoholizm niestety w roli głównej.
2: Tak, tak. On jest często w moich książkach, przejawia się w różny sposób, jest pokazywany. Bo to jest coś, z czym ja miałam styczność. Ja jestem właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika. Alkohol w moim domu był. Ja przeżyłam wiele ciężkich sytuacji i wiem, że wiele tysięcy ludzi w Polsce ma podobne doświadczenia, dlatego ja nie lubię milczeć. Lubię opowiadać właśnie o tych ciężkich tematach, bo wiem, że czasami nawet pocieszenie może być dla kogoś to, że ktoś miał tak samo, że ktoś też to przeżył, że sobie poradził, że można, że czasami trzeba poczekać i będzie lepiej, że można, nie wiem, odejść, spróbować czegoś innego. I to jest właśnie dla mnie istotne, żeby o tym pisać, o takich tematach tabu troszkę.
1: No to prawda, bo na tym przecież zbudowana jest cała i grupa AA. Właśnie grupa. Musimy poczuć się, że nie jesteśmy sami. Są też osobne audycje. Tu przy okazji też Państwa zapraszam na poniedziałkowe audycje dotyczące patologii społecznych, a więc również uzależnień, alkoholizmu. Tam między innymi w najbliższej będzie też temat współuzależnienia i rodzin, dzieci, ale też żon, w ogóle rodzin, bliskich osób uzależnionych. Więc dosyć blisko myślę. Natomiast to, co jest ważne przy tego typu książkach w formie powieści, nie zawsze chcemy tylko poradnik, prawda, psychologiczny. My chcemy i lubimy słuchać innych historii, bo wtedy się bardzo często odnajdujemy, odbija się nasze życie, albo kogoś bliskiego, bo to też nie jest tak, że jak nie mamy w rodzinie alkoholika, to nie muszę tego czytać. No nie. Ja myślę, że zresztą w Polsce akurat niewiele jest osób, które by nie miały, nawet jak nie w rodzinie, to wśród znajomych. Tak, no tak. Ja nie znam nikogo takiego,
2: przyznaję. Ja chyba wszyscy moi znajomi mieli jakiś taki, był jakiś problem alkoholowy albo jakiś inny problem w domu, takich zwyczajnych, takich typowych rodzin normalnych, to chyba nie znam.
1: Mhm. No właśnie. A to jest, i to jest bardzo wstydliwe i to jest troszeczkę wbijanie kija w mrowisko, bo ktoś powie, no jak to, że tutaj przesadzamy. No nie przesadzamy, drodzy Państwo. Tak niestety jest, zwłaszcza, że to jest związane z naszą tradycją, kulturą. Ten niestety alkohol wylewa się strumieniami wszędzie. Odchodzimy od tego szczęśliwie. Są też na szczęście ludzie, coraz częściej jakieś chrzciny, nawet wesela, no, różne uroczystości potrafią się obywać bez tego wielkiego, wielkiego chlania i tej hektolitrów alkoholu, ale ciągle jest to jednak, to są wyjątki. Chlubne, bo chlubne pokazujemy, że można. Natomiast tutaj książka oczywiście jest o tyle ważna. Na okładce, no, związani bólem mamy mężczyznę i kobietę. To jest bardzo trudne, bo to jest też bardzo ważny, ciekawy wątek. Bardzo często też możecie Państwo z tym się spotkać, jeżeli słuchacie, oglądacie, czytacie też o terapiach, o życiu osób uzależnionych, że bardzo trudno jest zbudować związek, kiedy dwie osoby mają tego typu doświadczenie. Mhm. Jest ogromny, ogromny strach.
2: Tak. To jest taka wieczna niepewność, brak zaufania, wieczna, brak wiary w siebie. To są takie różne uczucia, które takie osoby mają w sobie praktycznie cały czas i ciężko to zmienić, ciężko nad tym pracować w ogóle. W tamtej książce ja poruszam też temat depresji, która też dotyczy tak wielu osób, i równie wiele osób się tego wstydzi i nie chce o tym rozmawiać. Dlatego ta książka jest ciężka. Ciężko mi się też o niej rozmawia na pewno, bo to są takie właśnie, ona jest w dużej mierze oparta na moich przeżyciach. Nie jest to 100% moja historia, ale te ciężkie przeżycia właśnie bohaterka odziedziczyła po mnie niestety, obarczyłam ją nimi i to była moja taka swoista terapia na pewno, bo opowiedzenie o tym, napisanie o tym było ciężkie, ale też takie uleczające troszkę. Na pewno potem było mi trochę lżej, chociaż już wiele lat temu ją napisałam, bo pamiętam, że byłam wtedy w ciąży z moją pierwszą córką, czyli to było 6 lat temu albo nawet troszkę więcej. To nadal właśnie takie emocje czuję, jak o niej myślę. I jest mi tak przykro, bo to jest przykra książka, ale na pewno potrzebna.
1: No tak, tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo raz, że po prostu dobra, wciągająca proza, poruszająca, a dwa, jak mówiłem, no śledząc losy tych bohaterów, naprawdę, zobaczycie, no, może też z większą empatią i zrozumieniem często do osób, które są w potrzebie, bo też czasami bardzo łatwo jest kogoś ocenić, skreślić, prawda, tak, że on już nie ma żadnych szans, a naprawdę czasami jest tak, że już życie rodzinne od dziecka naznaczone alkoholem i przemocą niestety determinuje później, tak nam się układa, może mówić, no to ty nie musisz przecież taka być, zmień swoje życie, ale jaki mamy w sobie ból, jakie lęki, żeby komuś zaufać. Z jednej strony bardzo często dziwimy się, że ktoś wpada, no i sama tak głupio wybrała. Bo drodzy Państwo, jeżeli komuś brakowało ciepła, czułości i tak dalej, to nagle trafia się ktoś, kto okazuje zainteresowanie, kto okazuje tę czułość, a może się okazać, że to jest taki sam facet jak bohater Domu Dobrego, prawda? Na początku czuły, miły, z kwiatami, wyjazdy zagraniczne, a później zaczyna się piekło. Mówimy, gdzieś ta dziewczyna miała oczy. No właśnie czasami nie mamy, dlatego że ta nasza potrzeba czułości, miłości, tak, której nie zaznaliśmy w domu, jest tak wielka, że trochę w ślepo gubimy się. Albo z drugiej strony nie potrafimy zaufać i w ogóle nie jesteśmy w stanie zbudować związku, bo cały czas się boimy. Zaczynamy sprawdzać, kontrolować, bać się, no, a przecież zazwyczaj chcemy mieć kogoś bliskiego, chcę mieć rodzinę, dom. Jak ją budować na ciągłym lęku i strachu? I potem zaczyna się depresja, zaczynają się tabletki, leki uspokajające, a później niestety bardzo często też inne używki i koło się nakręca i jesteśmy w tym punkcie, od którego uciekaliśmy.
2: Dokładnie, tak.
1: I ta książka, myślę, w dużym stopniu o tym jest właśnie. Pokazuje te mechanizmy.
2: Tak, tak. Pokazuje zdecydowanie, ale też właśnie staram się zwrócić uwagę na to. Właściwie tak chyba pod koniec książki napisałam do czytelników, do tych, którzy są też DDA, żebyśmy starali się zaakceptować siebie, żebyśmy nie myśleli o sobie wiecznie jako gorsi, że ci gorsi właśnie, którzy pochodzą z takiego domu. Tylko tak trzeba zacząć w siebie wierzyć, walczyć o siebie przede wszystkim.
1: No ja patrząc na pani dorobek literacki, na książki, na to ile sprawia to pani mimo wszystko satysfakcji, bo to jest rzadkie, powiem pani, takie pisanie, które jest z wewnętrznej takiej potrzeby nie tylko pisania książek, żeby zostać znaną autorką, ale naprawdę jakąś taką przekonanie i wiary też w to, że to są ważne i ciekawe historie. Nie tylko coś, co się ma sprzedać i będzie modne, ale po prostu to są historie, które naznaczyły moje życie, które tkwią gdzieś we mnie i warto o tym napisać, warto je opowiedzieć. Później oczywiście dobrze jest to przekuć. Państwo warsztat literacki sobie ocenicie sami. Te nowe książki, bo też początki były w innych wydawnictwach, w tej chwili jest to wydawnictwo Muza i od razu o tym mówię, dlatego że wydawnictwo Muza, drodzy Państwo, przysłało mi 3 egzemplarze książki Ocali nas pamięć i napiszcie do mnie, jeżeli macie ochotę przeczytać, to wtedy 3 osoby, które napiszą pierwsze, dostaną po prostu egzemplarze. No więc taka miła niespodzianka. Myślę, że wydawnictwo też takie, tej rangi jest rękojmią tego, że warsztat mamy tutaj naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo póki co ja przynajmniej tak mam, że jednak ufam i wierzę w te wydawnictwa z renomą, co nie oznacza, że czasami redakcja kuleje, zdarzy się literówka, bo zdarza się, ostatnio czytałem książkę bardzo dobrego wydawnictwa, no były 2 literówki, no ale nam trudno, no to się zdarza.
2: Tak bywa,
1: można czytać czasami po 2-3 razy tekst, wydaje się, że już więcej żadnego błędu tam nie ma, a nagle okazuje się, ojejku, brakuje literki,
2: tak,
1: brakuje
2: tak,
1: przecinka.
2: Tak, coś wychodzi na samym końcu i już.
1: Ale tu nie znalazłem póki co.
2: Chyba nie ma, ale to jakby co, to proszę o wiadomość.
1: Dobrze. Pani Aleksandro, jak będzie już ten drugi tom kontynuacja, to może uda nam się znowu spotkać, bo powiem teraz, że chociaż z Tarnobrzegu pani pochodzi, to obecnie mieszka na Opolszczyźnie. Nie zdradzimy gdzie, żeby później fan klub nie przyjeżdżał pod dom w kolejce po autografy, ale na Opolszczyźnie w tej chwili pani mieszka. Myślę, że też rodzinnie się pani i też jakoś poukładało pomimo tych doświadczeń DDA, bo pani Aleksandra, no,

0: podobało i żeby chcieli więcej.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za w ogóle za możliwość rozmowy.
0: Aż bardzo proszę, z prawdziwą przyjemnością. A ja z Państwem jeszcze się oczywiście nie żegnam, bo przed nami jeszcze druga godzina audycji, więc zostańcie ze mną. Wracam do Was za chwilę.
2: Wszystko o literaturze.

0: Za moment godzina 17, za moment wiadomości w Radiu Opole, po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. W Muzeum Wsi Opolskiej kończą się targi miodów i rękodzieła.
1: A co rok jestem tutaj, i na jesień, i na wiosnę, także no, cykliczna impreza.
0: W zakładzie karnym w Turawie osoby osadzone wystawiły sztukę teatralną.
2: Generalnie nie jest łatwo, bo ciężko jest się przełamać przed publicznością.
0: 3000 wydarzeń w kraju to w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Miody, porcelana, zabawki, przedmioty codziennego użytku, a także tradycyjne jedzenie. Tak wyglądają trwające w Muzeum Wsi Opolskiej targi miodów i rękodzieła. Impreza zgromadziła tłumy odwiedzających.
4: Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wystawców mamy 70, w tym są rękodzielnicy też i osoby, które sprzedają regionalne jedzenie.
1: Janusz Manowski sprzedaje cebulki kwiatowe. A co rok jestem tutaj, i na jesień, i na wiosnę, także no, cykliczna impreza.
5: Paweł Heizer, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Pszczelarz Opola. Co roku sezon pszczelarski wygląda inaczej. Nawet gdybyśmy mieli ula postawionego w tym samym miejscu przez 10 lat, to co roku będzie inny miód z tego ula. To wynika z faktu, że środowisko się zmienia. Zmieniają się i rośliny, które kwitną. Zmieniają się pory kwitnienia tych roślin.
0: A w Muzeum Wsi Opolskiej z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek.
3: To dzieje się teraz w regionie.
0: W całym kraju w tym roku zorganizowano 3000 wydarzeń w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W mediach społecznościowych MSWiA opublikowało film, w którym zasady reagowania na alert wyjaśnia starszy kapitan Rafał Zakrzewski Państwowej Straży Pożarnej.
6: Dostałeś taki alert. Wiesz co zrobić? I zaweją syrenę. Zostań w domu. Zachowaj spokój. Śledź komunikaty. Jeżeli mieszkasz w domu i masz bezpieczną piwnicę, to ukryj się w niej. Jeżeli nie, to znajdź pomieszczenie bez okien.
0: Łącznie w wydarzeniach w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej wzięło udział do tej pory blisko 630 tysięcy osób w całej Polsce.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Jest taka bajka, to sztuka teatralna wystawiona przez osadzone w zakładzie karnym w Turawie. W przygotowaniach pomagali profesjonaliści z Krakowa, a samo przedstawienie zostało wyprodukowane przez organizację Kobietostan, która założyła Centrum Sztuki Osadzonych w Krzywańcu i walczy z wykluczeniem.
7: Arletta Szewczyk z Krakowa. Jestem pedagogiem. Gorzką teatru i cyrku. Jak już się rozpoczyna pracę, warsztaty i próby do spektaklu, to się okazuje, że to jest najnormalniejsza grupa teatralna na świecie, jak wszędzie, w szkole, w domu kultury. Tytuł tego przedstawienia to Jest taka bajka. Anna Krok, jestem aktorką. Prowadzę też warsztaty właśnie w więzieniach. Teksty i w ogóle inspiracje są od dziewczyn, bo nasza metoda pracy warsztatowa jest taka, żeby jak najwięcej tych treści było od uczestniczek.
2: Magda, ja jestem pracownicą Fabryki Bajek. Generalnie nie jest łatwo, bo ciężko jest się przełamać przed publicznością.
8: Daje ci to radość?
2: Mega. Naprawdę jest to odskocznią w tym miejscu i polecam każdemu takie doświadczenie.
0: A dodajmy, wychowawcy w zakładach karnych dodają, że zaangażowanie osadzonych w sztukę jest dobrą formą resocjalizacji.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w prawie całym kraju. Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Synoptycy prognozują tam silny wiatr o średniej prędkości w porywach nawet do 100 km na godzinę. Za moment więcej informacji o pogodzie w naszym regionie i jeszcze przypominamy teraz do 18 duże utrudnienia w ruchu w Prudniku. Z ruchu samochodowego wyłączona jest trasa wyścigu kolarskiego. Między innymi odcinek przebiegającej przez miasto drogi krajowej numer 40. Wyznaczono objazdy. Na ulicach miasta odbywa się 12. memoriał imienia Stanisława Szozdy, w którym startuje ponad 200 zawodników. Jest to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jeszcze nieco powyżej 20 stopni. W nocy trochę chmur, trochę przejaśnień, może popadać, mogą pojawić się burze. Temperatura minimalna od 9 do 11, a jutro już tak bardziej jesiennie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. No i temperatura maksymalna od 15 do 16 stopni. Sprawdzam jeszcze nasz termometr. Ten w tej chwili wskazuje 21,6 stopnia.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce.
8: Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Reklama społeczna.
12: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
12: z wysoką dawką syli maryny,
13: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
12: choliną i chromem.
13: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Po reklamie.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Justyna Rzejmo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam najpiękniej.
1: Ci, którzy byli niedawno na spotkaniu autorskim, a było spotkanie autorskie z panią Justyną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, są szczęściarzami. Sala była pełna, przyznaję, ale też i temat nie tylko najnowszej książki, bo to spotkanie dotyczyło najnowszej książki Mózg, siedziba szczęścia, ale i poprzedni, Mózg odporny na krytykę, a mamy jeszcze jedną, bo wszystkie są o mózgu i ten mózg jest na okładce, to dlatego ja takie traktuję troszeczkę jako wzajemnie się uzupełniające i dopowiadające książki, więc pomyślałem, że nie będziemy skupiali się tylko na najnowszej, ale po prostu porozmawiamy o tych trzech. Ich było w ogóle więcej, ale te trzy są dla mnie takie...
2: Czyli pogadamy o mózgu, mówiąc krótko.
1: Pogadamy o mózgu, dlatego że nie będzie naszym celem, tak jak zawsze w audycjach to robię, żeby wam streszczać książkę, bo chodzi o to, żebyście po książkę sięgnęli. Zresztą streścić się ich nie da, od razu powiem. Dlatego że mam przed sobą akurat środkowy mózg odporny na krytykę, radzenie sobie z lękiem, przed oceną, przed hejtem. I tak pomyślałem, że w gruncie rzeczy one się dopełniają, dlatego że jeżeli czujecie się mało wartościowi, macie niską samoocenę, no to trudno, żebyście byli szczęśliwi. Raczej nikt nie jest, więc wtedy sięgacie i po tę książkę, ale musicie sobie uzmysłowić, że ta siedziba szczęścia jest w waszym mózgu. I wydaje się, że no przecież mam kontakt z własnym mózgiem. Jeżeli nie jestem poważnie chory, nie jest to kwalifikowana choroba psychiatryczna, że muszę brać leki i być poddany terapii, no to raczej każdy powie, no mam mózg, wiem, mam kontakt z sobą, wiem, że ja to ja. No to gdzie jest to szczęście? Co mi pani opowiada, że to w mózgu? Gdzie go w takim razie szukać?
2: Okej. Cieszę się bardzo, że tak to pan przedstawił, że one się wzajemnie uzupełniają. Ja bym nawet powiedziała, że one się bardzo pogłębiają w takim sensie, że jeżeli na przykład jest książka Mózg, siedziba szczęścia, to tam jednak bardzo mocno skupiam się na strukturach mózgowych, które aktywowane poprzez różne zachowania nasze, właśnie i tutaj świadome lub nieświadome, jeżeli będą nieświadome, to znaczy, że mam ten mózg, tylko ten kontakt jednak z nim nie jest aż taki głęboki, który mógłby dawać szczęście. No i teraz w mózgu siedziba szczęścia, to tam jest bardziej o strukturach, które możemy przez różne aktywności i zachowania aktywować, żeby ten mózg jakby pobudzał nam te odczuwanie dobrostanu. W mózgu odpornym na krytykę na pewno jest o strukturach, które się bardziej aktywują w momencie, kiedy pracujemy nad poczuciem wartości, a w spokojnym mózgu to jest bardziej to, żeby wyregulować sobie układ nerwowy i mieć po prostu jakieś narzędzia, żeby uspokajać się w momencie jakiejś takiej sytuacji bardzo napinającej. I takie narzędzia, które jednak ja zachęcam zawsze do tego, żeby nie tylko korzystać z tych narzędzi w kontekście napięcia w danej sytuacji, tylko także codziennie, żeby to się stało jakimś rytuałem, jak śniadanie, bo to jest taki trochę klasyczny przykład, trochę jak z siłownią, no, że po prostu te mięśnie będą wyrobione, jeżeli będziemy je codziennie chociaż odrobinę ćwiczyć. I tak samo jest z mózgiem. I pytanie o to, o ten mózg, to jak to, skoro mam mózg, to gdzie to szczęście jest, jak ja go wciąż nie mam, a kontakt niby mam. No to teraz pytanie, jaki to jest kontakt? Czy to jest na bazie świadomej i takiej mocno świadomej i takiej, można powiedzieć, opartej na głębokiej autorefleksji i takiej samoświadomości, czy na automatyzmach? Jeśli na automatyzmach, no to jakiś kontakt mam i rozumiem, że coś robię i rozumiem, że tak funkcjonuje. Bardzo często, jak działamy na automatyzmach, to znowu mamy taką tendencję do mówienia, ja tak mam. Ja tak mam. Mój tata tak miał, moja mama tak miała, przykładowo mój tata pił, moja mama piła, więc ja też piję.
1: Mm-hmm.
2: I idziemy
1: to w ten... ja tak mam, no.
2: I wtedy...
1: Znaczy już nie mam szczęśliwie, bo 25
2: jak rozmawialiśmy
1: lat
2: chwilę przed...
1: nie piję,
2: tak, to już nie.
1: A akurat słuchacze audycji tych wieczornych o patologiach społecznych, uzależnieniach wiedzą, ale ktoś nie wie, to tak 25 lat szczęśliwie jestem trzeźwym alkoholikiem, ale rzeczywiście mama pił, tata pił, przy czym ja przyznaję, że nigdy nie zezwalałem winy na nich. To nie jest tak. Znaczy może jako nastolatek na początku mówiłem, no tak, no zwłaszcza jak chodziło o papierosy, bo mówili, nie pal, Witek, nie pal, za młody jesteś. No wy palicie, wszyscy palicie, przecież palicie w domu, ja tu siedzę i oddycham, prawda? To co mi zabraniacie? Bez
2: znaczy,
1: sensu.
2: No właśnie, ale to jest takie coś, że my sobie dajemy taką diagnozę, trochę się diagnozujemy, troszkę sobie dajemy takie przyzwolenie na to. No ale to są automatyzmy, czyli to jest coś takiego, do czego mózg jest przyzwyczajony i jeżeli ja nie mam z nim kontaktu, nie mam tej autorefleksji, nie zatrzymam tego, no to ja po prostu jestem w 95% w takim razie mózg i to też zbadano, że większość osób działa w 95% dnia w automatyzmach. Jezu, proszę sobie zobaczyć, jak to jest dużo. Dziwnie automatyzmów, czyli tak, ja wstaję rano i prawdopodobnie, i teraz niech sobie każdy słuchacz też o tym pomyśli, prawdopodobnie wstaje tą samą nogą, daje na to 99%, tą samą nogą, idę w to samo miejsce, czyli prawdopodobnie albo idę sobie stawić kawę, wodę na kawę i wtedy idę do łazienki i zaczynam mieć zęby, albo odwrotnie, idę do łazienki, zaczynam mieć zęby, prawda? I to są rzeczy, które ja w ogóle nawet nie myślę, one się stają automatem. I potem większość, 95% dnia, jeżeli nie mamy tego kontaktu głębokiego ze świadomością, no to my mamy tylko 5% w sumie decyzyjności, jeżeli nie jesteśmy świadomi. Więc świadomy mózg i świadomy kontakt z tym mózgiem, co oznacza zatrzymywanie się na autorefleksji, wyciąganie wniosków, wdrażanie też ich, no to to jest wtedy, można powiedzieć, że mam kontakt ze swoją głową i jestem w stanie podejmować takie wybory, decyzje i tak modyfikować zachowania, że wtedy jestem w stanie to, do tego szczęścia dojść, do tego dobrostanu.
1: Mnie ta kolejność wobec tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, nie dziwi mnie kolejność, bo rzeczywiście, i to nawiązując też do terapii różnych, nie tylko uzależnień, rzeczywiście ta podstawa, ten pierwszy krok to jest w ogóle się uspokoić, wyciszyć, żeby móc racjonalnie ocenić i spojrzeć na siebie. Więc kiedy myślę, ten spokojny mózg, tak, zanim zaczniesz dążyć do szczęścia, biegać, zmieniać swoje życie i cokolwiek, weź ty się najpierw, uspokój, usiądź spokojnie, pooddychaj, zastanów się, w jakim jesteś miejscu, kim ty w ogóle jesteś, czego tak naprawdę pragniesz. Mhm. Bo to są wszystko te pytania, których sobie bardzo często nie zadajemy.
2: Absolutnie.
1: Mówimy, ja jestem nieszczęśliwy. No a co byś chciał zrobić? To jest w tej książce. Też dlatego mówiłem, że one się uzupełniają, bo chociaż tu mamy teoretycznie o hejcie, to jednak też właśnie o poczuciu wartości i szczęściu, a to jest ta podstawa. Najczęściej myślę, naszymi działaniami kierują jakieś potrzeby, pragnienia, no czasami instynkty i popędy, ale jednak w tym takim bardziej rozłożonym w czasie życiu myślimy o karierze zawodowej, o miłości, o rodzinie, czy wybudować dom, gdzie pojechać na wakacje, bliższe, dalsze plany, ale jakąś tam wizję sobie budujemy. A później na co dzień tego nie robimy. Gdzieś mamy zakodowane, że najważniejsze Teneryfa w tym roku, nie? Coś nie wyszło, nieszczęście, tragedia, kłótnie, rzucanie garnkami. No, trzeba być przygotowanym na porażkę. Myślę, że to jest ten drugi biegun, że to tak. Uspokojenie to jest raz i dążenie do szczęścia, ale cały czas w tyle głowy, że choćbyśmy wszystkie te książki na pamięć wyryli, to i tak to nie jest tak, że pani Justyna Rzejmo dała nam teraz gwarancję, że przyjdę, ja przeczytałem wszystkie pani książki, a i tak mi się posypało.
2: Ja uwielbiam takie osoby, które przychodzą i na przykład mówią tak, ja już to wiem, ale ja już to też wiem, to mam na przykład, ten schemat mam od babci, ten schemat mam od prababci, ten mam od taty, ten mam od dziadka, ten mam od mamy, ja wszystko wiem. Tylko nic się nie, w moim życiu nie zmienia, nie? To, co pan powiedział o tym spokoju, super, bo dokładnie tak to jest, że żebym ja w ogóle mogła ruszyć w drogę, to ja się muszę zatrzymać i się zorientować w ogóle, gdzie ja jestem, to po pierwsze, kim ja w ogóle jestem i co ja chcę. I bez zatrzymania to nie jest możliwe, dlatego że mózg jest tak przebodźcowany i tak bardzo dużo mamy informacji dookoła i tak bardzo dużo ludzi, którzy od nas czegoś oczekują, że po prostu wpadamy w jakiś taki wir zaspokajania tych oczekiwań i my nie zatrzymujemy się w ogóle. A jak ja się z tym czuję? Dobra, ja spełniłam to dla mojej mamy, ja spełniłam to dla taty, dla teścia, dla teściowej, dla innych, dla babci, dla dziadka, ale czy ja się zatrzymuję, czy jest mi z tym w ogóle, czy to jest w ogóle moje? Czy to jest w ogóle, czy to jest dla mnie okej? Czy ja nie ponoszę z tego tytułu jakiegoś dużego kosztu emocjonalnego? Ale nie zatrzymujemy się. I spokojny mózg mówi o tym, że mózg się ładuje, jakby gdzieś i ta pojemność pamięci się zwiększa i regeneracja układu nerwowego i zaczynam nabierać wielkiego dystansu do różnych sytuacji, kiedy ja potrafię zatrzymywać swoją głowę w tym pędzie, czyli zatrzymywanie w ogóle. Ta autorefleksja właśnie to takie trochę odpowiadanie sobie na pytania, gdzie ja jestem, w jakim miejscu, czy to miejsce jest dla mnie dobre, a jeżeli czuję, że coś nie jest dobre, no to odpowiadam sobie na pytanie, co konkretnie powoduje, że ja ponoszę jakiś koszt emocjonalny, co konkretnie powoduje, że jest mi źle. Jeżeli ja już sobie odpowiem, co jest mi, jak już sobie odpowiem na pytanie, co jest nie tak, to wtedy zaczynam się zastanawiać nad tym, to co ja bym chciała w takim razie w zamian. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że zawsze od tego się zaczyna, bardzo często, i to też jest coś takiego, co obserwuję, że większość społeczeństwa naszego ma coś takiego, że jak coś pan na przykład zapyta, nie? Czym dla pani jest szczęście, albo czym dla pana jest spokój, to proszę mi wierzyć, że większość ludzi odpowiada, że ma kiedy będziesz mieć spokój, i na przykład ludzie odpowiadają, kiedy nie będę się kłócić z mężem, kiedy nie będę mieć kredytów, więc odpowiadają wszyscy na nie. Czego nie? Mhm. A teraz tak, w mózg, w neurobiologii działa, neurobiologia mówi nam bardzo wyraźnie, że mózg działa troszkę jak GPS, że dokładnie tak działa. I to jest twój GPS. I teraz sobie proszę wyobrazić, że wpisujemy do GPS-a nie Opole. Mhm. Mhm. I ten GPS wariuje. Jest, mhm. I ciągle krąży i jest ciągle i tak w sumie w tym samym miejscu. Więc jeżeli my mamy narrację w głowie na nie, a przecież ja nawet tego nie złapię, jak ja się nie zatrzymam. I mam taką narrację na nie, że tłumaczę wszystko, nie chcę tego, ja nie chcę tego, nie chcę tego, ja nie chcę takiej pracy, nie chcę takich pieniędzy, ja nie chcę takiego szefa, ja nie chcę takich wrzasków, ja nie chcę takich krzyków, ja nie chcę takich i nie chcę takich, no to tak jakby nic się nie zmieni. Ja będę ciągle w tym samym miejscu, ponieważ mój mózg nie GPS-uje się na to, na czym mi zależy. Mhm. Więc super byłoby, oto jest taki pierwszy konkretny taki element do tego, nad czym pracować. Czyli jeżeli ja na przykład zaczynam widzieć tą narrację, że ja mówię, żeby być szczęśliwa, nie chcę kłótni, to sobie odpowiedzmy na pytanie, a co chcesz w zamian? Co chcesz w zamian? Żeby ten mózg zaczął i wtedy ten GPS łapie. Jak ja sobie powiem, w zamian chcę spokojne rozmowy, nie, to proszę zobaczyć, to kora przedczołowa od tego jest, żeby szukać rozwiązań, ale ona przynajmniej wie, na co ma to szukać tych rozwiązań, bo ona nie będzie szukała rozwiązań na to, że ja nie chcę takiego męża. Mhm. Albo żony, nie? Więc też jest dobra ta narracja, bardzo dobrze jest to, nad tą narracją pracować, żeby ten mózg w ogóle wiedział, gdzie. Bo tak funkcjonuje nasz mózg, nie?
1: No tak, bo to troszeczkę jest tak, że w pierwszym odruchu możemy pomyśleć, że skoro wiem, czego nie chcę, no to powinienem się zastanowić, czego chcę, prawda? Niby to wiemy.
2: Ale my tego nie robimy.
1: Ale my tego nie robimy.
2: W ogóle.
1: Ale to może też wynikać, i tu jest taki przykład w tej książce, mózg odporny na krytykę, pani, która, no właśnie, nie chce być z mężem, bo ją denerwuje, jest toksyczny, nawet więcej niż toksyczny, a z drugiej strony, jak ona myśli o tym, no to przecież możesz odejść. Nie, no u nas nikt się nie rozwodzi, u nas to nie do Dokładnie. Pomyślenia w rodzinie, no jak? I w gruncie rzeczy jest wtedy w klinczu, ale ten klincz może wynikać z tego, że ona widzi bardzo zero-jedynkowo, czyli że albo zostaje tak, jak jest i jestem nieszczęśliwa, a albo odchodzę. No nie, ja myślę, że jeszcze jest troszeczkę więcej rzeczy po drodze, tylko my niestety właśnie jakoś nie chce nam się pozastanawiać, no dobrze, ale może są jeszcze inne drogi. Czy te inne drogi są, o tym wam za chwilę spróbujemy opowiedzieć. A teraz, nawiązując do spokojnego mózgu, mam nadzieję, że posłuchamy spokojnej muzyki, która was wyciszy, zrelaksuje, a później będzie na pewno gorąco, myślę. Chociaż naszym celem nie jest pobudzanie was i sianie jakiegoś zamieszania. Będziemy starali się przekonać was, że to wszystko, o czym rozmawiamy i to, co jest w książkach pani Justyny Żejmo, to są rzeczy, które naprawdę mogą wam pomóc zacząć troszeczkę inne i mam nadzieję lepsze życie. Więc zostańcie z nami, za chwilę wracamy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Wracamy do Państwa. Przypomnę, że razem ze mną w studiu jest pani Justyna Rzejmo. Mówimy o trzech książkach. Wszystkie łączy mózg i tego, co z tym mózgiem możemy zrobić. Bo okazuje się, że możemy zrobić. Bo to wyciszenie się, ten spokój i to wszystko, co, o czym pani pisze, służy temu, żebyśmy mieli lepszy kontakt ze swoją świadomością, bardziej świadomie żyli i coś mogli rzeczywiście zmienić. Teraz jest taki modny termin sprawczość, no ale myślę, że skoro on już jest, no to możemy go użyć, tak, bo często właśnie jak taka jedna z bohaterów, o której wspomniałem przed przerwą, która mówi, no dobra, no źle mi jest w małżeństwie, jestem nieszczęśliwa, ale rozwód, te wszystkie inne sprawy mnie przerażają też, nie? I jakby się na tym zatrzymuje i dalej jest nieszczęśliwa. A pani pisze po to i pracuje też z ludźmi, bo od razu powiem i to państwo możecie sprawdzić na stronie, bo pani Justyna ma też swój profil. Jakbym czytał, co tam jest, to by nam audycji zabrakło. Ale są też szkolenia, są półroczne, jak się okazuje, akademia to się nazywa,
2: tak.
1: Budowania odporności psychicznej. Bo to jest to drugie ważne słowo. Ono się tutaj w tym tytule nie pojawia, ale wszędzie ono znowu jest kluczowe. Szczęście to jedno, ale odporność. Bo nawet jak nam się uda coś osiągnąć, i pani myślę, wiele przykładów, które są w tych książkach, no to mamy z drugiej strony to, że to, jak mówią filozofowie, nic nie jest dane na zawsze, prawda? Więc możemy coś stracić. I to jest to, na co często nie jesteśmy przygotowani. Powiem, przepracowaliśmy coś, pół roku poświęciliśmy, wow, a nagle bach. I wtedy nawet nie tyle, że możemy wrócić do punktu wyjścia. Możemy popaść po prostu w jeszcze gorszy stan, w którym nigdy nie pomyślelibyśmy, że moglibyśmy się znaleźć. Depresja, załamanie, brak wiary w siebie. Wszystko, co zbudowaliśmy, nagle runie. I myślę, że tu jest ten klucz, że budowanie odporności to jest proces długotrwały i chyba taki, który trzeba cały czas pracować. Nawet jak nam się wydaje, że już jak ci ludzie, którzy pani wspominała, no ja to wiem. No okej, wiem, a robisz coś w związku z tym? I z odpornością chyba tak jest. Jest to ten drugi ważny aspekt, którego musimy się nauczyć, żeby czytanie tych książek i praca nad sobą miała sens?
2: Tak, ja powiem, odporność psychiczna się pojawia tutaj bardzo często w moich książkach, dlatego że po pierwsze odporność psychiczna, zazwyczaj kiedyś był taki mit, że mówiono, że on ją się dziedziczy, że moja mama narzekała, mój tata narzekał, no to ja też nie mam tego, po prostu ja też jestem narzekaczem, nie? To troszkę to, co mówiliśmy też przed przerwą. A właśnie ta wiadomość zła dla tych, którzy tak to tłumaczą, jest taka, że to nie jest genetyczne, tylko to my dziedziczymy predyspozycję do odporności psychicznej, do widzenia szklanki do połowy pełnej, do połowy pustej, to są predyspozycje. Ale teraz te predyspozycje są właśnie troszkę tak jak ziarno. Zasiewamy, mamy zasiane ziarno od rodziny, od rodziców i jeżeli ja jestem w takim środowisku i jeżeli ja używam takich samych sformułowań, takiej samej narracji w głowie jak rodzice, no to ja tą roślinkę w sobie wychowam, nie? To jest, wykształci się i będę faktycznie tak powielała jakby ten rodzaj, ten poziom odporności psychicznej, który, lub jego brak, jaki mają rodzice. Natomiast jeżeli ja się zacznę właśnie, nie wiem, dokształcać, słuchać takich fajnych audycji w radio, jak będę rozwojowych, będę słuchać jakichś podcastów, będę czytać książki, będę szukać środowiska, które podobnymi tematami się interesuje, to ja zaczynam sobie zasiewać inne ziarno i zaczynam podlewać inną roślinę i tamta mi usycha i zaczyna mi rosnąć ta nowa, więc odporność psychiczna według neuronaukowców jest cechą, jest takim zbiorem kilku cech i kilku umiejętności, można nawet bardziej powiedzieć, które się składają na odporność psychiczną. I te umiejętności to jest coś takiego, co każdy człowiek przez neuroplastyczność swojego mózgu, czyli przez to, że ten mózg jest jak plastelina, wystarczy go rutynowo, systematycznie ćwiczyć jakąś umiejętność, żeby to w sobie wyrobić i żeby stało to się wręcz twoją cechą charakteru. I tymi czterema elementami, na które składa się, i to nam pokazuje się neuronauka z badań, że przeprowadzono takie badania, gdzie przyglądano się mózgom osób, które są narażone, pracują w środowisku bardzo stresogennym. To byli sportowcy, trenerzy, lekarze, którzy ratują życie, to byli tam menadżerowie zarządzającymi jakimiś zespołami, projektami, które gdzieś tam mają za sobą jakieś pieniądze, jakieś inwestycje, więc to są stresogenne środowiska. I skanowano te mózgi i pokazywano, co się dzieje w mózgu osoby, która w trudnej sytuacji potrafi jakoś wstać na nogi, potrzebuje tam zaledwie kilku chwil, kilku może dni, wstaje na nogi i wykorzystuje to jeszcze lepiej dla siebie. A są osoby, które po prostu, których to rozkłada i ucina im w ogóle totalnie kontakt ze światem. I sprawdzono, co się dzieje w mózgach. I pokazali, że w mózgach osób, które są, które potrafią wstać z trudnego wydarzenia i wyciągnąć z tego jakieś dla siebie dobre jeszcze rzeczy i wyjść z tego kryzysu mocniejsi, są aktywne, konkretne struktury odpowiedzialne za pewne umiejętności, które są nieaktywne u tych osób, które sobie kompletnie nie dają rady z tym. I te umiejętności to jest wpływ, to jest sprawczość, czyli poczucie wpływu na własne życie, i taka kontrola emocjonalna, to jest jakby w jednym, to kontrola. Kontroluje swoje życie, kontroluje wpływ na własne życie i kontroluje emocje. I to jest jedno. Druga umiejętność to jest jakiś sens, cel, zorientowanie na cel, zorientowanie na coś, że ja jeszcze chcę coś zrobić, że ja jeszcze do czegoś dążę, że ja jeszcze coś mam do zrobienia. To jest drugi element. Trzeci element to jest podejście do swoich błędów, do swoich potknięć z przeszłości. Czy ja o tym myślę jak o porażce, czy ja o tym myślę jak o lekcji życia. I ci, co mają tą właśnie tą odporność wysoką, to myślą o tym, że okej, to mi się zdarzyło po to, wyciągam wnioski, wiem, że tego już nie chcę, co chcę w zamian, wyciągam wnioski, żeby nie popełnić tego samego błędu, a zrobić coś inaczej w przyszłości. I to jest podejście do wyzwań i wdrożenie wniosków. I ostatni element to jest pewność siebie, na którą składa się właśnie ta samoświadomość w głównej mierze. Samoświadomość, czyli co ja o sobie wiem, kim jestem, jakie mam potrzeby, co jest moimi wartościami, jaki jest mój kręgosłup mentalny. I to są cztery elementy, które jak mam, to mogę powiedzieć, że jestem odporną psychicznie osobą, czyli można powiedzieć taką silną, mocną, w swoim spokoju wewnętrznym, że niezależnie od tego, co się wydarzy, ja przeżywam te emocje, ale nie wyrywa mnie to z butów. Nie? I to jest ta odporność psychiczna. I te książki dlatego łączą pewne elementy. Tam w spokojnym mózgu akurat o tej odporności psychicznej opowiadam bardzo dużo. Z badań też dzielę te części, co powiedzieliśmy, są tam ćwiczenia na te umiejętności i tak dalej, ale to jest właśnie udowodnione naukowo. I faktycznie tak jest, że jak człowiek się zaczyna zatrzymywać, zaczyna się zastanawiać, zaczyna odpowiadać na różne pytania, które padną właśnie na przykład w tej audycji, które padają w książkach, ale ja tego nie przeczytam i nie posłucham i sobie pójdę, tylko ja chwilę, jak ta audycja się zakończy, to ja sobie zapiszę te pytania, które powiedział dziennikarz i które powiedziała pani Justyna i ja sobie chwilę z nimi pobędę. Nie wiem, pójdę do pracy, przejdę się przez park, usiądę na ławce. Ja pomyślę, jak ja bym odpowiedziała na to pytanie dzisiaj, nie? Ale znowu, my kompletnie tego nie robimy. Te pytania padają, nam to gdzieś w tej głowie ucieka i my po prostu pędzimy dalej w ten cały nasz świat i nie zatrzymujemy się w ogóle. I to jest w ogóle podstawa, żeby zacząć w ogóle budować ten fundament i te kompetencje, które składają się na tą odporność psychiczną.
1: Aha, i to mi się też podoba, bo tutaj w tym mózgu odpornym na krytykę tak jest. I w ogóle tak jest, myślę, że pani to lubi, że nie tylko podaje definicję, opisuje przypadki i mówię, co macie robić, ale co jakiś czas zmusza pani czytelnika do tego, żeby sam zadał sobie pytanie i na nie spróbował odpowiedzieć. Jest też plecak życia tak zwany. Teraz mówi się dużo o tym plecaku przetrwania. Ja myślę, że o plecaku życia też warto pomyśleć. Podoba mi się to. Wiele takich właśnie metafor, bardzo poetyckich. To sprawia, że te książki się dobrze czyta. Chociaż jest bibliografia imponująca, jak naprawdę w dobrej książce naukowej, więc widać, że tu się...
2: Bo tam są badania. Ja bardzo dużo rzeczy opieram o badania i żeby to pokazać w ogóle, jak to funkcjonuje, skąd to jest, że to nie jest mój wymysł, tylko to są lata pracy neuronauki, która pokazuje, jak ten mózg funkcjonuje. Natomiast ta forma, fajnie, że to też pan widzi, bo dużo dostaje takich informacji czytelników, że to jest niby na trudny temat, bo to jest o mózgu, o neuronauce, ale tak napisane, jakby się czytało jakąś ciekawą opowieść.
1: No i tak właśnie jest.
2: I ćwiczenia tam są
1: ja
2: dlatego...
1: Ja na niektóre pytania sobie odpowiadałem wczoraj, czytając jeszcze w nocy. I wydawało mi się, że okej, odetchnąłem z ulgą, czyli miałem przede wszystkim odpowiedź, nawet jeżeli ona była niepochlebna, to nie będę się oczywiście zwierzał na antenie przed słuchaczami, ale bardzo mi się to spodobało właśnie, że myślisz sobie, kiedy ostatni raz na przykład byłeś zły, prawda? Albo kiedy ostatni raz kogoś oceniłeś, bo to jest jednak, żeby było wiadomo, to nie jest tylko książka, która ma budować odporność na hejt.
2: Absolutnie, ta mózg odporny na krytykę jest bardziej o tym, żeby budować poczucie wartości, dlatego że jeżeli moje poczucie wartości jest zaniżone, nieadekwatne do tego, jaka ja jestem, to ja będę miała tendencję do oceniania i jednocześnie do lęku przed oceną. Osoba, która ocenia, będzie miała lęk przed oceną tym samym. Im bardziej oceniam, tym większy będę miała lęk. Im mniej zaczynam ja oceniać, bo akceptuję innych i akceptuję, że mogą tak mieć, i to też jest okej, to ja się wtedy przestaję bać oceny. To ja wtedy też nie mam tego lęku przed oceną, bo rozumiem, że ktoś ma swoją historię, ja mam swoją historię i nie mamy na to paszportu, ani legitymacji, ani certyfikatu, żeby to ocenić.
1: Mhm. I to troszeczkę tak czasami jest, że rzeczywiście mówimy o tym, że jak ktoś jest agresywny, to najczęściej sam był bity w dzieciństwie, więc tego, czego doświadczył, teraz powiela. I tutaj mi się, znaczy to mnie bardzo poruszyło, przynajmniej najbardziej, bo bardzo często rozdzielamy. Albo są ci fajni, którzy są hejtowani, oczerniani, krytykowani, biedni, nieszczęśliwi, im trzeba pomagać, albo ci hejtujący i krytykujący i ci są niedobrzy, niefajni, nie lubimy ich. Okazuje się, że to są ci sami ludzie, bo wszyscy jesteśmy tymi samymi ludźmi. Jest tylko kwestia, za czym pójdziemy, czy też co nam podsunie nasz mózg, bo to, co mi się też przykuło moją uwagę, my wiemy i teoretycznie od Freuda, że pogrzebmy w dzieciństwie, prawda, i wszystkie remedium znajdziemy, jak pogrzebiemy w dzieciństwie. Rzeczywiście, pani tutaj na podstawie tych różnych badań, także neuronauki, pokazuje, że to, czym nasiąkamy w dzieciństwie, nasz mózg koduje.
2: Tak.
1: To są przecież lata. Tam między od kilku lat, tam sześciu najczęściej.
2: Ale pan przeanalizował tą książkę. O kurczę.
1: Wiem, może fajnie. Tak, że nie wiem, czy nam czasu wystarczy. Jest tak, że buduje się nasze poczucie własnej wartości. My często o tym nie myślimy. Oczywiście, jak ktoś jest w jakimś deficycie albo w życiu, to mówi, no bo miałem trudne dzieciństwo. Ale znowu, ale co to znaczy, prawda? Ale przecież wchodzi moment buntu. Ten moment buntu też jest fajnie opisany, bo to właśnie wtedy, jak się okazuje, budujemy to poczucie własnych wartości. Czyli to, co mówili rodzice, już jest najczęściej niefajne, ale nie dlatego, że jest niefajne, tylko dlatego, że zaczynamy bardzo świadomie być świadomymi już ludźmi i poznawać inne ideologie. Sam pamiętam, że to się zmieniało bardzo labilnie. Ja w jednym roku chciałem być żołnierzem, obejrzałem coś tam, zobaczyłem Her, nagle stwierdziłem, że pacyfizm jest sensowny, wojna jest zła, giną, ludzie się zabijają, ja chcę być hipisem, prawda? Cuda się działy w mojej głowie. Ale to wszystko zgodnie z pani książką pokazuje, że to nie jest jakiś kociokwik, w który wpadłem i rozdarcie, tylko po prostu zobaczyłem, że świat oferuje więcej. Jest więcej światopoglądów, więcej idei, norm etycznych, religii. I to wszystko, to nie tak, że możemy sobie wybrać, bo to musimy w jakiś sposób przekonać, tylko mamy znowu coś takiego, że później przychodzi ten okres, no to dobra, trzeba już być spoważnieć i wracamy niestety bardzo często i to bardzo często do toksycznego dzieciństwa. Bo jeżeli odrzucimy to wszystko, czyli zrzucamy skórę i taki zakładamy garniaka, bo teraz to ja będę poważnym biznesmenem, buduję dom i płodzę co najmniej dwójkę dzieci, prawda?
2: I się okazuje, że jestem właśnie dokładnie kopią swojego taty, albo dziadka, albo kogoś. Bardzo poruszył pan temat psychologii rozwojowej, która też pięknie opisuje, jak się tworzy, jak rozwija się osobowość człowieka. I to jest gruby temat, więc tutaj chyba ze trzy audycje by nam zeszły.
1: To możliwe, bo jest szansa, że jeszcze pani Justyna przyjedzie do Opola, muszę powiedzieć, wtedy na pewno się spotkamy.
2: ale na pewno dotknijmy tego poczucia wartości, bo faktycznie w etapach rozwoju osobowości psychologia rozwojowa nam bardzo piękną mądrość pokazała, bo pokazała nam mądrość, że między 5 a 12 rokiem życia rozwija się w mózgu tego małego stworzenia poczucie wartości albo ten kompleks niższości, czyli to że i teraz środowisko, bo dziecko się rodzi czyste od oceny, kompletnie czyste. Dziecko się rodzi takie, jakby wie, że jest świetną postacią, każdy obok jest świetną postacią, nawet nie ma znaczenia kolor skóry. Więc my się rodzimy nieoceniający. A później, jeżeli jesteśmy w środowisku i to mogą być dziadkowie, to mogą być rodzice, to może być też to, że nasz mózg wtedy ma tak bardzo dużo synaps, tak bardzo dużo połączeń, że chłonie jak gąbka wszystko, co się dzieje. Jeżeli dziadkowie do rodziców odzywają się oceniająco, krytykująco, ja też to chłonę. Jeżeli rodzice do mnie mówią coś krytykująco, porównują mnie z rodzeństwem, porównują mnie z koleżanką ze szkoły, a ty dziecko się widzisz, nauczysz, że z nią się godzina, ona dostaje piątka, ty przychodzisz z trójką, tak ty się uczysz. Nie, jakieś takie różnego rodzaju...
1: Ja znam takich, pamiętam do dziś kolega, przepraszam, że wszedłem słowo, ale popatrz, tylko o tym powiedziałaś i ja od razu widzę kolegę, jak on płacze, idziemy razem po szkole, ja mówię, czemu ty beczysz? Mówię, bo ja dostałem czwórkę. I on był przerażony i zapłakany.
2: No,
1: i
2: dokładnie.
1: Dziś, kiedy o tym słyszę, teraz jak o tym mówimy, tego od razu widzę. Minęło 40 lat ponad. No, a ja mam go przed oczami.
2: Ma to ładunek emocjonalny.
1: Przerażony, bo ja byłem przerażony jego nieszczęściem. Jak można? Ja bym się cieszył z czwórki, nie? Mi nikt nie urwie za to głowy w domu. Ale jemu niestety tak.
2: Ale jemu urwie, no, tak. No. No i właśnie, co wtedy to powoduje? To powoduje w tym mózgu takie przekonanie, że ja jestem urodziłem się niewystarczająco dobry. I jeżeli to cały czas jest i to jest podlewane, no to ja z tym jakby idę 5-12, to jest wchodzę do podstawówki. Wchodzę do podstawówki już z poczuciem, że jestem niewystarczająco dobry. I mam dużą podatność na to, że będę się wycofywać, mam dużą podatność na to, że jeżeli ktoś tylko mnie skrytykuje, albo nie daj Boże, tak jak teraz to się dzieje na jakichś grupach WhatsAppowych, są jakieś takie żarty, które są jakieś takie ośmieszające, no to ja mam taką podatność, że ja właśnie będę tą jakby ofiarą tego, tej takiej przemocy słownej i mam na to podatność. Czuję się niewystarczająco dobry, nie odzywam się, kiedy chcę coś powiedzieć, jak pani pyta, a mam coś do powiedzenia, na przykład dużo mądrego, bo ja czytam książki, ale nie odzywam się, bo czuję, że mogę wypaść gorzej. I to jest całe podłoże z tego dzieciństwa. I teraz, jeżeli ja tego nie uzdrowię nigdzie na żadnym etapie, no to ja w dorosłym życiu będę albo super perfekcjonistą, który po prostu cały czas chce zrobić coś super idealnie, bo gdzieś w podświadomości chcę usłyszeć od rodziców, że jesteś super dobry, więc ja sobie ciągle podwyższam tą poprzeczkę, albo nie odzywam się nigdzie, albo przytakuję dla świętego spokoju, na wszystko się godzę, żeby tylko nikt mnie nie pytał, bo ja nie chcę nie mieć tego uczucia, co było w dzieciństwie, więc to ma bardzo duży wpływ. I teraz ten etap tego czasu 12-18, który też przez chwilę powiedzieliśmy, ten etap, co my nazywamy, że to jest etap buntu nastolatków, to jest etap, który w psychologii rozwoju nazywa się budowaniem tożsamości, co oznacza, że mózg tworzy jakiś taki obraz w głowie tego, kim ty jesteś. I mogę mieć albo tą tożsamość zbudowaną, czyli wiem, kim jestem, albo mam w głowie pomieszanie ról. I zaczynam, jak mam pomieszanie ról, czyli nie mam tego wsparcia takiego, że możesz sobie testować i rodzice ze sobą porozmawiają o tym, powiedzą, okej, no zapaliłeś tego papierosa, no my akurat nie jesteśmy zapaleni papierosa, bo jest niezdrowy, no ale co się dzieje u ciebie, że w ogóle zacząłeś to palić? Chcesz przynależeć do jakiejś grupy, nie radzisz sobie z czymś? Mam jakąś przestrzeń na eksplorowanie i rozmawianie z rodzicami o tym, to zaczynam przychodzić do tych rodziców, ufam im, zaczynam im mówić, na przykład, słuchajcie, tutaj mam taką kulturę, oni są rockmanami, to ja chcę się do nich dołączyć na koncert, jechać w ogóle i ja, jeżeli mam z rodzicami jakieś ustalone zasady dotyczące zaufania, ale też mam jakąś taką przestrzeń do eksplorowania, to bardzo szybko jestem w stanie poczuć, kim ja jestem i gdzie ja chcę zmierzać. Ale jeżeli ja mam zakazy, jeżeli ja mam kary, jeżeli ja mam wściekłego tatę albo mamę na to, że coś przynoszę do domu, albo o czymś mówię, albo nie wiem, zapalę papierosa i gdzieś mi ktoś złapie, albo pójdę na wagary i tam dostanę lanie w domu, no to jeżeli ja mam 12-18, jestem w tym wieku i idę do tego środowiska, to tak jak powiedziałeś, że nagle widzę, że mi zakazują w domu, ale tamten ktoś może. Za chwilę widzę, że my mamy taką Mika, że taką do kościoła chodzić, a tam ktoś, nie wiem, medytuje, a tam ktoś w ogóle do kościoła nie chodzi i mówi, że ten kościół wcale nie jest okej. No i teraz to wszystko nie jest złe, tylko to wszystko jest perspektywa świata. I teraz jak ta osoba z tymi zakazami wchodzi do tego świata, no to naturalną reakcją mózgu jest to, Jezu, jaki świat jest w ogóle szeroki, bo wychodzę z tego tunelu i widzę świat i masz ochotę eksplorować. Jeżeli rodzic mi tego nie daje, to ja i tak będę w buncie i to jeszcze większym. Nie będę mówić tym rodzicom niczego, tylko będę po prostu testować, nie? I potem się rodzice budzą, że dziecko jest narkomanem, dziecko jest gdzieś coś innego robi, no bo nie ma tej przestrzeni na rozmowę, nie ma tego zaufania między nami, nie? I to jest niezwykle ważne do budowania poczucia wartości. I teraz jeżeli to poczucie wartości jakby jest właśnie zaburzone i ta tożsamość też nie może powstać, bo to poczucie wartości jest zaniżone, no to wtedy potrzebujemy w dorosłym życiu dać sobie to, czego nie dali nam rodzice. Czyli my wtedy potrzebujemy w dorosłym życiu właśnie zatrzymać się, dać sobie to poczucie wartości w kontekście takim, że zacząć widzieć, rozumieć, widzieć, słyszeć, co ludzie mówią na przykład o tym, że Boże, to świetnie robisz, w ogóle jesteś, nie wiem, super opiekuńczy, jesteś w ogóle mega wyrozumiały, dajesz duże wsparcie. Widzieć to, co mówi większość ludzi, bo jeżeli większość ludzi to mówi o tobie, to znaczy, że ty to masz naturalnie, nie? I żeby to zauważyć, żeby zacząć zauważać, co jest we mnie mocnego, żeby zacząć właśnie, nie wiem, sięgać po tego typu książki, po tego typu audycje, po tego typu podcasty, żeby tego słuchać, odpowiadać sobie na pytania i zacząć sobie budować tą tożsamość na nowo, ponieważ nie miałam możliwości sobie tego wybudować. Im bardziej tą tożsamość mam, im bardziej wiem, kim jestem, tym bardziej świadomie mogę dokonywać wyborów w swoim życiu i nie znaleźć się w czarnej przysłowiowej D w wieku 40-65 lat, gdzie w psychologii rozwojowej nazywa się to kryzysem wieku średniego. Jeżeli całe życie spełniasz oczekiwania i nie idziesz w życiu w stronę tego, kim naprawdę jesteś i co chcesz, no to kryzys wieku średniego dotknie cię na 100%.
1: No i często dotyka i to w sposób taki, że próbujemy nagle, bo niektórzy to tłumaczą tak, że ojej, to jest ostatni gwizdek, żeby coś jeszcze w swoim życiu zrobić, żeby coś jeszcze w swoim życiu zmienić. Ostatni gwizdek jest zawsze, bo wiemy doskonale, że nie ma gwarancji, że będziemy żyli do setki, niestety. Więc ja bym proponował jednak z tym ostatnim gwizdkiem nie czekać do 60.
2: Jest takie fajne powiedzenie, że jedna pani czekała na najlepszy moment. I on nie nadszedł i potem miała taką tabliczkę na cmentarzu. Czekała na najlepszy moment, ale on nigdy nie nadszedł. I żebyśmy takie tabliczki nigdy nie mieli na swojej płycie, nie?
1: To prawda. I teraz też jeszcze, no jeszcze mamy chwilkę, jeszcze porozmawiajmy. Nie zdążymy o wszystkim. Bo jest tutaj też w tej książce takie ważne hasło. Odsyłam też do jednej z piosenek Natalii Grosiak. Ona tam używa bardzo dosłownego określenia. Ja go oczywiście nie użyję, bo nie używamy w radiu publicznym i w tego typu audycjach wulgaryzmów, ale wiemy, że one istnieją i czasami są potrzebne i zresztą trudno ich uniknąć często w tych sytuacjach życiowych, o których tutaj rozmawiamy, ale jest słowo bardziej łagodne, czyli odwal się od siebie, bo to jest tak, jak rozmawialiśmy, z jednej strony cieszy każda nagroda i wydawałoby się, że jak to rzadko chwalone dziecko, to takie, od którego ciągle się wymaga, że ciągle źle, kuzynka robi lepiej, tamten zrobił lepiej, no dlaczego, a zobacz, a Stasiu dostał nagrodę, a ty nie dostałeś nagrody, nie? To podcina skrzydła.
2: Bardzo.
1: I nawet jak nas pochwalimy, coś się uda i wydaje się, no nareszcie, teraz się odbije. Nie, to tak niestety nie działa. To zadziała na 5 minut, a po 5 minutach nasz mózg, bo nic z tym nie robimy. Nie robimy z tą nagrodą. Nie potrafimy się tym nacieszyć i powiedzieć, popatrz, do tej pory nic ci niby nie wychodziło, byłeś nikim, a jednak zrobiłeś coś ważnego, a jednak to się komuś podoba.
2: My sobie sami te skrzydła podcinamy, dlatego że mamy taki schemat od tego, że tak tam robiono i zaczynamy sami sobie to robić, a przecież znajdzie się 1000 chętnych do podcięcia ci skrzydeł, to czemu to masz być ty?
1: No właśnie,
2: kurde, odwal się od tego, od tych swoich skrzydeł, bo one są piękne tak, jakie są i tylko je w nie dmuchaj, tylko je koloruj, tylko je rozkładaj i po prostu leć i jak polecisz nimi, to wszystko inne nie będzie miało znaczenia.
1: Chociaż odrobina oczywiście szaleństwa czasami jest też wskazana, no nie bądźmy w tacy, no nie jesteśmy robotami, przy czym dobrze jest i na pewno jest łatwiej, myślę, pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa wtedy, kiedy mamy względnie nad sobą kontrolę jednak, nie?
2: Zdecydowanie.
1: Kiedy to nie jest taka odrobina szaleństwa, że no mógłbym pójść na terapię i nie ćpać i nie pić, ale co tam, prawda? Mieliśmy słynnych rockmanów, była Janis Joplin, Kurt Cobain, proszę bardzo, prawda? Jestem tacy jak oni, prawda? Napisałem kilka wierszy, zagrałem na gitarze i teraz mogę skoczyć z mostu. Bo tak działa ten mózg. On wybiera znowu to, czym nasiąknęliśmy w młodości. Nasłuchaliśmy się tego, byliśmy w buncie i ten wzorzec jest zakorzeniony. Ja przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, bo kiedy czytałem na swoim profilu, że ta Akademia Odporności Psychicznej trwa pół roku. Państwu się może wydawać, o Jezu, ale to jest długotrwały proces, gdzie ja znajdę na to czas? I często jest tak, że sięgamy po książkę.
2: Terapia trwa czasami 2 albo 3 lata, nie?
1: Wiem. A czasami całe życie. I takie są te książki. To nie jest coś, że przeczytamy i już. Bo my często mówimy, no dobra, a potem nagle, ale dzisiaj nie mam czasu, może za tydzień dokończę. No jak przerwiemy pracę, to przerwiemy. Tak. A to, czym nasiąkliśmy, nie było przerywane. My jako dzieci chłoniemy wszystko
2: to
1: dokładnie.
2: To jest to trochę, co powiedzieliśmy o tych roślinach.
1: I my chcemy dzisiaj jedną książką, jedną stroną, jedną poradą zmienić 6, 7, 10 lat życia kodowania mózgu.
2: Tak, to jest trochę tak jak drzewo. Jak zasiali nam ziarenko i nam podlewali, no to nam trochę tam urosło drzewo. I teraz, żeby to drzewo uschło, to potrzeba czasu. I teraz my musimy w tym czasie zasiać inne ziarenko, pielęgnować to ziarenko, żeby urosło nam drzewo i wtedy tam to możemy sobie wyciąć albo ususzyć, nie? I zostawić w ogóle totalnie. Ale to wymaga, to jest proces. Nie ma żadnego guzika w głowie, który można nacisnąć i zmienić coś. To jest coś takiego jak każda praca treningowa. Trenuję, zobacz, jakie to jest fajne. Trenuję siebie. Co robisz? Trenuję siebie. Siadam sobie na ławce i sobie odpowiadam na pytania i słucham jakiegoś podcastu i sobie odpowiadam na pytania, które tam padły i zaczynam o sobie coraz więcej wiedzieć. No to jest właśnie proces, nie?
1: Aha, tak, więc jak już Państwo zadacie sobie takie pytanie, ich było kilka, znaczy przede wszystkim możecie je zapytać, myślę, no, co daje Wam szczęście? Czy jesteście szczęśliwi?
2: A jeżeli albo zadajmy sobie takie pytanie, na ile ja dzisiaj odczuwam szczęście od 0 do 10 i sprawdź na ile. Jeżeli odczuwasz na 3, to zastanów się, to co ja już mam na te 3. I jeżeli nie odczuwasz, jeżeli odczuwasz na przykład, nie wiem, na 6, zapytaj się siebie, co ja już mam na to 6. I drugie pytanie, które sobie zadaj, co by było na 10? Co by było na 10? Co ja sobie wyobrażam na tej 10? Co tam miałoby być? I nawet jeżeli przychodzi ci do głowy coś, co tobie się wydaje dzisiaj nierealne, to ty to wypowiedz i pomyśl sobie, to by było moje 10. I ważne, żeby to 10 nie zależało od świata zewnętrznego. Czyli na przykład to, że powiem sobie, chcę mieć, nie wiem, lepszego męża i chcę mieć tam, nie wiem, żonę taką i tutaj
1: miliony
2: dom
1: na koncie,
2: tak, że, bo to jest uzależnione od świata zewnętrznego. Ważne, żeby sobie powiedzieć, jak ja chcę się czuć za, nie wiem, 10 lat, jak ja chcę się czuć za 5 lat, w jakim miejscu chciałabym być. I mogę sobie wyobrażać miejsce, w sensie, nie wiem, chcę w bloku, chcę w apartamencie, możemy sobie wyobrażać jakieś miejsce, gdzie. I nawet jeżeli nam się wydaje nierealne, jest to ten GPS w mózgu. Przynajmniej konkretnie nazywasz coś w mózgu. I ten GPS w mózgu działa tak, że jak ty sobie to bardzo dokładnie wyobrazisz, to tak jakbyś bardzo dokładnie wpisywał adres do tego GPS-a, gdzie on ma jechać. I mózg ma taką rolę, że on będzie cię najkrótszymi możliwymi drogami doprowadzał do tego miejsca poprzez aktywowanie różnych zmysłów i sensorów, które masz, że na przykład jak ty już to sobie widzisz i ty wiesz, do czego chcesz dotrzeć, to nagle zaczynasz słyszeć kogoś, kto o tym mówi. Nagle zaczynasz widzieć jakieś takie spotkania, które o tym są. Nagle spotkania autorskie z kimś, kto by napisał książkę, nie wiem, o Japonii, a ja do Japonii chcę jechać przez wiele lat, a nie mam pieniędzy. Idziesz na to i tam dowiadujesz jakieś zdanie, które ci pomaga realizować ten cel. Ale jeżeli ja tego nie widzę, albo mam narrację na nie, nie chcę tego, to twój mózg w ogóle nie włącza tych sensorów i ty tego nie słyszysz. Obok gada ktoś o Japonii, ty tego nawet nie słyszysz. Mhm. Nie? Więc to jest takie ważne, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, na ile ja się czuję szczęście od 0 do 10. Jeżeli na 5, na 4 odpowiedz sobie, co już masz, a co by miało być na 10.
1: Mhm. A poza tym jeszcze myślę tak z własnego doświadczenia na zakończenie, że jeżeli wiem, że do Japonii mnie nie stać, albo ja na pewno nie boję się latać samolotem, a statkiem też jakoś za daleko. Ale jest pytanie zawsze, ale czy ja na pewno muszę tam być, bo we wszystkich miejscach na świecie i tak nie będę, no nie jestem w stanie. Tak jak nie przeczytam wszystkich książek, nie posłucham wszystkich płyt, nie poznam wszystkich fajnych ludzi, ani tych czasami też niefajnych. Oni akurat się sami napatoczą, jakoś tak jest w życiu. Więc spokojnie, no czy mam się katować?
2: Tak, to jest pierwsze, żeby się nie katować.
1: A może pojadę sobie na jezioro tutaj blisko, albo pójdę na spacer na boko, posiedzę nad rzeką i Jezu, tam jest fajnie.
2: To jest fajna pierwsza rzecz, zweryfikować to, tak, zdecydowanie, ale może być taka osoba, która jednak na przykład, wiesz, Japonię ma w korzeniach i czuje, że po prostu chce tam być. I nawet jak nie stać, to chociaż żeby sobie... Albo nawet jak się boi ktoś latać. Tak jak
1: ale są czasami dni kultury japońskiej. Jak się bardzo chce i w Warszawie na przykład można sobie pojechać. Przyjeżdżają artyści, prawdziwi muzycy, pisarze.
2: Jest taki ośrodek również taki typowo japoński w Polsce, gdzie są te rytuały. Tak, to zawsze można na początek sobie dać. Natomiast jak będzie cię ograniczał lęk przed lotem, no to ja wtedy polecam spokojny mózg. Mhm. Żebyś jednak wsiadł i poleciał i zrealizował to marzenie.
1: Ja tak czułem, że spokojny mózg to najbardziej mi się przyda z tego wszystkiego. I mam nadzieję, że Państwu też. Będzie to na pewno lektura na dłuższy czas, ale to nie są wyścigi, naprawdę. Wasze życie nie jest żadnym wyścigiem. Ważne, żeby rozpocząć w ogóle jakiś proces, a do tego myślę te wszystkie książki zachęcają i mam nadzieję, że Was zachęciliśmy i musimy naprawdę kończyć. Przypomnę, że Justyna Rzejmo była moją i Waszą gościnią. Bez trudu sobie znajdziecie też wszystkie tytuły, dokładnie opis, okładki w internecie, to już ten GPS wewnętrzny jest ważniejszy, a ten to jest akurat banalny. Może to być pierwszy krok. Justyna, bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie. Mam naprawdę nadzieję, że na kolejne, bo tu się tyle wątków pojawiło, że...

0: tym, co popularyzuję i co mam poczucie, że jest moją misją duszy, misją życia. Zapraszam Państwa na stronę justinbrain.pl. Tak samo zapraszam Was na Instagram, jeżeli Was interesują te treści. Ja tam wrzucam różne takie treści króciutkie, jakieś pigułki na Instagramie pod tą samą nazwą justinbrain.pl. Zapraszam na Akademię, do książek i zapraszam do tej fenomenalnej audycji.
1: Aha, ojej, bardzo dziękuję. To takim, czuję się dosłodzony, dowartościowany. Moje poczucie wartości bardzo, bardzo teraz wzrosło. Dobrze. Drodzy Państwo, musimy już naprawdę kończyć. Ja życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. No i do usłyszenia. Jak słyszeliście, jest szansa, że również z Justyną Żejmo się ponownie kiedyś usłyszycie. Co będzie za tydzień, jeszcze Wam nie zdradzę, ale już kilka naprawdę ciekawych rozmów mam umówionych i oczywiście o ciekawych książkach. No a teraz wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Wszystko o literaturze.

0: Radio Opole.
1: Autopromocja.
0: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nieustępliwość, charakter i poświęcenie. Nigdy się nie poddają. Honorowo walcząc w duchu fair play do samego końca.
0: Wojownicy Korotop Gwardia Opole. Zawsze oddani kibicom, barwom i herbowi. Już w poniedziałek mecz Lotto Superligi. Korotop Gwardia Opole kontra Handball Stal Mielec. 21 września, godzina 18, Stegu Arena Opole przy Oleskiej. Bilety i karnety w sprzedaży internetowej na bilety.kprgo.pl.
3: Już najbliższy poniedziałek gramy u siebie. Widzimy się w Stegu Arenie. Zapraszam, Michał Milewski.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital

0: Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
0: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
0: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
0: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
0: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Spore zachmurzenie w naszym regionie. Teraz może pojawiać się deszcz. W nocy burze. Więcej informacji o pogodzie za kilka minut. Teraz 18. Rodzinna tragedia w Skorogoszczy. Nie żyje 40-letnia kobieta. Iran przedstawia warunki Amerykanom. Opolska barka po remoncie. Pytamy, kiedy będzie służyć harcerzom.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek, jak informuje dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, straż gasi teraz pożar na wysypisku śmieci na nowym osiedlu w Kielczy. To gmina Zawadzkie. Na miejscu jest 5 zastępów Straży Pożarnej, OSP z Kielczy, Rzędowic i Zawadzkiego oraz JRG ze Strzelec Opolskich.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Nie żyje 40-letnia kobieta. Policjanci nad ranem odebrali zgłoszenie o awanturze domowej w Skorogoszczy. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w domu, w którym znajdowały się też dzieci, rozegrał się dramat. Na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że prowadzimy działania pod nadzorem prokuratora, mówi Radio Opole, aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
5: Na miejscu policjanci zatrzymali mężczyznę. Tam pod nadzorem prokuratury wykonywaliśmy czynności, natomiast zebrany materiał dowodowy zadecyduje o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem brzeskiej prokuratury.
3: Dzieci, które znajdowały się w domu, trafiły pod opiekę rodziny.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Iran za pośrednictwem Kataru przekazał Stanom Zjednoczonym warunki zakończenia konfliktu i oczekuje na odpowiedź prezydenta USA. W tym czasie Donald Trump wrócił do Białego Domu, opuszczając wcześniej niż planowano ośrodek Camp David w stanie Maryland. Dzieje się to w momencie, gdy prezydencka administracja rozważa kolejne kroki w konflikcie z Teheranem oraz tuż przed wylotem Trumpa na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
6: Teheran przedstawił swoje warunki ponownego otwarcia strategicznego ciśniny Ormuz, którą zablokował na czas trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Poinformował główny negocjator Teheranu. Stacja Fox News pisze, że amerykański prezydent jest w fazie podejmowania decyzji w sprawie Iranu, zapowiadając bardzo poważne wydarzenia w najbliższej przyszłości, podczas gdy rozważa różne warianty działań w kontekście konfliktu. Donald Trump, zdaniem stacji, wyraził również gotowość do spotkania z irańskim prezydentem Masudem Pezeszkianem, który ma w przyszłym tygodniu wziąć udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wypowiedzi te pojawiły się po tym, jak w czwartek Donald Trump powiedział serwisowi Axios, że stoi przed poważną decyzją dotyczącą ewentualnego unicestwienia irańskiego reżimu.
3: A relację przygotował Jan Pachlowski.
4: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
3: Celujemy w drugą połowę października z transportem naszej barki z Kędzierzyna-Koźla do Opola, informuje Marek Łabudziński z 41. Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej. W kwietniu zeszłego roku holownik został przetransportowany do stoczni, gdzie przeszedł remont. Osiągnęliśmy cel. Barka znów będzie służyć naszym harcerzom, podkreśla Marek Łabudziński.
7: Jesteśmy po rejestracji barki w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Jesteśmy po odbiorze konserwatora zabytków. Barka jest właściwie gotowa do przepłynięcia. Czekamy w tej chwili na ustalenia z pchaczem, z kapitanem, tak? Odpowiednia pogoda, odpowiedni wiatr, też śledzimy, że tak powiem, prognozy hydrologiczne.
3: Gdy barka powróci na Opolski Kanał Ulgi, harcerze zajmą się jej wnętrzem i wyposażeniem pomieszczeń. I jeszcze sport. Polscy siatkarze we wtorek zagrają w Sofii z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy, a w przypadku awansu pojadą na fazę finałową do Mediolanu. W obu miejscach mogą się spodziewać mocnego wsparcia rodaków z trybun. Cezary Górjew rozmawiał w Sofii z jednym z kibiców.
8: Piękny biało-czerwony kapelusz pana.
9: Tak, piękny. No jedzie ze mną od 2019 roku w Holandii na Mistrzostwa Europy. Mieszkam aktualnie w Niemczech.
8: No to kibicem pan jest niesamowitym.
9: No zawsze, na siatkówkę zawsze. Już na następny rok na Memoriał Wagnera już mam bilety, nie? Kupione, także teraz czekam na Mistrzostwa Świata na bilety, no ale jeszcze nie ma. Nie?
8: A ulubieni siatkarze, komu pan specjalnie kibicuje?
9: Oj, powiem panu, wszyscy bardzo dobrze. No Leon, Semeniuk. No i jedziemy do Mediolanu, bo na Mediolan, na półfinał, na finał też mam bilety. Nie?
3: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się się we wtorek 22 września o godzinie 18. I jeszcze na koniec mamy pierwszy medal rozgrywanych w Sofii Mistrzostw Europy w boksie. Podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik w wadze plus 80 kg, zwyciężając w ćwierćfinale Irlandkę Cleone Delcy 5-0.
4: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna jeszcze do około 20 stopni w nocy. Trochę chmur, trochę przejaśnień, ale również przelotnie może popadać deszcz, mogą pojawić się burze, minimalnie na termometrach 9-11 stopni. Jutro sporo chmur, trochę przejaśnień, przelotne opady deszczu, ale nie ma mowy o burzach. Temperatura maksymalna niższa niż dzisiaj, od 15 do 16 stopni, a teraz jeszcze dosyć ciepło, 26 stopnia na razie. Radiowym termometrze.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
0: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

0: sensu języka.
1: W niedzielny wieczór kłaniamy się Państwu nisko.
2: Dzień dobry, Beata Granatowska.
1: Ireneusz Prochera, a jednak dzień dobry.
2: Tak, z uporem trzymam się, bo bardzo źle znoszę to zmniejszenie ilości światła.
1: No ale trzeba też mówić prawdę, trzeba prawdę prosto w oczy
2: mówić. Prawda nas wyzwoli.
1: I prawda jest taka, że te dni będą się coraz szybciej skracały, coraz wcześniej będzie nadchodził zmrok. Ale dobrze, już nie kreślmy aż tak czarnych scenariuszy. Dajmy sobie jeszcze się nacieszyć tą wczesną jesienią.
2: Która na razie, przynajmniej w naszym regionie, jest bardzo przyjazna. Co prawda to już jest, to jest końcówka lat. Nie, już jesteśmy w jesieni.
1: 22, 23 września kończy się lato, więc zacznie się jesień.
2: No tak, ale mamy takie babie lato już. W każdym razie pogoda nam sprzyja, więc cieszmy się jak najdłużej.
1: Ja wspomniałem o prawdomówności. Natomiast nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, jak dużym bogactwem językowym język polski się wykazuje na określenie tych, którzy są dalecy od prawdy i którzy uczynili czasami z tego nawet swój sposób na życie. Oszust, kłamca, łgarz, obłudnik, mistyfikator, naciągacz, krętacz i tak dalej, i tak dalej. No to jest lista zaiste imponująca.
2: My jeszcze mamy konfabulanta.
1: Tak, nie i wiem, moglibyśmy czy się z tego cieszyć, gdyby rzecz nie dotyczyła takiej działalności, która jest absolutnie aspołeczna. Ale jest w tym zestawie, są też takie ciekawe słowa, które na mnie zawsze robiły duże wrażenie. Na przykład impostor. Kiedyś poznałem to słowo, gdy obejrzałem taki film science fiction oparty o prozę Philipa Dicka i tam właśnie rzecz dotyczyła takiego kosmity, który udawał człowieka. Ale do samego końca nie było wiadomo, że on jest kosmitą, bo tak skutecznie się maskował. I tak cały suspens był właśnie na tym zbudowany.
2: Proszę zwrócić uwagę na słowo udawać, bo ono chyba będzie leitmotivem dzisiejszego programu.
1: To prawda. No ale kim jest ten impostor? No dzisiaj już rzadko spotykany, natomiast nie jest to słowo obce językowi polskiemu, bo jest to właśnie dawne określenie oszusta lub fałszerza. Impostorem jest również ten, kto podszywa się pod kogoś innego. No, w jakiej mierze jest więc to zachowanie bliskie obłudnika, czyli te robi, mówi, zachowuje się w jeden sposób, a w głębi duszy jest zupełnie kimś innym.
2: Bardzo blisko jest hipokryta.
1: Hipokryta właśnie. I pozer. To jest też takie słowo, drugie z tej dwójki, o której mówiłem, które zawsze robiło na mnie wrażenie. Pozer to ktoś, kto stara się zrobić na innych określone wrażenie, najczęściej przedstawiając siebie jako osobę bardziej interesującą, wyjątkową, odważną, inteligentną, bogatą czy wyrafinowaną, niż wynikałoby to z rzeczywistości. Przeciwieństwem jest Wokulski, tu tak a propos tej lalki, nowej wersji, która się pojawiła w streamingu. Czyli taki człowiek niedbający o tworzenie pozoru, po prostu będący sobą. A pozer, wręcz przeciwnie, nie musi być wprawdzie oszustwem, w ścisłym znaczeniu tego słowa, ale jednak kogoś odgrywa, kogoś kim nie jest.
2: No tutaj ja bym polemizowała z tym, z opisem Wokulskiego, bo to jest bardzo szkolna definicja Wokulskiego. Mamy takie wyobrażenie, ale czytałam wiele analiz, które pokazują, że on też udawał, bo tak mówiąc potocznie, po licho on szwendał się w kręgach arystokracji, choć wiedział, jak są to płytcy, często głupi ludzie, więc ja bym tutaj była ostrożna.
1: Ale to była elita, więc tym takim naturalnym ciążeniem jest zbliżanie się do elity, każdej elity.
2: On został ukarany za to, że zaczął udawać kogoś, kim nie był i zajął się tym, czym nie powinien, więc ten element właśnie pozowania, na przykład na filantropa, na kogoś, kto jest bardzo szczodry. To była poza.
1: O, właśnie, no, ta poza, która jest zresztą w tym słowie.
2: Nie dajmy się zwieść tym takim poczciwym opisom Wokulskiego z lektur szkolnych, bo to jest postać mocno skomplikowana.
1: Ciekawostką jest, że do polszczyzny pozować, czyli przybierać pozę, weszło w znaczeniu związanym przede wszystkim z przyjmowaniem odpowiedniej postawy, przed malarzem lub fotografem.
2: Właśnie, ale czy odpowiedniej? Raczej bym powiedziała, że to jest przyjęcie pewnej nienaturalnej pozycji. To dotyczy także modelek, które bardzo często wykręcają się w sposób, który zaprzecza prawom grawitacji. Więc to pozowanie jest czymś, co powinno trwać chwilę, a jeżeli dłużej, no to już zaczyna ocierać się o kłamstwo.
1: Czyli możemy powiedzieć, że pozerstwo polega przede wszystkim na rozbieżności między wizerunkiem a rzeczywistością.
2: Też, tylko proszę nie mylić pozerstwa z pozowaniem, bo pozowanie jest chwilowym zajęciem.
1: Widzisz, i tutaj pojawia się takie inne słowo, stylizacja. Bardzo modne ostatnio, szczególnie w kontekście działalności w mediach społecznościowych, w internecie. Każdy się stylizuje. Szczególnie, no nie chcę powiedzieć, że pań to głównie dotyczy.
2: No teraz już nie.
1: Chyba nie, prawda?
2: A zwłaszcza w wielkich miastach powiedziałabym nawet, że panowie wyprzedzają pod pewnymi względami.
1: Stylizacja i blisko od tego do stylówki. Czyli takiego właśnie przybrania pewnej pozy.
2: Czyli nie ubieramy, co tam mamy pod ręką, tylko zastanawiamy się, czy na przykład będzie to właśnie nonszalanckie, taka swobodna elegancja.
1: Czyli stylówka dla pozera.
2: Tak jest, ale głównie chodzi o to, jak nas będą odbierać. Chociaż niektórzy podkreślają, że ubierają się dla siebie albo malują dla siebie.
1: Pytanie, czy to też nie jest poza?
2: No właśnie, co chwilę mamy z pozą do czynienia.
1: Wszystko jest taką pozą, a to oczywiście wiąże się z tym, że każdy z nas odgrywa w życiu jakieś role społeczne, no i w każdej z tych ról przybiera pewną pozę. Czasami jest to zjawisko negatywne, a czasami naturalne, bo
2: no
1: taka
2: właśnie,
1: jest nasza natura.
2: No właśnie, bo my trochę mamy takie chrześcijańskie i dekalogiczne przeświadczenie, że kłamstwo jest złem. Natomiast wszystko zależy od znowu kontekstu i sytuacji, bo w pewnych sytuacjach kłamstwo jest dobrodziejstwem. I oczywiście takie laboratoryjne jest zjawiskiem złym, ale jeżeli zastanowimy się nad różnymi sytuacjami życiowymi, to czasami powiedzenie prawdy jest bolesne. Tak samo jak mamy pretensje do dzieci, które głośno mówią, o, ten pan jest garbaty, albo ta pani jest gruba. Co dziecku wybaczamy, to później jednak wolelibyśmy takiej prawdy nie słyszeć na każdym kroku, chyba przyznasz.
1: No bo to może urazić czyjeś uczucia.
2: No właśnie, więc właśnie, tu już wchodzimy w takie gry społeczne.
1: Ale to w naszej cywilizacji przyjęte jest, że nie rani się, jeżeli to możliwe, cudzych uczuć
2: innych. Po prostu nie wyrażajmy, może tak, to będzie najbardziej bezpieczne. Nie mówmy kłamstwa, ale nie wyrażajmy swojej prawdziwej opinii.
1: A wracając do pozora, to chyba najbardziej charakterystyczną konstrukcją z tym pozowaniem jest konstrukcja pozować na kogoś. Często możemy spotkać takie wyrażenie, a pozował na intelektualistę, na twardziela czy na znawcę, prawda? Czyli to już konstrukcja ta sugeruje zawsze pewien dystans między tym kimś, ktoś jest, między tym, kim ktoś jest, a tym, kim chciałby być, prawda? Za kogo uchodzić.
2: Ale my często podkreślamy, że należy zwracać uwagę na gradację, na wartościowanie, bo jeżeli o kimś powiemy, że jest pozerem, to może nie jest komplement, ale jednak to jest coś mniej niż hipokryta, niż obłudnik, niż kłamca.
1: Prawda?
2: To jest, nawet jeżeli jest tam jakiś element kłamstwa, to jest taka cienka warstewka i dotyczy bardziej powierzchni, aniżeli wnętrza.
1: Ale często też zestawia się pozera ze snobem, uznając, że to właściwie to samo. No chyba nie jednak. Snob to człowiek, który przywiązuje dużą wagę do prestiżu, wyższych sfer, modnych gustów, czy rzeczy uznawanych za ekskluzywne.
2: Czyli
1: ten
2: bardziej
1: wymiar materialny.
2: Tak, czyli można powiedzieć, że snob jest bardziej nakierowany na właśnie te elity, na pozowanie na kogoś, który stoi wyżej w hierarchii społecznej niż stoi. Natomiast pozer może pozować na przykład, nie wiem, na bandziora.
1: Albo
2: bo
1: na
2: jest
1: piłkarza,
2: taka moda,
1: prawda?
2: Albo na piłkarza. Czyli tu nie jest ważna hierarchia społeczna, tylko taka grupa, która jest w danym momencie najbardziej dla niego atrakcyjna.
1: Snob może rzeczywiście być znawcą sztuki i jednocześnie snobem, a pozer może udawać znawcę sztuki, ponieważ chce uchodzić za człowieka wyrafinowanego. Można więc powiedzieć, że snobizm dotyczy przede wszystkim stosunku do prestiżu i statusu, a pozerstwo sposobu prezentowania siebie.
2: No to od razu powiedzmy, czy snobizm jest zjawiskiem zawsze negatywnym?
1: Nie, bo jeżeli dotyczy na przykład regularnego czytania książek.
2: No właśnie, nawet jeżeli na początku robimy to ze snobizmu, czyli udajemy kogoś lepszego niż jesteśmy, to jeżeli kontynuujemy ten snobizm, to efekt może być tylko pozytywny. No chyba, że ktoś czyta, kompletnie nie rozumie i zapomina natychmiast, jak zamyka książkę.
1: Ale to może być też na przykład słuchanie jazzu, który początkowo może wydawać się muzyką trudną, taką nieprzystępną, obcą.
2: Czyli snobizm bywa pożyteczny, bo rozwija być może ukryte, uśpione aspiracje ludzi.
1: No to jeszcze jeden zestaw, pozer i pozorant. No, brzmią trochę podobnie.
2: Tak, i też chodzi o udawanie.
1: Dokładnie. Oba te wyrazy mają związek z pozować, ale ich zakres znaczeniowy nie jest identyczny, bo pozorant brzmi bardziej formalnie i może odnosić się do kogoś, kto udaje określone działanie lub kompetencje. Na przykład w czasie ćwiczeń wojskowych albo jakichkolwiek innych ćwiczeń dowódca wyznacza Kowalskiego: słuchaj, ty będziesz udawał wroga albo rannego. Mhm. I tym samym stanie się Kowalski pozorantem. I tak to funkcjonuje.
2: Ale może też być, może ktoś pozorować chorobę. I wtedy jest pozorantem, czyli udawaczem, by wyłudzić zwolnienie lekarskie albo odszkodowanie.
1: Taką przypadłością PRL-u w wymiarze gospodarczym było to, że pozorowano często pracę taką uczciwą.
2: Tak, bo czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy.
1: Tak więc, proszę Państwa, to jest to bogactwo naszego języka, o którym wielokrotnie mieliśmy okazję mówić. No tutaj jedno wypływa z drugiego, wiążą się te słowa, ale nie zawsze one znaczą to samo i to są te niuanse, które decydują o różnicach znaczeniowych.

0: To znany przebój czerwonych gitar z lat 60., którym chciałabym zwrócić uwagę na pewien zwrot. Domyślasz się jaki?
1: Udawanie Greka?
0: Zaczynaliśmy od udawania, kłamstwa. Te dwa pojęcia bywają bardzo blisko siebie. Ale skąd się wziął ten zwrot? W Narodowym Centrum Kultury przeczytamy taką definicję. Z obserwacji zachowania Sokratesa, który udawał, że nie zna odpowiedzi na pytania filozoficzne. Mówimy Grek, myślimy Sokrates. A przynajmniej tak było, kiedy w szkołach uczono łaciny i filozofii. Jak wiemy, Sokrates nie pozostawił żadnych dzieł, a niemal wszystko, co o nim wiemy, pochodzi z dzieł Platona i prześmiewczego Arystofanesa. To dzięki nim wiemy, że Sokrates wypracował metodę nauczania, zwaną później od jego imienia metodą sokratyczną. Sokrates zaczepiał przechodniów i udając, że niczego nie rozumie, pytał o ich różne, mniej i bardziej poważne sprawy. Dodajmy, że to jedna z hipotez wysunięta przez profesor Katarzynę Kłosińską, do której jeszcze wrócimy.
1: Natomiast samo pojęcie udawania Greka dzisiaj się oderwało zdecydowanie od tej podstawy historycznej i funkcjonuje na zasadzie, że ktoś udaje, że czegoś nie wie, chociaż i mówiący, i ta druga osoba doskonale zdają sobie sprawę, że to jest tylko udawanie, więc przybieranie pewnej pozy, jak mówiliśmy kilka minut wcześniej.
0: To wyrażenie, czyli udawać czy nie udawać Greka, nieznane jest samym Grekom, o czym świadczy list do poradni językowej Uniwersytetu Warszawskiego podpisany przez Stratosa Wazdekisa, który prosi o wyjaśnienie jego pochodzenia. Odpowiada Kamil Pawlicki. Nowa Księga Przysłów i Wyrażeń Przysłowiowych Polskich wymienia zwrot chcieli ze mnie zrobić Greka poświadczony u Gustawa Kolberga w 1873 roku oraz Greka udawał w komedii Jana Chęcińskiego z 1875 roku. W pierwszym wypadku chodzi raczej o uczynienie z kogoś osoby wszechstronnie wyedukowanej i nie ma tu nic o udawaniu. W drugim chodzi o dosłowne udawanie Greka, konkretnie pewnego greckiego aktora Amanta. Nie były to więc jeszcze poświadczenia frazeologizmu znaczącego udawać, że się czegoś nie wie lub nie rozumie, zwłaszcza po to, by uniknąć odpowiedzialności za coś. Te zaczynają się dopiero w latach 30. XX wieku. Dwa najstarsze pochodzą z roku 1936. Pierwsze z opowiadania Stefana Wicheckiego Twarda czekolada. Jego bohater, pan Konstanty, kupił swej narzeczonej, pannie Aurelci, czekoladę orzechową. Gdy jednak panna Aurelcia włożyła brzeg tabliczki do buzi i energicznie zacisnęła ząbki, coś chrupnęło, a piękna kobieta krzyknęła głośno i poczęła tłuc pana Konstantego czekoladą po głowie. Ach ty łachudro, drewnianą słodyczą kobietę po ciemku częstujesz? Na samym przodzie ząb sobie złamałam, a ja ci za to wszystko trzolowe powybijam. A masz! Pan Konstanty, niepomiernie zdziwiony, znosił na razie ciosy, nie reagując, ale w końcu dla wyjaśnienia sytuacji podbił pannie Aurelci lewe oko i zapytał, o co właściwie się rozchodzi. Jak to o co? Co pan Greka udajesz, panie Konstanty? Deskie w papiery od czekolady pan zawinąłeś i humorystyczną drakę z płci pięknej odstawisz? Zatem panna Aurelcia nie zarzuca panu Konstantemu udawania jakiegoś konkretnego Greka, lecz udawanie, że ten nie rozumie sytuacji. Zresztą niesłusznie, gdyż nie rozumiał naprawdę. Przy okazji widać, że wyraz Greka zapisany został małą literą, co tym bardziej wskazywało, że nie mówimy tu już o Greku w sensie dosłownym, choć współcześnie zapisujemy jednak udawać Greka, zatem drugi wyraz wielką literą. Drugie poświadczenie pochodzi z wydanej w tym samym roku powieści Henryka Worcela Zaklęte rewiry. Worcel, a właściwie Tadeusz Kurtyka, od roku 1925 pracował w restauracji w luksusowym Grand Hotelu w Krakowie jako pomywacz, a później kelner. Powieść czerpie więc z jego osobistych doświadczeń. Choć akcja dzieje się w restauracji hotelu Pacyfik, to i Grand Hotel bywa wspominany. Jeden z kelnerów, pan Synaj, opowiada dawną sytuację z Sylwestra w restauracji w Grand Hotelu, podczas której goście, m.in. kapitan Skutnicki, najpierw długo wstrzymywali się z zamówieniami, a w końcu zamówili jego zdaniem o wiele za mało. Cytuję, a no wreszcie po długich, a ciężkich porodach wygniotłem z nich karafkę wódki i kanapki. Chodzę po rewirze jak struty i kokietuję Skutnickiego, ale gdzie tam, siedzi jak mumia nad kanapkami i udaje Greka. I znów widać wyraźnie, że nie chodzi już o udawanie Greka w sensie dosłownym, lecz o udawanie, że się nie rozumie, czego oczekuje rozmówca. Poświadczenie trzecie pojawia się niedługo po tamtych dwóch, bo w powieści Gustawa Morcinka Miasteczko nad rzeką, wydanej w roku 1938. Jest to ogólna uwaga dotycząca zachowania dzieci w szkole. Dziecko w szkole jest chytre, umiejące obliczyć wszystkie szanse i wszystkie korzyści, jakie mu może przynieść szczerość wobec pana nauczyciela. Jeżeli przypuszcza, że rzecz to ryzykowna, przyczai się, przybierze maskę niewiniątka i naiwnego prostaczka. Udaje Greka, jakby powiedział wójt Lebiedzik. Z powyższego cytatu wynika, że udawanie Greka mogło kojarzyć się z udawaniem nie tylko niewiedzy i niezrozumienia danej sytuacji, ale też z udawaniem ogólniej, może nie głupoty, ale w każdym razie prostoty i naiwności. Cóż więc możemy wywnioskować z tych pierwszych poświadczeń? Po pierwsze, to, że zwrot był na pewno znany przed II wojną światową, a zatem pojawiające się czasem intuicje, że jego powstanie było związane z powojenną imigracją Greków do Polski, są na pewno błędne. Po drugie, zwrot pojawia się w zbliżonym czasie u trzech pisarzy związanych z różnymi rejonami Polski – Warszawą, Wiech, Krakowem, Worcel i Śląskiem Morcinek, co sugeruje, że zwrot ten na pewno nie miał już wtedy charakteru regionalnego i był zapewne szeroko rozpowszechniony. I co o tym sądzisz?
1: Wydaje mi się, że jakby źródła pochodzenia tego określenia moglibyśmy też szukać w barierze językowej. Mm-hmm. Greka jest językiem w Polsce brzmiącym dosyć oryginalnie, egzotycznie, prawda? Więc być może kwestia tłumaczenia jakiemuś Grekowi czegoś po polsku, czego on nie był w stanie zrozumieć, bo te dwa języki są tak odległe od siebie, też miała na to wpływ. Poza tym to jest zadziwiające, Grecy raczej funkcjonowali w polskiej kulturze jako bohaterowie posłów i przy okazji ludzie też wymowni raczej, więc określanie...
0: No właśnie, filozofia, początki, może na to wpłynął Quo Vadis Sienkiewicza i Hilon Hilonides, który był no wredną osobą, który udawał, że pracuje dla jednych, potem donosił drugim.
1: No to strzeż się Greków niosących dary.
0: No właśnie, tutaj też jest taki negatywny aspekt, ale to jest ciekawe, bo przed wojną mimo wszystko Greka bardziej była znana niż po wojnie. Wśród elit, ale pamiętajmy, że chodzi o Grekę klasyczną, czyli taką, którą pisał Arystofanes czy Homer, a nie współcześni Grecy. Wystarczy do translatora zajrzeć, że to są jakby dwa zupełnie różne języki, więc mnie właśnie zastanawia, dlaczego akurat grecki wybraliśmy sobie jako język
1: alfabet
0: wyjątkowo niezrozumiały.
1: Bardzo na nasze polskie oko oryginalny.
0: No tak szukamy. Za chwilę zastanowimy się nad najbardziej prawdopodobnymi hipotezami, skąd się wziął ten zwrot i dlaczego wybraliśmy tego nieszczęsnego Greka.
1: Z drugiej strony mamy przecież też rybę po grecku i też nikt nie wie, dlaczego akurat po grecku, prawda? Chociaż z Grecją nie ma nic
0: wspólnego. To tak jak z kluczem francuskim, Francuzi też nie znają tego przyrządu.

0: głosu języka.
1: Chyba żaden inny frazeologizm nie niesie za sobą tylu niejasności, nie tyle co do znaczenia, ile do pochodzenia i dlaczego właściwie znaczy to, co znaczy. I tutaj kontynuujemy zastanawianie się, skąd się wziął Grek w powiedzeniu nie udawaj Greka. Kamil Pawlicki z poradni językowej Uniwersytetu Warszawskiego pisze: do czasu artykułu profesora Gościwita Malinowskiego z 2014 roku pochodzenie zwrotu udawać Greka nie było przedmiotem żadnego większego opracowania. Jeżeli pojawiało się, to w formie krótkich wzmianek w kontekście badania stereotypów zawartych w języku, jak w artykule Anny Tyrpy z 2021 roku. Przypuszczam, że niemożność porozumienia się z powodu nieznajomości języka polskiego jest motywacją zwrotu nie udawać Greka, robić z kogoś Greka. Grek wśród Polaków nic nie rozumie, a więc nie może się w nic angażować ani brać na siebie odpowiedzialności. Z uwagą w przypisie i nie chodziło w nich o etymologię, tylko funkcjonowanie w języku potocznym. Co do etymologii są tylko hipotezy, na przykład stawiana przez profesora Malinowskiego, że jest to raczej zapożyczenie rozpowszechnionego w łacińskiej Europie stereotypu niż wynik osobistych doświadczeń Polaków. Z tego by wynikało, że w łacińskiej Europie w XIX i na początku XX wieku był jakiś niedobry stereotyp Greka.
2: Ale zwróć uwagę również na to, że skąd się wzięło słowo Niemiec w polszczyźnie. Niemiec jako ten, który nie mówi. Bardziej chyba, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Być może tutaj też, ja wrócę do tej mojej hipotezy, że to może mieć związek z tym, że na ucho przeciętnego Polaka ta Greka nabrzmiała bardzo, bardzo egzotycznie.
1: No twoje zdanie jest zbieżne ze zdaniem Anny Tyrpy, która też mówi, że chodzi bardziej o niezrozumienie języka. Co do tezy stawianej przez profesora Malinowskiego, widzę w niej, mówi Kamil Pawlicki, pewien problem. Jeśli zakładamy, że powiedzenie oznacza udawanie niewiedzy, jak robią to ci przewrotni Grecy, to powinno raczej brzmieć udawać jak Grek, udawać po grecku, udawać w greckim stylu. Ewentualnie spodziewałbym się zwrotu z czasownikiem innym niż udawać. Na przykład działać jak Grek, robić coś po grecku.
2: Udawać jak Grek albo działać jak Grek, czyli co, budować konia trojańskiego i udawać, że to dar.
1: No właśnie, i tutaj się troszeczkę rozmijamy, bo nie chodzi o język, tylko raczej jakieś skłonności Greków.
2: I symbole pewne też takie kulturowe.
1: A skąd właśnie to podejrzenie? To ostatnie, robić Greka, przypominałoby włoskie fare indiano, dosłownie robić Indianina, czy hiszpańskie hackers el sueco, dosłownie robić się Szwedem. Co więcej, hipoteza nie mówi nic o tym, kiedy ten frazeologizm miałby się pojawić w języku i czy było to związane z jakimś konkretnym wydarzeniem. Hipoteza druga brzmiałaby natomiast tak. Zwrot udawać Greka pojawił się w języku dlatego, że Grek kojarzył się z kimś nie mówiącym po polsku. To również jest możliwe, wydaje się nawet bardziej prawdopodobne, bo unikamy wyżej opisanych trudności. Wówczas powiedzenie do kogoś nie udawaj Greka oznaczałoby pierwotnie tyle, co nie udawaj, że nie rozumiesz po polsku. Tylko pytanie powstaje, dlaczego właśnie Grek, a nie przedstawiciel jakiejkolwiek innej obcej nacji.
2: Kuliosy, Albańczycy w jednej z powieści. Też nikt nie wie, dlaczego akurat ich o wszystkie nieszczęście świata się obwinia.
1: Hipotezę trzecią przedstawiła w audycji Co w mowie piszczy w roku 2012 Katarzyna Kłosińska. Stwierdziła, że zwrot udawać Greka związany był z pewną konkretną postacią, czyli Sokratesem. O tym właśnie wspominaliśmy w pierwszej części. Hipoteza profesor Kłosińskiej także jest teoretycznie możliwa, ale brakuje jej potwierdzenia w źródłach. Żadne z poświadczeń zwrotu udawać Greka nie wskazuje, że może tu rzeczywiście chodzić o Sokratesa. I wreszcie hipoteza czwarta, wysunięta przez profesora Malinowskiego, który także przyjmuje, że zwrot udawać Greka związany był z pewną konkretną postacią, lecz nie z Sokratesem, a z pewnym alchemikiem oszustem, Aleksandrem Balińskim, który udawał Greka o nazwisku Laskaris. Gdy król Aleksander Jagiellończyk w 1506 roku ciężko chorował i nadworni medycy nie mogli nic na to poradzić, król posłał po niego, a ten kazał utrzymać króla nad paną w łaźni, do której nakładł różnych ziół. Kazał mu też pić dużo mocnych win. Królowi się nie poprawiało, lecz pogarszało. Wreszcie więc Balińskiego uwięziono, ale było już za późno. Król zmarł. Oszustwo Balińskiego było tak słynne, że stało się początkiem tego powiedzenia. Hipoteza ta, zdaniem Pawlickiego, niemieckiego ma jednak także wady. Po pierwsze, zdarzenie, do którego się odnosi, miało miejsce w roku 1506, a pierwsze pewne poświadczenie zwrotu udawać Greka pochodzi z roku 1936, a zatem 430 lat później. Jest to ogromna przepaść czasowa i nieco podejrzane wydaje się, że przez cały ten czas nie mamy zupełnie żadnych poświadczeń tego zwrotu w tekstach. Tutaj jednak istotny może być dodatkowy argument profesora Malinowskiego. Pracy Kazimierza Feleszki o języku polskim na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku wymieniony jest zwrot udawać Greka, udawać, że się czegoś nie rozumie. A główna fala polskiej emigracji na Bukowinę przypada na lata 1774-1819. Jeśli przyjmujemy argument o Bukowinie, przepaść czasowa staje się nieco mniejsza, ale wciąż duża, około 300 lat. Gdy napisałem o tym w komentarzu pod audycją profesora Malinowskiego na YouTubie, ten odpisał: jest luka czasowa, nie da się ukryć. Jednak nasza znajomość tekstów języka polskiego lawinowo wzrasta właśnie od końca XVIII wieku. Teoretycznie mógł nikt takiego powiedzenia nie zapisać. Po drugie, hipoteza profesora Malinowskiego nie wyjaśnia, dlaczego udawać Greka zaczęło oznaczać udawać osobę, która czegoś nie wie lub nie rozumie. Baliński nie udawał, że czegoś nie wie, wręcz przeciwnie, posługiwał się nazwiskiem Laskaris po to, by udawać greckiego humanistę, a zatem kogoś, kto wie dużo, kto wręcz słynie z wiedzy i oczytania. Skąd zatem ta zmiana znaczenia? Może więc na początku, gdy pamiętano jeszcze o Balińskim, udawać Greka oznaczało w polszczyźnie udawać kogoś mądrego, wykształconego. Jednak z czasem historia Balińskiego została zapomniana i pierwotna motywacja tego powiedzenia uległa zatarciu. Zdaniem Pawlickiego ta hipoteza jest najsilniejsza, ale wciąż nierozstrzygająca.
2: A jedną z wielu pozostaje hipotez dotyczących pochodzenia tego określenia udawać Greka. Ja jeszcze bym się odniósł do tych tropów, które sugerują obcość językową. To też nie jest do końca prawda, bo przecież w języku polskim mamy setki wyrazów pochodzących z Greki, więc to oswajanie tego języka odbywało się na przestrzeni wieków za pośrednictwem łaciny, starocerkiewno-słowiańskiego, gdy przyjmowaliśmy chrześcijaństwo, za pośrednictwem terminologii naukowej. Więc Grecja i język grecki, no tutaj nam się jawi jako ważny zasób określeń używanych później przez Polaków.
1: Tym bardziej, że jeżeli chodzi o trudność języka, niemożność porozumienia, to mamy takie zwroty jak siedzieć jak na tureckim kazaniu, albo to czysta chińszczyzna.
2: Widzisz,
1: i tu bardziej ten element języka jest wyciągnięty. Mnie wydaje się, że bardziej chodzi o jakieś zachowania Greków, takie stereotypowe oczywiście, w których oni udawali, że czegoś nie rozumieją.
2: Ach, to tak wtedy, kiedy było im to na rękę i wygodne.
1: Zresztą pamiętajmy, że Grecy słynęli z handlu. A w handlu, no trzeba trochę udawać, prawda?
2: Szczególnie jak ktoś przychodzi z reklamacją.
1: No właśnie, więc może to jest jakiś taki stereotyp czytelny bardzo dla ludzi w XIX wieku. Dla nas już mniej, ale ten efekt pozostał. A skoro mowa o filozofach, którzy pojawiają się w trochę negatywnych kontekstach i niefilozoficznych, to warto wspomnieć o Diogenesie, który poprzez swój styl życia dał imię nieprzyjemnemu schorzeniu, zwanym także syndromem zaniedbania sennego lub syllogomanią. Zespół Diogenesa to zaburzenie psychiczne, które objawia się skrajnym zaniedbaniem higieny osobistej oraz warunków sanitarnych w miejscu zamieszkania, połączonym z kompulsywnym zbieractwem. Jak wiadomo z podań, cynik Diogenes miał mieszkać w beczce, bo nade wszystko kochał wolność i gardził dobrami doczesnymi sławą. Jedna z anegdot mówi, że bardzo go chciał poznać Aleksander Wielki. Słynny wódz stanął przed nim i powiedział, że spełni jakiekolwiek jego życzenie. Diogenes poprosił go więc, żeby ten się przesunął, ponieważ zasłania mu słońce. Ale w tych opowieściach nie ma nic o gromadzeniu rzeczy, wręcz przeciwnie. Pewnego razu Diogenes obserwował dziecko, które piło wodę, podając ją sobie własnymi rękami. Filozof miał bardzo mało rzeczy, ale była wśród nich gliniana miska. Widząc jednak dziecko, powiedział: małe dziecko pokonało mnie pod względem prostoty. po czym wyrzucił miskę. Bardzo malownicze są te opowieści, no ale też nie tłumaczą do końca, dlaczego zespół Diogenesa, czyli poważna choroba neurologiczna, wzięła sobie imię od filozofa. Co do higieny, no to pamiętajmy, że przez wieki cały świat nieomal, oprócz może krajów arabskich, żył w brudzie, bo uważano, że mycie skraca życie. Więc te powiedzenia bardzo się oderwały od swoich korzeni.
2: Ale pozostają takim ciekawym przykładem tego, jak ewoluował język polski. Czasami te tropy już się zatarły, ten piasek na pustyni rozwiewany wiatrem, no i stąd mamy okazję trochę pospekulować, przeprowadzić takie
1: detektywistyczne śledztwo.
2: Co jest oczywiście zabawne, przynajmniej z naszej strony, mam nadzieję, że również było zabawne dla Państwa.
1: Tym bardziej, że okazuje się, że język jest odbiciem tak wielu zjawisk kulturowych, historycznych, że nie jest tylko tym, co kojarzy nam się z przedmiotem w szkole. Jest o wiele ciekawszą dziedziną.
2: Ale też jeszcze tak nawiązując do tych narodowości, które pojawiają się w różnego rodzaju związkach frazeologicznych, to też jest odzwierciedlenie pewnych sympatii i antypatii.
1: Tak, jakie, które mogą się zmieniać.
2: Ale zostaje. No czeski błąd na przykład zostaje, prawda?
1: No właśnie.
2: Do dzisiaj. Chociaż to bardziej chodzi o literówkę, tak? O ile dobrze rozumiem.
1: Tak, przestawianie liter albo cyfr. A co ciekawe, nie mamy chyba powiedzenia dotyczącego Węgrów, a język węgierski należy do jednych z najmniej zrozumiałych.
2: Polak,
1: chyba.
2: Węgier, dwa bratanki.
1: Czy to jest jeszcze, prawda, nie wiemy.
2: Modlitwy i do szklanki.
1: I do bitki, i do szklanki. Za bardzo już zaczęliśmy kombinować, więc żegnamy się. Życzymy miłego popołudnia. Beata Granatowska
2: i Ireneusz Prochera. Do usłyszenia.

0: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
1: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Za chwilkę godzina 19, za moment dosłownie wiadomości w Radiu Opole. Proszę z nami zostać. Tragedia rodzinna w Skorogoszczynie. Żyje 40-letnia kobieta. Wybory lokalne w Niemczech. Są pierwsze wyniki. Powiemy też o Banku Talentów w Opolu. Wsparcie otrzyma 100 młodych osób.
6: Wiadomości Radia Opole.

0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 40-letniej kobiety w Skorogoszczy. Policjanci nad ranem odebrali zgłoszenie o awanturze domowej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w domu, w którym znajdowały się również dzieci, rozegrał się dramat. Na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że prowadzimy działania pod nadzorem prokuratora. Mówi Radio Opole aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
1: Na miejscu policjanci zatrzymali mężczyznę. Tam pod nadzorem prokuratury wykonywaliśmy czynności, natomiast zebrany materiał dowodowy zadecyduje o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem brzeskiej prokuratury.
0: Dzieci, które znajdowały się w domu, trafiły pod opiekę rodziny.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Skrajna prawica wygrała wybory do parlamentu w landzie graniczącym z Polską, ale rząd w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, znów prawdopodobnie będzie budować socjaldemokratyczna SPD. W Berlinie według sondażowych wyników zwyciężyła skrajna lewica.
3: Kastelska CDU straci w stolicy burmistrza. Wyniki wskazują, że ten urząd przejmie kandydatka skrajnej lewicy. Partia Die Linke może zbudować większość z innymi partiami lewicowymi, zielonymi i SPD. W Berlinie, tak jak w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, znaczenie może mieć wynik prorosyjskiego BSW, który w obu krajach związkowych, według prognoz, zdobył poparcie w okolicach progu wyborczego, czyli 5%. W nadbałtyckim landzie sondaż dla mediów publicznych daje alternatywie dla Niemiec 37%, a rządzącej obecnie socjaldemokracji 35,5%. Pewna wejścia do Landtagu może być skrajna lewica, a zaledwie 5,5% zdobyli zieloni i chadecy. Kastelska CDU może mieć tam najmniejszy w historii Niemiec klub parlamentarny, ale nie jest jeszcze przesądzone, że w ogóle będzie miała reprezentację. Tę sytuację w połączeniu z utratą burmistrza w Berlinie kanclerz Niemiec Friedrich Merz szybko nazwał katastrofą.
0: Mówi Adam Górczewski. Bardzo dziękuję za relację.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Już za moment rusza 7. edycja Banku Talentów. Program stypendialny skierowany do młodych, utalentowanych mieszkańców regionu. Rozpoczyna się 1 października, natomiast jego uroczysty finał 10 października w Stegu Arenie w Opolu. W tym roku wsparciem zostanie objętych 100 osób, które będą mogły rozwijać swoje pasje, umiejętności i zainteresowania, mówi Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek województwa opolskiego.
4: Będą mieli możliwość przepracowania warsztatów, poznania wspaniałych osób w zakresie muzyki, wykonawstwa, aranżacji. Natomiast, drodzy Państwo, tak jak w latach ubiegłych, jestem przekonany, że znów łatwiej będzie się dostać na medycynę niż do Banku Talentów. Zainteresowanie tym projektem jest ogromne. Młodzi ludzie, którzy otrzymują tą ogromną wiedzę, którzy mają okazję przez ten tydzień pracować z najwybitniejszymi artystami sceny polskiej, robią kariery.
0: Darmowe wejściówki na koncert finałowy będą do odbioru 23 września po godzinie 15 w holu na Ostrówku. Radio Opole objęło Bank Talentów patronatem medialnym. I zmieniamy temat. Polacy coraz chętniej wybierają Bałtyk na zimowy wyjazd. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Przedstawicielka Izby Katarzyna Turosieńska mówi, że nadal najpopularniejsze są wyjazdy w góry, ale coraz częściej turyści wybierają oferty nad polskim morzem.
5: Wiedzą, że wtedy w okresie ferii zimowych nad morzem jest po pierwsze mniej ludzi, po drugie jest taniej, a cały czas te obiekty są naprawdę bardzo luksusowe. No i wtedy nastawiamy się zdecydowanie bardziej na spędzenie czasu w strefie wellness i spa, na spacerach nad morzem, gdy nie ma tłumów. Wtedy to jest taki zupełnie inny wypoczynek.
0: I na koniec sport. Drugie miejsce Pawła Wąska w konkursie skoków narciarskich cyklu letnie Grand Prix w rumuńskim Rasnowie. Prowadzący po pierwszej serii Polak uległ jedynie Amerykaninowi Jasonowi Kolbiemu. Trzeci był Kazach Daniu Wasiliew. Szóstą lokatę zajął Dawid Kubacki.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny opad deszczu, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni, to już bym przesadziła. Aż tak cieplutko w tej chwili już nie jest. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, również może delikatnie popadać deszcz, mogą pojawić się burze. W nocy też 9-11 stopni minimalnie na termometrach. Jutro chłodniej, 15-16, trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu. No a propos temperatury, 17,6 stopnia w tej chwili, a więc ta temperatura spada.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
6: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
7: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.

0: Podcast. Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i kolejna organizacja pożytku publicznego, którą prezentujemy w Radiu Opole. Dzisiaj profesor Piotr Pałys, na co dzień z Instytutu Śląskiego, natomiast również na co dzień, ale już tak honorowo, społecznie, prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego Pro Lusatia z siedzibą w Opolu. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry.
1: No to zaczynamy od jazdy obowiązkowej. Jak przystało na dobre stowarzyszenie, macie swój periodyk. Tym razem tom 23-24, opolskie studia łużycoznawcze. No i o czym można przeczytać akurat w tym zeszycie mniej więcej 200-stronicowym?
2: Ja jestem osobiście bardzo dumny i zadowolony, że to dzieło, które zapoczątkowaliśmy już niemalże 25 lat temu z niestety nieżyjącym profesorem Leszkiem Kuberskim, ma ciąg dalszy, czego dowodem jest właśnie ten tom, o którym wspomniałeś. No już trochę się tego uskładało. Myślę, że jeżeli chodzi o europejską, polską, a nie bójmy się nawet wręcz tego powiedzieć, światową sarabistykę, jest to naprawdę wkład znaczący, gdyż trzeba sobie uzmysłowić, że poza czasopismami ukazującymi się na Łużycach, jest to tak naprawdę jedyny taki stricte sarabistyczny periodyk, który ukazuje się poza granicami Łużyc. No w tym akurat tomie czytelnicy będą mogli odnaleźć kilka artykułów, które niewątpliwie dla polskiego czytelnika będą interesujące. No tutaj wybija się przede wszystkim tekst Franza Schöna, poświęcony pieśni, hymnowi Serbów Łużyckich, który taką rolę ta pieśń pełniła do połowy ubiegłego wieku. Hiszcze serbstwo nieschubiene. No coś chyba Polakom to mówi, prawda? Tak, tak, to jest jedna z takich, można powiedzieć, wariacji, jeśli chodzi o melodię. Melodia jest oczywiście wariacja Mazurka Dąbrowskiego. W tekście też właśnie wydawałoby się w tytule nawiązująca do treści, którą przekazał w tej pieśni Wybicki. Czy tak jest rzeczywiście? Może nie będę zdradzał, zachęcam do lektury. Jak się okazuje, tych inspiracji Henry Zeiler, który ten tekst napisał, miał więcej. Oczywiście tekst Jeszcze Polska nie zginęła znał, ale także inspirowali go także inni twórcy. Przy tej okazji możemy się dowiedzieć, jak ta pieśń, ta melodia była w pewnym okresie popularna w Niemczech, ale też w tym słowiańskim obszarze kulturowym, co też miało wpływ na Zeilera, który tą pieśń pisał. Dowiemy się także, jak była przyjmowana i jaką rolę pełniła w życiu społecznym Serbo-Łużycza. No dość powiedzieć, że ostatnie takie wykonania w charakterze tej pieśni narodowej, tego hymnu, miały miejsce po II wojnie światowej. Później została zastąpiona zresztą także innym tekstem Zeilera, aktualnie będącym hymnem Serbo-Łużyczan, Rijana Łużica. Co ponadto, bardzo interesujący tekst Dalibora Sokolowicza o przekładach literatury serbo-łużyckiej na język serbski. Wydawałoby się takie masło maślane, prawda? No ale jednak ci Słowianie południowi z tymi Słowianami zachodnimi no nie do końca są tożsami. I jeśli chodzi o te przekłady, no to sytuacja jest dosyć skomplikowana i przez to może i też interesująca. No wiadomo, serbski to jest taki język wiodący, było tam i na szczęście też nadal jest kilka osób, które tą literaturą i historią tego narodu się zajmują i jak wygląda ta sytuacja, możemy się dowiedzieć z tego tekstu. Ja nie mam zamiaru Państwu oczywiście tutaj przybliżać wszystkich tych tekstów, ale chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki chyba ważny także dla Polaków przyczynek, bezpośrednio może nie dotyczący tej problematyki łużyckiej, bo akurat tutaj chodzi o walki w Czechach w 1945 roku, ale z Łużycami niewątpliwie związany przez to, że przecież Operacja Praska kończąca II wojnę światową była niejako przedłużeniem Bitwy Budziszyńskiej i tego wszystkiego, co się działo na Łużycach. Czeski autor Radek Andonow przedstawia bój o Lobednawę. Mało znane w Polsce wydarzenie, no jak się okazuje, chyba bardziej znane w Czechach, które opisuje na podstawie nie tylko źródeł polskich, ale także źródeł lokalnych, relacji, świadków tych wydarzeń. Interesujący, ciekawy tekst, także pokazujący na to, że no, warto też pamiętać o tych, których no, teraz niektórzy określają mianem żołnierzy przeklętych, o ich wysiłku na rzecz pokonania nazistów i wyzwolenia i Serbo-Łużyczan, i Czechów. Chociaż akurat Lobednawa to był ten pas zamieszkały przez, w dużej mierze przez ludność niemiecką jeszcze w 1945 roku. Dowiemy się tam także o badaniach sorabistycznych prowadzonych w mojej jednostce w Instytucie Śląskim. Także myślę, że tom ten jest udany, zwarty, interesujący. No i nie mam, mam nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy i wspólnie z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego, który jest współwydawcą Proluzatio, polskich studiów łużycoznawczych, przygotujemy kolejne tomy. Przy tej okazji warto też wspomnieć, że no, redakcję rocznika spotkał poważny cios, był nim zgon, odejście naszego honorowego prezesa i członka redakcji, pana Zbigniewa Kościowa. Człowieka niezwykłej kultury, niezwykle skromnego, a przy tym osoby, o której można powiedzieć, że jak mało kto przyczyniła się do popularyzacji kultury Serbów łużyckich w Polsce, nie tylko zresztą ich, no bo przecież jemu zawdzięcza polska kultura jedyne biografię szeregu wielkich kompozytorów, także tych znanych na całym świecie jak Bizet czy Chaczaturian, także tych kompozytorów śląskich. On napisał także biografię takiej tej mocarnej trójki muzyki łużyckiej, Korli Augusta Kocora, Bjarnata Krauca i Jurija Pilka. Jest też autorem jedynej na świecie syntezy dziejów muzyki połabian i serbo-łużyczan. Trudno się z tym pogodzić, ale no, pewną pociechą jest to, że ten wspaniały, olbrzymi dorobek intelektualny pozostał. Ja myślę, że jego wartość i jego znaczenie dla kultury polskiej, ormiańskiej, serbo-łużyckiej, europejskiej dopiero czeka na jakąś taką rzeczową inwentaryzację, a korzystać z tego będziemy na pewno przez długie, długie lata.
1: Będzie to też na pewno bardzo interesujący wątek w naszych audycjach, w których gościmy Waszą organizację, stowarzyszenie. Natomiast pozwolę sobie zapytać o te bieżące prace nad badaniem Serbów łużyckich. Myślę tutaj o takiej codziennej pracy. Czym za parę miesięcy, może za jakiś czas zaskoczycie nas? Jakim opracowaniem, a może odkryciem?
2: Myślę, że ten nurt aktywności i stowarzyszenia, które w tym względzie, no, to trzeba podkreślić, korzysta z przychylności takich instytucji jak właśnie Instytut Śląski czy Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, będzie się nadal koncentrować na badaniach nad tymi dziejami najnowszymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wzajemnych polsko-serbo-łużyckich, z naciskiem także na wzajemne kontakty Śląska, Górnego Śląska, z tą mniejszością słowiańską. No, w tym względzie sporo się dzieje na bieżąco, dlatego chciałbym też wspomnieć o takim wydarzeniu, które już będzie miało miejsce w przyszłym tygodniu, mianowicie o konferencji Mniejszości za żelazną kurtyną, Balast czy źródło tożsamości. Głównymi organizatorami, animatorami tego wydarzenia jest Centrum Badań nad Mniejszością Niemiecką w Opolu i Instytut Serbo-Łużycki. No my też personalnie jako stowarzyszenie w tym wydarzeniu weźmiemy udział. Myślę, że problematyka ciekawa, interesująca, no bo tak po prawdzie o polityce mniejszościowej w poszczególnych krajach bloku wschodniego niewiele się chyba w Polsce mimo wszystko wie. Zaryzykuję twierdzenie, że niewiele się też wie o polityce mniejszościowej tutaj w czasach Polski Ludowej. Budowano taki obraz homogenicznego społeczeństwa w 100% polskiego, gdzie na te mniejszości nie było miejsca. No nie było tak do końca.
1: No ja dodam od siebie, nie jako specjalista, raczej jako obserwator tego życia, że wszelkiego rodzaju mniejszości raczej były postrzegane niechętnym wzrokiem przez władze partyjne czy w ogóle ówczesne struktury kierownictwa państwa. Przypominam sobie, no bo przecież w końcu także na Śląsku się wychowywałem, że osoby, które posługiwały się gwarą śląską, no były wręcz czasami tępione w szkołach. To było bardzo źle widziane. No i padały również określenia, jeżeli chodzi o górnoślązaków, czy tych, których gwarze pojawiały się słowa o rodowodzie germańskim. No tutaj takie brzydkie wyrazy. Nie chcę właśnie powielać tego niepotrzebnego stereotypu, ale było to wrogo postrzegane. Wręcz wrogo, mówię to z pełną odpowiedzialnością. I w drugą stronę też działało. Jeżeli ktoś z Górnego Śląska jechał do rodziny na przykład, nie wiem, w Łodzi, w Poznaniu, w Warszawie, to po pytaniu, oczywiście w gwarze, gdzie jedziesz, synek, no to a, to do Polski. Proszę zobaczyć, jak była ta linia w sferze mentalnej głęboko zakorzeniona. Do Polski jedziesz, czyli tam jest Polska, a tu jest nasz Śląsk. Czy on jest polsko-śląski, niemiecko-śląski, czy śląsko-śląskim, to już jest zupełnie na osobną audycję. Natomiast uważam, że ta polityka, jak to nazwałeś, mniejszościowa, czy wobec mniejszości, no była, jakby to elegancko powiedzieć, siermiężno-toporna.
2: Jak było to wykonywane i w jaki sposób, to jest inna, myślę, opowieść. Będzie chyba o tym mowa, mam nadzieję, na tej konferencji. Ale tak, pewne działania w zakresie tej polityki mniejszościowej w tym okresie były niejako wymuszane umowami międzynarodowymi. Mało kto wie, że pierwszą taką oficjalnie uznaną mniejszością w Polsce ludowej, jeszcze w Rzeczpospolitej Polskiej, to byli Czesi i Słowacy. To było pokłosie układu o przyjaźni i współpracy z marca 1947 roku. Za uznanie i pewne koncesje na rzecz Polaków zaolziańskich władze polskie zgodziły się tę mniejszość Czechów i Słowaków w Polsce uznać i także powstały szkoły słowackie, szkoły czeskie, także w zakresie działalności kulturalnej. Podobnie było z Niemcami. Odra i Nysa była warta mszy, parafrazując powiedzenie pewnego króla francuskiego, więc zgodzono się także i uznano mniejszość niemiecką w Polsce. Mniejszość niemiecką. Ale, uwaga, nie obejmowała ona ludności górnośląskiej. Dlaczego? Bo ta ludność była zweryfikowana, poddała się weryfikacji. Więc ci, którzy poddali się weryfikacji i otrzymali w jej wyniku potwierdzenie polskiej narodowości, w logice władz nie mogli być, nagle przemienić się w Niemców. Podobnie zresztą rzecz się miała, jeśli chodzi o wspomnianych Czechów. Tutaj także działała wspólna polsko-czechosłowacka komisja weryfikacyjna i tutaj też postanowiono, że ci, którzy wcześniej zadeklarowali się jako Niemcy spośród tych domniemanych Czechów, nie będą mogli ubiegać się o uznanie swej czeskiej narodowości. Wszystko to było bardzo skomplikowane. Różnie też ta polityka w różnych krajach była kreowana. Przykładem tego właśnie Serbo-Łużyczanie. No, nie będę się odnosił tutaj i prezentował tego, jak oni byli prezentowani w polityce wewnętrznej i zewnętrznej NRD, ale ciekawie wygląda ich obraz w prasie RFN-owskiej. No, wynika z tego, że to byli tacy pupilkowie Rosjan i Stalina, w pewnym stopniu także Ulbrichta, na zdrowym niemieckim ciele, którzy się tą krwawicą niemiecką pasą niezasłużenie.
1: To niesamowite, bo ja tylko tak może dla młodszego pokolenia tytułem takiego przypomnienia, że Niemcy były podzielone na dwie części, tę zachodnią, czyli Republika Federalna Niemiec, no i ta nasza zaprzyjaźniona, socjalistyczna, Niemiecka Republika Demokratyczna, no i tu właśnie na dole tej NRD, czyli przy granicy polsko-czeskiej właśnie są Serbo-Łużyczanie i oni byli uznawani przez tę zachodnią, powiedziałbym demokratyczną, wolnościową opinię publiczną jako pupile Związku Radzieckiego i miłośnicy socjalizmu?
2: Dokładnie, no było to też pokłosiem tego, że władze NRD prezentowały tą właśnie swoją politykę narodowościową jako jedyną właściwie w bloku realną realizację wzniosłej myśli w tej skonkretyzowanej w tym względzie przede wszystkim przez towarzysza Stalina, który jak wiadomo był teoretykiem wszelakich dziedzin, także i w zakresie polityki, polityki narodowościowej.
1: I chorążym pokoju.
2: No tak, oczywiście.
1: Tak wiadomo.
2: W pewnym momencie starano się tam w sposób realny realizować tą ideę takiego naszyzmu, nie mylić z faszyzmem, i wprowadzać na tych terenach dwujęzycznych zasadę dwujęzyczności. Fred Elsner, postać dosyć ponura w tym areopagu enerdowskim, odpowiedzialny za pion ideologiczny, ukuł w pewnym momencie takie stwierdzenie: Łużyce będą dwujęzyczne. No i nie patrząc na opinię wielu swoich rodaków, rzeczywiście na tych terenach dwujęzycznych wprowadzał to. Obligatoryjnie także dzieci niemieckie na przykład musiały się uczyć języka łużyckiego. No w sumie można powiedzieć, piękna idea, no bo w końcu to były tereny słowiańskie, więc no w jakiejś tam perspektywie można powiedzieć, że Niemcy, którzy tam się osiedlili, byli jakimiś tam przybyszami. No ale wiadomo, jak to wyglądało. No wraz z jego upadkiem to się zmieniło, slogan się zmienił, z Łużyce będą dwujęzyczne, na Łużyce będą socjalistyczne, no i ta amplituda wychyliła się w drugą stronę do tego stopnia, że w pewnym okresie zabraniano wręcz werbowania rodziców, zachęcania rodziców do posyłania dzieci do szkół z językiem serbo-łużyckim. No także ta polityka meandrowała i w NRD, i w innych krajach. To wszystko będzie, mam nadzieję, tematem tej konferencji, no bo naprawdę to, co ona przyniesie, może dla wielu osób być naprawdę sporym zaskoczeniem. Oczywiście całkiem inaczej wyglądała polityka narodowościowa na przykład w Jugosławii, Republice.
1: Bardziej złożonym.
2: Tak, związkowej. Tak, no to już właściwie to jest na osobną audycję. Myślę, niezwykle mogło ciekawą temat. Inaczej to wyglądało na Węgrzech, w Czechosłowacji, Czesi. Też, no, czy tam Czechosłowacja musiała się zmierzyć z tym, jak usadowić, jak umiejscowić Słowaków po tej II wojnie światowej. Nadal była zwarta mniejszość polska na Zaolziu, z którą było tyle kłopotów. No, problem niemiecki został rozwiązany przez wysiedlenia, przez odsun. No, ale byli też jeszcze przecież na Słowacji Węgrzy, etc., etc. Także problemów tych było bardzo wiele w tej propagandzie, w tym, co mogliśmy oglądać ci z Państwa, którzy to jeszcze pamiętają w dzienniku. To oczywiście o tym praktycznie nie było mowy. Jakąś inność, choćby to śląskość czy kaszubskość, sprowadzono właściwie do takiego folkloru. W pewnym sensie podobnie było w NRD z serbo-łużyczanami, których też chciano wtłoczyć w takie ramy folklorystyczne, takiej właśnie prezentacji.
1: Cepeliada.
2: Tak, takiej cepeliady przede wszystkim na zewnątrz, ukazujące, jak dobrze się żyje w Niemieckiej Republice Demokratycznej.
1: I jak władza dopieszcza te wszystkie mniejszości, dając przecież kłam temu, że to jest reżim i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak intrygujący jest sam tytuł. Czy to jest balast, czy to jest pozytywny spadek? Właśnie, dlaczego miałby to być balast?
2: Ja to może postaram się pokrótce przedstawić choćby na przykładzie rzeczonych serbo-łużyczan, o których zresztą na tej konferencji, no bo też będzie to jeden z tematów takich wiodących, mowa będzie. Tak, to wszystko, te koncesje były faktem. Koncesje wymuszone w dużej mierze rzeczywiście, i tutaj pod tym względem prasa RFN-owska miała trochę racji. Postaram się to przedstawić na przykładzie rzeczonych serbo-łużyczan. Tak to wyglądało, że w pewnym sensie prasa zachodnio-niemiecka miała odrobinę racji, no bo te koncesje, które uzyskali w 1948 roku, były pokłosiem nacisków przede wszystkim władz okupacyjnych. Jeszcze w listopadzie 1947 roku niemieccy komuniści sceptycznie podchodzili do tych serbo-łużyckich żądań. Nagle nastąpił przełom. Nie trudno się domyślić, kto za tym stał. Owszem, państwo po raz pierwszy w dziejach zaczęło finansować mniejszość serbo-łużyczką. Wcześniej żadne państwo niemieckie, żadna formacja polityczna tego nie robiła. Finansowano szkoły, finansowano urzędy, finansowano instytucje kultury. Pojawiły się takie wcześniej nieznane zawody jak pisarz, urzędnik, etc., etc. Ale cena była dosyć wysoka. Oczywiście w takim państwie jak Niemiecka Republika Demokratyczna, tak zideologizowanym, nie mogło być mowy o jakiejś dwubiegunowości, czy też o jakichś odmiennych poglądach. Domowina musiała stać się pasem transmisyjnym, podobnym jak związki zawodowe, inne organizacje dozwolone, działające w tym systemie tegoż reżimu.
1: Czyli tylko słuszna linia ideologiczna,
2: tak,
1: jedynie
2: oczywiście
1: prawdziwa i właściwa.
2: Do tego na to nałożyły się takie zjawiska jak kolektywizacja. Drodzy Państwo, w Polsce kolektywizacji nie udało się przeprowadzić.
1: Mówimy oczywiście o takim scalaniu mniejszych gospodarstw rolnych, obszarów.
2: W NRD tą operację przeprowadzono. Co prawda zaczęto to w pierwszej połowie lat 50. 53 rok to na pewien czas wstrzymał, ale zrobiono to skutecznie. No, w społeczeństwie chłopskim walka z kułakami i w ogóle walka z ideą własnego gospodarstwa no nie mogła być dobrze przyjmowana. Ateizacja. Dla wielu też to był olbrzymi cios. No, dochodziło do tego, że w pewnym momencie w niektórych takich stuprocentowo zamieszkałych w 100% przez serbołużyczan miejscowościach, jak choćby Chruścicy, rozwiązywały się te lokalne organizacje domowiny na znak protestu. Nadal w szkołach chciano krzyży. No, rzecz niespotykana w innych rejonach NRD. To także było źle odbierane, no bo nie mogło być odbierane dobrze. Industrializacja. Dla jednych błogosławieństwo, no ale ta industrializacja w przyspieszonym stopniu prowadzona w NRD, ideałem w NRD była autarkia gospodarcza, a więc samowystarczalność. Podstawą miała być samowystarczalność energetyczna, a temu służyć miały odkrywki węglowe, które pochłonęły w czasach NRD, o ile w wcześniejszych okresach to było chyba 8 czy 9 wsi, które wybagrowano, to w tym okresie NRD-owskim, kiedy zaczęły się pierwsze symptomy kryzysu paliwowego, to już było około 70 wsi. Tych ludzi przenoszono do bloków. Nikt wtedy nie myślał o czymś takim, jak to się robi teraz, że się przenosi całe miejscowości, łącznie z mieszkańcami, etc., etc. No sam napływ robotników w te rejony uprzemysławiane powodował no, nieodwracalne zmiany, jeśli chodzi o stosunki narodowościowe. Dość powiedzieć, że w rejonie Wojrowic, Hoyerswerda, Wojerecy, to przed budową tego kombinatu Czarna Pompa, no serbołużyczanie stanowili między 30 a 40% ludności. No ale nagle napłynęło ponad 100 tysięcy robotników z całych Niemiec. Powstało nowe miasto, Hoyerswerda, Neustadt. Były też takie utopijne plany stworzenia tam, przeniesienia tam wszystkich centrów serbołużyckich, żeby dodatkowo jeszcze wykorzenić tych ludzi, stworzyć z nich, ulepić taką mniejszość bardzo, bardzo socjalistyczną. No, z różnych przyczyn, także i finansowych, to się koniec końców nie udało. A więc, no może to przez, czy to było przez część tych autochtonów odbierane jako balast? Tak, no dowiodły tego te wydarzenia po tak zwanym przewrocie, czyli po tej spokojnej rewolucji w Niemczech, kiedy postulowano rozwiązanie domowiny, odcięcie się od tych organizacji, które do tej pory istniały. Na szczęście do tego nie doszło, bo nie wiadomo było, czy nowa władza te nowe by uznała. Zwyciężył taki realizm polityczny, oczywiście domowina musiała ulec przemianom, musiała się zreformować i tak też i to miało miejsce, no ale dzięki temu był to partner dla władz niemieckich, który zapewnił kontynuację tego, co było już zapewnione wcześniej, jeśli chodzi o działalność społeczną, działalność szkolną. Także no, jest to wszystko dyskusyjne. Podobne problemy miały te działające w Polsce związki mniejszościowe. Ukraińców, Białorusinów, Zrzeszenie Pomorskie, etc., etc. Także tam też odbywały się głosy, że no trzeba tutaj to odciąć i budować to wszystko na nowo, że wszystko, co się działo, ci ludzie, którzy starali się działać w tym poprzednim okresie, nie powinni kontynuować swojej działalności. Nie zawsze się tak da i nigdy zazwyczaj niszczenie czy też rujnowanie wszystkiego, co się do tej pory zbudowało, jest dobre. Zazwyczaj nie ma możliwości już odbudowania tych struktur. Także tu też w tych środowiskach zwyciężał jednak rozsądek. Ale o tym wszystkim, mam nadzieję, będzie też mowa na tej konferencji. A tytuł, no tak, to pytanie zostało postawione. No zobaczymy, czy uda się na nie odpowiedzieć.
1: No i ewentualnie co wniosą inni uczestnicy konferencji, bo tutaj lista jest spora. Proszę tak zaznaczyć ewentualnie, kogo byś szczególnie wymienił, kto może mieć z punktu widzenia takiego poznawczego interesujące wystąpienie.
2: No ja myślę, że tutaj wszyscy, którzy będą się prezentować, dadzą wiele. No ja bym oczywiście polecił wystąpienie doktora Edmunda Piecha, zresztą znanego Państwu z audycji pana redaktora Dobrowolskiego, bo kilkukrotnie występował tutaj w radiu, który będzie miał referat na temat polityka Niemieckiej Republiki Demokratycznej względem Serbołużycza, no więc te meandry,
1: o czym wspomniałeś przed chwilą.
2: Na pewno jest zresztą chyba jednym z najwytrawniejszych badaczy tej problematyki, więc bardzo się na to wystąpienie jego cieszę. Profesor Syrnyk będzie mówił o polityce władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej względem Łemków. Tytuł może jest trochę mylący, bo ja myślę, że będzie też mówił o polityce władz Rzeczpospolitej Polskiej, bo pamiętajmy, że PRL-em to jeszcze w latach 40. Polska nie była. Ciekawy blok będzie, i to też będzie na pewno wielce interesujące, dotyczył właśnie tych mniejszości polskich, a więc Kaszubów, Litwinów i Niemców w tymże okresie. No skoro partnerem, organizatorem jest Centrum Badań nad Mniejszością, nie mogło zabraknąć tej problematyki niemieckiej. O różnicach w położeniu Niemców w poszczególnych krajach bloku wschodniego będą mówić dr Tobias Weger, Angela Illich i Katalin Gajdos-Frank. Także zachęcam Państwa do udziału w tym wydarzeniu. No, będzie miało miejsce na Opolszczyźnie, ale na tej Opolszczyźnie utraconej, bo w Zabrzu. Ale też myślę, że ci, którzy z wiadomych względów nie będą mogli do Zabrza przybyć, będą za jakiś czas mogli też zapoznać się z pokłosiem tego wydarzenia w postaci wydawnictwa. Także wydarzenie ważne, istotne z punktu widzenia badań nad mniejszościami w Polsce, w Europie, ale także istotne i ważne dla nas, dla naszego stowarzyszenia, poprzez właśnie to, że jest to realizacja wspólna, w którą zaangażowany jest Serbski Instytut, z którym przecież od dziesiątków lat już współpracujemy. My jako stowarzyszenie, ale także Instytut Śląski, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego.
1: To jest bardzo ciekawy wątek, mówię o tych losach Niemców w różnych krajach, jeszcze bloku socjalistycznego, to raz, no bo może to mniej znany fakt współcześnie, że przecież Niemcy mieli swoje, nazwijmy tak umownie, kolonie przecież w regionach nadwołżańskich, nad Wołgą, więc proszę zobaczyć, jaka jest rozpiętość, mówię o tej skali na mapie.
2: No tak, no tu w tym bloku będzie mowa przecież o losach Niemców węgierskich, Niemców w Jugosławii, Niemców w Rumunii. Wszędzie tam, no mimo wszystko te ich losy i stosunek władz do tej grupy nie był jednolity, był jednak mimo wszystko objęty. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o Niemców węgierskich, to ich obejmowały też zapisy poczdamskie o wysiedleniu. Nie do końca do tego doszło, ale o tym też pewnie będzie mowa. O ich położeniu i o tym, jak sobie radzili w tym okresie realnego socjalizmu. No, ja się bardzo cieszę na to wydarzenie, bo naprawdę ja myślę, że jeżeli pokłosie tej konferencji będzie dostępne szerszej publiczności, to może wiele mitów i wiele takich potocznych wyobrażeń obalić w tym względzie.
1: Skoro mówisz o takich mitach i potocznych wyobrażeniach, oczywiście nie chcę tu tak wprost zakwalifikować tego, o czym zaraz powiem. Czy potrafisz odpowiedzieć w sposób taki prosty i przekonujący? Wiele razy spotykam to pytanie w różnych rozmowach, czy prywatnych, czy nawet publicznych. Dlaczego nie ma mniejszości polskich w państwie niemieckim?
2: No to jest pytanie dosyć interesujące i ciekawe. No, odpowiedź, ja może tutaj przytoczę odpowiedź, którą wielokrotnie słyszałem, to znaczy tak, o tym, że Polacy w Niemcy zamieszkują, to nikt nie ma wątpliwości, także politycy niemieccy.
1: Tak, ale tak nie ma tej symetrii, że tak, skoro jest mniejszość niemiecka w Polsce, tak samo powinna być,
2: tak.
1: Przynajmniej w takim potocznym rozumieniu, mniejszość polska z pełnymi prawami, oczywiście, jak na ziemiach polskich ma mniejszość. mniejszość niemiecka, czy jakakolwiek inna.
2: Tłumaczenie jest takie, że Polacy mieszkający w Niemczech nie są mniejszością w takim znaczeniu etnicznym. Jest to mniejszość złożona z przybyszy ekonomicznych.
1: Czyli nie mają swoich korzeni jakichś dziejowych, historycznych, etnicznych?
2: Co nie do końca jest. I tu argumentem jest to, że przecież pobite Niemcy oddały całość tego terytorium, gdzie ta etnikum polskie występowały. Nawet tam, gdzie było to już takim historycznym wspomnieniem. No, nie do końca jest to prawda, bo opowiadał mi jeden taki znajomy, że w trakcie rokowań nad Układem Polsko-Niemieckim Niemcy używali tego właśnie argumentu, no i padło pytanie, dobrze, więc od jakiego okresu należy uznać, że jakaś mniejszość w sposób ciągły zamieszkuje dane terytorium. No padła cyfra 100 lat. Wskazano Polaków w Westfalii. Później już do tej cyfry nie powrócono. Oczywiście to jest wszystko chciejstwo. No, Polsce, podobnie jak w 50 roku, tak samo w 90 zależało na tym, co jest naszym być albo nie być, czyli na granicy, uznaniu granicy na Odrze i Nysie. No, ta asymetria była tutaj takim złożeniem pewnej ofiary. Bo, drodzy Państwo, Niemcom w Republice Weimarskiej, a nawet po przejęciu władzy przez pewien czas nazistom, nie przeszkadzało to, że Polacy mieszkający w Berlinie, czy na Łużycach, w rejonie Złego Komorowa, Seftenberg, czy w Görlitz, mają status, czy w Berlinie, mają status mniejszości narodowej. A teraz jest to podobno niemożliwe i nie do uznania.
1: Ale przecież słynny mieliśmy Związek Polaków w Niemczech. No już chyba bardziej poważnej instytucji, która by to legitymizowała, nie można przytoczyć.
2: Do tego właśnie zmierzam, że Związek Polaków w Niemczech był uznaną przez władze niemieckie reprezentacją Polaków mieszkających w Niemczech i nie było problemem, tutaj nie starano się w jakiś sposób odróżniać Polaków mieszkających w Westfalii, zresztą to była najliczniejsza dzielnica Związku Polaków, od Polaków na tych etnicznie polskich terenach Górnego Śląska choćby. To nie było jakimś problemem i tutaj to jest po prostu kwestia woli politycznej i niczego innego. Jest dodatkowe tłumaczenie, że w Niemczech to właściwie to prawodawstwo tak się bardzo trudno je zmienić. No jak się okazuje, jak się chce, to i konstytucję można zmienić, jeżeli jest tego potrzeba. W tej chwili w Niemczech jest taka sytuacja, że status mniejszości narodowej ma tam tylko jedna mniejszość, tak naprawdę, Duńczycy. Na zasadzie wzajemności układów kopenhasko-kilońskich jest wzajemne uznanie. Są też grupy etniczne, które są za tak właśnie grupy etniczne uznawane. To m.in. Serbo-Łużyczanie, Fryzowie Północni, Cyganie. I to praktycznie jest wszystko. No i argumentem kolejnym jest tak, jeżeli my przyznamy prawa mniejszości Polakom, to zaraz się zgłoszą Turcy, Kurdowie, etc., etc. No ale na drugim biegunie jest rozwiązanie, z którym się spotykamy w Czechach. Tam nie ma problemu z tym, żeby za mniejszość narodową uznać choćby Serbów, nie mówię o Polakach, którzy mieszkają, to jest ich obszar zasiedlenia etniczny na Zaolziu, ale właśnie Serbowie czy Węgrzy i nie mówiąc już o Słowakach, przecież to te, oni wszyscy takowy status posiadają. No więc różnie się tutaj meandruje ta polityka narodowościowa, a jeżeli chodzi o ten status Polaków, ja tu mówiłem o pewnym takim, nie pewnym, ale ewidentnym oporze strony niemieckiej. Ale my Polacy też im nie ułatwiamy, w pewnym sensie ułatwiamy zadanie. To środowisko jest tak rozbite, nie ma tam jednej reprezentacji, jaką była przed wojną, był Związek Polaków w Niemczech, że naprawdę łatwo stronie niemieckiej mówić, że praktycznie nie ma tam z kim rozmawiać. I to jest prawda. I dopóki to się w jakiś sposób nie wyjaśni, w jakiś sposób się z tego impasu nie wyjdzie, a nic na to nie zapowiada, to trudno chyba sobie wyobrazić, żeby do jakiejś przemiany, jakiegoś przełomu w tym względzie doszło.
1: Człowiek jest istotą korzyści i zawsze się kieruje właśnie jakimiś dobrami. No i w tym momencie trzeba by zapytać, a czego ewentualnie Polacy mieliby się spodziewać, co chcieliby osiągnąć poprzez założenie, nazwijmy tak umownie, takiego Związku Polaków w Niemczech 2.0. No bo to jest podstawowe pytanie. Po co nam w XXI wieku, ktoś jeszcze doda, w Unii Europejskiej mniejszość polska w Niemczech?
2: Ja myślę, że to byłoby w interesie wszystkich, także i paradoksalnie myślę także i Niemców. Tutaj też w pewnym odniosę się do tego przykładu Łużyckiego. Domowina jest tym uznanym podmiotem w tych stosunkach i z rządami tych dwóch landów, na których Serbo-Łużyczanie zamieszkują, i w kontaktach z rządem federalnym. Wypracowano pewien jednolity, jasny i przejrzysty model tej współdziałania, współpracy i wzajemnych kontaktów. Ja myślę, że jeśli chodzi o realizację, przynajmniej w tej teorii prawnej i politycznej, to jest to sytuacja wręcz wzorcowa. Jak to jest realizowane w praktyce, to jest odmienna sprawa. Jak wszędzie, po prostu trzeba o te swoje prawa się starać i czasami o nie walczyć. Ale to jest inna sprawa. Polska jest ważnym dla Niemiec sąsiadem. Niemcy też są niezwykle ważni dla nas. I takie unormowanie sytuacji, położenia, już nie patrząc na to, kiedy przybyli ci ludzie, ale tych mieszkających i mających świadomość tej polskości mieszkańców, obywateli Republiki Federalnej Niemiec, ja myślę, że byłoby z korzyścią dla obu stron. Jasna artykulacja tego, czego się oczekuje, choćby w zakresie szkolnictwa, w zakresie wspólnych projektów kulturalnych. Nie wiem, dlaczego niektórzy uważają, że wszelkie takie jakieś koncesje na rzecz mniejszości wiążą się od razu z jakąś irredentą, że to nie może być podstawą właśnie pokojowej, zgodnej współpracy. No, są kraje, które pokazują, że właśnie to w tej wielości jest siła. I mam nadzieję, że to także zrozumieją politycy, którzy jeszcze do tego nie dojrzeli i w Niemczech, no i tu u nas w Polsce, bo też niestety mamy takowych, którzy w sposób czasami głupi, a wręcz haniebny wyrażają się o prawach i realizacjach mniejszości. Mniejszości boją się tylko słabi.
1: Kiedy mówiłeś o tym czynniku, jakim jest czas zasiedlenia, czy osiedlenia się w jakimś miejscu, to się tak uśmiechnąłem, bo przykładając tę metodę taką patologiczną analogią, no to pomyślałem sobie o Krakowie średniowiecznym, gdzie na ulicach dominował język niemiecki.
2: No właśnie.
1: I wtedy, gdyby to przenieść w drugą stronę, no to można by powiedzieć, przecież Kraków jest absolutnie czysto niemieckim miastem.
2: Oczywiście
1: ja tutaj puszczam oko, no ale to nie wiem, czy to jest najlepszy czynnik, czyli ten moment osiedlenia się na stałe jakiejś grupy etnicznej.
2: Oczywiście Kraków jest tu specyficznym, ale nie tylko Kraków, ale Kraków jest takim bardzo jaskrawym przykładem, bo to jest miasto królewskie. Tam w XV wieku tam wszyscy mówili po niemiecku, poza tymi, którzy tam przybywali. Król mówił po polsku, a zależy, kto nim był, czasami mówił po łacinie, po węgiersku albo po rusku, ale to już jest inna kwestia. Nikomu to wówczas nie przeszkadzało, ponieważ nie było tam takiej wymiany w Krakowie ludności, jaka miała miejsce choćby we Wrocławiu, Opolu czy w Warszawie. Tam mieszkają rody, które mogą wywieźć swoją genealogię od tych czasów prawie Kazimierza Wielkiego. No więc jakby tak głębiej popatrzeć, i co też w wielu wypadkach ma potwierdzenie w ich nazwiskach, te korzenie są niemieckie, co nie przeszkadza być od wielu pokoleń, budować polską kulturę, polską tożsamość, być wspaniałymi Polakami. Tu u nas też bycie Niemcem przecież nie musi oznaczać od razu stania w kontrze i negowania wszystkiego, co polskie, wręcz przeciwnie. Może warto by spojrzeć na tych Niemców, którzy budowali polską kulturę, polską tożsamość, byli takim ewidentnym pomostem. Tu na Śląsku mamy Elsnera, mamy Bricknera. Jak to kiedyś Osmańczyk powiedział, kiedy przyszła na godzina próby, stanęli w pierwszym szeregu ludzie o takich nazwiskach jak Unrung, Haller, czy Anders, czy Kleberg. To powinno dać do myślenia.
1: A czy właśnie takie ujęcie historii nie byłoby bardziej ciekawe, pociągające, wręcz fascynujące, żeby nauczyć historii w oparciu o biografię? Jesteś zawodowym historykiem z tytułem profesorskim, więc tak sobie myślę, warto by chyba czasami zmodernizować sposób nauczania historii. Nie od daty do daty, czyli od wojny do wojny, tylko od człowieka do człowieka, kim on był, i w tym momencie zamieniłoby się to wręcz w sensacyjną powieść, która byłaby niczym innym, jak tylko opowiadaniem prawdziwej historii. Historii, którą tworzą ludzie, a nie same bitwy.
2: No tak, no tutaj ja nie jestem dydaktykiem historii, ale no niewątpliwie...
1: Ja się upomniałem, wiesz, w imieniu tych, którzy mówią, że historia jest nudna.
2: No, są różne szkoły, prawda, no, są takie szkoły jak Annales, ta francuska, to w ogóle było to straszne nudy, no bo tam opieranie się przede wszystkim o tą sferę gospodarczą i długie procesy, negowanie nawet tych co ciekawszych wydarzeń politycznych, to naprawdę to wielu by znudziło. Oczywiście mówię tutaj trochę prześmiewczo. Tak, ale czasami jest to realizowane, jest to próba takiego wyjścia, tak, postaci konkretne przemawiają do ludzi. Mamy takie realizacje, no wszelkie choćby sukces tego, czego się podjęła profesor Pobóg Lenartowicz, przedstawiania biografii najpierw Opolan na tym naszym lokalnym rynku, teraz Opolanek. No fantastyczna sprawa, przedstawienie, właściwie prezentacja dziejów regionu, miasta, poprzez właśnie biogramy ciekawych, interesujących postaci. Tak, i to na pewno bardziej to przemawia niż, no, co tu dużo mówić, wgryzanie się w mechanizmy pewnych procesów politycznych, społecznych, roztrząsanie jakichś meandrów, nie wiem, no strzelam, okresu władzy socjaldemokratów na Śląsku na początku lat 20. Nie ukrywajmy, no może pasjonować mnie jeszcze kilku innych ludzi, ale tak, sprzedanie tego w sposób taki... w miarę przejrzysty, szerszej publiczności jest naprawdę, naprawdę trudny. Ale za to biografia rzeczonych postaci, które to tworzyły, no byłaby już na pewno bardziej do przyjęcia i bardziej interesująca. Także no ciekawa propozycja metodologiczna. Zapraszamy do współpracy. Ja myślę, tutaj pomysł przekażę też metodologom z Instytutu Historii, także spodziewaj się zaproszenia jako konsultant.
1: Z wielką przyjemnością w rewanżu zaproszę też do audycji, żebyśmy porozmawiali o tym właśnie ujęciu historii w sposób pasjonujący.
2: Tak, no tym bardziej, że biografistyka ma tutaj w Opolu naprawdę... duże i mocne tradycje. Był taki okres, kiedy instytut wręcz, można powiedzieć, historii tutaj się w tym specjalizował, to za czasów Leszka Kuberskiego, ale no Leszek Kuberski, jego biografia Skali tutaj może być przykładem, ale Mariusz Patelski no, napisał książkę o Rozwadowskim, etc., etc., także kilka osób naprawdę w zakresie biografistyki ma się tutaj i miało czym pochwalić. Wyszło, no niestety była to efemeryda, nawet kiedyś takie czasopismo, teki biograficzne niestety nie przetrwało. Także no biografistyka jak najbardziej.
1: To tym pięknym akcentem obiecującym na przyszłość zakończymy nasze spotkanie. Przypomnę, profesor Piotr Pałys, prezes Stowarzyszenia Polsko-Serbo-Łużyckiego Prolusatia w Opolu, organizacja pożytku publicznego, był naszym gościem, a rozwinęliśmy też tak inne wątki, ale myślę, że wszystkie związane z etnikum mniejszym czy większym, które jest w mniejszości, czy też jest tą siłą dominującą na jakimś obszarze administracyjnym. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo.
1: No i mój płomienny apel, jak zwykle na koniec audycji, gdyby ktoś z Państwa chciał do nas zaprosić jakąś lokalną organizację pożytku publicznego, z wielką przyjemnością zapraszam od razu tutaj do studia Radia Opole, ewentualnie odwiedzę Państwa na miejscu. Adres kontaktowy jak zwykle krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
0: Od pożytku głowa nie boli.

0: promocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
4: Za moment godzina 20, za moment wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje sportowe. W gminie Branice prowadzonych jest kilkanaście inwestycji.
5: Kończymy długo też oczekiwany remont ulicy Szkolnej.
4: Między Dąbrówką Łubniańską a Łubnianami można już bezpiecznie poruszać się ścieżką pieszo-rowerową. A ponadto Fundacja Mam Marzenie szuka wolontariuszy.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Inwestycyjny boom w gminie Branice. Lokalny samorząd realizuje jednocześnie kilkanaście zadań. Remontowane są m.in. drogi i budynki użyteczności publicznej. Prowadzone są także prace przy budowie kolejnych ścieżek pieszo-rowerowych, mówi Katarzyna Herbut, wiceburmistrz Branic.
5: Z tych najważniejszych to chyba te drogowe, bo kończymy długo też oczekiwany remont ulicy

0: szkolnej. Drugi etap, kolejną z dużą inwestycją, to jest budowa targowiska dla lokalnych rolników, sprzedawców. Te zadanie to prawie 3 400 000 zł. Kolejna inwestycja to budowa tężni solankowej, to zagospodarowanie również terenu przy obecnym parku w Branicach.
1: Kompleksowe prace prowadzone są też m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Branicach i Ośrodku Zdrowia we Włodzieninie. Ponadto trwa budowa wieży widokowej na Baraniej Kopie oraz ścieżek rowerowych w Boboluszkach i na trasie Branice-Bliszczyce.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Katastrofą nazwał kanclerz Niemiec wynik jego CDU w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim. W graniczącym z Polską landzie partia osiągnęła wynik w granicach progu wyborczego i dopiero końcowe dane pokażą, czy HDC będą mieli posłów w lokalnym parlamencie. W Berlinie CDU straciła burmistrza i rolę największej partii na rzecz skrajnej lewicy. Friedrich Merz zapewniał, że mimo tych wyników nadal będzie kierował rządem Niemiec i wprowadzał reformy, które mają przywrócić siłę gospodarczą kraju. Te reformy są środkiem przeciw truciźnie autorytaryzmu, która wprowadza fascynację autorytatami, rządami coraz głębiej w nasze społeczeństwie. To, co trzeba teraz zrobić, wymaga kręgosłupa, wytrwałości, cierpliwości. Jestem na to gotowy jako przewodniczący CDU i przede wszystkim jako kanclerz. Pełne wyniki będą znane w nocy. Wszystko wskazuje na to, że mimo zwycięstwa AfD w Mecklenburgii i rekordowego poparcia w Berlinie, władze w obu landach będą sprawować partie lewicowe.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: W Łubnianach otwarto nową ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku między Dąbrówką Łubniańską a Łubnianami. To około 550 metrów nowej infrastruktury, która jest częścią większej, ponad 5-kilometrowej trasy. Ta ścieżka jest częścią całości, jeśli chodzi o rozbudowę ścieżek pieszo-rowerowych w naszej gminie, ale też częścią przebudowy drogi 461. Tłumaczy Paweł Wąsiak, wójt Łubian.
3: Od prawie 10 lat, w zasadzie co roku, jakiś fragment naszej drogi wojewódzkiej 461, która przebiega przez gminę Łubniany, realizujemy, bo to Brynica, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, te wszystkie miejscowości są położone wzdłuż tej drogi wojewódzkiej, a to jest taka droga, która łączy nam 454 z 405, więc dobry skrót też dla niestety dla ciężarówek, dlatego bardzo nam zależy na poprawie bezpieczeństwa przy tej drodze głównie.
1: Mówił Szymon Ogłaza, marszałek województwa. I jeszcze na koniec Fundacja Mam Marzenie rozpoczyna ogólnopolską kampanię, która ma zachęcać do wolontariatu. Akcja odbywa się pod hasłem Zyskaj supermoc, dołącz do nas i spełniaj marzenia. Kampania potrwa do 15 października. Wolontariuszem fundacji może zostać każdy, kto chce pomóc w spełnianiu nawet najbardziej niezwykłych pragnień chorych dzieci, mówi rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg.
4: To jest bardzo fajne zadanie, bardzo takie wymagające dużo ciepła, dużo empatii, dużo cierpliwości i takiej pomysłowości. Jak zrobić, żeby dziecko nam zaufało? I kiedy dziecko nam już powie, okej, słuchajcie, na przykład moim największym marzeniem jest odwiedzić studio Harry'ego Pottera. To już przyjmujemy bardzo dużą dozę odpowiedzialności, wiemy, jakie jest największe marzenie, wracamy do domu, robimy przegrupowanie, zastanawiamy się, jak do tego podejść, co zrobić i myślimy razem, jak to marzenie spełnić. Mogę zdradzić tutaj, takie marzenie jest spełnialne i mieliśmy takie realizacje w ramach fundacji.
1: Pomagać można na różne sposoby. Nie wszyscy wolontariusze muszą bezpośrednio kontaktować się z podopiecznymi. Fundacja potrzebuje również osób do pomocy przy pracach administracyjnych i organizacyjnych, dodaje Aleksandra Bieg.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
1: A teraz 4,5 minuty po godzinie 20.
2: Sport w Radiu Opole.
5: Przed mikrofonem Adam Wołek, dobry wieczór. Rozpoczynamy sportowe podsumowanie weekendu. Druga z rzędu ligowa porażka Odry Opole w meczu 9. kolejki piłkarskiej Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przegrali na wyjeździe z Brugbetem Termaliką Niczycza 0-1. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 8. minucie, a Opolanie nie byli w stanie ani razu skutecznie odpowiedzieć. Ocenia szkoleniowiec Odry Łukasz Tomczyk.
6: Dobrze wchodzimy w to spotkanie, mamy piłkę, taką przewagę optyczną, jedna akcja, jedna strata, kontratak, czyli długie wznowienie, tam nie trafiliśmy w piłkę, przeszła naszych zawodników, prosta sytuacja do wybronienia, nie bronimy jej i jest 1-0. Później znowu mamy swoje momenty.
5: W tabeli rozgrywek Odra zajmuje w tym momencie, cytując ulubione słowo trenera Odry, 13 miejsce. Prowadzi Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Polscy siatkarze we wtorek w Sofii zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy, a w przypadku awansu pojadą na fazę finałową do Mediolanu.
7: Jakub Nowak, jednak grać się z Niemcami duże zaskoczenie?
8: Nie, szczerze to chyba nie. Ja właśnie, jak rozmawialiśmy tutaj sobie w naszym kręgu, to gdzieś tam nie było to pewne, że ci Bułgarzy wygrają sobie gładko i lekko i my spodziewaliśmy się, że ten wynik może nie być przechylony na jedną stronę w łatwy sposób. Na pewno to, że zaczęło się 2-0, trochę te myśli nam zerwało, ale koniec końców Niemcy wygrywają i postawili się Bułgarom, którzy na pewno nie prezentowali takiego samego poziomu jak nam.
5: Teraz zmieniamy dyscyplinę. Drugie miejsce Pawła Wąska w konkursie skoków narciarskich cyklu letni Grand Prix w rumuńskim Rasnowie. Prowadzący po pierwszej serii Polak uległ jedynie Jasonowi Colbiemu. Wąsek skoczył 92,87 metra, a jego łączna nota wynosiła 234,1 punktu. Amerykanin wygrał z Polakiem o ponad 10 punktów. Trzeci był Kazach Daniil Wasiliew. Szóstą lokatę zajął Dawid Kubacki. Wcześniej w konkursie pań triumfowała drugi raz z rzędu Anna Twardosz. Hiszpan Nicolas Sanchez Isquideiro triumfował w tenisowym turnieju rangi Challenger w Szczecinie. W finale Sanchez, 233 w rankingu, wygrał z Brazylijczykiem Thiago Monteiro 4-6, 6-3 i 7-6. Z podsiatki wracamy jeszcze na regionalne boiska futbolowe. Tylko Stal Brzeg w trzeciej lidze zgarnęła komplet oczek, pokonując na własnym terenie Karkonosze Jelenia Góra 1-0 po bramce Maksymiliana Nowaka. Domową porażkę ponieśli piłkarze Poloninysa, którzy ulegli rezerwom Rakowa Częstochowa 0-2, a MKS Kluczbork wrócił bez punktów z Katowic po przegranej 1-2 z tamtejszą Spartą. Ponownie o sporcie po 21:00. Do usłyszenia.
2: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr umiarkowany w porywach i w czasie burz do około 80 km na godzinę. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a więc tak samo jak w nocy. Temperatura maksymalna od 15 do 16 stopni, wiatr umiarkowany w porywach do 65 km na godzinę. I spoglądamy na termometr, 16 stopni w tej chwili pokazuje.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
10: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
11: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
12: Ja lubię cukierek.
13: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
14: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
15: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
16: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
17: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
18: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
19: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
20: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
21: Ty też możesz nam pomóc!
20: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
22: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
20: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.
23: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
24: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
23: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
24: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
23: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
24: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
23: Po reklamie.
25: Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W
0: W programie relacja z obchodów 35. urodzin Związku Dachowego Organizacji Niemieckich w Polsce. Zaprosimy też na międzynarodową konferencję poświęconą roli mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach zimnej wojny. Poznamy też program tegorocznych Dni Kultury Niemieckiej w naszym województwie oraz odwiedzimy ciekawe miejsca w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.
3: Głos mniejszości niemieckiej.
4: Schlesien aktuell, das Magazin.
0: Hallo, am Mikrofon spricht Claudia Kandja. Der Verband Deutscher Gesellschaften feiert 35. Geburtstag. In Allenstein wurden Aktivisten ausgezeichnet und der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag gefeiert.
6: Dieser Vertrag garantierte den Mitgliedern der deutschen Minderheit das Recht, eben ihre Identität zu bekennen, ihre Sprache, Kultur und Traditionen zu pflegen. Diese Rechte, die uns heute als selbstverständlich erscheinen mögen, stellten damals für viele Menschen einen Durchbruch dar.
0: In Oppeln wird ebenso gefeiert, denn vor 25 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und der Woiwodschaft Oppeln ins Leben gerufen. Gefeiert werden auch die europäischen Erbetage. Wir berichten darüber. Und die wissenschaftliche Konferenz des Forschungszentrums der deutschen Minderheit steht vor der Tür. Auch darüber sprechen wir heute.
7: Es geht um nationale, ethnische und sprachliche Minderheiten in Ost- und Mitteleuropa während des Kalten Krieges.
0: Dies und mehr hören Sie gleich.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Za moment godzina 21, za moment wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. W Krapkowicach powstanie specjalistyczna grupa dronowa PSP. Prokremlowskie sondaże Exit Poll ogłosiły zwycięstwo jednej Rosji, a ponadto ponad 40 tysięcy złotych to najwyższa emerytura wypłacana w naszym regionie.
4: Wiadomości Radio Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek uwaga kierowcy. Jak informuje kapitan Marcin Kościelniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, w Strzelcach Opolskich na ulicy Osiedle doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Podróżowały nimi trzy osoby, jedna jest pod opieką ZRM-u. Na miejscu policja i dwa zastępy Straży Pożarnej. Proszę uważać.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Specjalistyczna grupa dronowa Państwowej Straży Pożarnej powstanie w Krapkowicach. Od 1 stycznia przyszłego roku tego typu jednostki będą działać w każdym województwie. Drony pozwolą strażakom spojrzeć na miejsce zdarzenia z góry, szybciej ocenić zagrożenie i lepiej zaplanować działania, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Tak naprawdę w najbliższym okresie spodziewamy się podpisu komendanta pod zasadami już tworzącymi wszystkie te grupy. W naszym województwie będzie to grupa powołana na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach. Z poziomu centralnego realizowany jest zakup kolokwialnie nazywanych dronowozów, ale tak naprawdę specjalistycznych samochodów dla grup dronowych.

0: Podobne grupy będą miały zacząć działać w każdym powiecie, dodaje kapitan Łukasz Nowak.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Prokremlowskie sondaże Exit Poll ogłosiły zwycięstwo jednej Rosji w wyborach do Dumy Państwowej. Według nich partia zdobyła 57 głosów. Głosowanie zakończyło się w całej Rosji. Ostatnie lokale wyborcze zamknięto w najbardziej wysuniętym na zachodzie obwodzie kaliningradzkim o godzinie 20 czasu lokalnego. Polska stanowczo potępia przeprowadzenie przez Rosję nielegalnych wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Najwyższa emerytura przyznana mieszkańcowi Opolszczyzny wynosi ponad 40 tysięcy złotych brutto. Z kolei świadczenie najbardziej zamożnego Polaka to 54 tysiące złotych brutto miesięcznie i należy do mieszkańca województwa śląskiego. Tak prezentują się dane ZUS dotyczące wysokości wypłacanych emerytur w Polsce. Jak wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu, w Polsce przybywa emerytów, którzy otrzymują z ZUS ponad 10 czy 15 tysięcy złotych.
2: Natomiast najniższą emeryturę w naszym regionie otrzymuje kobieta. To 39 groszy co miesiąc na rękę. Na Opolszczyźnie, podobnie jak w innych regionach kraju, różnica między najwyższymi a najniższymi emeryturami to przepaść. W każdym z województw najwyższa emerytura przekracza 23 tysiące złotych brutto, natomiast najniższa nie sięga nawet 1 złotego na rękę.
0: Najniższe wypłacane w kraju emerytury są wypłacane w województwie dolnośląskim i lubelskim. Są tam osoby, które dostają co miesiąc, uwaga, 2 grosze. A teraz sport. Udany występ Dominiki Włodarczyk na inaugurację kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. Polka zajęła 9 miejsce w jeździe indywidualnej na czas elity. Zbudowany występem Włodarczyk jest selekcjoner reprezentacji Polski, Sylwester Schmidt.
3: Myślę, że jedna z lepszych czasówek. Bardzo długa czasówka, też myślę, że najdłuższa, jaką jechała. Niełatwa najpierw technicznie, później no też nie do końca pod jej charakterystyki, bo dosyć szybka jednak, z długimi, prostymi. Jesteśmy zadowoleni. Tak Dominika naprawdę była bardzo, bardzo zadowolona po mecie. Nie mogła uwierzyć, że tak dobrze pojechała. No i ja oczywiście też jestem zadowolony.
0: A dużo więcej o sporcie jeszcze w tej godzinie w Radio Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr w porywach do około 80 km na godzinę. Jutro zachmurzenie duże, ale można spodziewać się też większych przejaśnień. Od czasu do czasu przydadzą się parasole. Chłodniej niż dzisiaj, maksymalnie 15-16 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Reklama społeczna.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Wątroba Detox i Trawienie
5: z wysoką dawką sili maryny,
6: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
5: choliną i chromem.
6: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
5: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
6: Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Muzycznie cofnęliśmy się do roku 1987, Sandra i Everlasting Love, ale o muzyce to już koniec, obiecuję, dlatego że rozpoczęliśmy weekendowe podsumowanie sportowe. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ruszamy w świat sportu. Szanowni Państwo, dzisiaj będzie naprawdę gęsto, więc nie mi trężąc, od razu przenosimy się do na korty tenisowe. Polska przegrała w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej tenisowego Pucharu Davisa. O losach spotkania zadecydowała pierwsza dzisiejsza gra singlowa, w której Kamil Majchrzak uległ Aleksowi Deminaurowi 3-6, 3-6. Majchrzak tak podsumował to spotkanie.
2: Dzisiejszy dzień, myślę, że Australijczycy byli naprawdę świetni w singlu i w deblu. Debla widziałem pierwszego seta, w pewnym momencie zaczęli naprawdę podbijać każdy return. Gdzieś liczyłem, że w tiebreaku może coś się zadzieje i może właśnie trochę im ręka zadrży, ale zagrali pierwsze 5 punktów tak, że w ogóle nie widziałem takich deblowych punktów, więc no wtedy, kiedy trzeba było, na pewno zagrali świetnie. No moim singlu trochę mi zabrakło pierwszego serwisu, trochę właśnie to najbardziej grę ustawiało, że ja o każdy punkt musiałem walczyć jak o życie, zwłaszcza z nim, a on jednak dużo więcej robił samym serwisem, ja miał bardzo wysoki procent i ta cała gra i presja była po mnie i punktach przy moim serwisie i na moim serwisie i było to naprawdę trudne czasami, żeby chociaż jeden łatwiejszy punkt dostać. Był też wyjątkowo zdyscyplinowany taktycznie i bardzo dobrze wykańczał to, co miał wykończyć, więc no moim zdaniem, mimo że jest to bardzo rozczarowująca porażka dla mnie, no to jednak zasłużył na zwycięstwo, bo po prostu dzisiejszego dnia był lepszy. No żałuję, że po raz kolejny na tym samym etapie odpadamy jako reprezentacja. Jest to już frustrujące, jakby staram się oczywiście wraz z drużyną i z chłopakami, ale wejść ten szczebel wyżej, wejść ten level wyżej. W lutym i może we wrześniu spróbuję ponownie, no takie jest życie.
1: Przypominamy, że stawką rywalizacji w Brisbane był udział w przyszłorocznych kwalifikacjach do finałów Pucharu Davisa. Pozostajemy pod siatką, ale zmieniamy dyscyplinę. Polscy siatkarze przygotowują się w Sofii do wtorkowego meczu z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W sobotę biało-czerwoni w 1/8 finału pokonali Łotyszy 3-0. Mecz bez historii, godzina z prysznicem. Ale Niemcy niespodziewanie ograli Bułgarów 3-2. Ze środkowym Jakubem Nowakiem, zawodnikiem naszej reprezentacji, rozmawiał Cezary Gurjew.
3: Jakub Nowak, jednak grać się z Niemcami, duże zaskoczenie?
4: Nie, szczerze to chyba nie. Ja właśnie, jak rozmawialiśmy tutaj sobie w naszym kręgu, to gdzieś tam nie było to pewne, że ci Bułgarzy wygrają sobie gładko i lekko i my spodziewaliśmy się, że ten wynik może nie być przechylony na jedną stronę w łatwy sposób. Na pewno to, że zaczęło się 2-0, trochę te myśli nam zerwało, ale koniec końców Niemcy wygrywają i postawili się Bułgarom, którzy na pewno nie prezentowali takiego samego poziomu jak nam.
3: Spoczywamy na razie od siatkówki, trenujecie. Powiedz, jak spędzasz czas, kim mieszkasz w pokoju, jak to wygląda?
4: Zgramy sobie w planszówki. Udało się tutaj przywieźć konsole do gier, więc mamy telewizory, więc udaje się tutaj pograć, czy to ja z Maxem, z którym jestem w pokoju, czy to ze sztabowcami, czy z innymi chłopakami. Jest tych rozwiązań. Teraz wychodzi nowa FIFA, więc na pewno tym się trochę zajęliśmy. Ja sobie próbuję przejść GTA, bo zaraz wychodzi nowe, więc próbuję sobie przypomnieć, jak to wyglądała starsza gra. I to tak się spędza ten czas. Trzeba trochę wymyślać, no bo jednak tego czasu pozameczowego też jest trochę. Pomimo tego, że tych meczów jest dużo, to tego czasu poza jest sporo i trzeba go jakoś urozmaicać.
3: A książki, muzyka, filmy, też to się pojawia?
4: Na pewno. Jest dużo osób, które lubią oglądać, jest dużo osób, które lubią sobie wyobrażać poprzez czytanie, więc to wszystko ma tutaj u nas miejsce. Fajnie jest urozmaicić sobie czas, bo my też zachęcamy siebie nawzajem do różnych aktywności.
3: Dobrze jest nieźle zjeść, tak to można określić. Próbowałeś tutaj czegoś szczególnego?
4: Właśnie nie, jeszcze się tutaj tak nie udało. Jednak to, co podaje nam hotel i tutaj restauracja hotelowa, to są raczej posiłki takie typowe, ogólnoeuropejskie. Nie było jeszcze szansy tak wyjść, spróbować jakieś tam lokalne potrawy, chociaż wiem, że takie są i takie występują. Miejmy nadzieję, że jeszcze się uda przed naszym wylotem, miejmy nadzieję, do Włoch i spróbować czegoś, chociaż na jedzenie hotelowe nie ma co narzekać i jesteśmy tutaj wyżywieni bardzo dobrze i jesteśmy najedzeni i możemy z pełną siłą grać mecz.
1: No i musimy czekać teraz do wtorku, do meczu z Niemcami. Przypominam, Polacy bronią tytułów mistrzów Europy. To będzie naprawdę mocne spotkanie, tym bardziej, że my przegraliśmy z Bułgarią, a Niemcy teraz Bułgarów ograli. To będzie spotkanie na ostrzu noża. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam można sprawdzić najważniejsze informacje z regionu, także te sportowe, między innymi o rywalizacji w Prudniku. Chodzi oczywiście o tę kolarską rywalizację, bowiem po ulicach miasta przejechał 12. memoriał imienia Stanisława Szozdy, w którym wystartowało ponad 200 zawodników. Był to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Relacja na naszej stronie internetowej, także zdjęcia. Zapraszam, by zajrzeć. A my zanim odpoczniemy przy muzyce, a dokładnie Kuba i Kuba nam zaśpiewają, to jeszcze przejrzymy to, co wydarzyło się, szanowni państwo, w kolejnej serii gier, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, o Lotto Superligę, gdzie występuje nasza Gwardia Opole, szanowni państwo, i my będziemy mierzyć się jutro o godzinie 18 z drużyną Stali Mielec w Stegu Arenie. Mam nadzieję, że wielu z państwa wybierze się na to spotkanie. Szczątkowe wyniki tej kolejki, bo Chrobry Głogów ograł 41-21 Piotrków Janina, to naprawdę pogrom. Wybrzeże Gdańsk ograło Śląsk Wrocław 38-28, a Orlen Wisła Płock pokonuje Cepter KPR Legionowo 37-24. W poniedziałek mamy mecze, to mówiłem o tym, że gra nasza drużyna, czyli Korotop Gwardia Opole na własnym terenie ze Stalą Mielec, ale jeszcze także Industria Kielce podejmuje MMNT Skwidzyn, więc tu również będzie bardzo interesująco. W środę MKS Kalisz, czyli dopiero 23 września, zagra z Red Budem KPR Ostrowią Ostrów Wielkopolski. 19 minut po godzinie 21. Kuba i Kuba, tak jak państwu zapowiadałem, a my wracamy już za chwilę, ale już będziemy zajmować się futbolem.

0: Niektóre chłopaki naprawdę zapłakały po tej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Widzę w Łódź Wieczysta Kraków 2-2. To już podsumowanie oczywiście tego, co wydarzyło się na krajowych boiskach. To mecz piątkowy. Wisła Kraków, Śląsk Wrocław 2-1. Korona Kielce, Raków Częstochowa 3-2. Raków szoruje po dnie tabeli, a całkiem niedawno jeszcze mistrz Polski. GKS Katowice ogrywa Krakowie 3-2. Motor Lublin, Górnik Zabrze, tam padł bezbramkowy remis. Piast Gliwice na własnym stadionie przegrywa z Pogonią Szczecin 1-2. Zagłębie Lubin przegrywa u siebie z Wisłą Płock 0-2. Jagiellonia Białystok u siebie z Legią również przegrywa 1-3. Czyli mamy, szanowni państwo, kolejkę gości, a honoru gospodarzy broni Lech Poznań, który do przerwy w tej chwili wygrywa z Radomiakiem Radom 3-1, mimo iż przegrywał po początku tego spotkania. Górnik Zabrze na czele tabeli, ale punktami może z nimi zrównać się, z Górnikami może zrównać się Lech Poznań i na to wygląda, że tak faktycznie będzie. Na drugim miejscu warszawska Legia, Lech na miejscu trzecim, na czwartym Wisła Kraków, Pogoń Szczecin na piątym. Motor Lublin na miejscu szesnastym, na siedemnastym Wieczysta i tabelę z jednym zwycięstwem i 8 porażkami zamyka Raków Częstochowa. Można powiedzieć bezkompromisowo, bo albo wygrywa, albo przegrywa, z tym, że wygrywa rzadko. Szanowni państwo, przenosimy się teraz na boiska pierwszej ligi i od razu powiemy o meczu, który nas w regionie najbardziej interesuje. Otóż Odra Opole pojechała zmazać z siebie ten wstyd po meczu z Resowią Rzeszów, bo wstyd był wielki. Granie w przewadze i porażka w zeszłym tygodniu 0-1 na własnym terenie i teraz nawet kibice pisali na forach, 3 punkty muszą być w niecieczy. Oczywiście jak już państwo pewnie się domyślają, a niektórzy także wiedzą choćby z relacji na naszej stronie internetowej www.radio.opole.pl. Niestety nie udało się Odrze Opole ani strzelić bramki, ani wygrać tego spotkania. Brookbet Termalika Nieciecza ogrywa nas 1-0. Bramkę strzelił Damian Hilbrych w 8 minucie, a spotkanie ocenia trener opolskiego zespołu Łukasz Tomczyk.
1: Dobrze wchodzimy w to spotkanie. Mamy piłkę, taką przewagę optyczną. Jedna akcja, jedna strata, kontratak, czy długie wznowienie. Tam nie trafiliśmy w piłkę, przeszła naszych zawodników. Prosta sytuacja do wybronienia, nie bronimy jej i jest 1-0. Później znowu mamy swoje momenty. Mieliśmy sytuację z linii, kontrowersyjna bardzo sytuacja z tą bramką, z tych kamer, które my mamy, widać, że to jest gol. Myślę, że to był taki ważny moment w meczu. Przeciwnik oczywiście w takim momencie, kiedy się cofnął, będzie miał te kontrataki, ma szybkich zawodników i też miał swoje sytuacje w tych momentach. Ale my po prostu jesteśmy w momencie, kiedy za łatwo te bramki tracimy i nie strzelamy swoich sytuacji. Tylko to musimy zrobić. Sytuacja Pochcioła, sytuacja Feliksa, więc te akcje są, te piłki spadają, tylko trzeba to skończyć i ich nie kończymy. Druga połowa to, myślę, dobre wejście w drugą połowę. Do końca walczyliśmy o to, żeby zdobyć bramkę. Nie zdobyliśmy jej. Mecz się kończy 1-0. Dla mnie indywidualnie uważam, że niedosyt pozostaje. Jedną z tych sytuacji musimy skończyć.
0: Niedosyt na pewno jest ogromny. Słowo klucz oczywiście, momenty i tak dalej, taka nowomowa trenerska rodem z Football Managera. Nie zmienia to faktu, że przegrywamy w nieczeczy 0-1. Natomiast Lechia Gdańsk ogrywa Mielecką Stalarz 7-1. Miedź Legnica przegrywa na własnym terenie ze Stalą Rzeszów 2-3. Pod Beskidzie Bielsko-Biała remisuje 1-1 z Unią Skierniewice, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrywa 2-0 z Łódzkim Klubem Sportowym. Pogoń Siedlce wygrywa 2-1 z Arką Gdynia, Polonia Bytom bezbramkowo remisuje z Ruchem Chorzów, a Polonia Warszawa ogrywa 2-0 Chrobrego Głogu. Warta Poznań zaś wygrywa z Puszczą Niepołomice 3-2. Jak wygląda sytuacja w tabeli? No nieciekawie dla opolskiej Odry, bowiem na 14 miejsce spadł opolski klub po tej kolejce. Ma 9 punktów, tyle samo co znajdująca się na 16 spadkowym miejscu drużyna Stali Mielec. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, na drugim miejscu Termalika Brookbet Nieciecza. W tej strefie barażowej znajdują się od 3 do 6 miejsca Warta Poznań, Łódzki Klub Sportowy, Miedź Legnica i Polonia Warszawa. Natomiast o wejście do tej grupy walczą Stal Rzeszów, Lechia Gdańsk, Chrobry Głogów i Pogoń Siedlce jest dosyć ciasno w tej tabeli, bo Odra ma 5 punktów straty do 6 miejsca, ale jest także na miejscu takim, że jeżeli się niekorzystnie poukłada w następnej kolejce, to możemy nawet na przedostatnie miejsce w tabeli spaść. Oby do tego nie doszło, bo kolejny mecz po przerwie reprezentacyjnej, o czym Państwu zdążę jeszcze powiedzieć, będziemy rozgrywali na własnym terenie 11 października. Szanowni Państwo, przenosimy się na boiska drugiej ligi, dlatego że no, trzeba po prostu powiedzieć o tych wynikach, mimo iż nie mamy tam swoich reprezentantów, to jednak drugą ligę także analizujemy. Górnik Polkowice, Zagłębie Sosnowiec 1-2, Odra Bytom Odrzański, Baryczy Sułów 1-0. Przepraszam, to jest trzecia liga oczywiście, ale do drugiej muszę wrócić. Do trzecią ligę jeszcze zdążę Państwu dzisiaj przytoczyć, bo mamy też rozmowę z trenerem Ganowiczem. Wygląda tak. W drugiej lidze, w kolejce numer 9, Chojniczanka Chojnice, Olimpia Grudziądz 3-1. Trwa spotkanie GKS-u Tychy z Sandecją Nowy Sącz, Lechia Zielona Góra z Nicz Pruszków 1-3, Legia 2 Warszawa Podhale Nowy Targ 3-0, Rekord Bielsko-Biała Świt Szczecin 3-0, Sokół Kleczew 2-2, Sawią Świdnik, Stal Stalowa Wola 2-0 wygrywa z Resowią Rzeszów, Śląsk II Wrocław ogrywa Hutnika Kraków 2-0, a Zawisza Bydgoszcz remisuje bezbramkowo z Górnikiem Łęczna. Dobrze, to teraz obiecana już trzecia liga, bo tu mamy swoich reprezentantów i jak na razie tylko jeden w tej kolejce wyszedł z kompletem punktów, bowiem Stal Brzeg po golu Maksymiliana Nowaka wygrywa na własnym terenie z Karkonoszami Jelenia Góra 1-0. Polonia Nysa już w piątek uległa na własnym terenie 0-2 rezerwom Rakowa Częstochowa. Niestety Sparta Katowice ogrywa nasz MKS Kluczbork 2-1. A spotkanie ocenia szkoleniowiec MKS-u Łukasz Ganowicz, który tuż po meczu musiał troszkę tej refleksji jednak wziąć na siebie. Posłuchajcie Państwo.
2: Ja myślę tego, co jest od początku, że musimy kończyć tę sytuację, bo na dobrą sprawę taki mecz 0-0 jest rzut karny dla Sparty i schodzimy 1-0. Gdzie myślę, że żadna drużyna gdzieś tam nie zasłużyła jakoś ekstra na bramkę, a jak już to po tej jednej z gry, to jest rzut karny i schodzimy znowu odrabiać. Druga połowa, w sumie chyba w takim naszym najlepszym momencie tracimy bramkę dość pechowo. Ale trzeba właśnie trafić, Sparta do dzisiaj miała. A my mamy swoje sytuacje i mamy problem z tym, że tego nie kończymy, bo to nie tylko teraz w dzisiejszym meczu, tylko wcześniej, czy w pucharze z Lechią Gdańską, gdzie powinniśmy strzelić przynajmniej 2-3 bramki, a nie robimy tego i jeśli to poprawimy, to myślę, że też przełoży się to na wynik. No musimy być bardziej skuteczni, ale muszę pochwalić drużynę, bo na trudnym boisku z trudnym przeciwnikiem, bardzo trudnym przeciwnikiem. Myślę, że wstydu nie przynieśliśmy, mimo wyniku, jaki żeśmy osiągnęli i te serce, walka, parcie i wiara do końca była przy 2-0. Chcieliśmy złapać kontakt, to żeśmy zrealizowali. Myślę, że gdzieś lepiej jeszcze rozegrać tą ostatnią minutę, to może by to był chociaż punkt, ale to nie w tym momencie i ten detal nie zadecydował, tylko wcześniej wykorzystałem sytuację. I tu jest tylko jakość, decyzyjność i tak kolokwialnie powiedzieć luz. No to trzeba z uśmiechem na twarzy przyjąć, zapytać się w który róg, wprowadzić piłkę, zrobić co się chce, a nie oddawać strzał po prostu i liczyć na to, że to wpadnie, bo to trzeba kontrolować i takich sytuacji mieliśmy nie tylko dzisiaj, tylko wcześniej i też odbija się to na wyniku, bo nawet przy prowadzeniach mamy sytuację, żeby sobie uspokoić mecz na Stilonie czy ze Ślęzą teraz i tego nie robimy i jest nerwowa do końca. I jeśli to poprawimy, to myślę, że będzie tylko lepiej z wynikiem i punktami, a szczególnie golami i bramkami zdobytymi. A najważniejsze jest to, że jest punkt zaczepienia, charakter i ta drużyna mimo trudów i przeciwności dzisiaj pokazała, że chce walczyć, walczyła i zasłużyła przynajmniej na tą bramkę. Szkoda, że nic to nie dało.
0: Ta wypowiedź pojawiła się na mediach społecznościowych Sparty Katowice. Tamtejsi social mediowcy przeprowadzili wywiady z trenerami. W pozostałych spotkaniach Górnik Polkowice, Zagłębie Sosnowiec 1-2, Odra Bytom Odrzański wygrywa 1-0 z Baryczą Sułów, Zagłębie II Lubin ogrywa Karinę Gubin 3-0, Stilon Gorzów Wielkopolski Row Rybnik 0-0, Stalbrzeg Karkonosze, już Państwu mówiłem, 1-0, Goczałkowice Zdrój Warta Gorzów Wielkopolski 4-1, Śląsk II Wrocław Miedź, druga Legnica 3-5. Szybki rzut oka na tabelę. Cóż tam w trzeciej lidze, szanowni państwo, słychać? Zagłębie drugie Lubin prowadzi w tabeli, na drugim miejscu Sparta Katowice. Najwyżej z naszych opolskich zespołów usytuowany jest MKS Kluczbork. To miejsce ósme, na miejscu 12 Stal Brzeg, na 17 przedostatnim Polonianysa. Ale to dopiero 9 kolejek za nami. Miejmy nadzieję, że wszystkie nasze zespoły utrzymają się w trzeciej lidze. Może któraś z nich powalczy o to, by znaleźć się w czubie tabeli. Tutaj akurat wskazuje na MKS Kluczbork, bo tam, z tego co pamiętam, była taka chętka, by pobić się troszkę o te czołowe miejsca. Będziemy oczywiście kibicować, będziemy zwracać uwagę na to, jak radzą sobie nasze zespoły w trzeciej lidze. Miejmy nadzieję, że kiedyś doczekamy się znowu zespołów w drugiej lidze. Ja pamiętam te fantastyczne czasy, kiedy grał tam między innymi Ruch z Dzieszowice. Zespół ten robił wielką furorę w drugiej lidze. Szanowni państwo, warto także zajrzeć do niższych lig, oczywiście, dlatego, że mamy przecież wyniki z czwartej ligi. Stal Zawadzkie, Odra druga Opole 0-3, Start Namysłów 4-2 wygrywa z MKS-em Gogolin. Ruch z Dzieszowice, wspomniany, wygrywa 8-2 ze Śląskiem Łubniany. Starowice Dolne Małopanew Ozimek 4-0, Kadłub, LKS Kadłub, Wiktoria Żyrowa 4-1, Fortuna Głogówek, LZS Starościn 1-0 i Porawie Większyce, LZS Domaszkowice 1-1. To wszystkie mecze zostały rozegrane w sobotę. Odra druga Opole prowadzi w tabeli, po 7 kolejkach ma 7 zwycięstw. Starowice Dolne na drugim miejscu tabelę zamykają. Śląsk Łubniany i Fortuna Głogówek. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o tę ligę czwartą w naszym regionie, szanowni państwo. My bardzo często także zaglądamy na boiska klasy okręgowej, bo i tam mamy komplet rozstrzygnięć, a wiem, że część kibiców czeka przy odbiorniku, by podać te wyniki. Derby powiatu oleskiego, KS Olesno kontra Motor Praszka i tu zwycięstwo Motoru w Oleśnie 2-1. Chrząszczyce, LZS Ligota Turawska 4-3. Piast Strzelce Opolskie, KS Krasiejów 1-6. Żubry Smarchowice Śląskie Orzeł Źlinice 3-5. Źródło Krośnica Stal druga Brzeg 5-1. LZS Kuniów, LZS Mechnice 3-3. Tor Dobrzeń Wielki Skarbnik Gracze 1-1. I Sfornica Czarnowąsy Start Jełowa 1-2. Pięknie postrzelali, szanowni państwo, tutaj w tej grupie pierwszej opolskiej okręgówki, w której prowadzi Tor Dobrzeń Wielki przed KS-em Krasiejów. Tabelę zamyka Piast Strzelce Opolskie. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o grupę pierwszą. Już szybciutko teraz przenosimy się do tego, co wydarzyło się w grupie drugiej opolskiej klasy okręgowej. Mam nadzieję, że tam także było postrzelane, bo my lubimy, jak dużo bramek pada na boiskach. GKS Głuchołazy, Pogoń Prudnik 2-1, Unia Krapkowice Czarni od Muchów 2-2, Chemik Kędzierzyn Koźle wygrywa z Polonią Głubczyce 3-0, Polonia Pruszków u siebie przegrywa z LZS-em Racławiczki 0-1, LZS Raszowa przegrywa z GKS-em Grodków 0-7, Union Ujazd Orzeł Branice 0-3, Orzeł Reńska Wieś KS Cisowa 4-1 i KS Twardawa LZS II Starowice Dolne 2-2. To druga grupa klasy okręgowej w naszym regionie, a w niej prowadzi GKS Grodków 8 kolejek, 8 zwycięstw. Na drugim miejscu Orzeł Reńska Wieś, na trzecim Orzeł Branice. Tabelę zamyka drużyna KS-u Cisowej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi, szanowni państwo, o to, co wydarzyło się na boiskach w Polsce, a teraz przejdziemy już do tego, co za granicą, bo przecież także mamy kibiców lig zagranicznych. Rozpoczynamy od od Premier League. I tak od piątkowego meczu Brentford-Chelsea 3-0, niespodzianka, ale no Chelsea dostała tęgi łomot. Tottenham-Aston Villa 2-3, Newcastle-Hull 2-1, Everton-Ipswich 1-0, Brighton-Arsenal 3-0, to także to potężna wręcz niespodzianka. Nottingham Forest Coventry 0-1, Manchester City Sunderland 5-3, Leeds United Crystal Palace, tam bramki nie padły, Bournemouth Liverpool 0-1 i na Craven Cottage Fulham Manchester United 1-1. Patrzymy, czy któryś z tych meczów jeszcze trwa, już nie. A jeżeli chodzi o tabelę, no to szybciuteńko także sprawdzamy. City prowadzi przed Arsenalem, Brighton i Bradfordem. Liverpool na miejscu 6 jest wyprzedzany przez Leeds. Manchester United dopiero 12. Tabele zamykają od końca. Uwaga, Tottenham, Fulham i Coventry. Niespodzianka, jeżeli chodzi o to, o te zespoły, a szczególnie w kontekście Tottenhamu, które zamykają tabelę. Bundesliga. Bayern Monachium, Union Berlin, tu było bez dyskusji, 7-0. Werder Brema, FC Augsburg 3-2. HSV Kolonia 2-1, Eintracht Frankfurt, SC Freiburg 2-2, Borussia Mönchengladbach, FSV Mainz 3-4, Stuttgart, Borussia Dortmund 0-1, Bayer Leverkusen, Red Bull Lipsk 2-0, Schalke, Gelsenkirchen, Elversberg 0-0 i Paderborn, Hoffenheim, tu mamy wynik 3-1. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się na boiskach Bundesligi, której przewodzi, uwaga, Borussia Dortmund. Po 4 meczach komplet zwycięstw, na 2. miejscu Bayern Monachium, na 3. Freiburg. Tabele zamykają od końca. Serce mnie boli, jak to mówię, ale Borussia Mönchengladbach, wydaje się, że źrebaki w tym sezonie. Rozpaczliwa walka o utrzymanie. Union Berlin i HSV na miejscu barażowym. La Liga, bo i kibice pewnie Realu i Barcelony również, ale nie tylko, czekają na te rozstrzygnięcia. Zaczynamy od piątkowego spotkania. Espanyol Elche 1-3, mimo że Elche grało w osłabieniu. Osasuna Pampeluna Rayo Vallecano 1-1. Athletic Bilbao Alaves 0-0. Celta Vigo Racing Santander 5-0. Sevilla Barcelona 1-3. Getafe Malaga 1-0. Atletico Madryt Real Madryt 2-1. Proszę bardzo. To chyba druga porażka z rzędu Realu, bo wcześniej chyba z Betisem. Villarreal Levante 3-1 i Deportivo La Coruña Betis 1-1. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską. Trwa spotkanie na Estadio Mestalla, czyli Valencia. Podejmuje Real Sociedad San Sebastian i przegrywa w tym momencie 0-1. Tyle o futbolu ligowym. Za parę minut będziemy mówić o tym reprezentacyjnym. Wszak zbliżają się mecze Ligi Narodów. Oby tego futbolu było dużo, bez końca, tak jak śpiewa Oskar Sims.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Pozostajemy przy futbolu, szanowni państwo, a to dlatego, że czekamy na mecze Ligi Narodów. Trener piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban ogłosił powołania na pierwsze zgrupowanie kadry przed właśnie tymi meczami. W gronie bramkarzy znaleźli się Marcin Bułka, Kamil Grabara i Mateusz Kochalski. I od razu trzeba tutaj pewną korektę wprowadzić, dlatego że bramkarz Juventusu Turyn Kamil Grabara doznał bardzo ciężkiej kontuzji wiązadeł w kolanie i zastąpił go Bartłomiej Drągowski z łódzkiego Widzewa, ale także mający za sobą występy w włoskiej Serie A, między innymi w barwach Fiorentiny. W linii obrony szanse na występ dostaną Jan Bednarek, Mati Kasz, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Wojciech Mońka, Kacper Potulski i Tymoteusz Puchacz, a także Przemysław Wiśniewski i Norbert Wojtuszek. Selekcjoner powołał także 10 zawodników środka pola, a są to Przemysław Frankowski, Jakub Kamiński, Wiktor Nowak, Kacper Urbański, Piotr Zieliński i Bartosz Ślisz, a także Sebastian Szymański, Nikola Zalewski, Michał Skuraś i Filip Rózga. Kwartet napastników tworzyć będą Robert Lewandowski, Mateusz Żukowski, Karol Świderski i Adrian Benedyczak. A o szczegółach Tomasz Kowalczyk.
2: Kiedy duża część kibiców i ludzi związanych z piłką przez długie tygodnie domagało się powołania do kadry Bartosza Nowaka, dziś Jan Urban ogłosił, że wśród pomocników tak czy owak znajdzie się Nowak, ale Wiktor, zawodnik Slawii Praga, który w zeszłym sezonie występował w Wiśle Płock. Szansę na debiut będzie miał też obecny wcześniej na zgrupowaniach, ale bez minut na boisku napastnik Adrian Benedyczak.
3: Oni dostaną szansę, natomiast oni muszą wywalczyć sobie te minuty po jednym czy drugim spotkaniu. Tak to funkcjonuje. Ktoś dostaje 15 minut, dobrze wypadł, w następnym meczu może dostać 30 czy 45 minut.
2: Tłumaczy selekcjoner Jan Urban. Kadra się zmienia, zabraknie w niej Łukasza Skorupskiego. Powołanie zamiast bramkarza Bolonii dostał Marcin Bułka. Nie ma dochodzącego do zdrowia Oskara Pietuszewskiego, będzie natomiast kapitan i najlepszy strzelec w historii Robert Lewandowski.
1: Tak to wygląda, szanowni państwo, a pierwszy mecz rozegramy już w piątek, 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Kolejne spotkanie 28 września zagramy na wyjeździe w Szwecji i później już 2 października mierzymy się z Rumunią. Tak to będzie wyglądało, zaś 5 października z Bośnią i Hercegowiną. Dopiero w listopadzie zagramy ponownie z Rumunią i ze Szwecją, tylko że z Rumunią na wyjeździe, a ze Szwecją na własnym terenie. Ten, który wprowadzał reprezentację Polski do Mistrza Świata po 16 latach przerwy, czyli Jerzy Engel, skomentował powołania Jana Urbana.
4: Z pewnością jest teraz czas na to, ażeby powoli, ale jednak systematycznie zmieniać to, co w kadrze było dotychczas niezmienne, to znaczy tych zawodników, do których się przyzwyczailiśmy, że stanowią o sile reprezentacji. Oni teraz albo mniej grają, albo są w nie najwyższej formie, a tymczasem idzie grupa zawodników młodych, którzy pokazują się bardzo dobrze w futbolu klubowym, no i czas najwyższy, żeby spróbować ich na poziomie reprezentacyjnym. Czy to już jest czas dla nich, czy jeszcze nie? Selekcjoner musiał powołać zawodników, którzy są w topowej formie. Bo to nie jest powołanie na jeden mecz, to jest powołanie na 4 mecze. A więc jeśli ktokolwiek nie jest w topowej formie klubowej, to w żaden sposób nie poradzi sobie na poziomie międzynarodowym reprezentacji narodowych. Dlatego sądzę, że ta obserwacja była bardzo skrupulatna, bardzo analityczna. Każdego z zawodników, którzy zostali powołani, i wierzę w to, że oni, większość z nich jest zdecydowanie w topowej formie po to, żeby właśnie podołać tym 4 meczom, które nas czekają.
1: A niestety mamy kolejną, i to sprzed chwili dosłownie, korektę, dlatego że piłkarz tureckiego klubu Kasimpasa, Adrian Benedyczak, doznał urazu i marzenia o debiucie w kadrze będzie musiał odłożyć na inny termin. Napastnik, którego do kadry na mecze Ligi Narodów powołał selekcjoner Jan Urban, poinformował w mediach społecznościowych, że podczas meczu ligowego złamał kość nadgarstka. Czeka go zatem operacja. I jeszcze jedna informacja. informacja ze świata sportu, dlatego że mówiliśmy i mówimy cały czas o Mistrzostwach Europy w siatkówce w Sofii. Natomiast w Sofii trwają także inne Mistrzostwa Europy, gdzie mamy pierwszy medal. Chodzi o boks. Podium zapewniła sobie Elżbieta Wójcik w wadze plus 80 kg, zwyciężając w ćwierćfinale Irlandkę Cleonę Darcy 5-0. Rywalką Polki w półfinale będzie Turczynka Hawanur Ketura. A my mówimy do usłyszenia, szanowni państwo, ponownie o sporcie jutro po godzinie 9, a dziś przyjemność gościć w państwa domu tego sportowego wieczora mieli realizator Paweł Oliwa. Sprzed mikrofonu kłania się państwu Adam Wołek. Do usłyszenia ze sportowym pozdrowieniem.
5: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: A przed wiadomościami, a to dlatego, że zbliża się godzina 22. Po nich informacje o pogodzie, proszę z nami zostać. W Muzeum Wsi Opolskiej odbyły się dziś targi miodów i rękodzieła.
4: A co rok jestem tutaj, i na jesień, i na wiosnę, także no, cykliczna impreza.
3: Będzie też o sztuce wystawionej w więzieniu.
5: Generalnie nie jest łatwo, bo ciężko jest się przełamać przed publicznością.
3: Pytamy też, ile kosztował remont opolskiej barki. Ta wkrótce będzie służyć harcerzom.
6: Wiadomości Radia Opole.
3: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Miody, porcelana, zabawki, przedmioty codziennego użytku, a także tradycyjne jedzenie. Tak wyglądały dziś trwające w Muzeum Wsi Opolskiej targi miodów i rękodzieła. Impreza zgromadziła tłumy odwiedzających.
7: Beata Świątek, dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Wystawców mamy 70, w tym są rękodzielnicy też i osoby, które sprzedają regionalne jedzenie.
4: Janusz Manowski sprzedaje cebulki kwiatowe, a co rok jestem tutaj, i na jesień, i na wiosnę. Także, no, cykliczna impreza.
8: Paweł Heizer, Wojewódzki Związek Pszczelarzy, Pszczelarz Sopola. Co roku sezon pszczelarski wygląda inaczej. Nawet gdybyśmy mieli ula postawionego w tym samym miejscu przez 10 lat, to co roku będzie inny miód z tego ula. To wynika z faktu, że środowisko się zmienia. Zmieniają się i rośliny, które kwitną. Zmieniają się pory kwitnienia tych roślin.
3: A w Muzeum Wsi Opolskiej z mikrofonem Radio Opole był Adam Wołak.
6: Wiadomości Radio Opole.
3: Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Poczobut planuje wyjechać na Białoruś i tam nadal działać na rzecz społeczności polskiej. Poczobut chce również napisać książkę o represjach, jakich doznał ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
9: Piszę książkę i będę pracował nad książką i na tym się skoncentruję. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych to faktycznie jest jakby teraz najważniejsza sprawa, którą chcę zrobić. To jest naturalne, że jest wewnętrzna potrzeba opowiedzieć tą historię od początku i do końca. Nawet najdłuższy wywiad nie pozwala opowiedzieć wszystko, co było w ciągu tych 5

0: lat, a książka jest taką formą, która to właśnie pozwala zrobić.
1: Andrzej Poczobut, dziennikarz i wieloletni więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, wczoraj wrócił do Polski z krótkiej podróży po Białorusi. W przyszłym tygodniu planuje wylot do USA, gdzie spotka się z przedstawicielami Polonii oraz władzami Stanów Zjednoczonych.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Celujemy w drugą połowę października z transportem naszej barki z Kędzierzyna Koźle do Opola, informuje Marek Łabudziński z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. W kwietniu zeszłego roku holownik został przetransportowany do stoczni, gdzie przeszedł remont. Osiągnęliśmy swój cel, barka znów będzie służyć harcerzom, podkreśla Łabudziński i dodaje, że harcerze sami zbierali pieniądze na prace remontowe barki. Nie wszystko jednak pochodziło ze zbiórek. Spora część funduszy jest z projektów.
3: Niecały 1 100 000 złotych, z czego około 45-50% to są środki publiczne z Ministerstwa Kultury, z Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Opola. Natomiast pozostałe, no to są środki własne towarzystwa pozyskiwane z bardzo różnych źródłach, bo to jest i 1,5% podatków od osób fizycznych i zbiórki na zrzutce PL i Patronite i znicze i aukcje internetowe.
1: Jest taka bajka, to sztuka teatralna wystawiona przez osadzone w zakładzie karnym w Turawie. W przygotowaniach pomagali profesjonaliści z Krakowa, a samo przedstawienie zostało wyprodukowane przez organizację Kobietostan, która założyła Centrum Sztuki Osadzonych w Krzywańcu i walczy z wykluczeniem.
4: Arletta Szewczyk z Krakowa. Jestem pedagogzką teatru i cyrku. Jak już się rozpoczyna pracę, warsztaty i próby do spektaklu, to się okazuje, że to jest najnormalniejsza grupa teatralna na świecie, jak wszędzie, w szkole, w domu kultury.
5: Tytuł tego przedstawienia to jest taka bajka. Anna Krok, jestem aktorką. Prowadzę też warsztaty właśnie w więzieniach. Teksty i w ogóle inspiracje są od dziewczyn, bo nasza metoda pracy warsztatowa jest taka, żeby jak najwięcej tych treści było od uczestniczek.
6: Magda, ja jestem pracownicą Fabryki Bajek. Generalnie nie jest łatwo, bo ciężko jest się przełamać przed publicznością.
7: Daje ci to radość?
6: Mega. Naprawdę jest to odskocznią w tym miejscu i polecam każdemu takie doświadczenie.
1: I na koniec sport. Po raz czwarty z rzędu belgijski kolarz Remco Evenepoel został mistrzem świata elity w jeździe indywidualnej na czas. Kolejny sukces dopisał do dorobku podczas rozpoczętego w niedzielę w Montrealu czempionatu globu w kolarstwie szansowym. Jedyny startujący w wyścigu Polak Michał Kwiatkowski zajął 23. miejsce.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Coraz chłodniej, 14,9 stopnia w tej chwili pokazuje termometr w Radio Opole, natomiast minimalna temperatura dzisiejszej nocy to od 9 do 11 stopni. Trochę chmur, trochę przejaśnień, przelotne opady deszczu, ale możliwe również burze. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, od czasu do czasu jednak może przydać się parasol. Temperatura maksymalna jutro od 15 do 16 stopni, a wiatr w porywach do 65 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
8: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
9: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Po reklamie.
2: Słuchać i słyszeć.

wybitna amerykańska wokalistka jazzowa i dwukrotna laureatka nagrody Grammy, zmarła 1 września tego roku w wieku 70 lat. To był głos, który wyrastał z ciszy. Cassandra Wilson rozpoczęła dzisiejszą audycję nocną. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Były głosy, których nie dało się pomylić z żadnymi innymi. Nie dlatego, że były głośniejsze, bardziej efektowne czy technicznie doskonalsze. Przeciwnie, ich siła brała się z powściągliwości. Cassandra Wilson należała właśnie do takich wokalistek. Jej niski, matowy, lekko zachrypnięty głos nie domagał się uwagi. On ją przyciągał. W jej śpiewie było coś z nocnej rozmowy, bluesa dobiegającego z odległego baru i południowego krajobrazu Mississippi, gdzie cisza potrafi być równie znacząca jak dźwięk. Jej odejście zamyka ważny rozdział w historii współczesnego jazzu, ale trudno mówić o jej muzyce w kategoriach przeszłości. Była bowiem artystką, która przez całą karierę zacierała granice między jazzem, bluesem, soulem, folkiem i muzyką popularną. Urodziła się właśnie w Jackson, mieście, w którym tradycja muzyczna południa była niemal częścią codziennego życia. Dorastała w rodzinie muzycznej, jej ojciec był basistą, matka nauczycielką muzyki. Jako 6-latka zaczęła uczyć się gry na fortepianie. Później sięgnęła po gitarę i klarnet, zanim została wielką wokalistką. Była więc przede wszystkim muzykiem. To ważne, ponieważ Cassandra nigdy nie traktowała głosów wyłącznie jako narzędzia do śpiewania melodii. Jej głos był instrumentem. Potrafiła śpiewać niemal szeptem, zostawiać między frazami dużo przestrzeni, opóźniać wejście, zawieszać pojedyncze słowo. Nie bała się ciszy. Właśnie dlatego jej interpretacje miały tak niezwykłą atmosferę. Jej kariera rozwinęła się początkowo w nowojorskim eksperymentalnym środowisku jazzu. Cassandra związała się z ruchem M-Bass, skierowanym wokół muzyków poszukujących nowych form improwizacji i nowych sposobów myślenia o rytmie. Nie była więc wokalistką, która najpierw zdobyła popularność, a dopiero później zaczęła eksperymentować. Eksperyment był obecny u niej od początku. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w latach 90. Album Blue Light Till Dawn z 1993 roku był czymś więcej niż kolejną jazzową płytą. Wilson pokazała na nim, że jazz nie musi być zamkniętym repertuarem standardów. Sięgnęła po bluesa, folk i muzykę rockową, interpretując utwory m.in. Joni Mitchell i Van Morrisona. Brzmiało to intymnie, surowo i niezwykle współcześnie. Jej największą siłą nie była jednak sama oryginalność repertuaru. Cassandra Wilson potrafiła sprawić, że cudza piosenka zaczynała brzmieć jak osobiste wyznanie. Nie śpiewała utworu, zamieszkiwała go.

Cassandra Wilson, bo tę artystkę dzisiaj prezentuję, była osobą niezwykle odważną repertuarowo. Śpiewała utwory Boba Dylana, Johnny Mitchell, Van Morrisona, The Beatles czy U2, ale nigdy nie brzmiała jako wokalistka próbująca jazzowo przerobić tę muzykę popularną. Jej interpretacje miały własną tożsamość. To raczej popularne piosenki przechodziły przez filtr jej muzycznego świata. Szczególne miejsce w tym świecie zajmowała Billie Holiday. W 2015 roku Cassandra Wilson nagrała album Coming For By Day, poświęcony właśnie Billie Holiday i wydany w stulecie jej urodzin. Był to hołd, ale nie próba kopiowania wielkiej poprzedniczki. Cassandra podeszła do jej repertuaru jak do materiału, który można odkryć na nowo. Zamiast naśladować frazowanie Holiday, stworzyła własną, współczesną opowieść o jej muzyce. Właśnie w tym tkwiła jedna z największych wartości Cassandry Wilson. Nie była kustoszką jazzu, lecz jego poszukiwaczką. Tradycja była dla niej początkiem, nie końcem drogi. Jej dorobek doceniono także oficjalnie. Otrzymała 2 nagrody Grammy, a w 2022 roku została uhonorowana tytułem NEA Jazz Master, jednym z najważniejszych wyróżnień w amerykańskim jazzie. Magazyn Time określił ją kiedyś mianem najlepszej amerykańskiej wokalistki. Takie określenia bywają ryzykowne, bo sztuka nie jest konkursem. W przypadku Cassandry można jednak powiedzieć coś ważniejszego. Należała do tych artystów, którzy zmienili sposób, w jaki można myśleć o jazzowym śpiewie. Jej wpływ sięgał zresztą daleko poza samą dyskografię. Młodsi muzycy widzieli w niej nie tylko wielką wokalistkę, ale również mentorkę. Cassandra potrafiła otwierać drzwi innym, ponieważ sama nigdy nie uznawała granic gatunkowych za coś nieprzekraczalnego. Może dlatego najtrafniej byłoby opisać jej muzykę nie słowem jazz, lecz słowem opowieść. Opowieść o południu Stanów Zjednoczonych, o bluesie, o pamięci, samotności, miłości i przemijaniu. Opowieść snuta głosem, który nie potrzebował krzyku.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Za moment godzina 23, a to oznacza, że czas na wiadomości w Radiu Opole. Tragedia rodzinna w Skorogoszczy. Nie żyje 40-letnia kobieta. Na dożynkach diecezjalnych na Górze Świętej Anny rolnicy dziękowali za plony. Za nami memoriał Stanisława Szozdy w Prudniku. Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 40-letniej kobiety w Skorogoszczy. Policjanci nad ranem odebrali zgłoszenie o awanturze domowej. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że w domu, w którym znajdowały się też dzieci, rozegrał się dramat. Na ten moment mogę jedynie powiedzieć, że prowadzimy działania pod nadzorem prokuratora. Mówi Radiu Opole aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu.
4: Na miejscu policjanci zatrzymali mężczyznę. Tam pod nadzorem prokuratury wykonywaliśmy czynności, natomiast zebrany materiał dowodowy zadecyduje o dalszych czynnościach z zatrzymanym mężczyzną. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem brzeskiej prokuratury.
3: Dzieci, które znajdowały się w domu, trafiły pod opiekę rodziny.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Rolnicy podziękowali za plony podczas dożynek diecezjalnych na Górze Świętej Anny. Z poszczególnych dekanatów przyjechały delegacje z koronami żniewnymi.
6: Piotr Friedla, sołtys Poborszowa. No tradycyjnie, chociaż przyznam się, że ja jako sołtys jestem pierwszy raz tutaj, no jest to taka dla sołtysa jakby troszkę nawet duma się zaprezentować tutaj na gronie diecezjalnym.
7: Jak zbiory w tym roku? Bo wiem, że były pewne problemy.
6: No myślę, że były problemy, ale chyba nikomu chleba nie zabraknie.
8: Jerzy Sywielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Jest za co dziękować Panu Bogu i rolnikom za ich ciężki trud. No dzisiaj tego chleba nam naprawdę nie brakuje.
3: Na Górze Świętej Anny z mikrofonem Radia Opole był Adam Wołek.
5: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: W Prudniku odbył się 12. memoriał imienia Stanisława Szozdy, a wystartowało w nim ponad 200 zawodników. Był to zarazem finał Mistrzostw Polski w kryteriach ulicznych. Trasa była trudna technicznie i jednocześnie ciekawa. Oceniał tuż po starcie Karol Kupka z UKS Avatar Silesia Team, który wygrał zawody młodzików.
9: Ścig był całkiem fajny, był też dosyć ciężki, więc fajne ściganie było. Ale to jest naprawdę całe moje życie, w sumie trenuję od 7 roku życia już, czyli tak naprawdę połowę swojego życia i na tym się głównie skupiam w sumie.
10: Najcięższe jak dla mnie były te odcinki z brukiem. W innym klubie była znaczna przewaga zawodniczek, które sobie opracowały przed wyścigiem taktykę na ten start i najpierw od

0: A jedna dziewczyna właśnie z tego klubu, potem druga odskoczyła. Zajęły mi te dwa pierwsze miejsca.
1: Dodaje Wiktoria Madejska, juniorka z klubu LM GKK Ziemia Brzeska. Jeszcze tylko do jutra można głosować na motyw, jaki pojawi się na nowych banknotach o nominale 20 euro. Jedną z propozycji jest wizerunek polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Głos można oddać poprzez stronę Europejskiego Banku Centralnego.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: I jeszcze sport. Reprezentacje Polski siatkarzy czeka ćwierćfinał Mistrzostw Europy, w którym rywalami będą Niemcy. Stawką jest awans do strefy medalowej. Rezerwowy libero Maksymilian Granieczny chce wykorzystać każdą szansę na grę, jaka się nadarzy.
3: Jestem od początku tutaj na kadrze, od pierwszego zgrupowania. Miałem swoje szanse na porządkowych turniejach Ligi Narodów. Oczywiście zależy mi na tym, żeby być jak najczęściej na boisku, ale w tej fazie, jakiej teraz jesteśmy na Mistrzostwach Europy, to liczy się wynik drużyny i to jest priorytetem. I niezależnie od tego, jakie ja będę mieć zadanie, to będę starał się wykonać w 100%, więc bardziej wszystko przyjmuję ze spokojem.
1: Mecz Polska-Niemcy w Sofii już w najbliższy wtorek o godzinie 18. Drugie miejsce Pawła Wąska w konkursie skoków narciarskich cyklu letniej Grand Prix w rumuńskim Rasnowie. Prowadzący po pierwszej serii Polak uległ jedynie Amerykaninowi Jasonowi Kolbiemu. Trzeci był Kazach Daniel Wasiliew. Szóstą lokatę zajął Dawid Kubacki. Wcześniej w konkursie pań triumfowała drugi raz z rzędu Anna Twardosz.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe również burze. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, a wiatr w czasie burz może wiać z prędkością do około 80 km na godzinę. Jutro sporo chmur, ale też trochę słońca. Od czasu do czasu może popadać deszcz. Temperatura maksymalna niższa niż dzisiaj od 15 do 16 stopni i wiatr momentami też może powiać nieco silniej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

W drugiej części audycji Słuchać i Słyszeć zmieniamy całkowicie nastrój. Oto zespół Gada Beat. Album Drzewa, wydany w 2015 roku przez oficynę Fortune. Jest to interesujące połączenie hip-hopu z jazzem, reggae, bluesem, folkiem i muzyką etniczną. Już sam tytuł sugeruje zakorzenienie, rozwój i łączenie różnych wpływów. Charakterystyczną cechą płyty jest jej żywe, organiczne brzmienie. W nagraniach uczestniczyło bardzo wielu muzyków, dzięki czemu obok rapu pojawiają się m.in. gitara, skrzypce, pianino, harmonijka czy gramofony. Rap nie jest więc jedynie rytmicznym dodatkiem, ale częścią większej, wielogatunkowej konstrukcji.

Słuchamy nagrań zespołu Gada Beat z albumu Drzewa. Teksty Gada Beatu są zaangażowane, obserwują rzeczywistość i poruszają tematy związane z człowiekiem, społeczeństwem oraz poszukiwaniem własnej drogi. Muzyka zespołu pokazuje, że hip-hop może swobodnie przekraczać swoje tradycyjne granice. Drzewa to album o korzeniach i jednocześnie o otwieraniu się na nowe doświadczenia. Jego największą wartością jest różnorodność oraz próba stworzenia własnego języka muzycznego, łączącego tradycję hip-hopu z bogactwem muzyki granej na żywo.

Gada beat. Less stress, yeah. 2015.

bez przemówienia.

Tak jest. Gdy opłęd puka do mych drzwi, dobrze czasem mu otworzyć, dobrze być, dobrze żyć. Jeśli w życiu masz

0: będziesz też.
1: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Lepiej żyć.
2: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o psychoterapii w nurcie Gestalt. Wyjaśnimy, czym jest owy nurt. Będzie też o sesjach grupowych i poznawaniu siebie głębiej. O tym z psychoterapeutką Dorotą Czmielewską. Będzie też o tym, jakie są kluczowe różnice, efekty pomiędzy terapią grupową a indywidualną, kiedy lepiej wybrać taką, a kiedy inną. Będzie też o tym, czy można jakoś opisać te wszystkie problemy i wyzwania, z którymi spotykają się osoby, które doświadczają procesu terapeutycznego, czy jest jakiś wspólny mianownik tego, z czym przychodzą na takie spotkania. O tym dzisiaj także w programie.

0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o terapii grupowej, w ogóle o terapii. Naszym gościem jest psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, Dorota Czmielewska. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Porozmawiajmy na początek o tym, bo być może wiele osób się zastanawia, co to jest ten Gestalt i na czym polega ta psychoterapia w nurcie Gestalt. Gdybyś mogła tak w skrócie opowiedzieć, co to za nurt?
1: No jest to jeden z takich nurtów terapeutycznych, jeden z trzech, nie? Myślę, że tak najbardziej popularnym jest psychodynamiczny, który jest podstawą wszelkich nurtów terapeutycznych. Myślę, że takim znanym, obszernym nurtem jest poznawczo-behawioralny. No i jest też taki najmłodszy nurt, który powstał w latach 50., humanistyczno-egzystencjalny. Nie? Należy do grupy takich nurtów humanistyczno-egzystencjalnych, czyli jakby środek ciężkości w tej psychoterapii jest troszeczkę w innym miejscu. Każdy z tych nurtów opiera się trochę na innych podstawach. I jakby ten środek ciężkości w tym nurcie Gestalt, który należy do humanistyczno-egzystencjalnych, jest tak jakby przesunięty na osobę. Nie na objaw, nie na nieświadomość, tylko na osobę. Ja to tak rozumiem. Nie, że to, co jest ważne, to też w psychodynamicznym Freud mówił o popędach, które nami kierują. Nie? W poznawczo-behawioralnych mówi się o tym otoczeniu, bodźcu, który na nas wpływa i na który reagujemy. Czyli wiesz, można powiedzieć, że o to otoczenie. A nurty humanistyczno-egzystencjalne bardziej są o tym, gdzie ty, człowieku, jak ty reagujesz na to, co w tobie i na to, co na zewnątrz. Nie? My to tak ładnie nazywamy w gestalcie, że to jest o kontakcie granicznym. Nie? Tak jak skóra jest pewnego rodzaju też kontaktem granicznym. Nie? Czyli to, co się wydarza pomiędzy tym, co jest na zewnątrz, otoczeniem, a tym, co jest w tobie w środku. I w związku z tym on też trochę inaczej wygląda, jeśli chodzi o podejście terapeutyczne. Oczywiście też bazujemy na poprzednich dwóch nurtach, no bo nie da się tego rozłączyć. To jest nasze doświadczenie, wiedza, to jest wiedza, która powstawała i opiera się właśnie na tych procesach myślowych, więc to też jest zaproszenie do dialogu. I ja go tak lubię nazywać, ten nurt Gestalt, że to jest takie właśnie zaproszenie do dialogu. Ale nie o tym, co, jakie masz objawy, tylko o tym, co się wydarza pomiędzy, jak reagujesz na to, co się wydarza pomiędzy. Czyli to jest takie zaproszenie do tego, żeby pokazać siebie w różnych aspektach siebie, w różnych aspektach, których nie da się albo nie można pokazać w innym otoczeniu, po to, żeby doświadczyć siebie w różnych jakościach, poznać siebie w różnych jakościach.
0: Jak tak obserwujesz osoby, które przychodzą do siebie na terapię różną, grupową i indywidualną, z czym my najczęściej się borykamy jako ludzie? Czy można w ogóle jakoś uniwersalnie powiedzieć, co to jest? Czy to są bardzo indywidualne przypadki?
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo ja mam jeden ulubiony cytat, który uwielbiam. Oczywiście go nie pamiętam, więc postaram się go przytoczyć. Eger powiedział coś takiego. Jeśli ktoś spyta mnie o najczęstszą diagnozę osób, które leczę, nie odpowiem, że to depresja lub stres pourazowy. Odpowiem, że tym, co nam najczęściej doskwiera, jest głód. Jesteśmy głodni. Głodni akceptacji, uwagi, uczuć. Jesteśmy głodni wolności życia w pełni. Głodni poznania siebie naprawdę i głodni tego, by być sobą. No, kiedy czytam to zdanie, to mam ciarki na całym ciele, bo zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest ważne, egzystencjalne podejście do tego, z czym przychodzimy do drugiej osoby, do drugiego.
0: Czy ten głód da się zaspokoić? Czy to jest głód zaspokajalny?
1: No jak wynika z tego, tak, bo i ty żyjesz, i ja żyję, pomimo deficytów różnych, których doświadczam w życiu, pomimo dyskomfortu, nie? Że są momenty, kiedy dostajemy tej uwagi mniej, kiedy są momenty w życiu, kiedy doświadczamy mniejszej satysfakcji z doświadczanego życia. Są momenty utknięcia w życiu, każdy z nas doświadcza, to jest wpisane w nas rozwój i jednocześnie przetrwałyśmy, i ja, i ty żyjemy. Zaspokajając głód mocniej lub słabiej, sięgając czy szukając takich kierunków osób, które pozwolą nam ten głód zaspokoić. Więc jakbym miała odpowiedzieć, w co ja wierzę, to wierzę, że tak, ale też zdaję sobie z tego sprawę, że można sobie radzić z tym głodem. I to też jest duża umiejętność. Nie tylko sięgania, ale też budowania tej ścieżki czekania, nie? Budowania tej odporności, rezyliencji na to, kiedy nie ma tego, czego potrzebuję na ten moment, to co ja wtedy robię? Jak ja sobie z tym radzę?
0: Jak sobie radzić konstruktywnie? Bo można też bardzo toksycznie próbować zaspokoić ten głód, prawda? No, z jednej strony nauczyć się czekać, że dobrze, teraz głód jest niezaspokojony i jakoś sobie trzeba z tym poradzić, albo można się też nauczyć zaspokajać go konstruktywnie, a można go zaspokajać bardzo toksycznie, tak myślę.
1: Kiedy mówisz konstruktywnie, no to mam takie poczucie, że pytasz mnie o to, żeby to było zaspokojenie głodu bez kosztów takich nadmiarowych dla obydwu ze stron. Nie wiem, czy...
0: No tak, to jest bardzo dobra interpretacja. Czy też na to głębiej, tak.
1: Nie, że to chodzi o to, jak zaspokoić głód, nie krzywdząc kogoś i siebie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie? I dla mnie ścieżką do właśnie takiego sposobu zaspokojania głodu jest poznawanie siebie, aktualizowanie siebie. Często przyzwyczajamy się do swojej wersji siebie, i ją tak pielęgnujemy bardzo, nie? Więc moją ścieżką jest właśnie to, żeby wiedzieć, czego ja potrzebuję, ale też słyszeć reakcję drugiej strony. A do tego potrzebujemy dialogu, do tego potrzebujemy się spotkać i przyjąć to, co nam druga osoba da. Często tego nie słyszymy, kiedy jesteśmy zafiksowani w swojej potrzebie, to nie słyszymy tego, co mówi druga strona. I ścieżką do tego jest znajomość swoich odczuć, swoich pragnień, swoich motywacji, reakcji i wtedy nam lepiej jest zrozumieć drugą osobę. Wtedy nam lepiej wychodzi kontakt z drugą osobą, doświadczanie drugiej osoby, na przykład wtedy, kiedy występuje pomiędzy nami różnica, że ja od ciebie teraz bardzo chcę i potrzebuję, żebyś skupiła się na moich potrzebach, a ty w tym momencie możesz nie mieć na to zasobów, albo możesz po prostu nie chcieć. Nie? I co ja wtedy z tym robię? Co ja teraz wtedy doświadczam?
0: I co wtedy? Jak sobie z tym radzić? Kiedy na przykład jesteśmy w takiej relacji, że nie zachodzi ta w danym momencie wymiana tego zaspokajania potrzeb.
1: Myślę, że taką ważną umiejętnością jest w ogóle zauważenie, co mi się dzieje, drugą nazwanie, trzecią danie tego do kontaktu, czyli podzielenie się z drugą osobą. To już daje poczucie jakby stanięcia po swojej stronie.
0: No i teraz różne osoby będą sobie różnie radziły w takich sytuacjach, są różne strategie. Ale zaczęłam trochę od tej terapii grupowej, bo chciałam, może też to jest dobre pytanie w kontekście tego wątku, co daje terapia grupowa wtedy? Też daje uwagę to, że grupa słyszy, czuje, rozumie to, z czym dana osoba się na przykład zmaga?
1: Tak, i myślę sobie, że grupa jest też takim właśnie bezpieczną przestrzenią, miejscem, w którym się umawiamy na to, że pracujemy na swoją rzecz, na to, że dzielimy się swoimi potrzebami, sprawdzamy, co w grupie jest możliwe, więc tworząc tą bezpieczną przestrzeń mamy możliwość jakby zobaczenia siebie w różnych relacjach. Najwięcej jakby dyskomfortu, traum, jakby nie nazywać, izolacji doświadczamy w relacjach z drugim człowiekiem. Więc też potrzebujemy relacji do tego, żeby wyjść inaczej do drugiego człowieka, odnaleźć się inaczej w tej samej sytuacji, która być może się powtarza. I to jest taka przestrzeń, gdzie relacje pomagają nam intensywniej doświadczyć siebie, różnych jakości, różnych relacji w określonym czasie, właśnie to jest ważne, że to jest proces, nie? Procesowo, więc możemy w tym być. Bardzo często uciekamy przy pierwszym dyskomforcie, na przykład z relacji, albo przedłużamy go z tego względu, że nam bardzo zależy i płacimy duże koszty. I to jest taka przestrzeń, gdzie możemy po prostu poobserwować i doświadczyć, jak ja to robię, czego potrzebuję i co mogę robić inaczej. Czyli umawiamy się na dialog i na doświadczanie.
0: Trzeba być już na pewnym odpowiednim poziomie jakiejś świadomości, żeby zaufać grupie i przyjść na taką terapię grupową. Myślę sobie, że wiele osób może być onieśmielonych w ogóle samą rozmową o swoich prywatnych sprawach, odczuciach, trudnościach, też z terapeutą, a tutaj jest jeszcze grupa.
1: Tak i nie. Myślę sobie, że na terapii grupowej jest przestrzeń dla każdej osoby, przynajmniej ja do tego tak podchodzę. Nie prowadzę jakby terapii grupowej, która jest dedykowana konkretnie jakiejś grupie osób. Na przykład tak jak są terapie związane z uzależnieniem, wiekowo, są terapie dla młodych, nastoletnich osób. Jakby ja prowadzę terapię dla dorosłych, ale też nie mam jakichś takich założeń, które by ograniczały. Myślę sobie, że to jest też taka sprawa, że czujemy, co nam jest potrzebne. Wiemy, kiedy sięgnąć po wsparcie w grupie, a kiedy po terapię indywidualną. Jeżeli nie ma tego wyczucia, to jest zawsze konsultacja, na której możemy porozmawiać i sprawdzić tą gotowość, potrzebę, motywację. Natomiast myślę sobie, że wiesz, to jest tak jak w rodzinie. Kiedy rodzi się trzecie dziecko i ma dwójkę starszego rodzeństwa, to uczy się od tych starszych. Mhm. Nie umie wielu rzeczy. Że uczymy się od siebie nawzajem bez względu na to, na ile się czujemy gotowi. Ale to, co jest niezbędne, to bezpieczne, bezpieczne środowisko, bezpieczna przestrzeń. Nie? I to jest podstawa. Natomiast mam takie doświadczenie, bo mogę tutaj jakby podzielić się swoim doświadczeniem. Myślę, że każdy terapeuta czy osoba podchodzi do tego w jakiś swój też osobliwy sposób, bez jakby obok stawiając zasady w ogóle terapii grupowej. Natomiast z mojego doświadczenia jest tak, że miałam osobę na terapii grupowej, która większość czasu była w wycofaniu. Ale miała tą umiejętność, dała sobie tą możliwość na tyle, żeby oglądać swój strach i lęk. Wnosiła to na każdej sesji, że się boi, tego się boi, tego się boi. Cały czas oswajała swój strach i lęk. To było możliwe. Taka była jej praca na ten moment.
0: Bardzo cenne. Można w końcu poczuć się w pewnym momencie trochę lepiej, trochę mniej się bać.
1: Tak. I to był jej wniosek na koniec procesu 9-miesięcznego. Że ona w końcu wie, jak to jest się bać, mówić o swoim strachu i nie przeżywać go tylko osobiście. I to była jej praca i byłaby za to bardzo wdzięczna grupie, że mogła być w tej jakości borykania, doświadczania siebie w tym strachu. Bo wcześniej nie miała na to przestrzeni. Miała być silna, miała być uśmiechnięta, miała się nie bać. Przecież wszyscy tak żyją. A tutaj mogła doświadczać siebie właśnie takiej i rozumieć, o co jej chodzi i być przyjętą właśnie w takiej jakości. Czasami potrzebujemy takiego doświadczenia. Miałam osobę na terapii, która trudno było w ogóle przyjść na kolejne spotkanie. To też jest rodzaj pracy ze swoimi obawami. Poszukiwała pewności, bo całe życie miała pewność w tym, co wybiera, co robi. I przyszedł taki moment, że tą pewność straciła i potrzebowała mieć się czego uchwycić, mieć taką pewność stuprocentową. Czasami zajmowało jej to więcej czasu i zamiast przyjść na godzinę 17, przychodziła godzinę później, ale przychodziła i dzieliła się tym, potrzebowałam godzinę dla siebie na sprawdzenie. Nikt jej wcześniej na to nie dawał pozwolenia. Sama sobie na to nie dawała pozwolenia. Ona wiedziała, że ona ma to zrobić, ona to robiła. Brała za to odpowiedzialność i działała od razu wchodziła w działanie. Teraz miała czas, nawet godzinę na to, żeby doświadczać siebie takiej, wiesz, w niepewności, kiedy nie wie, kiedy robi ruch do przodu, a potem robi ruch do tyłu.
0: Czy to może mieć jakiś pozytywny skutek? Bo ja na przykład się bardzo denerwuję, jak jestem niezdecydowana i by mnie to wkurzało, jakbym jeszcze miała eksplorować bardziej swoje niezdecydowanie. Mówię o sobie teraz, więc wiesz, ciekawi mnie to, w czym widzisz wartość nadawania sobie takiej przestrzeni na bycie niezdecydowanym.
1: To jest jak oswajanie się z tym, czego doświadczasz. Im mamy większą przestrzeń na oswajanie się z tym, czego doświadczamy, mniej nas to przeraża, tym lepiej tym zawiadujemy.
0: Mniej się złościmy na to, że tak doświadczamy tego, a nie inaczej.
1: Tak, to jest tak jak wchodzeniem do wody. Jak jest zimna, to wchodzisz inaczej do zimnej wody niż jak do letniej i jeszcze inaczej niż jak do gorącej. Twoje zachowanie będzie inne. Nie możesz wejść tak samo do różnych wody o różnej temperaturze. I tak samo jest z nami. Potrzebujemy mieć rozeznanie w tym, jak wchodzimy w relacje z kobietą, z mężczyzną, z osobą starszą, jak wchodzimy w relację biznesową, jak wchodzimy w relacje z siostrą, z bratem, nie? Że to nie są te same relacje. I na głowę wiemy, że to nie są te same relacje, a często postępujemy według swoich wyobrażeń, jak ta relacja powinna wyglądać.
0: A nie tego, co czujemy, bo tego do końca nie wiemy. Albo nie przyjmujemy tego, albo tego nie akceptujemy.
1: I to jest ta wartość, że ja mogę doświadczyć siebie niewiedzącej, niepewnej, bojącej się i dokonywać takiego ruchu, który jest możliwy, a nie takiego, jaki ktoś od nas oczekuje, albo takiego, jakiego wyobrażamy sobie, że powinien być. Że dzisiaj jestem gotowa właśnie na to, żeby powiedzieć, boję się. Ja się dzisiaj znowu boję. Wiem, że się boję, czuję to tutaj. Trudno mi będzie z wami porozmawiać, ale jestem. Mm-hmm. I w ogóle to jest niesamowite, że jestem. Że się nie wycofałam, bo wcześniej się wycofywałam. Już wiele razy słyszałam takie zdania. To jest o swoim doświadczeniu i o tej jakości, która jest możliwa. To jest możliwe. Mogę tu z wami być, ale w taki sposób.
0: Naszą rozmówczynią jest psychoterapeutka w Nucie Gestalt, Dorota Trzmielewska. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: lepiej żyć.
1: I przypomnę, że naszą rozmówczynią jest psychoterapeutka w nurcie Gestalt, Dorota Czmielewska.
2: A jakie widzisz takie główne różnice między twoimi dwoma doświadczeniami, jak terapia indywidualna, kiedy jest po prostu osoba, która poddaje się terapii i terapeuta, a właśnie ta grupowa? Kiedy może lepiej sprawdzi się taka, a kiedy się sprawdzi lepiej inna forma terapii?
3: Myślę sobie, że na początek faktycznie terapia indywidualna jest bezpieczniejsza, bo ten czas jest dedykowany tylko tobie, terapeuta jest tylko dla ciebie, pracuje na twoją rzecz. Sama taka relacja może być bardzo karmiąca, natomiast w grupie faktycznie jest większe ryzyko. Więcej też potrafimy dostać, ale też ryzykujemy. Jest większe ryzyko. Nie? Ryzyko odsłonięcia się ze sobą, więc różnica polega na tym, że no, dla mnie bardzo często potrzebujemy takiej relacji diadycznej. Ja i terapeuta, żeby siebie rozpoznać, nakarmić, ale też potrzebujemy zobaczyć się w oczach różnych osób.
2: Jak taka terapia przebiega? Każdy się dzieli czymś na swój temat, ale może się odnieść też do tego, co ktoś inny powiedział, z jakiejś takiej perspektywy, która nie jest nachalną radą, tylko jest mówieniem o sobie w kontekście tego, co ta druga osoba powiedziała. Na przykład czuję tak i tak, kiedy mówisz to i to. Dobrze myślę?
3: Tak, oczywiście jest na to przestrzeń, jak najbardziej. Są ramy określone, jest to praca, jest czas na pracę indywidualną, jest czas na udzielanie sobie informacji zwrotnej, kiedy ktoś pracuje, na dzielenie się właśnie tym, jak ja przeżyłem to doświadczenie, co ja w tym widzę swojego, czyli wymianę. Jest też czas na wejście w proces, czyli przygotowanie się do procesu, ale wszystko zależy od grupy. Nie? Że tą przestrzeń tworzą uczestnicy grupy.
2: A jak mówi się teraz dużo o kręgach, tak? Spotkanie kobiet w kręgu, spotkanie mężczyzn w kręgu, kręgi koedukacyjne. Czym się różni terapia grupowa od kręgu?
3: Myślę sobie, że kręgi są bardziej bardziej taką otwartą formą, która nie jest dedykowana procesowi, tylko to jest jakieś wydarzenie kilkugodzinne najczęściej, z tego co się orientuję, raz na jakiś czas, czyli jakieś jedno doświadczenie po to, żeby podzielić się sobą. Tam są większe jakby szersze ramy. Nie ma umowy na proces terapeutyczny.
2: No nie ma też terapeuty stricte.
3: Nie ma terapeuty, tak.
2: A jaka jest twoja rola jako terapeuty podczas terapii grupowej?
3: Dla mnie ważne jest, dla mnie jest ważne określenie ram tej terapii i towarzyszenie w tych procesach, tak? Pogłębiania w takim kierunku, żeby każda z osób mogła bezpiecznie doświadczać siebie. Nie jestem tam liderem, nie mówię co kto kiedy ma mówić, nie jestem tam osobą, która jakby kieruje tą grupą, ale w jakimś sensie trzymam tą przestrzeń, nie? Te ramy bezpieczeństwa. Pozwalam i nazywam, wnoszę to, co się wydarza pomiędzy uczestnikami. Czyli jestem oprócz tej osoby, która trzyma jakby ramy tej terapii, ta, która też nazywa i wnosi, co się w tym procesie tu wydarza, kiedy jest potrzeba.
2: O jakich tematach można na takiej terapii grupowej rozmawiać? Czy macie konkretny temat? Czy każdy przychodzi z czymś innym, o czym chce powiedzieć?
3: Tak, każdy przychodzi z tym, co jest dla niego najważniejsze i myślę, że to jest właśnie najpiękniejsze w tej terapii, że tam można powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Ten temat jest nieistotny, ważne jest to, jak ja tego doświadczam i przeżywam i co się pod tym kryje, kiedy się tym dzielę. Jakby temat jest znowu jakimś wierzchołkiem, on nadaje kierunek, tło, prowadzi nas do tego, co jest ważne pod spodem.
2: Tak myśl o tym, o tej osobie, która nazywała swój strach podczas tych spotkań, że się obawia, boi, ale jest.
3: Tak.
2: Tak sobie pomyślałam, jakie to jest w ogóle trudne, żeby czasami w życiu wyrazić swoje emocje. Im są silniejsze, tym mam takie wrażenie, że nawet trudniej jest je wyrazić. To się może wydawać banalne, nazwać emocje, ale ja na przykład czasami czuję w relacji kiedy z kimś rozmawiam i ten ktoś mówi coś, co odbieram jako atak, na przykład jest oceniające, jest deprecjonujące, jest będące jakiegoś rodzaju pretensją, to trudno mi jest powiedzieć, czuję się tak i tak z tym, co mówisz, tylko zauważyłam, że odpowiadam atakiem, żeby zaznaczyć swoją granicę. Więc to jest bardzo trudno powiedzieć, jest mi przykro, kiedy tak mówisz, bo czuję, że mnie oceniasz, albo czuję, że mnie krytykujesz nadmiernie. Więc to jest to, o czym mówisz, to jest bardzo w ogóle nieoczywiste i nieproste dla wielu osób, dla mnie na przykład, żeby nazwać swoje emocje w różnych sytuacjach, im one są silniejsze i bardziej niekomfortowe, tym trudniej.
3: Oczywiście i dla mnie często też tak jest, nie? Że to też jest tak, że kiedy mamy za dużo emocji w sobie i one nas w jakiś sposób zalewają, to nie jest to wcale takie łatwe przełączyć się i być jakby w innym punkcie. To jest też jakaś umiejętność, którą się szlifuje, którą się praktykuje. Nie? Im jakby dłużej są osoby w terapii, tym ta umiejętność jest bardziej dostępna, ale jest wiele sytuacji, w których nie mamy dostępu, nie mamy takiego zasobu, nie czujemy się na tyle bezpieczni i rozluźnieni, żeby tak łatwo przełączyć się na ten zasób i tą umiejętność.
2: Jeszcze że to taka informacja o tym, co czuję, jakie są emocje, to też nie jest dla wszystkich, to jest dla wybranych osób, na relacji, z którymi nam zależy, no bo też to jest bardzo poufna dana na nasz temat, bardzo poufna informacja.
3: Tak, oczywiście.
2: Udostępniana tylko tym, z którymi chcemy budować relacje, na których nam zależy po prostu, tak sobie myślę.
3: Tak, to tak, jak najbardziej. Zgadzam się z tobą, Kasia, bo tak się składa, że właśnie chronimy się w taki sposób przed bólem i cierpieniem, nie odsłaniając tego, co czujemy. Gdybyśmy wszędzie odsłaniali, że się boimy, to wiele, nie wiem, ofert pracy, na przykład wiele osób ofert nie dostałoby pracy tam, gdzie chce, tak? Nie skończylibyśmy różnych, nie wiem, kursów, egzaminów i wiele relacji też byłoby innych.
2: Chociaż ja bym doceniła takiego pracodawcę, któremu można powiedzieć, słuchaj, boję się tego zadania, bo ten strach, on jest też o tym, że mi zależy, żeby dobrze je wykonać. Więc tak sobie myślę, że to też jest w ogóle pewna też świadomość. Zależy, z kim współpracujesz. Są osoby, które to zrozumieją, docenią, nie potraktują tego jako braku kompetencji.
3: Tak, to zależy od kultury jakby organizacyjnej danej firmy, ale też od człowieka, który tą rekrutację przeprowadza na przykład. Nie? Myślę sobie, że też jest wiele czynników, które na to wpływa. Myślę sobie, że to są dwie strony. Jedna strona to jest to, co się dzieje w organizacji i to, jak ja do tego podchodzę, kiedy dzielę się tym, że się boję. Że często mamy wyobrażenia na ten temat, co się wydarzy i się z tym nie odsłaniamy, nie? To jest właśnie nasza ochrona.
2: Ale można też powiedzieć, czuję stres. Jest to u mnie naturalny proces przed takim, a takim zadaniem i wiem, że jest to emocja, która też wspiera wykonanie zadania, bo to często też tak jest, że strach daje większą uwagę na to, co się robi.
3: Oczywiście. Tak, i to jest właśnie proces, do którego między innymi warto dojść, zobaczyć, co mi przynosi ten strach. Większość osób nie chce strachu, ale ten strach jest nam potrzebny, nie? Więc oswajanie lęku, strachu i odczytywanie tych sygnałów jest bardzo ważne i istotne. Myślę sobie, że dla mnie taką istotnym czynnikiem jest to, że żyjemy w kulturze nadmiaru.
2: No i to jest bardzo
3: trudne. Mamy dostęp do wszystkiego. Możemy... Przynajmniej tak często media nam przedstawiają, tak? Nie tylko media, że mamy dostęp do wszystkiego, wszystko możemy mieć. Ale jednak mamy swoje tempo i swój proces przyswajania różnych sytuacji. Ta chęć zmiany jest ważna, rozwijamy ją, bo świat się zmienia bardzo szybko, ale jednocześnie mamy w tym swój osobiste możliwości, osobiste tempo. Jeżeli to znajdziemy, to ułatwia nam bycie w tej zmianie.
2: Tak, ja myślę, że to w ogóle jest jakaś umiejętność ważna we współczesnych czasach rezygnowania, odpuszczania, niewybierania, niepokonywania wyboru. To też to jest niebrania tego, co świat oferuje za każdym razem, że to jest, że umieć powiedzieć tego nie chcę, tego nie biorę, tego nie spróbuję, tego nie doświadczę, to jest dzisiaj w ogóle bardzo ważna umiejętność. Tego nie kupię tak samo.
3: Tak, myślę, że inaczej doświadczają odpuszczania, czy tak jak mówisz, odrzucania pewnych rzeczy osoby, które wychowywały się w kulturze niedoboru, a inaczej osoby, które wychowują się jakby w kulturze nadmiaru. I to jest bardzo ważna umiejętność. I myślę sobie, że właśnie na procesie grupowym to jest bardzo możliwe, może łatwe nie byłoby dobrym słowem, bo to najczęściej nie jest wcale łatwe, ale możliwe zobaczyć i doświadczyć to, jak ja sięgam po coś, jak ja to odpycham, jak ja chwytam, czy trzymam to, co już po co sięgnęłam, sięgnąłem, jakby różnych właśnie dynamik w tym braniu i dawaniu.
2: No to jest dużo też z ciała, ty dużo też gestykulujesz i pokazujesz ciałem, kiedy rozmawiamy. Myślę sobie, że właśnie my bardzo często blokujemy odczucia. Myślę, że łatwo jest popaść w taki schemat blokowania odczuć z ciała płynących, a ciało, bo ciało często wie taką nagą prawdę, której my do końca na przykład nie chcemy przyjąć w danym momencie, bo jest za trudna, bo jest niewygodna. I ta umiejętność takiej też takiego odważnego słuchania siebie i swojego ciała, co ono mówi, jak reaguje, to jest też rodzaj odwagi, prawda? Bo to ciało czasem mówi, tego nie chce, a my wiemy, że a my się boimy podjąć taką decyzję, jaką ciało podpowiada, bo to będzie trudniejsze, bo nigdy tego nie robiliśmy, nie wiadomo, co się zdarzy, no może być milion powodów, dla których to będzie trudniejsze, więc umysł chce ciało wyciszyć.
3: Wiesz, ciało to ty, tak jak umysł to ty, to też ja.
2: Tak, ale można postawić granice i zablokować, tak, między tym, co jest poza takim racjonalnym, pojęciowym myśleniem, prawda, co jest tym, tą sferą emocjonalno-fizyczną.
3: Tak. Mamy wiele sposobów na to, żeby nie czuć, nie? I myślę sobie, że właśnie często po to osoby przychodzą na terapię, nie tylko indywidualną, też grupową, żeby właśnie czuć, bo jak poczuć przyjemność i szczęście, kiedy ja się odcinam od czucia? Jak poczuć radość, kiedy przeraża mnie każdy impuls z ciała? Nie, radość nie jest w głowie. Tak jak smutek nie jest w głowie. Że potrzebujemy jakby nauczyć się być ze swoim ciałem, ze sobą w ciele. Z tym, co się dzieje w moim ciele, kiedy mi zależy, ale też z tym, co się dzieje we mnie, w moim ciele, kiedy się boję, ale też z tym, czego ja doświadczam, jak ja siebie doświadczam, kiedy nic nie czuję i nie wiem, o co chodzi. Że to są różne stany, które się we mnie wydarzają. I że to jest właśnie też ten proces poznawania siebie, kiedy jest doświadczania siebie w relacji i poznawania siebie poprzez ciało.
2: Myślę sobie, że jeżeli ktoś na przykład czuje tak dużo trudnych emocji, że boi się, że kiedy one dojdą do głosu, to go jakoś tam zniszczą, rozsadzą i tak dalej, to też terapeuta właśnie jest kimś, kto może pomóc przeprowadzić przez ten proces.
3: Tak, potrzebujemy bezpiecznej przestrzeni i bezpiecznej osoby, zaufanej, której ufamy do tego, żeby móc przejść przez ten proces cielesny od bodźca, właściwie od doznania w ciele, poprzez uświadomienie sobie, co się tak naprawdę ze mną dzieje, poprzez poczucie tej emocji, która się wyłania z tego doświadczenia, a jak już się wyłania ta emocja, to sprawdzenie właściwie, gdzie ona mnie kieruje, gdzie ta energia, ta siła, ten ruch mnie prowadzi, do czego mi się zbiera motywacja i właściwie co ja potrzebuję w związku z tym. Jak z przysłowiową truskawką, gdyby tak tutaj na stole postawić jabłko i truskawkę, nie? Taką ładną czerwoną truskawkę i zielone jabłko.
2: To co się wybierze, tak chcesz zapytać?
3: Zastanawiam się, wiesz, co sobie, jak się czujesz, kiedy ja mówię o tej truskawce i jabłku, nie? Ja na przykład już czuję, że mam ślinianki wypełnione po prostu śliną, nie? Że rodzi mi się jakiś bodziec już w ciele, chociaż jeszcze tego nie ma, a tylko o nim mówię, że mam świadomość tego, że bliżej mi do tej czerwonej truskawki niż jabłka, czyli klaruje mi się jakiś wybór, świadomość, co bym bardziej na ten moment chciała, przynajmniej co wzrok mój przyciąga. Więc to jest właśnie o tym, nie? Co ja czuję, czego doznaję, w związku z tym, co ja czuję, chcę czy nie chcę. Nie mogę powiedzieć nie, przecież miałam taką kiełbaskę fajną na śniadanie, to nie czas na owoce, w ogóle nie mam ochoty na tę truskawkę, w ogóle jest po lecie. Właściwie teraz to się już je gruszki i jabłka, no można różnie zareagować na taką sytuację, nie? Mogę powiedzieć nie, nie chcę. Nie? Ja mam inny ruch, ale możesz mieć całkowicie odmienny od mojego.
2: Okej, no to jest takie ćwiczenie na obserwację tego, co się dzieje w ciele i tej uważności, która z tym się wiąże. Żeby jakoś podsumować, bo spoglądam na zegar i można by tak, ja bym chętnie jeszcze długo porozmawiała z tobą, to jest bardzo interesujące. Trochę przeszłyśmy też na taki temat ogólny w ogóle, czym jest terapia, niekoniecznie musi to być terapia grupowa, ale to bardzo dobrze, tak sobie myślę. Wydaje mi się, że ten gestalt, od którego zaczęłyśmy, to on właśnie bardzo dużo daje tej uwagi na procesy, które dzieją się w ciele.
3: Tak, myślę, że to jest jedna z ważnych jakby obszarów pracy, z tego względu, że to właśnie w ciele mamy prawdziwe potrzeby. To ten impuls nas prowadzi do prawdziwych potrzeb. Więc jakby znajomość tego obszaru kieruje nas w tym właściwym kierunku, bo z głowy możemy chcieć różne rzeczy i nie zawsze one są naszymi rzeczami.
2: Mhm.
3: Mogą być to oczekiwania innych osób na przykład. No tak, to wyobrażenie o tym, kim powinnam być, co powinnam robić.
2: Ja tylko tą konstatację, ty powiedziałaś o tym, że żyjemy trochę szybko. Ja mam czasami wrażenie, że świat nie daje czasu na to, żeby się tak dobrze móc zastanowić.
3: Tak, bardzo często w codzienności nie mamy na to czasu, a proces grupowy i grupa jest właśnie takim bezpiecznym miejscem, gdzie możemy się temu poprzyglądać, gdzie możemy siebie doświadczyć, gdzie możemy rozpoznać, co jest dla mnie ważne, potrzebne i odrzucić to, czego już nie potrzebuję i nie chcę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dzisiaj Dorota Czmielewska, psychoterapeutka pracująca w nurcie Gestalt, także poprzez terapię grupową była gościnią programu. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radio Opole.
3: Dziękuję również.
2: I to już wszystko w dzisiejszym programie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia, dobrej niedzieli, niebawem wiadomości, a później kolejna audycja na Kocią Łapę i Psa Urok, na którą zaprasza Magdalena Szybińska.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wszystko o literaturze, a razem ze mną w studiu jest pisarka Aleksandra Palasek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I na stole mamy najnowszą książkę pani Aleksandry, Ocali nas pamięć, to jest jej tytuł, ale jest to jednocześnie drugi tom, więc siłą rzeczy nie będziemy rozmawiali tylko o tej nowej książce, bo dobrze byłoby, jak rozumiem, zacząć od tomu pierwszego.
2: Tak, Wrócę do ciebie, Anielo, to jest pierwszy tom serii Dwie rzeki, ale cała ta seria opowiada o Tarnobrzegu. To jest takie najważniejsze tło, Tarnobrzeg Machów, i podzielona jest właśnie na okres wojenny, a później okres PRL.
1: Mhm, tak, i ta najnowsza jest właśnie o okresie PRL-u. Tarnobrzeg od razu, myślę, możemy zdradzić, to dlatego, że to pani rodzinne miasto.
2: Tak, tak, dokładnie. To są moje korzenie i zdecydowałam się w końcu napisać o nich książkę.
1: Mhm. Ale to czasami tak jest, rzeczywiście, bo powiem, że pani Aleksandra, możecie państwo oczywiście sprawdzić w internecie, książek ma na koncie dużo, dużo więcej, ale możecie być też zaskoczeni, jak bardzo one były różnorodne, czyli te początki twórczości literackiej pani Aleksandry były zupełnie inne niż to, co dzieje się teraz. O tym wszystkim wam pomalutku też opowiemy dziś i w związku z tym, że z panią Aleksandrą spotykamy się po raz pierwszy w audycji, to spróbujemy też wrócić przynajmniej do niektórych tych wczesnych książek, bo przez to, że one są też różne, to jak ktoś przeczyta Ocali nas pamięć, te dwa tomy w tej chwili, które są, a wrócić do innych, no to może być zaskoczony, delikatnie mówiąc. Tutaj mamy właściwie powieści obyczajowe, obyczajowo-historyczne, dlatego że historia jest tutaj bardzo, bardzo istotna, czyli nie jest to tylko los bohaterów, ich miłości, kto kogo pokochał, zostawił, czyli taki klasyczny, jak moglibyśmy pomyśleć, romans, chociaż oczywiście miłość, pożądanie tutaj jest, no bo to napędza nasze życie i trudno, żeby go nie było, ale bardzo też specyficzna jest miejscowość, przyznaję, że mi bliska, dlatego że w podobnej sytuacji mieszkając w Ozimku swego czasu, że też właściwie była jedna huta, tu mamy też zakład taki duży. Dokładnie. I wszystko wokół niego się działo. Zjeżdżali ludzie z całej Polski, najróżniejsi, bo jak to często było, zwłaszcza po wojnie, i zwłaszcza ci, którzy, tak jak moja rodzina, pochodzili z wiejskich rodzin, wielodzietnych, no wiadomo, że pole odziedziczy najczęściej ten najstarszy albo najstarsza, no, a reszta jakoś musi sobie życie ułożyć. Tutaj raz, że były te zakłady duże, tak jak w tym przypadku, bardzo często zakładowe mieszkania, bo jak ktoś przychodził tam do pracy, dostawał od razu mieszkanie, więc nie trzeba było czekać w spółdzielniach w alternatywach 4 latami i można było się nie doczekać. Ale to też sprawia, że bardzo chyba różnorodne, jeżeli chodzi o światopogląd, doświadczenia, są też te postaci. Nie jest łatwo pisać o takiej miejscowości, bo jak to jest hermetyczna społeczność zamknięta, no to właściwie taki portret jest dosyć łatwo stworzyć. Tutaj właściwie może się pojawić ktokolwiek z bardzo innej, wydawałoby się, bajki, a jednocześnie zmuszony, żeby jakoś się wpasować.
2: Tak, tak, dokładnie, bo to w Tarnobrzegu to było tak, że wszyscy zjeżdżali się do tego siarkopolu, bo tam powstała kopalnia siarki, były różne zakłady przetwórstwa tej siarki. Także to ludzi na pewno zachęcało do tego, żeby osiedlić się w Tarnobrzegu. Jeśli chodzi o bohaterów tej książki, to są to ludzie z Machowa. Machów to jest taka wieś, która znajdowała się koło Tarnobrzega i ona już była od długiego czasu. Była w pierwszej części książki właśnie Wrócę do ciebie, Anielo. Stamtąd była właśnie tytułowa Aniela. I była również w drugiej części, to była właśnie Kasia, czyli ta osoba, bohaterka z części historycznej. Ona pochodziła z Machowa. I właśnie w tej drugiej części widzimy, że została odkryta siarka, co oznacza, że Machów z tej wsi stanie się teraz stanie się miejscem, w którym będą właśnie wydobywać siarkę. Czyli wszyscy mieszkańcy będą musieli się wyprowadzić, przenieść, a w tamtym miejscu powstanie właśnie kopalnia siarki. I tak się stało właśnie. Ta kopalnia tam powstała. Później to już po wielu, wielu latach, gdy cena siarki zmniejszyła się na rynku, to kopalnia zakończyła swoją działalność i zostało to zalane wodą. I tak powstało jezioro Tarnobrzeskie, które jest do teraz i które łączy właśnie tę część współczesną i historyczną.
1: Mhm, bo tytuł serii jest Dwie rzeki i zastanawiałem się, czy tam rzeczywiście są dwie rzeki, czy chodzi może o taką metaforę, że to jakby dwa rody, dwa różne nurty.
2: To właśnie chodzi o Wisłę i San, bo to jest właśnie ten teren, na którym osiedleni byli lasowiacy. A lasowiacy to jest taki lud, który właśnie tę Puszczę Sandomierską zamieszkiwał i oni właśnie byli na Machowie. No to tam jest odrębna kultura, tradycja, to są tacy ludzie, którzy właśnie korzystali dużo z lasu, byli związani z tym lasem właśnie. I właśnie też dużo o tych lasowiakach pisze, bo żeby to przetrwało, żeby ta tradycja też była dalej przekazywana.
1: No tak właśnie podejrzewałem, bo tutaj i w przypadku pierwszego tomu i tutaj mamy podobnie, jest tak, że mamy i odniesienia do wydarzeń historycznych, dawnych i coś, co się dzieje współcześnie, czyli i tam mamy Weronikę, prawda, która przyjeżdża do Tarnobrzega, mamy wspomnienia, mamy tą właśnie Anielę, młodą kobietę z Machowa, więc cofamy się tuż przed wybuch wojny i myślę, że to jest, znaczy ja lubię ten typ narracji, przyznaję, kiedy ktoś coś wspomina, bo czuję troszeczkę wtedy tak, jakby bohaterka tej książki opowiadała mi coś o swoim życiu, prawda? Tak. I czasami tak jest, że rzeczywiście siadamy i mówimy na przykład, oj babciu, a opowiedz jak to było przed wojną, prawda? No i zaczyna coś opowiadać, a jednocześnie oczywiście co jakiś czas trzeba zrobić kawę, prawda? I wracamy do tej współczesności. Tak. Ale już ta każda historia opowiedziana sprawia, że ta współczesność, ale już czekamy, już, a kiedy babcia powiesz mi dalej, a co było dalej, prawda? Lubię ten typ narracji i pani chyba też.
2: Tak, lubię. Według mnie to się świetnie przeplata, współczesność z tą przeszłością, to się łączy po prostu i przecież w życiu współczesnym to też jest ze sobą związane, wszystko jest od siebie zależne, dlatego ja bardzo lubię pisać takie książki, z których są dwie osie czasowe. I tak, i one się tak właśnie przeplatają.
1: I dodałbym nawet, że nic nie jest tak naprawdę czarno-białe, bo przyznaję, że gdybyśmy mieli popatrzeć na rys charakterologiczny, światopogląd tych bohaterów, ich życiowe wybory i drogi, to one są bardzo skomplikowane. Trudno jest powiedzieć, że ten bohater czy ta bohaterka jest dobry, ten jest zły, ten zrobił słusznie, a tamta okazała się czarną owcą. Nie jest tak. I to z jednej strony oczywiście jest zdeterminowane i tym, że powstaje nagle zakład, bo to musiało wywrócić życie tych ludzi do góry nogami. Później lata prosperity, na pewno jakaś euforia, radość. Lata chude, kiedy wszystko zaczyna upadać, w końcu pochłonie nas woda. A pomiędzy tym wszystkim jeszcze wydarzenia wielkiej historii, bo w tym tomie najnowszym wszystko zaczyna się. I powiem, to było bardzo, bardzo poruszające. Nie spodziewałem się, przyznaję tego, ale to bardzo dobry zabieg, bo wciągnęło. Mamy czerwiec roku 1946, Zaleszany. No i mamy tutaj bohatera, który ucieka, jest ojciec PPR-owiec. Możemy to, myślę, zdradzić, bo tutaj tak są pierwsze dwie, trzy strony. No i gonią go oczywiście, jak się możemy domyślać, przepraszam, tak zwani leśni ludzie, czyli Armia Krajowa, czyli ci, którzy z komunistami nigdy się nie pogodzą. No i wydaje się, że i ten chłopiec, no dobra, zdradzimy to, muszę to zdradzić. On na to, jak oni, że chcą zabić jego ojca, że być może wszystkich pozabijają, bo polują na tych PPR-owców też po wojnie, prawda? Ale z jego perspektywy oni chcą zabić jego ojca. On jako chłopiec nie ma świadomości, na czym polega to ideologiczne starcie i poprzysięga zemstę. I nic w tym dziwnego, bo ja przypuszczam, że gdyby ktoś zabił mojego ojca, nie powiemy, czy go zabili, czy go nie zabili, bo to by było już za dużo i czy ta zemsta się dokona, ale chodzi tutaj o tą emocjonalną zadrę, która została w nim jako chłopcu wbita. A bardzo często może być tak, że ktoś po takim doświadczeniu wszystko się nagle przewróci do góry nogami i nagle zacznie być wielkim partyjniakiem, który odnosi wielkie sukcesy i zostanie jeszcze dyrektorem zakładu w Siarkopolu.
2: Dokładnie tak.
1: Ale te losy u pani takie są, mam wrażenie, że jak nam się nawet wydaje, że ktoś będzie świnią, to się nagle słodko dziwimy, prawda? I zaczynamy z nim empatyzować. A ktoś, kto wydawał się fajny, nagle zachowuje się tak, że ręce opadają.
2: Dokładnie tak. To u bohaterów to właśnie tak bywa, że na początku możemy nie rozumieć ich zachowania i szukać tego jakiegoś logicznego wyjaśnienia, ale później, gdy widzimy ich przemianę, gdy widzimy, jak ich życie doświadczyło, bo tak jak tutaj na przykład też z główną bohaterką, ona wywołuje bardzo takie mocne emocje u czytelników, takie dosyć negatywne. Jednak gdy tak spojrzymy szerzej na jej życie, no to zdajemy sobie sprawę, że to skończyło się tak, no bo jest sama ofiarą swoich własnych decyzji i zaczynamy też jej współczuć, zaczynamy ją rozumieć i właśnie to tak wygląda. A co do tej właśnie pierwszej sceny, jeszcze chciałam nawiązać, że ta scena miała miejsce naprawdę. To jest wyciągnięte z akt IPN-u i to dotyczy mojego pradziadka. Mój pradziadek był właśnie w bandzie Tarzana, który w okolicach Świętokrzyskiego i Podkarpackiego, że tak powiem, oni buszowali i dosłownie czytałam zeznania i to było właśnie w taki sposób przytoczone słowo do słowa, także to taka ciekawostka, że to faktycznie miało miejsce.
1: Aha, a miałem pytać, ja zazwyczaj staram się bardzo nie drążyć, na ile oczywiście te różne historie tutaj, bo powiedziała pani już poniekąd, że zależało też pani, żeby zachować historię, tradycje też na pewno i inne rzeczy, to pomyślałem, że no, jako pochodząca z Tarnobrzega, no to pewnie też i rodzinne jakieś historie gdzieś zasłyszane i tak dalej.
2: Tak.
1: Nie dziwi mnie w związku z tym też, że troszeczkę pani z tym zwlekała i że wcale ta historia gdzieś zakorzeniona mocno we własnej rodzinie nie pojawiła się wcześniej, bo niektóre rzeczy chyba musimy ułożyć i przetrawić. Mhm. Bo przecież no, będzie też rodzina czytała, ta, która jeszcze oczywiście doczekała i żyje obecnie, a to zawsze jest takie, no, co też Aleksandra napisała w tej książce. Jak ona nas tam, czy ja tu jestem i co ona o mnie napisze?
2: No prawda? Właśnie, to tak wygląda, zwłaszcza, że jeśli chodzi o te rodzinne historie, to jest często tak, że to są takie legendy. I to tak naprawdę nikt do końca nie wie, co tam faktycznie się działo. Dlatego ja stwierdziłam, że ja nie będę polegała na tych opowieściach, które mogą mieć z prawdą niewiele wspólnego. I po prostu poszłam do IPN-u, żeby dostać dokumenty, bo to wiadomo, tam było mnóstwo przesłuchań mojego tego pradziadka. I tam faktycznie dostałam chyba 500 sztuk papierów różnych zeznań związanych z moim tym właśnie pradziadkiem. I tam dowiedziałam się prawdę, jak to faktycznie wyglądało. Dowiedziałam się o wiele więcej, niż cała rodzina wiedziała. Mhm. Także to tak właśnie jest. No trzeba szukać. To nie jest właśnie całkowicie jego historia, oczywiście to tylko ta jedna scena, ale kiedyś chciałabym na pewno napisać o nim książkę, ale to kiedyś, czasu brak na razie.
1: Mhm. No i czasu brak, ale patrząc na pani dorobek, to zakładam, że kolejne książki już są. No w głowie na pewno, bo z tego co słyszymy, to one na pewno są. No rzeczywiście kwestia ich poukładania. Miała pani kiedykolwiek, zbierając różne materiały i pisząc, że miała chwilę zawahania, czy zamieścić to w książce. Bo w powieści może pani przecież oczywiście też no, zrobić tak, że okej, no są pewne wątki jakby osobiste, prywatne. Niech to będzie też wpisane w los bohaterki czy bohatera, ale nie musi to być takie jeden do jeden, prawda? Coś i tak, jak autorka opowiem. Bo też panią jako pisarkę, autorkę, no najbardziej pewnie kusi opowiedzieć ciekawą historię. Samej wczuć się też w te postaci. A co one czują? Co ja bym zrobiła na miejscu takiej Kasi? A może zrobiłabym inaczej? Ja zrobiłabym tak, a to ja w książce zrobię inaczej. I zobaczymy, co będzie dalej, nie? Tak, jak ja z tym będę żyć.
2: No właśnie to tak jest, że no Czasami ciężko podjąć decyzję odnośnie losów bohaterów, bo właśnie nie wiem, jak przyjmą to czytelnicy, nie wiem, jak przyjmie to wydawca, bo to też nie jest tak do końca, że ja mogę sobie napisać o wszystkim i jak chcę właśnie, chociaż no, oczywiście nie mam jakichś nałożonych norm, ale po prostu są ludzie, którzy wiedzą lepiej ode mnie, co się sprzeda, co się nie sprzeda, co ludzie będą z chęcią czytać, co ich odciągnie od tej lektury lub co przyciągnie, więc ja oczywiście słucham, bo nie mam też takiego doświadczenia, żeby się wykłusać o to, ale no ale jak już coś, na czymś bardzo mi zależy, to staram się to przeforsować, żeby to przeszło. Ale no, na pewno najciężej mi się pisze takie właśnie treści o krzywdzie dzieci, o jakiejś śmierci, o takich naprawdę traumatycznych wydarzeniach. To mi się ciężko pisze i to bywa, że muszę po prostu zrobić sobie przerwę, odejść i odpocząć, albo w ogóle porzucić ten pomysł, całkowicie zmienić go, bo no jednak ja już jestem mamą, to takie historie nie są łatwe dla mnie.
1: No tak, ale ja myślę, że jeżeli pani zastanawia się, no na czytelników nigdy nie mamy oczywiście stuprocentowego wpływu, ja natomiast wierzę, stąd zresztą to zaproszenie pani do studia, do audycji i ta chęć opowiedzenia o pani w tych książkach, że tego typu historie rodzinne lubimy. Naprawdę, bo to jest, oczywiście okładka może sugerować, nie ocenia się książek po okładce, że będzie to jednak głównie historia miłosna. No nie, a jeżeli miłosna, to o takiej potrzebie miłości i tej Kasi, do której jestem szczególnie przywiązany, z jednej strony nie pod do zazdroszczenia. Mało kto by pewnie chciał przejść takie życie, ale bardzo często myślę, zwłaszcza w okresie powojennym, a tak to się tutaj zaczyna, no tak to wyglądało. Dobrze jest czasami poznać, żeby zrozumieć swoich dziadków, rodziców, być może ich wybory, w jakiej oni żyli rzeczywiście rzeczywistości. Tu jest taki fragment rozmowy, gdzie wracają z Grześkiem. No nie będziemy całego kontekstu zarysowywać, ale właśnie mówi tutaj do tego Grześka. Ja wiem, że to oczywiste, ale chciałam powiedzieć, że podziwiam Kasię. Podziwiam za tę decyzję, jest odważna. Może nie do końca ją akceptuję. Może jest mi cholernie smutno z tego powodu, ale kurczę, całe życie ktoś jej mówił, jak ma żyć, jaka ma być. Do tego dzisiaj się dowiedziałam, że mąż ją niszczył psychicznie i fizycznie. To jest taki bardzo dla mnie znamienny fragment, że ktoś też kogoś traktuje w życiu, ale też w powieści. I my to o tym nie wiemy. I ten ktoś nagle się dowiaduje, prawda? A wiesz, co ona miała w domu? A wiesz, jakiego miała męża? Tak. A wiesz, przez co przeszła? To teraz może łatwiej ci zrozumieć, dlaczego taka nie inaczej wybrała. Lubię tego typu zwroty jak czytelnik, czyli ja w tym przypadku też dostaję troszeczkę obuchem. Taki byłeś mądry? Tak ci się wydawało, że wszystko wiesz? No to zobacz. Nie wiemy wszystkiego o drugim człowieku bardzo często. Najczęściej nie wiemy, bo ludzie też skrywają, grają przed nami, udają szczęśliwych, że pytamy ich, jak ci leci. A okej, w porządku. A wracają do jakichś straszliwych rzeczy w prywatnych domach w czterech ścianach.
2: Tak, dokładnie. Także los Kasi był ciężki. Ja właśnie teraz napływają do mnie pierwsze recenzje i często słyszę, że napisanie tej książki było odważne, bo to nie jest taka prosta, zwykła książka, historia właśnie o miłości, o wojnie czy po wojnie, o jakichś takich prostych dylematach ludzkich, tylko to jest taka historia o ludzkim nieszczęściu, które nie było może tak na pierwszy rzut oka widoczne, tylko właśnie kryło się w domu. I to jest właśnie...
1: No, ja bym to nazwał dramatem psychologicznym. Dla mnie to jest dramat psychologiczny, który no, opisuje kawał czasu, więc możemy uznać, że jest to też powieść historyczna w pewnym sensie, ale nie jest to ten typ powieści historycznej, gdzie historia jest na pierwszym miejscu i to głównie o niej mamy się dowiadywać. Nie, to głównie
2: tak.
1: jest...
2: Tak, bo właśnie mi bardzo zależy na emocjach, na ludziach, o tym, żeby pisać o zwykłych ludziach, o ich zwykłych problemach, bo wiadomo, ja napisałam właśnie tę serię Dwie rzeki po to, żeby opowiedzieć o moim właśnie rodzinnym mieście, o Tarnobrzegu, o bohaterach, bo w pierwszej części, czyli Wrócę do Ciebie, Aniele, opowiadam o Jędrusiach, to jest taki oddział on później się połączył z Armią Krajową, oni mieli na przykład gazetę, Odwet. Ja chciałam o tym opowiedzieć po prostu czytelnikom spoza Tarnobrzega, ale jednak takim właśnie najważniejszą sprawą była właśnie w pierwszej części Aniela, a tutaj Kasia i ich los, to jak one się czuły w czasie wcześniej tej wojny, tutaj w czasie PRL-u, jak im się żyło, to jakie one miały swoje własne dramaty. W pierwszej części to nie było tak, że Niemcy źli i tylko walka tak po prostu. Oczywiście też było o bohaterach, właśnie o tych, których wspomniałam, ale w dużej mierze chodziło w pierwszej części o tęsknotę za mężem, o czekanie przez wiele lat, bo we wrześniu mąż tej głównej bohaterki Anieli poszedł walczyć i wrócił dopiero w 1945 roku. I to było właśnie te lata czekania, cierpienia, tęsknoty, a właśnie w drugiej części przy Kasi to były lata też cierpienia i tęsknoty, ale tu w o wiele gorszych chyba warunkach, bo przy mężczyźnie, który nie był dobrym człowiekiem dla niej przynajmniej.
1: No ja nawet powiem, że w pani głosie słychać emocjonalność wielką, kiedy pani o tym opowiada i to widać. Ja uważam, że to, myślę, że jest w pewnym sensie dobrą rękojmią. Ten taki tembr to lekkie drżenie, bo jeżeli pani sama tak bardzo emocjonalnie z tą historią zżyta, myślę, że to się państwu też udzieli. No mi się, drodzy państwo, udzieliło, więc a jestem mężczyzną, który powiem tak, nie żebym był bardzo wybredny, ale nie zawsze i nie wszędzie wszystko mi się podoba, delikatnie mówiąc. A tutaj byłem właśnie zaskakiwany i to zaskakiwanie bardzo, bardzo mi się podobało. Więc mam nadzieję, że tak będzie w przypadku książek dwóch, bo o tych na razie rozmawialiśmy z cyklu Dwie rzeki, ale obiecałem też, że porozmawiamy o wcześniejszych, więc posłuchacie teraz odrobinę muzyki, a my do was wrócimy i opowiemy też chociaż odrobinę o wcześniejszych książkach pani Aleksandry. Zostańcie z nami.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu jest nadal pani Aleksandra Palasek, autorka kilku książek. O wszystkich nie opowiemy, natomiast są dwie. Mówiłem o tym, że wcześniejsze książki są nieco inne. Z panią Aleksandrą mówiliśmy się, że opowiemy o dwóch. Jedna ma tytuł Spotkam cię w przeszłości. I tu mam wrażenie, że ona jakoś wpisuje się jednak w ten nurt dwóch rzek, że to jest w tym typie powieść, ale też pani Aleksandra powiedziała mi, że od jakiegoś czasu właśnie pochłonęło panią takie pisanie, gdzie łączy się troszeczkę historia ze współczesnością, ale głównie ciągle na miejscu pierwszym ludzkie dramaty. I w tej książce, rozumiem, spotkam cię w przeszłości, tak jest. Co ciekawe, w przeszłości, bo tutaj się wydaje, że no, wracamy do przeszłości, żeby zrozumieć przyszłość. No, cofać się w przeszłość raczej nie możemy, chyba że za pomocą zdjęć, znalezionych listów na przykład. To też takie, jak pani mówiła sama przy okazji tamtej książki, że poszłam w końcu do tego IPN-u, do archiwów, poszukałam materiałów, bo chciałam wiedzieć. No i tutaj, jak rozumiem, to spotkanie w przeszłości być może właśnie jest takie. Bo...
2: No właśnie nie. Tutaj to spotkanie, musiałam wpleść trochę science fiction, bo to jest podróż w czasie. To jest główna bohaterka Liliana, cofa się w czasie, trafia do 43 roku, do okolic, to jest Zwierzyniec, okolice Zamościa i tam dołącza do oddziałów Armii Krajowej. No i tam też jest bardzo duży wątek miłosny, bo tam jest jeden z partyzantów, który jest z nią związany. Jednak kończy się to tym, że ona wraca do współczesności i tak naprawdę nie wiemy do końca, czy to, co się wydarzyło, to był sen, czy to działo się naprawdę. Jednakże mogę zdradzić tyle, że już za miesiąc, będzie premiera kolejnego tomu i wtedy się wszystko wyjaśni. Ja wiem, że bardzo dużo osób na to czeka, bo ludzie naprawdę, ludziom się spodobało, czytelnikom ta historia.
1: No ja powiem tak, że niezależnie od tego, bo to jest oczywiście bardzo dobry pomysł, tak napisać powieść, że z jednej strony mamy podróż w czasie, ktoś kto powie, no to mamy jakieś science fiction bez sensu, no ale to przecież nie musi być naprawdę. Może i się tylko śniło, prawda?
2: Dokładnie.
1: Natomiast nawet jeżeli nam się śni, bo tutaj to, co jest ważne znowu, to, co się dzieje, kiedy ona jest w tej rzeczywistości, nieważne, czy się przeniosła, czy w czasie snu, czasami zresztą też marzymy o tym, wymyślamy, budujemy całe fabuły. No też chciałem być bardzo dzielnym żołnierzem i żeby się we mnie zakochała jakaś piękna sanitariuszka, bo naoglądałem się Czterech Pancernych, więc ja myślę, że tych wiele snów, gdyby się tak spisać i ułożyć, to zrobiłoby się takie romantazy wojenne wtedy z tego wszystkiego i bardzo mocno to przeżywałem i one często były tak realistyczne, że po przebudzeniu czasami rzeczywiście w pierwszym momencie miałem wątpliwości, czy to był sen na pewno, prawda? I tutaj co jest istotne? Istotne jest to, że to nie tylko jest po to, żeby opisać, co się działo w 43, bo przecież jeżeli ona się przenosi, to ona się przenosi z całym bagażem wiedzy. Dokładnie. I teraz sobie wyobrażam, ten partyzant się zakochuje. Ona może oczywiście myśleć, zostanę tu, ale ona już wie, żyjąc później, jak się skończyła wojna, dokładnie, jaki był los tych ludzi. No teraz co, mówić im? Generalnie zazwyczaj w książkach tego typu wszystko nas uczy, że jak zainterweniujemy, zmienimy bieg historii, to może się okazać, że ja się w ogóle nie urodzę. Więc ryzyko jest dużo.
2: Tak, to są właśnie dylematy bohaterki. Dużo się nad tym zastanawia. Nie będę dokładnie zdradzała, co robi, ale jest to duży problem dla niej. Ona oczywiście ma świadomość tej historii, tego wszystkiego, co się tam wydarzy. Może akurat przed tą podróżą w czasie przyjechała właśnie na te tereny, żeby poznać historię tego terenu. Właśnie tego wszystkiego, bo tam jest o dzieciach, które były wywożone właśnie przez Niemców, pierw do obozów, później do Niemiec. Wiele z tych dzieci już nie wróciło. Nie mieli dokąd właśnie, bo tych wsi już nie było, ludzie byli przesiedlani. I te dzieci po prostu straciły rodzinę, bo rodzice byli zamordowani. I właśnie takim dzieckiem był dziadek głównej bohaterki. Dlatego ona właśnie wybrała się w tą podróż. I tak odkryła tą historię i się tak wydarzyło. Nie będę zdradzać dokładnie co. I się pojawiła w 43 roku.
1: No, czyli troszeczkę można powiedzieć, że no, nic dziwnego, że chcemy poznać historię. Najczęściej znajdujemy czasami zdjęcia, mam jakiś pamiętnik, jakieś dokumenty. Nie wiem, czy bym się odważył i co bym zrobił, gdybym nagle się znalazł w 43. Wtedy akurat moja mama się rodziła, świętej pamięci, więc mógłbym być nawet świadkiem narodzin własnej mamy. Tak, to taki jest urok, prawda, tego podróżowania w czasie. Pewnie bałbym się ujawnić. A z drugiej strony jest taka wielka pokusa. Przede wszystkim pokusa, myślę, z którą trzeba walczyć, to, że chciałoby się ostrzec tych ludzi.
2: Tak, zwłaszcza dokładnie.
1: A wiemy, że no, z jednej strony być może uratuje wtedy dziadka, ale nie wiem, czy wtedy moja mama się urodzi. No i mamy znowu ten krąg. Tutaj dochodzi do tego ten kontekst miłosny. No i wydawałoby się, no wszystko właściwie mam atuty, żeby coś zrobić. A jednocześnie może się okazać przewrotnie, co też czytelnikowi może wydać się dziwne, że ona jednak decyduje inaczej i wraca. Dlaczego w takim razie? My nie powiemy dlaczego, ale tu też pani znowu ponownie zaskakuje.
2: Tak. To znaczy ten powrót to w ogóle nie był zależny od niej. To też był kolejny wypadek, że tak powiem.
1: To w drugim tomie się wyjaśni trochę.
2: Znaczy to już się w pierwszym tomie wyjaśnia pod koniec, jednak dalsze losy bohaterów właśnie poznajemy w drugim tomie. I ja właśnie już chciałabym od razu poprosić czytelników, żeby nie zwracali też tak bardzo uwagę na to, że to jest właśnie ten motyw science fiction, bo to może odstraszyć faktycznie, zwłaszcza osoby, które czytają te obyczajowo-historyczne historie, bo to nie ma tak wielkiego znaczenia. Owszem ma, bo właśnie ta bohaterka ma wiedzę, ale jednak te wydarzenia, które będą w pierwszym, są w pierwszym i które będą w drugim tomie, są naprawdę, to są wydarzenia historyczne, prawdziwe i o nich też chciałam opowiedzieć w taki sposób.
1: No, zwłaszcza, że akurat jeżeli chodzi o Zamojszczyznę, Świętokrzyskie, bo to wszystko gdzieś te rejony, wiemy, że tam akurat no, jeżeli chodzi o leśnych ludzi i partyzantkę, oj, działo się, drodzy państwo. My najczęściej w świadomości mamy tylko słynną Brygadę Świętokrzyską, a to było bardziej wszystko skomplikowane, ale też bardzo mocno naznaczyło ten region, akurat jako, że cała rodzina mojego ojca jest spod Kielc, więc mogę sobie pozwolić na taką odrobinę prywaty, bo rzeczywiście mniej więcej w legendach i historiach rodzinnych, bo czasami to są legendy, wiadomo, nie każdy chce wszystko powiedzieć, czasami pewne rzeczy się uwznośli, inne się przemilczy. Pani nie przemilcza, to mi się bardzo podoba, bo jak wrócimy do Ocali nas pamięć, tam już na okładce macie między innymi taką notkę. Poruszająca historia o upadku w wstydzie ukrytym w kieliszku wódki. I ta wódka i ten straszny los też jest bardzo istotny w kontekście książki, która już na pewno tym razem jest współczesna. To jest książka Związani bólem, prawda? Tak, ale tu dokładnie. Już jest alkoholizm niestety w roli głównej.
2: Tak. On jest często w moich książkach, przejawia się w różny sposób, jest pokazywany. Bo to jest coś, z czym ja miałam styczność. Ja jestem właśnie dorosłym dzieckiem alkoholika. Alkohol w moim domu był. Ja przeżyłam wiele ciężkich sytuacji i wiem, że wiele tysięcy ludzi w Polsce ma podobne doświadczenia, dlatego ja nie lubię milczeć, lubię opowiadać właśnie o tych ciężkich tematach, bo wiem, że czasami nawet pocieszenie może być dla kogoś to, że ktoś miał tak samo, że ktoś też to przeżył, że sobie poradził, że można, że czasami trzeba poczekać i będzie lepiej, że można, nie wiem, odejść, spróbować czegoś innego. I to jest właśnie dla mnie istotne, żeby o tym pisać, o takich tematach tabu troszkę.
1: No to prawda, bo na tym przecież zbudowana jest cała i grupa AA. Właśnie grupa. Musimy poczuć się, że nie jesteśmy sami. Są też osobne audycje. Tu przy okazji też Państwa zapraszam na poniedziałkowe audycje dotyczące patologii społecznych, a więc również uzależnień, alkoholizmu. Tam między innymi w najbliższej będzie też temat współuzależnienia i rodzin, dzieci, ale też żon, w ogóle rodzin, bliskich osób uzależnionych. Więc dosyć blisko, myślę. Natomiast to, co jest ważne przy tego typu książkach w formie powieści, nie zawsze chcemy tylko poradnik, prawda, psychologiczny. My chcemy i lubimy słuchać innych historii, bo wtedy się bardzo często odnajdujemy, odbija się nasze życie albo kogoś bliskiego, bo to też nie jest tak, że jak nie mamy w rodzinie alkoholika, to a to nie muszę tego czytać. No nie. Ja myślę, że zresztą w Polsce akurat niewiele jest osób, które by nie miały, nawet jak nie w rodzinie, to wśród znajomych. Tak, no tak. Ja nie znam nikogo takiego, przyznaję.
2: Ja chyba wszyscy moi znajomi mieli jakiś taki, był jakiś problem alkoholowy albo jakiś inny problem w domu, takich zwyczajnych, takich typowych rodzin normalnych, to chyba nie znam.
1: No właśnie. A to, i to jest bardzo wstydliwe i to jest troszeczkę wbijanie kija w mrowisko, bo ktoś powie, no jak to, że tutaj przesadzamy. No nie przesadzamy, drodzy Państwo. Tak niestety jest, zwłaszcza, że to jest związane z naszą tradycją, kulturą. Ten niestety alkohol wylewa się strumieniami wszędzie. Odchodzimy od tego szczęśliwie. Są też na szczęście ludzie, coraz częściej jakieś chrzciny, nawet wesela, no, różne uroczystości potrafią się obywać bez tego wielkiego, wielkiego chlania i tej hektolitrów alkoholu, ale ciągle jest to jednak, to są wyjątki. Chlubne, bo chlubne pokazujemy, że można. Natomiast tutaj książka oczywiście jest o tyle ważna. Na okładce, no, związani bólem mamy mężczyznę i kobietę. To jest bardzo trudne, bo to jest też bardzo ważny, ciekawy wątek. Bardzo często też możecie Państwo z tym się spotkać, jeżeli słuchacie, oglądacie, czytacie też o terapiach, o życiu osób uzależnionych, że bardzo trudno jest zbudować związek, kiedy dwie osoby mają tego typu doświadczenie. Jest ogromny, ogromny strach.
2: Tak, tak, tak. To jest taka wieczna niepewność, brak zaufania, wieczna, brak wiary w siebie. To są takie różne uczucia, które takie osoby mają w sobie praktycznie cały czas i ciężko to zmienić, ciężko nad tym pracować w ogóle. W tamtej książce ja poruszam też temat depresji, która też dotyczy tak wielu osób, i równie wiele osób się tego wstydzi i nie chce o tym rozmawiać. Dlatego ta książka jest ciężka. Ciężko mi się też o niej rozmawia na pewno, bo to są takie właśnie, ona jest w dużej mierze oparta na moich przeżyciach. Nie jest to 100% moja historia, ale te ciężkie przeżycia właśnie bohaterka odziedziczyła po mnie niestety, obarczyłam ją nimi i to była moja taka swoista terapia na pewno, bo opowiedzenie o tym, napisanie o tym było ciężkie, ale też takie uleczające troszkę. Na pewno potem było mi trochę lżej, chociaż już wiele lat temu ją napisałam, bo pamiętam, że byłam wtedy w ciąży z moją pierwszą córką, czyli to było 6 lat temu albo nawet troszkę więcej. To nadal właśnie takie emocje czuję, jak o niej myślę. I jest mi tak przykro, bo to jest przykra książka. Ale na pewno potrzebna.
1: No tak, tutaj co do tego nie mam żadnych wątpliwości, bo raz, że po prostu dobra, wciągająca proza, poruszająca, a dwa, jak mówiłem, no śledząc losy tych bohaterów, naprawdę zobaczycie, bo może też z większą empatią i zrozumieniem często do osób, które są w potrzebie, bo też czasami bardzo łatwo jest kogoś ocenić, skreślić, prawda, tak, że on już nie ma żadnych szans, a naprawdę czasami jest tak, że już życie rodzinne od dziecka naznaczone alkoholem i przemocą, niestety determinuje później, to jak nam się układa, możemy mówić, no to ty nie musisz przecież taka być, zmień swoje życie, ale jaki mamy w sobie ból, jakie lęki, żeby komuś zaufać. Z jednej strony bardzo często dziwimy się, że ktoś wpada, no i sama tak głupio wybrała, bo drodzy Państwo, jeżeli komuś brakowało ciepła, czułości i tak dalej, to nagle trafia się ktoś, kto okazuje zainteresowanie, kto okazuje tę czułość. A może się okazać, że to jest taki sam facet jak bohater Domu Dobrego, prawda? Na początku czuły, miły, z kwiatami, wyjazdy zagraniczne, a później zaczyna się piekło. Mówimy, gdzieś ta dziewczyna miała oczy. No właśnie czasami nie mamy, dlatego że ta nasza potrzeba czułości, miłości, której nie zaznaliśmy w domu, jest tak wielka, że trochę w ślepo gubimy się. Albo z drugiej strony nie potrafimy zaufać i w ogóle nie jesteśmy w stanie zbudować związku, bo cały czas się boimy. Zaczynamy sprawdzać, kontrolować, bać się, no, a przecież zazwyczaj chcemy mieć kogoś bliskiego, chcemy mieć rodzinę, dom. Jak ją budować na ciągłym lęku i strachu? I potem zaczyna się depresja, zaczynają się tabletki, leki uspokajające, a później niestety bardzo często też inne używki i koło się nakręca i jesteśmy w tym punkcie, od którego uciekaliśmy.
2: Dokładnie, tak.
1: I ta książka, myślę, w dużym stopniu o tym jest właśnie. Pokazuje te mechanizmy.
2: Tak, tak, pokazuje zdecydowanie, ale też właśnie staram się zwrócić uwagę na to. Właściwie tak chyba pod koniec książki napisałam do czytelników, do tych, którzy są też DDA, żebyśmy starali się zaakceptować siebie, żebyśmy nie myśleli o sobie wiecznie jako gorsi, że ci gorsi właśnie, którzy pochodzą z takiego domu. Tylko tak trzeba zacząć w siebie wierzyć, walczyć o siebie przede wszystkim.
1: No ja patrząc na pani dorobek literacki, na książki, na to ile sprawia to pani mimo wszystko satysfakcji, bo to jest rzadkie, powiem pani, takie pisanie, które jest z wewnętrznej takiej potrzeby nie tylko pisania książek, żeby zostać znaną autorką, ale naprawdę jakąś taką przekonanie i wiary też w to, że to są ważne i ciekawe historie. Nie tylko coś, co się ma sprzedać i będzie modne, tak. Ale po prostu to są historie, które naznaczyły moje życie, które tkwią gdzieś we mnie i warto o tym napisać, warto je opowiedzieć. Później oczywiście dobrze jest to przekuć. Państwo warsztat literacki sobie ocenicie sami. Te nowe książki, bo też początki były w innych wydawnictwach, w tej chwili jest to wydawnictwo Muza i od razu o tym mówię, dlatego że wydawnictwo Muza, drodzy Państwo, przysłało mi 3 egzemplarze książki Ocali nas pamięć i napiszcie do mnie, jeżeli macie ochotę przeczytać, to wtedy 3 osoby, które napiszą pierwsze, dostaną po prostu egzemplarze. Więc taka miła niespodzianka. Myślę, że wydawnictwo też takie, tej rangi jest rękojmią tego, że warsztat mamy tutaj naprawdę na bardzo dobrym poziomie, bo póki co ja przynajmniej tak mam, że jednak ufam i wierzę w te wydawnictwa z renomą, co nie oznacza, że czasami redakcja kuleje, zdarzy się literówka, bo zdarza się, ostatnio czytałem książkę bardzo dobrego wydawnictwa, no były 2 literówki, no ale no, trudno, no, to się zdarza.
2: Tak bywa,
1: można czytać czasami po 2-3 razy tekst, wydaje się, że już więcej żadnego błędu tam nie ma, a nagle okazuje się, ojejku, brakuje literki,
2: tak,
1: brakuje
2: tak,
1: przecinka.
2: Tak, wychodzi na samym końcu i już.
1: Ale tu nie znalazłem póki co.
2: Chyba nie ma, ale to jakby co, to proszę o wiadomość.
1: Dobrze. Pani Aleksandro, jak będzie już ten drugi tom kontynuacja, to może uda nam się znowu spotkać, bo ja powiem teraz, że chociaż z Tarnobrzegu pani pochodzi, to obecnie mieszka na Opolszczyźnie. Nie zdradzimy gdzie, żeby później fan klub nie przyjeżdżał pod dom w kolejce po autografy, ale na Opolszczyźnie w tej chwili pani mieszka. Myślę, że też rodzinnie się pani też jakoś poukładało pomimo tych doświadczeń DDA, bo pani Aleksandra, no w studiu nie mamy, ale przyjechała z mężem, z dziećmi, poszli sobie na plac zabaw, oczekując na panią Aleksandrę. Szczęśliwie blisko radia mamy fantastyczny plac zabaw, więc jak ktoś się zastanawia, czy przyjechać i co zrobić, to naprawdę, a piękna w ogóle wyspa też obok, ogród zoologiczny. Oj, można.
2: Jest co robić,
1: dokładnie. Pani Aleksandro, bardzo pani dziękuję za wizytę. Trzymam kciuki za to, żeby czytelnicy panią pokochali. To i tak wyjdzie, bo piszą do pani. Dzisiaj takie mamy czasy, że ci, którzy chcą, znajdą autora, autorkę, jakieś oficjalne strony, profile autorskie. Większość autorów ma i autorek dzisiaj. Więc życzę, żeby to były dobre rzeczy i żeby ludziom się podobało i żeby chcieli więcej.
2: Dziękuję serdecznie. Dziękuję za w ogóle za możliwość rozmowy.
1: Aż bardzo proszę, z prawdziwą przyjemnością. A ja z Państwem jeszcze się oczywiście nie żegnam, bo przed nami jeszcze 2 godzina audycji, więc zostańcie ze mną. Wracam do Was za chwilę.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Justyna Rzejmo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam najpiękniej.
1: Ci, którzy byli niedawno na spotkaniu autorskim, a było spotkanie autorskie z panią Justyną w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, są szczęściarzami. Sala była pełna, przyznaję, ale też i temat nie tylko najnowszej

0: dlatego, że mam przed sobą akurat środkowy mózg odporny na krytykę, radzenie sobie z lękiem, przed oceną, przed hejtem. I tak pomyślałem, że w gruncie rzeczy one się dopełniają, dlatego że jeżeli czujecie się mało wartościowi, macie niską samoocenę, no to trudno, żebyście byli szczęśliwi. Raczej nikt nie jest, więc wtedy sięgacie i po tę książkę, ale musicie sobie uzmysłowić, że ta siedziba szczęścia jest w waszym mózgu. I wydaje się, że no przecież mam kontakt z własnym mózgiem. Jeżeli nie jestem poważnie chory, nie jest to kwalifikowana choroba psychiatryczna, że muszę brać leki i być poddany terapii, no to raczej każdy powie, no mam mózg, wiem, mam kontakt z sobą, wiem, że ja to ja. No to gdzie jest to szczęście? Co mi pani opowiada, że to w mózgu? Gdzie go w takim razie szukać?
1: Okej. Cieszę się bardzo, że tak to pan przedstawił, że one się wzajemnie uzupełniają. Ja bym nawet powiedziała, że one się bardzo pogłębiają w takim sensie, że jeżeli na przykład jest książka Mózg, siedziba szczęścia, to tam jednak bardzo mocno skupiam się na strukturach mózgowych, które aktywowane poprzez różne zachowania nasze, właśnie i tutaj świadome lub nieświadome, jeżeli będą nieświadome, to znaczy, że mam ten mózg, tylko ten kontakt jednak z nim nie jest aż taki głęboki, który mógłby dawać szczęście. No i teraz w mózgu siedziba szczęścia, to tam jest bardziej o strukturach, które możemy przez różne aktywności i zachowania aktywować, żeby ten mózg jakby pobudzał nam te odczuwanie dobrostanu. W mózgu odpornym na krytykę na pewno jest o strukturach, które się bardziej aktywują w momencie, kiedy pracujemy nad poczuciem wartości, a w spokojnym mózgu to jest bardziej to, żeby wyregulować sobie układ nerwowy i mieć po prostu jakieś narzędzia, żeby uspokajać się w momencie jakiejś takiej sytuacji bardzo napinającej. I takie narzędzia, które jednak ja zachęcam zawsze do tego, żeby nie tylko korzystać z tych narzędzi w kontekście napięcia w danej sytuacji, tylko także codziennie, żeby to się stało jakimś rytuałem, jak śniadanie, bo to to jest taki trochę klasyczny przykład, trochę jak z siłownią, no, że po prostu te mięśnie będą wyrobione, jeżeli będziemy je codziennie chociaż odrobinę ćwiczyć. I tak samo jest z mózgiem. I pytanie o to, o ten mózg, to jak to, skoro mam mózg, to gdzie to szczęście jest, jak ja go wciąż nie mam, a kontakt niby mam, no to teraz pytanie, jaki to jest kontakt, czy to jest na bazie świadomej i takiej mocno świadomej i takiej, można powiedzieć, opartej na głębokiej autorefleksji i takiej samoświadomości, czy na automatyzmach. Jeśli na automatyzmach, no to jakiś kontakt mam i rozumiem, że coś robię i rozumiem, że tak funkcjonuje. Bardzo często, jak działamy na automatyzmach, to znowu mamy taką tendencję do mówienia, ja tak mam. Ja tak mam. Mój tata tak miał, moja mama tak miała, przykładowo mój tata pił, moja mama piła, więc ja też piję.
0: Mm-hmm.
1: I idziemy
0: to w ten... ja tak mam, no.
1: I wtedy...
0: Znaczy już nie mam szczęśliwie,
1: już nie.
0: Bo od 25 lat nie piję.
1: Tak, to już nie.
0: A akurat słuchacze audycji tych wieczornych o patologiach społecznych, uzależnieniach wiedzą, ale ktoś nie wie, to tak 25 lat szczęśliwie jestem trzeźwym alkoholikiem. Ale rzeczywiście mama pił, tata pił. Przy czym ja przyznaję, że nigdy nie zwalałem winy na nich. To nie jest tak. Znaczy może jako nastolatek na początku mówiłem, no tak, zwłaszcza jak chodziło o papierosy, bo mówili, nie pal, Witek, nie pal, za młody jesteś. No wy palicie, wszyscy palicie, przecież palicie w domu, ja tu siedzę i oddycham, prawda? To co mi zabraniacie? Bez
1: znaczy,
0: sensu.
1: No właśnie, ale to jest takie coś, że my sobie dajemy taką diagnozę, trochę się diagnozujemy, troszkę sobie dajemy takie przyzwolenie na to. No ale to są automatyzmy, czyli to jest coś takiego, do czego mózg jest przyzwyczajony i jeżeli ja nie mam z nim kontaktu, nie mam tej autorefleksji, nie zatrzymam tego, no to ja po prostu jestem w 95% w takim razie mózg i to też zbadano, że większość osób działa w 95% dnia w automatyzmach. Jezu, proszę sobie zobaczyć, jak to jest dużo. Mhm. 9 automatyzmów, czyli tak, ja wstaję rano i prawdopodobnie, i teraz niech sobie każdy słuchacz też o tym pomyśli, prawdopodobnie wstaję tą samą nogą, daję na to 99%, tą samą nogą. Idę w to samo miejsce, czyli prawdopodobnie albo idę sobie stawić kawę, wodę na kawę i wtedy idę do łazienki i zaczynam mieć zęby, albo odwrotnie, idę do łazienki, zaczynam mieć zęby, prawda? I to są rzeczy, które ja w ogóle nawet nie myślę. One się stają automatem. I potem większość, 95% dnia, jeżeli nie mamy tego kontaktu głębokiego ze świadomością, no to my mamy tylko 5% w sumie decyzyjności, jeżeli nie jesteśmy świadomi. Więc świadomy mózg i świadomy kontakt z tym mózgiem, co oznacza zatrzymywanie się na autorefleksji, wyciąganie wniosków, wdrażanie też ich, no to jest wtedy, można powiedzieć, że mam kontakt ze swoją głową i jestem w stanie podejmować takie wybory, decyzje i tak modyfikować zachowania, że wtedy jestem w stanie do tego szczęścia dojść, do tego dobrostanu.
0: Mnie ta kolejność wobec tego wszystkiego, o czym pani powiedziała, nie dziwi mnie kolejność. Bo rzeczywiście, i to nawiązując też do terapii różnych, nie tylko uzależnień,